0: zaproponuje papierosa albo alkohol, trenował to w parach, w grupach, pisał scenki różne i tak dalej. Ma obryte odmawianie. I on idzie na taką domówkę. I tam jest jego starszy o rok kumpel. I on przy parapecie z drugim jeszcze o rok starszym kumplem palą jointa. I oni mówią, o Franek, siemano, zajarasz? I co robi Franek? Franek wie, że marihuana jest zła. Franek jest po kursie asertywności. Wie, jak odmówić doskonale. Tylko czy on ma w tym jakikolwiek interes, jeśli on jest w okresie dojrzewania i głównie zależy mu na tym, żeby dobrze wypadać w oczach kolegów, tym bardziej starszych kolegów. Więc on się boi. On nie wie, jak zareaguje. On nie ma takich doświadczeń. On ma w głowie ogromną ambiwalencję. On chciałby zyskać w oczach tych kumpli, a jednocześnie wie, że marihuana jest zła. Myślisz, że on zastosuje techniki asertywne?
1: Ja myślę, że jest co, że on będzie pod wrażeniem, że ci starsi mu coś zaproponowali, a najlepiej jeszcze, żeby obok byli koledzy tego chłopaka Franka. No i wtedy by gul im skoczył, że Franek koleguje się z takimi personami. I w tym momencie tamci są bladziutcy, a Franek rośnie.
0: I najczęściej tak jest. I popatrz, jakbyśmy na tą sytuację popatrzyli obiektywnie. Po pierwsze, Franek, znając, wiedząc jak odmówić, nie odmówi, bo to nie jest w jego interesie. Po drugie, nikt do niego z tych narkotyków tam nie strzela. Nikt go nimi nie okłada. Ktoś mu proponuje, a on z tego korzysta.
1: Nie ktoś, tylko nie byle kto. Starszy kolega, który jest tam autorytetem, no bożyszczem. Jasne. I to bożyszcze do takiego zwykłego Franka mówi, zajarasz? No to chłopie, otarł się o boskie nogi.
0: To trzeba w ten sposób rozumieć, ale popatrz, rodzice, nie? Dowiadują się o tej sytuacji, to wychodzi jakoś tam przy okazji i rodzice mają tendencję do tego, żeby obwiniać tych kolegów. No w sumie słusznie, no mieli, nie powinni mieć te zaproponowali, nie powinni zaproponować, tak? Ale to nie jest tak, że oni mu, wciskali na siłę te narkotyki. To on podjął taką decyzję i moje zadanie, i to jest w ogóle clue tego momentu eksperymentowania, dlaczego on, mimo wiedzy, mimo umiejętności odmawiania, dlaczego on jednak zdecydował się zrobić ten krok? Bo przecież wielu jego rówieśników w takiej sytuacji odejdzie, nie skorzysta, a Franek skorzystał. Więc pytanie diagnostyczne, które sobie Marek zadaje w głowie, mając Franka przed sobą, jest takie, kim jest Franek i co takiego Franka różni od innych, że on się dał w tej sytuacji na to namówić? Czego on tak naprawdę potrzebował? Myśmy już tu trochę podpowiedzieli, że chodziło o jego ważność w środowisku.
1: A ja bym od razu, wyszkolony w audycjach z Markiem Łabudzińskim, powiedział, Frankowi zabrakło poczucia własnej wartości. I tu nawiązałbym do dzieci z syndromem DDA. Dorosłe dzieci alkoholików, które jakby z definicji mają skopane to poczucie własnej wartości. W uproszczeniu mówiąc, całe życie czują się gorsze, inne, jakieś nie takie. I w tym momencie taka propozycja tego starszego kolegi jest de facto propozycją nie do odrzucenia, bo ona buduje moją pozycję, mnie, byle kogo. Patrz, on na mnie popatrzył, on mi zaproponował, takiemu zeru jak ja.
0: Naciągasz mnie na to, DDA, ale dojdziemy do tego, bo ja myślę, że istotniejsze z punktu widzenia słuchaczy, rodziców słuchaczy, jest to, co jest dalej. Bo dalej jest tak, że albo ta sytuacja wyjdzie, ona się w jakiś sposób ujawni, rodzice to odkryją i jakoś na to zareagują i tutaj istotne jest, że taki eksperyment jest na pewno takim zachowaniem, które powinno skutkować przynajmniej rozmową, otwartą rozmową na ten temat z dzieckiem. Sugeruję, że przed tą rozmową jednak przynajmniej telefonicznie skonsultować się ze specjalistą, jak ją poprowadzić, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, bo jak my zaczniemy jego obwiniać o to, że on się dał namówić, albo że tak, takich masz kolegów i tak dalej, już cię nigdy nie puścimy, to jakie Franek będzie miał, zakładając, że tak prosto, bardzo prosto, że to chodzi o samoocenę, to jakie on będzie miał doświadczenia w relacji ze swoimi rodzicami na temat tego, czy rodzice mnie rozumieją, czy mnie nie rozumieją. No będzie miał doświadczenie, że go absolutnie nie rozumieją.
1: A ten kolega, kto go tam przy tym parapecie poczęstował, ma Franka za kogoś. No i odpowiedź jest prosta, ku komu Franek będzie się zwracał. Kto będzie dla niego najwspanialszym autorytetem i największym przyjacielem.
0: Więc rozmowa interwencyjna, taka, która będzie szła w kierunku, że tak powiem, napiętnowania zachowania i tylko tego, bez zrozumienia, dlaczego w ogóle coś takiego się zadziało, bez skoncentrowania się na dziecku, no niestety spowoduje, że efekty będą jeszcze gorsze niż na początku. Po tym eksperymencie najczęściej następuje rok, mniej więcej rok później następuje coś, co byśmy nazwali tym używaniem okazjonalnym, czyli takim używaniem raz na jakiś czas. I to jest ciekawe, bo popatrz, raz na jakiś czas większość z nas pije alkohol. Nie mamy pomysłu, żeby iść na terapię, nie?
1: Ani też nie ma powodu za bardzo, żeby w tym kierunku zmierzać, no bo nieuzależnieni jesteśmy, nie mamy jakichś natrętnych myśli, żeby co wieczór sobie łykać.
0: Człowiek palący marihuanę i robiący to na poziomie okazjonalnym, w związku z tym nie mający, podobnie jak w przypadku alkoholu, jakichś wyraźnych konsekwencji tego zachowania, na pewno nie czujący się osobą uzależnioną, też nie ma pomysłu, żeby pójść na terapię. I każda próba wymuszenia na nim pójścia na terapię, jak to zostanie ujawnione, ten fakt, że on używa substancji, będzie się spotykała z oporem, bo to też jeszcze nie jest przestrzeń na terapię. To nadal jest przestrzeń na profilaktykę. Oczywiście w takiej sytuacji, jak tych doświadczeń już jest kilkanaście, on powinien trafić do terapeuty, tak? Ale terapeuta nadal nie będzie z nim robił klasycznie terapii uzależnień. Dopiero później, po kolejnym roku, powiedzmy roku umownie, jak nastąpi taki etap używania problemowego, który już jest na styku prawie z uzależnieniem, dopiero wtedy mówimy o takich interwencjach, które mają charakter terapeutyczny, bo czym jest uzależnienie? To twoje poprzednie pytanie. Uzależnienie z mojej perspektywy to zaburzenie, choroba, która polega na utracie kontroli nad własnym zachowaniem. To znaczy każda osoba uzależniona doskonale zdaje sobie sprawę, że to, co robi, jest złe, że ma z tego tytułu wiele konsekwencji, ale mimo tego nie potrafi tego zahamować. Wielokrotnie próbuje i niestety mu się to nie udaje, ponieważ ten nauk, to nawykowe zachowanie jest dla niego, że tak powiem, jest tak głęboko w nim zakorzenione, że mimo obietnic i umów z samym sobą rano, on wieczorem i tak wraca do starego schematu. I to jest uzależnienie. I to wymaga bardzo intensywnej terapii. Natomiast wcześniejsze doświadczenia wymagają interwencji, ale ta interwencja musi być adekwatna, żeby była skuteczna.
1: No i oczywiście będę konsekwentny i zapytam cię o te dzieci z syndromem DDA. Ostatnie 5 minut naszej dzisiejszej audycji. Czy rzeczywiście istnieje większa podatność, jeżeli chodzi o tę grupę społeczną? No bo to są zazwyczaj osoby z pogruchotanym poczuciem własnej wartości, również z niedobrymi wzorcami, tymi właśnie z rodziny kulturowymi, obyczajowymi, bo tam alkohol lał się litrami. I oni mogą być niejako trochę zaprawieni w boju, jeżeli chodzi o to. To nie budzi w nich takiej odrazy, no chyba, że mają już tak skrajnie dość tego, że odbijają się w życiu w przeciwną stronę i przechodzą na jasną stronę mocy, bo nie chcą powielać tego, co było w domu. I bardzo często odwracają się plecami od tej rodziny, niejako wyrzekają. A twoim zdaniem jest jakieś zwiększone ryzyko, jeżeli chodzi o dzieci z syndromem DDA, i popadanie w uzależnienie, obojętnie czy narkotykowe, czy alkoholowe, które i jedno i drugie zaczyna się albo od piwka, albo tak zwanej niewinnej, w cudzysłowie, marihuany.
0: Wiesz, ja się chyba postaram uciec od tego pytania trochę, bo ja nie wiem. To znaczy, wiesz, ja ci mogę powiedzieć, jak mi się wydaje, natomiast ja nie znam, pewnie są, ale jakoś nie dotarłem, nie przeczytałem, nigdy się tym jakoś w ten sposób nie interesowałem, żeby szukać jakichś statystyk czy opracowań konkretnie na ten temat.
1: No, na zdrowy rozum wychodzi chyba taka koincydencja pomiędzy właśnie takimi wzorcami z domu, tym zdeptanym, obniżonym poczuciem wartości, a lekiem na to, którym są właśnie te różne świństwa.
0: To, ale tak intuicyjnie to jest mnóstwo takich korelacji, tak? Czyli taki, że nie wiem, ojciec pije, to syn też będzie pił. To nie jest prawdą, tak? Że tak nie musi być, tak może być oczywiście i to jest prawdopodobne. I myślę, że podobnie jest z DDA, czyli właśnie z taką sytuacją, że rodzice nadużywają alkoholu, czy nadużywają jakichś tam substancji, tak? I to powoduje to takie wychowywanie w niepewności, generuje różnego rodzaju trudności emocjonalne, różnego rodzaju trudności relacyjne, z takim w ogóle ogarnianiem siebie w sytuacjach trudnych, co oczywiście sprzyja sięganiu po substancje. Ale to też nie jest zero-jedynkowe. Jakbym miał powiedzieć, jak to wygląda jakby z mojej perspektywy, to ja bym powiedział tak. Myślę sobie, że każda skrajność wychowawcza, czy jakaś taka skrajność związana z funkcjonowaniem czegoś, co nazwalibyśmy rodziną, jest czynnikiem, który może sprzyjać używaniu substancji w przyszłości przez dziecko. Bo popatrz, możemy mówić o takich skrajnościach, absolutnie niewydolna wychowawczo rodzina, czyli gdzieś, gdzie, że tak powiem, nie ma opieki, nie ma przynależności, tak, nie ma specjalnie bliskości.
1: Złe wzorce.
0: Złe wzorce. To generuje różnego rodzaju trudności, z którymi później przez okres nastoletni i w dorosłości ten człowiek się boryka.
1: Tak, tam jeszcze powinien dojść wstyd za swoich rodziców. To jest domeną dzieci z DDA, bo oni się wstydzą tego, co rodzice robili.
0: Może dojść i to jest raczej ten zestaw czynników sprzyja używaniu substancji, ale może być też tak, że mamy taką nadopiekuńczą rodzinę, taką rodzinę właśnie, która wiesz, no wychowuje tylko miłością i taka właśnie jest nadopiekuńcza, nadkontrolna bardzo często i tak dalej. I to też jest pewna skrajność i ta skrajność też determinuje późniejsze problemy właśnie emocjonalne, relacyjne, co się przekłada na prawdopodobieństwo sięgania po substancje. Więc ja bym powiedział tak, w roli wychowawczej rodziny, domu, rodziców, tak, skrajności nam generują, zwiększają prawdopodobieństwo problemów związanych z używaniem substancji, jakkolwiek byśmy, gdziekolwiek byśmy tych skrajności nie lokowali. Ja myślę sobie, że życie jest wbrew pozorom dużo prostsze niż nam się wydaje jako rodzicom, że chcielibyśmy te nasze dzieci tak poukładać. W życiu to jest tak, że na parę rzeczy trzeba sobie zapracować, że są chwile przyjemne i są chwile nieprzyjemne, są momenty sukcesów i są momenty porażek. Jedno i drugie jest tak samo ważne w rozwoju młodego człowieka, więc jak dziecko popełni błąd, to należy mu je pokazać, należy mu dać przegrać warcaby, a czasami wygrać, jeśli dobrze gra. Jak namaluje ładnie obrazek, to trzeba go pochwalić, a jak brzydko, to trzeba powiedzieć, wiesz, no chyba się do końca nie postarałeś, a nie, że tak powiem, udawać, że to jest cudny obrazek, bo to jest nieprawdziwe. Tak? Naszym rodzicielskim obowiązkiem jest przygotować dziecko do samodzielnego funkcjonowania. My wiemy, jak jest życie skonstruowane i im bardziej będziemy to nasze dziecko urealniać w różnych sytuacjach, również tych emocjonalnych. Także czasami boli, czasami człowiek płacze, a czasami się złości. I to jest naturalne, bo każdy z nas tak ma, bo to mamy wgrane, że tak powiem, w te emocje, w nasze mózgi. To nie ma co udawać, że życie jest inne. Życie jest właśnie takie, bo z takimi sytuacjami to nasze dziecko będzie się spotykać wcześniej niż sądzimy, bo zacznie się spotykać już w okresie dojrzewania, a później z tym wejdzie w dorosłość i będzie sobie musiało jakoś poradzić. Więc im bardziej realnie będzie patrzyło na życie i będzie lepiej na to przygotowane, tym pewnie sprawniej mu to pójdzie.
1: No i teraz z wrodzoną błyskotliwością jeszcze tylko dodam, że na to partnerskie towarzyszenie rodziców potrzebny jest czas. Po prostu ich obecność.
0: No to niewątpliwie. No.
1: I z tym jest wielki podobno kłopot w XXI wieku.
0: No to jest w ogóle plaga XXI wieku, że my niby ma być łatwiej, rozwój technologii, sprawniej, więcej wolnego czasu, jakoś wszyscy mamy wrażenie, że tak nie jest, że mamy mniej czasu dla siebie, mniej czasu dla dzieci, mniej czasu na odpoczynek, ale jeśli się decyduję na bycie rodzicem, no to jednak muszę tego czasu znaleźć, a nawet jak mam go mało, to warto jest się zastanowić, czy zamiast na przykład robienia czegoś i przy okazji to dziecko jest koło mnie, żeby jednak to dziecko, że tak powiem, bardziej zaangażować w to, co robię, robić to wspólnie, może trochę dłużej, ale ten czas spędzony z dzieckiem będzie na pewno jakimś takim elementem budującym fundament do tego, żeby on sobie zaczął w życiu lepiej radzić.
1: Podobno czas poświęcony dziecku jest najlepszą inwestycją życia. Takim oto kolejnym błyskotliwym spostrzeżeniem podsumuję dzisiejszą audycję. Bardzo Ci dziękuję za kolejne ciekawe spotkanie. Marek Łabudziński, terapeuta uzależnień, psycholog, 25 lat pracy w ośrodku terapeutycznym Stowarzyszenia Monar w Graczach. A gdyby ktoś chciał coś dodać do naszej audycji, ewentualnie może jest potrzebne wsparcie, proszę do mnie napisać. Adres niezmiennie krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl. Dobranoc Państwu.
0: Dobranoc, ale ja też błysnę, bo chcę sobie błysnąć na koniec. Kiedyś była taka kampania Biura do Spraw Narkomanii i tym hasłem chciałbym zakończyć tą dzisiejszą audycję. Kieruję je do rodziców. Brzmi tak. Znajdź czas dla swojego dziecka, bo bliżej siebie to dalej od narkotyków.

0: Słuchacie powtórkowego pasma Radia Opole. Przed nami najlepsze fragmenty audycji z poprzedniego dnia.
1: Zaczynamy audiokrację razem z Szymonem Justyńskim, czyli wrocławskim basistą, no bo dzisiaj w audycji pojawi się inny z wirtuozów tego instrumentu. Gorąco zachęcam, żeby zostać z Radiem Opole co najmniej przez najbliższą godzinę. Na posterunku Tomek Wojtułko i Marcin Kobza.

To była Sara i jej zupełnie nowy singiel, czyli Spieszę się powoli. No a teraz to, co obiecałem wczoraj, czyli kolejny z singli zespołu Błoto i Iona D. Zespół Błoto z Ionem D z Rumunii przygotowują się do wydania płyty Atmosfera, która ukaże się dokładnie pod koniec maja, czyli 29. Natomiast pojawiły się już trzy single, które zwiastują to wydawnictwo i wczoraj nie zmieściliśmy mobbingu, a ten utwór zdecydowanie warto zmieścić, dlatego że pojawia się w nim sam DJ Eprom. Ostatnimi laty chyba, jeżeli chodzi o DJing czy turntablizm, jakkolwiek nazwać jego profesję, jeden z czołowych zawodników w Polsce. I a propos Atmosfery, to zespół Błoto sugeruje, że dzięki tej rumuńskiej współpracy udało im się wypłynąć na nowe terytoria i sugerowali, że powoli żegnają się z etykietką jazz, stawiają na puls, psychodelię i polsko-rumuński eksperyment. Oczywiście w przypadku zespołu Błoto zawsze była bardzo ważna spontaniczność, więc trudno to gatunkowo zawęzić. Wydaje mi się, że kluczowy w ich twórczości jest groove, natomiast postanowili na płycie Atmosfery nawiązać też do rumuńskiego gatunku manele, czy brzmień prosto z Balearów. No i rzeczywiście z tych utworów, których mogliśmy posłuchać, ta różnorodność emanuje, zdecydowanie ją słychać. Przypominam, nowy singiel Błota i Iona D nazywa się Mobbing, a słyszymy w nim DJ-a Eproma.

Zespół Błoto przyznaje, że współpraca z Ionem D była dla nich rewolucyjna, bo po raz pierwszy w historii grupy tak szeroko wykorzystano automaty perkusyjne i one przestały być jedynie tłem, stały się pełnoprawnym partnerem dla żywej perkusji. Czekamy na płytę Atmosfera. Na teraz, nawiązując do DJ Proma, którego słuchaliśmy odrobinę wcześniej w singlu Mobbing, posłuchamy utworu, no takiego powiedziałbym rzadkiego, nieoczywistego, dlatego że w ramach projektu Ogrody Śródmieście utwór Ciągle tego pragnę Tytusa Łajdyckiego zinterpretował artysta pochodzący z Opolszczyzny, czyli Szymon Weiss, i w tym tercecie pojawił się jeszcze DJ Eprom.

Wróciliśmy do płyty Ogrody Śródmieście. Jeżeli ktoś nie pamięta kontekstu, to spieszę z przypomnieniem, że Ogrody Śródmieście to takie artystyczne centrum w Szczecinie i powstała płyta, na której artyści, którzy występowali do tej pory w centrum, zaprezentowali swoją twórczość. Pojawiają się przede wszystkim remiksy, no ale też premierowe utwory, choćby Urszuli Dudziak. My z kolei wróciliśmy do utworu Ciągle tego pragnę, który oryginalnie ma zdecydowanie jazzową formę, za którą odpowiada Tytus Łajdecki, natomiast zremiksował go Szymon Weiss. Pojawia się również w nim DJ Eprom, a DJ Eprom też jest towarzyszem na nowej płycie w jednym utworze, w jednym singlu zespołu Błoto. Stąd pomysł, żeby sięgnąć po inną twórczość Eproma. Obiecałem na początku audycji twórczość znakomitego basisty, no i trudno nie uznać za znakomitego basistę Flea. Rzecz jasna, z zespołu Red Hot Chili Peppers bez wątpienia jest to jeden z najbardziej wpływowych basistów w historii, który łączy bardzo wiele muzycznych światów. Zresztą w dokumencie o Red Hot Chili Peppers, który pojawił się niedawno, w wczesnych latach, on przypomina swoje korzenie, mając za ojczyma jazzowego trębacza Flea. Chciał zostać wirtuozem trąbki i w ogóle nie interesowała go muzyka rockowa, po czym między innymi dzięki Hillelowi Slovakowi ją odkrył, pokochał i od tej pory jest artystą, który ma szerokie horyzonty, bardzo dużą uwagę przykłada do teorii muzyki, do wiedzy. Zresztą

do współpracy między innymi Jeffa Parkera, Anne Butters, perkusistę, który nazywa się D'Antoni Parks, który zresztą przez pewien czas współpracował z Mars Voltą. Pojawia się też Mauro Refosco, znany ze współpracy z supergrupą Atoms for Peace, którą też Flea współtworzył. Zdarzyło mu się grywać też z Red Hot Chili Peppers, także są muzycy doświadczeni z różnych światów. No i płyta bardzo ciekawie zaaranżowana, na której dużo się dzieje. Na pierwszy ogień poznaliśmy utwory, gdzie pojawiają się goście tacy jak Thom Yorke, gdzie pojawiają się formy takie, no nawet lekko piosenkowe, ale wydaje mi się, że przy całym kolorycie różnorodności płyty warto też sięgnąć po te formy najbardziej jazzowe, no bo po to między innymi Flea ten album stworzył. Zaczynamy naszą krótką przygodę z tym wydawnictwem od utworu Morning Cry.

biorąc pod uwagę fascynację Flea jazzem, to, że zdarzało mu się bardzo często podczas koncertów Red Hot Chili Peppers improwizować na trąbce. Jako trębacz też pojawiał się w wielu innych konfiguracjach. Zupełnie nie dziwi, że Honora, czyli jego debiutancki solowy album, bardzo mocno do jazzu się odwołuje. I to w bardzo różnej postaci, do różnych dekad, różnych epok. Rzeczywiście czuć korzenie Flea i tego, jak rozumie muzykę improwizowaną. Mówiłem dzisiaj o dokumencie o Red Hot Chili Peppers, który pojawił się na popularnej streamingowej platformie i właśnie tym momentem przełomowym, który spowodował, że basista został basistą, bo wcześniej był przede wszystkim trębaczem. To, że w ogóle zainteresował się muzyką rockową, wynikało ze spotkania z Hillelem Slowakiem i tak naprawdę on jest bohaterem wspomnianego obrazu. Opowiada ta produkcja o jego wpływie na twórczość Red Hot Chili Peppers, no ale też jest więcej o scenie kalifornijskiej, o muzyce niezależnej, o tym, co się wtedy działo. No, wydaje mi się, że warto ten obraz zobaczyć, bo można się dużo ciekawego dowiedzieć. Natomiast a propos Hillela Slowaka, to też jest przywołana jego postać jako muzyka poszukującego takiego, który próbował różnych rzeczy i w przypadku jego ewolucji szczególnie podkreślana jest rola utworu Behind the Sun Red Hot Chili Peppers z trzeciej płyty zespołu, ostatniej nagranej ze Slowakiem. Przywołany już dzisiaj Flea mówi, że dla niego ten utwór jest przejawem geniuszu. To, jakie tam są akordy, to, że są nieoczywiste zabiegi, spowodowało, że zespół bardzo się otworzył i rozwinął formułę. Wracamy do utworu Behind the Sun.

To był zespół Red Hot, czyli Peppers, utwór Behind the Sun z trzeciej płyty grupy, czyli Uplift Motos Spirit Party Plan. I to też jest dość intrygujące, bo to zresztą zostało już ujawnione wcześniej, że Anthony Kiedis, czyli wokalista Peppersów, nie pochodził ze świata muzycznego. Tak naprawdę gdzieś tam dzięki współpracy czy dzięki wspólnym chwilom spędzonym z przyjaciółmi, z Flea, z Hillerem, Słowakiem przywołanym, dzięki też wybuchowi sceny rapowej, dzięki temu, że usłyszał utwór The Message czy Grandmaster Flash, ośmielił się, żeby trochę rapować, żeby być mistrzem ceremonii, natomiast w momencie, kiedy nagrywano płytę The Uplift Mofo Party Plan, kiedy zaczęły się dzięki Hillerowi, Słowakowi pojawiać momenty, gdzie jest więcej melodii, gdzie rytm nie jest aż tak mocno eksponowany, no to zdecydowanie jeszcze nie znał swojego głosu, nie wiedział jak śpiewać, stąd też jego głos w Behind the Sun brzmi tak nietypowo, no ale według mnie intrygująco. Zresztą wiadomo, że kiedy do grupy dołączył John Frusciante, to tych śpiewanych partii zaczęło przybywać. Nasz Anthony Kiedis poczuł się pełnoprawnym wokalistą. Teraz wracamy na rodzime podwórko, dlatego że Jędrzej Wise przygotowuje się do wydania bardzo ważnej dla niego płyty, no bo wcześniej była płyta Stories wydana jako Jay Wise, teraz już pojawia się imię, nie tylko inicjał, dlatego że Jędrzej postawił na język polski, mimo że w jego wypadku nie było to oczywiste, bo sporą część życia spędził w Wielkiej Brytanii i tworząc takie zespoły jak Dry Forest czy The Sons, śpiewał po angielsku, podobnie jak na solowym debiucie. Jędrzej przyznawał, że tuż po wydaniu płyty Stories związał się z wytwórnią, pojawiły się sugestie, jak powinien brzmieć jego repertuar. On tak naprawdę miał materiał na płytę długogrającą, ale nie czuł się za dobrze, nie podobało mu się to, co nagrał i postanowił z tego po prostu zrezygnować. I single, które ostatnimi czasy się pojawiają, to już jest jego taka artystyczna deklaracja, coś pod czym się podpisuje. Szczególnie jest pod czym się podpisać, jeżeli chodzi o utwór Bez oka miś, dlatego że Jędrzejowi udało się przekonać do współpracy Katarzyny Nosowskiej, co bardzo pasuje do konwencji, którą obrał, bo Jędrzej mocno nawiązuje do grunge'u, do punka, do lat 90. A jeżeli chodzi o singiel Bez oka miś, jest to opowieść o niespełnionych obietnicach, zakłamaniu i tym, czego nigdy nie mieliśmy, a za czym tęsknimy. Oczywiście tytułowy miś nawiązuje też do kultowego filmu Stanisława Barei, no i do serialu Breaking Bad, także jest erudycyjnie. No i wydaje mi się ciekawie. Przypominam nowy singiel Jędrzeja Wise'a, w którym towarzyszy mu Nosowska, nazywa się Bez oka miś.

Trudno w to uwierzyć, ale Nosowska, której słuchaliśmy w najnowszym singlu Jędrzeja Weissa, debiutowała solowo z płytą Puk Puk 30 lat temu. Będzie to celebrować podczas jesiennej trasy koncertowej, ale wcześniej odwiedzi Opole. Wystąpi dokładnie 14 czerwca podczas Festiwalu Książki. Dziękujemy za audiokrację. Program zrealizował Marcin Kobza, poprowadził Tomek Wojtyłko. No i oczywiście zachęcamy, żeby zostać z nami dłużej, bo za krótką chwilę więcej kultury. Skoro przywołaliśmy Nosowską, no to wracamy do płyty Puk Puk, konkretnie do utworu O Tobie. Miłego wieczoru, do usłyszenia niebawem.

czwartkowym programie Więcej Kultury. Witają Państwa Mariusz Majeran i Marcin Kobza. A w tym programie za chwilkę Magda Wolnicka z Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu opowie o wernisażu Ilustragan w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Jako jedna z kuratorek tej ekspozycji przybliży nam dziesięcioletnią historię tego wydarzenia. Powiemy także o performensie Marii Bitki w ramach salonu wiosennego 2026, a także o uroczystościach związanych z 80. rocznicą powołania do życia Państwowej Szkoły Muzycznej imienia Józefa Elsnera w Brzegu. Zapraszam do godziny 21.

0: Proszę Państwa, i mój gość Magda Wolnicka z Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu, kuratorka. Witam Cię bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, witam również serdecznie.
0: Zapraszamy na różne wydarzenia do Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Dzisiaj też będziemy zapraszali, ale galeria tradycyjnie także zaprasza nas w inne miejsce.
1: Dokładnie. Aktualnie prawie cały czas w inne miejsca zapraszamy, ale też wyjątkowe wydarzenie dzisiaj, o którym będziemy mówić, a mianowicie Ilustragan, projekt Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego. Galeria Sztuki Współczesnej już od kilku lat jest bliskim partnerem tej wystawy. I mam nadzieję, że Państwo już Ilustragan znają, bo w tym roku jest 10. edycja tego projektu, więc też okres naszego świętowania i takiej celebracji, że już od 10 lat rzeczywiście udaje nam się to środowisko ilustratorów opolskich zbierać, a przypomnę, Ilustragan to projekt ilustracyjny, jak sama nazwa wskazuje. Co roku ma jeden główny temat, do którego wymyślane są przez zespół kuratorski, w którym mam przyjemność być, różne hasła. I uczestnicy te hasła ilustrują. Jest to, myślę, największa wystawa w regionie. Nawet bym się tutaj, chociaż nie lubię zazwyczaj tych haseł, powiedziała nawet, że największa wystawa ilustracji w Polsce, bo tych uczestników co roku jest coraz więcej. W tym roku 160 osób nadesłało swoje prace. To są głównie studenci Wydziału Sztuki, ale też jego pracownicy, absolwenci i cała rzesza przyjaciół Wydziału. To jest właśnie taka miła grupa, która też, myślę, zachwycona samym formatem wystawy, chce wziąć w niej udział. W tym wyjątkowym 10. roku tematem całego projektu jest nauka. Naszym głównym partnerem jest Uniwersytet Opolski i myślę, że to jest też bardzo ładna taka klamra, jak z tego wydziału projekt właśnie zaangażował cały uniwersytet. W ramach tego tematu nauka pojawiło się wiele haseł związanych z różnymi dyscyplinami naukowymi, terminami, specjalizacjami, nawet też powiedzonkami związanymi z jakąś dyscypliną, więc bardzo serdecznie zapraszam do tego, żeby przyjrzeć się, jak te wszystkie hasła zostały zilustrowane, a wystawa, jak co roku, odbywa się w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Zapraszam serdecznie na wernisaż w najbliższy piątek, 22 maja o godzinie 18. Jest to wydarzenie otwarte. Będziecie mogli właśnie Państwo zobaczyć prace 160 uczestników, osób ilustrujących. Tych prac jest ponad 300, bo każda osoba ilustrowała co najmniej jedno hasło, a też są takie, które ilustrowały dwa, więc to jest takie duże wydarzenie, ale Ilustragan też ma wiele na tą jubileuszową edycję przewidzianych dodatkowych wydarzeń i atrakcji.
0: Ilustracja nie jest łatwą formą sztuki tak naprawdę. Myślę, że artysta wolałby po prostu pokazywać to, co ma w głowie i wymyślać sobie takie różne formy, a tutaj jest jednak otwarte, ale jednak jest zadanie. Nauka może być różna, tak jak powiedziałaś. 160 osób, 300 prac, no, brzmi to nieźle. Faktycznie dosyć duża sprawa. 10 lat. To też takie lekkie może być i podsumowanie. I od kilku lat takim podsumowaniem, nie katalog, to książka ilustracyjna, można powiedzieć, się też ukazuje.
1: Tak, rzeczywiście w ciągu tych 10 lat, w którymś, myślę, też bardzo dobrym momencie pojawiła się książka, stąd to miejsce też ekspozycji, Miejska Biblioteka Publiczna, ponieważ mamy tak dużo tych prac, to nie tylko Galeria Zamostek, ale też fotogaleria na pierwszym piętrze, korytarze biblioteki są zaangażowane i rzeczywiście jest to takie wyjątkowe wydawnictwo, w którym też te wszystkie prace możemy oglądać. Ono co roku właśnie powstaje też dzięki tym partnerstwom. I no, są taką właśnie wystawą zamkniętą w tym obiekcie, jakim jest książka. No, myślę, że ilustracja jest wyzwaniem, ale to wyzwanie właśnie sprawia chyba to, że jest tyle osób chętnych do udziału, że może się sprawdzić w jakimś zadaniu, też mamy taką jako zespół kuratorski zasadę raczej przyjmowania wszystkich prac. Tutaj nie prowadzimy jakiejś selekcji, więc też się staramy, żeby wszystkie osoby, które się zgłoszą, miały tą okazję, żeby minimum swoją jedną pracę właśnie na wystawie pokazać, bo jest to na pewno dla wielu osób pierwsza wystawa, taka duża poza murami uniwersytetu i też taka próba sprawdzenia się w ilustracji. Myślę, że ona jako dyscyplina jest coraz bardziej popularna i też pracując w galerii, myśmy też tą ilustracją się przez moment zajmowali, ale właśnie Ilustragan jako taki naprawdę potężny projekt, który galeria może wesprzeć dzięki współpracy, wydaje mi się taką dużą wartością, szczególnie, że Opole no jest też takim kompaktowym miastem i wydaje mi się, że nie ma takiej potrzeby mnożenia jakichś konkurencyjnych projektów, a właśnie te współprace są ogromną wartością i tutaj zarówno biblioteka, galeria, jak i teraz uniwersytet tak mocno zaangażowany. Wszyscy bardzo mocno na tą współpracę liczymy i myślę, że to jest piękne. Tych partnerów jest o wiele więcej, bo to są też biuro Erasmus Plus, na przykład to Fundacja Fordem, też związana z uniwersytetem, więc tutaj też przez te 10 lat było wielu partnerów, ale też jakby była taka możliwość, to bym pokrótce o tych wydarzeniach towarzyszących opowiedziała.
0: Bardzo proszę.
1: Także z wydarzeń towarzyszących jest też zaplanowana wystawa podsumowująca te 10 lat właśnie Ilustraganu. Ta wystawa będzie miała swoje otwarcie w środę 3 czerwca o godzinie 12 w przestrzeni Galerii Handlowej Solaris. Więc nowe takie zupełnie miejsce, też to wychodzenie do odbiorcy w nieoczywistych miejscach, więc tam serdecznie zapraszam na podsumowanie 10 lat właśnie historii Ilustraganu. Też cofając się do poprzednich edycji, wracamy do współpracy z Opolskim Zoo, gdzie w okresie wakacji zamierzamy pokazać Opolanom właśnie pracę z edycji bodajże 5, która właśnie związana była albo 3, przepraszam, tutaj tyle ich było, tak. Że mogą mi się trochę mieszać, ale rzeczywiście mamy za sobą też taką współpracę z Zoo, gdzie była wystawa ilustrująca różne gatunki zwierząt i chcemy do niej wrócić. Ona będzie dostępna właśnie dla zwiedzających w wakacje w Opolu. Na Wydziale Sztuki w Galerii A4 będzie też wystawa taka pokazująca tą międzynarodową stronę Ilustraganu, bo też takie współprace międzynarodowe w tej historii mamy, więc tutaj też zapraszam na tą wystawę, a oczywiście jako Galeria Sztuki Współczesnej zapraszam, mam nadzieję, na oczekiwaną część całego Ilustraganu, czyli wystawę na miejskich wiatach przystankowych i City Lightach w tym roku w lipcu. Zamierzamy właśnie upiększyć miasto wybranymi pracami i ci z Państwa, którzy nie zdążycie do Miejskiej Biblioteki Publicznej do 20 czerwca zobaczyć te wszystkie prace, to przynajmniej część właśnie będzie dostępna w mieście, na co się bardzo cieszę, bo jest to właśnie taki kolejny krok zaskakiwania sztuką w tych miejscach takich, no ze sztuką pierwotnie niezwiązanych, ale dlaczego by nie? Jeszcze tutaj sprawdzam na liście, bo mam taką dosyć dużą, czy o wszystkich wydarzeniach wspomniałam. Jest jeszcze właśnie bardzo miłe wydarzenie, jak co roku też Ilustragan jest częścią Festiwalu Książki, więc zachęcamy też Opolan, którzy będą w okolicy Miejskiej Biblioteki w tym intensywnym czasie festiwalu, żeby właśnie wstąpili i tam zobaczyli. Wszystkie wydarzenia związane z Ilustraganem są bezpłatne. Każdy tutaj z wymienionych wernisaży czy działań są udostępnione bez żadnych biletów, więc tym bardziej zapraszam. To jest wystawa dla wszystkich, nie tylko dla miłośników sztuki, ilustracji, ale też być może w tym roku bardzo taka dedykowana osobom, które mają te zamiłowania w nauce.
0: Tak jest, a ja się cieszę przede wszystkim ze wszystkich tych form, ale przede wszystkim się cieszę, że na City Lightach będą te prace duże, powiększone, bo to jest takie plakatowa odsłona, a nie ukrywam, że pierwszy raz jak się pojawiła ta propozycja, to ja tak odwiedzałem te wszystkie przystanki, bo był spis i odwiedzałem, żeby zobaczyć, jak to wygląda właśnie w mieście, bardzo ciekawie. Proszę Państwa, w Galerii Sztuki Współczesnej się sporo dzieje, to nie tylko to wydarzenie, bo chcemy Państwa także zaprosić na takie też artystyczne spotkanie sobotnie.
1: Tak, rzeczywiście. Galeria Sztuki Współczesnej, wystawa Salon Wiosenny, tegoroczna edycja, największy przegląd prac środowiska opolskiego i w tym roku w ramach programu towarzyszącego, który tutaj upowszechnia w wielu formach, między innymi prowadzimy spotkania z laureatami, na których można właśnie osobom nagrodzonym zadać różne pytania, poznać ich twórczość. Także wydarzenia dodatkowe. W tym roku mamy pierwszy raz chyba w historii Salonu Wiosennego pracę performance i nie jako tylko dokumentację, ale będziemy mieć też możliwość zobaczenia tego performance'u na żywo. Tutaj jak mówię performance, to być może wiele osób już od razu myśli o Marii Bitce, czyli artystce ściśle związanej z performance'em i jej propozycja tutaj właśnie performance'u w najbliższą sobotę 23 maja o godzinie 17:30 pokaz performance'u Pieśń o zaklętej dziewczynie. I ten performance jest też bezpłatny i tutaj też w galerii jesteśmy tymczasowej ulokowani, czyli w galerii Opolanin. Jeszcze powiem tylko, jak do nas wejść, bo jesteśmy oklejeni, ale jest to wejście ze strony Placu Teatralnego, tego osiedla, ze strony bloków. To wydarzenie jest bezpłatne. Zapraszam serdecznie. Myślę, że też jest właśnie wyjątkowe, że nie tylko te prace, które są wieloma dyscyplinami, wideo, rzeźba, instalacje, malarstwo, ale właśnie też ten performance.
0: No to pokazuje, że sztuka współczesna nie zna granic tak naprawdę, jeśli chodzi o formę przekazu. Jeśli Państwo czegoś nie zapamiętali, proszę wejść na stronę internetową Galerii Sztuki Współczesnej. Tam wszystko będzie.
1: Tak, galeriaopole.pl. Zapraszam bardzo serdecznie i na Salon Wiosenny, i Lustragan, i do zobaczenia w galerii.
0: A zapraszała Państwa Magda Wolnicka. Dziękuję.
1: Dziękuję.

Państwowa Szkoła Muzyczna imienia Józefa Elsnera w Brzegu obchodzi w tym roku 80-lecie powstania. Jubileuszowe uroczystości z tej okazji w najbliższą sobotę. W ramach obchodów przewidziano m.in. odsłonięcie pamiątkowej tablicy, paradę muzyczną, a na finał galę w Brzeskim Centrum Kultury. Ten wyjątkowy dla szkoły dzień rozpocznie o godzinie 11 zwiedzanie wystaw oraz prezentacja kronik w budynku przy ulicy Piastowskiej 18. O 13 przed budynkiem szkoły nastąpi wkopanie symbolicznego dębu podarowanego przez Nadleśnictwo w Brzegu oraz odsłonięcie pamiątkowej tablicy autorstwa artystki brzeskiej pracowni Młyn Sztuki. Następnie o 13.15 spod szkoły wyruszy parada muzyczna z udziałem uczniów, nauczycieli, absolwentów i sympatyków szkoły, która zakończy się w Brzeskim Centrum Kultury, gdzie o 14.00 rozpocznie się kulminacyjny punkt obchodów, czyli gala jubileuszowa. W jej programie przewidziano część oficjalną oraz koncert galowy, podczas którego m.in. zabrzmi odnaleziony po latach hejnał miasta Brzegu autorstwa byłego dyrektora szkoły Janusza Bogdanowicza, a także zaprezentowane zostanie nowe logo placówki. Wręczone zostaną również nagrody i odznaczenia dla pracowników szkoły. Podczas jubileuszowego koncertu wystąpią soliści oraz zespoły kameralne, a na finał wspólnie zaprezentuje się chór szkolny z orkiestrą jubileuszową złożoną z nauczycieli, uczniów, absolwentów i przyjaciół szkoły. Podczas koncertu odbędzie się także prawykonanie piastowskiej pieśni autorstwa Piotra Nowickiego i Przemysława Michalaka. Państwowa Szkoła Muzyczna imienia Józefa Elsnera mieści się przy ulicy Piastowskiej 18 w Brzegu. Radio Pole 80-lecie powstania szkoły objęło patronatem medialnym.

0: že oprovádzame, máme zvedzanie pola bitvy, celého pola, že možná zvedíš te miejsca, ciekawostki związane z tym wydarzeniem.
1: To co, przebieramy się w stroje i idziemy zwiedzać?
2: Możecie na to, do kostiumu.
0: Przebieramy się i zwiedzamy.
1: Tłumaczył Tomasz Zukal, dyrektor Czech Turizm w Warszawie.
3: Mam na imię Daniel i jestem tutaj z przewodnikiem w zamku Sławków u Brna lub Austerlitz.
1: Co jest takiego ciekawego, zachwycającego w tym zamku, że warto tu przyjść i zwiedzić?
3: No to zależy, czy ma państwo jakieś interesy w dobie cesarza Napoleona. A może państwo zobaczyć tutaj ten zamek, gdzie Napoleon przez jeden dzień mieszkał.
1: A tam są jeszcze meble, które zostały z epoki? Wyposażenie?
3: Niestety nie mamy tylko reszt, które tutaj zostały przez dobę barokową lub przez dobę Napoleona. Nie mamy to tylko tutaj.
1: Wszystkie komnaty można zobaczyć?
3: Nie wszystkie. Tylko pierwsze patro, to państwo może zobaczyć. I potem część zamku, która jest pod ziemią, to może państwo zobaczyć. Na górze, tak, tam mamy kancelarze. Tutaj mamy restaurację, kawarnię i tak.
1: A jakie to są pokoje gościnne, sypialnie, kuchnie? Co to są za pokoje?
3: Wszystkie, które pan powiedział. Pan zobaczy te reprezentacyjne pokoje, które tutaj miały panowie z Kaunic.
1: Polscy turyści też przyjeżdżają tutaj, oprowadza pan ich?
3: Tak, oprowadzam polskich turystów i myślę, że teraz Polacy to są drugi największa grupa turystów, którzy tutaj na zamek chodzą.
1: A pan jest Czechem?
3: Tak, jestem Czechem, tak. Żyję tutaj w Morawach.
1: To skąd ten język polski?
3: Mam interesy w historii polskiej i w kulturze. Uczę się polskiego teraz 2 lata temu, co się uczę. I jak pan słyszy, mam jakichś problemów.
1: Ja już rozumiem, nasi słuchacze też już rozumieją, co pan mówi.
3: Okej. Tak. No, mam interesy w historii polski. Teraz studiuję historię i slawistykę. I przy slawistykę mam interesy w Polsce i na Balkanie, Serbii, Chorwacji.
1: Czyli ta historia Polski, historia Bałkan, z którego wieku?
3: Historia średniowieczna.
1: No to co, to zapraszam również i do Polski, na Opolszczyznę, do Opola. Mamy też i zamek w Mosznej, który jest przepiękny.
3: Okej.
1: Będzie się pan uczył historii tak, jak my się teraz uczymy historii od pana.
3: Dobrze, dziękuję. No ja mam teraz planie w zimowym semestrze na Erasmus, do Poznania na Uniwersytet Adama Mickiewicza.
1: To do zobaczenia w Polsce, albo do zobaczenia tutaj u pana w zamku.
3: Tak, dziękuję bardzo.
1: To myślę, że państwo poznali piękną historię. Warto zobaczyć, gdzie Napoleon walczył i gdzie przez jeden dzień przebywał.

I to wszystko w moim programie. Kłaniają się Państwu Mariusz Majeran i Marcin Kobza, który audycję zrealizował. Życzymy Państwu miłego wieczoru.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Trzynaście minut po godzinie 14:00, tak sobie myślę, że to dobra godzina, aby rozpocząć nasze codzienne spotkanie z reporterami Radia Opole. Reporterski obraz dnia do 15:00, a co w programie? Otóż między innymi wsiądziemy do pociągu, który jeszcze niedawno jeździł naszych zachodnich sąsiadów, ale teraz już pojawia się na polskich torach. Wagony są remontowane w Opolu.
2: Wagon jest po pierwsze przemalowany na barwy i kolory Intercity.
3: Wykonujemy estetykę, pranie dywanów, pranie tapicerki i mycie ścian wagonu.
1: Powiemy też o bezpieczeństwie pracy w branży budowlanej. Temat ważny, no i bardzo na czasie.
4: Te przyczyny to często jest właśnie słabe przygotowanie czy nieprzygotowanie do pracy, brak wyposażenia pracowników w odpowiednie środki ochrony osobistej.
5: Nie wszystkie maszyny służą do pracy na wysokości.
1: Będzie również sport i docenienie sukcesu Unii Opole. Wczoraj w Warszawie odbyła się gala Polskiej Ligi Siatkówki.
6: Pokazaliśmy wspólnie, że dzięki dobremu treningowi taka 39-letnia zawodniczka może zostać zawodniczką sezonu, może zdobywać 8 razy MVP.
1: Paweł Oliwa program realizuje, Cezary Puzyna, kłaniam się przed mikrofonem. Moja propozycja jest następująca. Proszę zostać z nami co najmniej do godziny 15:00.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Jeszcze niedawno jeździły w barwach Deutsche Bahn, a teraz zasilą flotę Intercity. Na początek reporterskiego obrazu dnia kolejowy temat. Polskie Koleje odkupiły od zachodnich sąsiadów używane wagony i obecnie trwa ich rewitalizacja. A wszystkie te prace remontowe wykonuje polski oddział PKP Intercity Remtrak. Sprawdziliśmy, jak przebiega w Opolu modernizacja 50 niemieckich wagonów. Wiemy, jak po remontowej rewolucji wyglądają stare, nowe składy.
2: Wagon jest po pierwsze przemalowany na barwy i kolory Intercity wraz z opisami, takie jakie obowiązują w spółce. Zbigniew Ciemny, prezes rządu PKP Intercity Remtrak spółka z o.o. To tak na zewnątrz dla zwykłego człowieka, który nie ma z tym do czynienia. Natomiast w środku one są wysprzątane, tapiserka w razie czego wymieniona, wykładzina, nie we wszystkich wagonach. Zamknięcie, ubikacje i tak dalej, ale najważniejsze to jest bezpieczeństwo, więc dokonano przeglądu wszystkich części podzespołów, które mają wpływ właśnie na bezpieczeństwo i komfort jazdy pasażerów.
3: Panie prezesie, ile jest już gotowych, a ile jeszcze czeka?
2: Zakupiono 50 wagonów, już 20 jeździ wagonów. No i tak co miesiąc każą tam partii po 5 sztuk dostosowujemy, żeby można było nim jeździć. I jeżdżą.
3: To średnio ile trwa dostosowanie takiego jednego taboru do tego, żeby mógł wyjechać na polskie tory?
2: To tak nie wygląda, dlatego że my jako spółka zajmujemy się naprawą na odpowiednich poziomach przeglądów wagonów pasażerskich. Mamy plan jakiś, wykonujemy, a to jest dodatkowo.
3: Gdzie będziemy mogli spotkać? Gdzie one będą się w ogóle poruszać?
2: To już przewoźnik sobie decyduje tam, gdzie potrzebuje to zrobić, ale no tak jak ostatnio słyszałem i czytałem gdzieś, że właśnie Warszawa-Kraków, Warszawa-Katowice, także w normalnych na trasach. I tak jak ktoś przeciętny popatrzy się, to nie rozróżni wagon tego kupionego od przewoźnika niemieckiego w stosunku do naszego wagonu polskiego.
3: To idźmy sprawdzić, czy rzeczywiście nie rozpoznamy, czy rozpoznamy.
2: Możemy iść.
3: No rzeczywiście muszę powiedzieć, że do rozpoznania, jeśli są już gotowe, to jest bardzo ciężko.
4: Bardzo ciężko, jak pani widzi, wagon przyszedł, jest zmatowana powierzchnia, zewnętrzna pudła i przygotowana do malowania na malarni. No pierwszą rzecz, jeżeli wagon taki przychodzi, no to na stanowisku zdawczo-odbiorczym kwalifikujemy jego i stwierdzamy, co trzeba zrobić, opisujemy i później każda brygada przychodzi i zajmuje się swoim podzespołem. Wagon idzie na stanowisko podnośnikowe śrubowych Kutrufa, wózki idą na stanowiska badawczo-pomiarowe. Każdy wózek jest sprawdzany od początku do końca. Nawet jak jest dobry, nic nie trzeba, należy sprawdzić to i wypełnić polskie dokumenty. Następnie podzespoły i później do środka. I później jak już wszyscy wszystko zrobią, z powrotem każdy składa to. I wagon po już zrobiony, kontrolę jakości sprawdza i wtedy jedzie na tak zwaną próbę. Czyli musi przejechać najmniej 20 km w jedną stronę, w drugą stronę z największą dozwoloną prędkością i jeżeli przedstawiciel właściciela, stanowisko komisarz potwierdzi to, że wszystko sprawne jest, działa, to wagon jest przekazywany do eksploatacji.
3: No właśnie, jaką on może osiągnąć maksymalną prędkość?
4: Te akurat są na 200 km na godzinę.
3: Muszę powiedzieć tak, z zewnątrz niczym się nie różnią i w środku muszę powiedzieć, że też nie.
5: W środku w bardzo dobrym stanie wagony przyjeżdżają. Tadeusz Pachuta, kierownik napraw wagonów Remtrak Opole. Wykonujemy estetykę, pranie dywanów, pranie tapicerki i mycie ścian wagonu.
3: Teraz widzimy, jak panie tutaj odkurzają, czyli będzie piękna nówka nieśmigana.
5: No prawie nowe, ale będą ładne, odświeżone dywany i tapicerka. Najwięcej jest pracy przy elektronice, przy klimatyzator i przetwornica. Tylko odświeżyć, naprawić i przeglądnąć.
3: No to co? Nie pozostaje nic innego, jak trzymać kciuki, żeby wszystkie do końca roku wyjechały, no i żebyśmy nimi podróżowali.
4: Oczywiście, tego życzę.
1: Monika Matuszkiewicz-Biel przygotowała tę relację. Dziękujemy bardzo. Monika już wie, jak wyglądają te odnowione wagony, a za chwilę będziemy mówić o tym, jak pracować bezpiecznie na wysokości. Tu Radio Opole, 14:26.

0: Tu wciąż Radio Pole, reporterski obraz dnia. Nieuwaga, nieostrożność, brak odpowiedniego sprzętu to nadal podstawowe przyczyny wypadków przy pracy w budownictwie. Właśnie dlatego Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu razem z Uczelnią Techniczną w Opolu, z Politechniką, zorganizował kolejną edycję konferencji pod tytułem Wizja Zero. Wysokość pod kontrolą. Była część wykładowa, ale był też pokaz ratownictwa wysokościowego na specjalnym rusztowaniu. No a przypomnijmy, przecież wczoraj doszło w naszym regionie do tragicznego wypadku, konkretnie w Nysie, podczas remontu balustrad balkonowych.
1: Z jednej strony pracodawcom powinno bardzo zależeć na tym, żeby było bezpiecznie, ale czy z drugiej strony nie jest tak, że oni trochę oszczędzają?
2: Oczywiście, jak badamy okoliczności przyczyny wypadków przy pracy, Grzegorz Szapla, Okręgowy Inspektor Pracy w Opolu. To te przyczyny, to często jest właśnie słabe przygotowanie, czy nieprzygotowanie do pracy, brak wyposażenia pracowników w odpowiednie środki ochrony osobistej, brak zabezpieczenia czy środków ochrony zbiorowej, nieprowadzenie szkoleń przez pracodawców, więc czasami ta oszczędność jest jakby jednym z elementów, który prowadzi do wypadku przy pracy. Niestety Inspekcja Pracy ma niewielu inspektorów na terenie całego województwa, proszę sobie wyobrazić, jest 48 inspektorów pracy, także my nie jesteśmy w stanie wszędzie dotrzeć, stąd będziemy prowadzić oczywiście czynności kontrolno-nadzorcze, natomiast też prowadzimy szeroką akcję prewencyjną.
1: Profesor Marcin Lorenz, rektor Politechniki Opolskiej. Panie profesorze, wydaje się, że to jest dość daleko od Was. Z jednej strony pracodawcy, pracownicy zabezpieczenia i Inspekcja Pracy. A gdzie Politechnika?
3: Może się tak wydawać, natomiast Politechnika jest tym kluczem, tym sprzęgłem łączących młodych ludzi z otoczeniem społeczno-gospodarczym. I taką rolę każda uczelnia powinna pełnić, czyli łączyć młodych ludzi i pokazywać, że mówimy dzisiaj o bezpieczeństwie. Mamy Wydział Budownictwa i Architektury, gdzie poza wiedzą inżynierską, wiedzą praktyczną, muszą też zdobywać tą wiedzę związaną z bezpieczeństwem. Jest to fundament, bo dążymy do tego, aby było zero wypadków, zero jakichkolwiek incydentów, jeśli chodzi o budownictwo.
1: W każdym razie to jednak teoria, a później praktyka na różnego rodzaju budowach to trochę inna rzeczywistość.
3: Jak mamy kontakt z otoczeniem społeczno-gospodarczym, z firmami budowlami, ta rzeczywistość bardzo, bardzo mocno się zmieniła. To już nie są te budowy, kiedy były bez zabezpieczeń, kiedy były na przykład na rusztowaniach, które nie powinny być dawno użytkowane, są wykonywane prace, tak już nie jest. To się zmienia i cieszę się, że my też jako Politechnika mamy w tym wkład.
4: Bartosz Wzorek, Urząd Dozoru Technicznego.
5: Będę zwracał szczególnie uwagę na to, żeby wiedzieć, jakimi maszynami przede wszystkim pracować na wysokości, bo nie wszystkie maszyny służą do pracy na wysokości. Są określone typy maszyn, które zostały wyprodukowane i zaprojektowane specjalnie do tego celu, żebyśmy wszyscy, którzy pracujemy na wysokości, wiedzieli, które maszyny konkretnie do tego służą, a które nie.
1: Betoniarki na wysokość bym nie wciągał. A co jest tam preferowane?
5: Jeżeli chcemy pracować na wysokości, to przede wszystkim zabieramy tylko i wyłącznie ten sprzęt do pracy, który nam pracuje, ponieważ wszelkiego rodzaju platformy, podesty zostały do tego celu zaprojektowane, służą do tego, żeby umożliwić bezpieczne miejsce pracy dla osób, które się tam znajdują. I te osoby mają mieć ze sobą tylko narzędzia i nic więcej. Te maszyny nie służą do transportowania rzeczy na wysokość, do transportowania służą przede wszystkim żurawie oraz dźwigi budowlane.
1: Jeżeli chodzi o przyczyny wypadków, nieuwaga ludzka, nieostrożność czy brak odpowiedniego zabezpieczenia sprzętowego?
5: Niestety tutaj dalej głównym problemem jest błąd ludzki. Ja myślę, że ze spokojem mogę powiedzieć, że około 93% wypadków to jest nieprzestrzeganie instrukcji eksploatacji i błędy popełnione przez człowieka. Niestety możemy poprawiać maszyny, instalować to coraz nowe zabezpieczenia, ale niestety one za człowieka pewnych rzeczy nie przewidzą, czasami mogą nie zdążyć w porę zareagować.
6: Nadinspektor pracy Dawid Rusak, Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu. W 2017 roku na terenie naszego województwa zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym było aż 15, natomiast w roku 2023 takich zdarzeń było 3. W 2024 6 zdarzeń wypadkowych, w ostatnim roku wystąpiły 3 wypadki ze skutkiem śmiertelnym, czego jeden w budownictwie. Także udaje nam się w znacznym stopniu zminimalizować liczbę zdarzeń wypadkowych, natomiast pamiętajmy, że te 3 wypadki to nadal o 3 za dużo. 3 osoby wyszły rano z domu do pracy i do tego domu nie powróciły.
0: Radio Pole było patronem medialnym konferencji Wizja Zero, wysokość pod kontrolą. Patronat reporterski nad tym wydarzeniem objął Witold Woźtak, a za chwilę u nas obchody Dnia Kadeta na Górze Świętej Anny.

0: Bohaterski obraz dnia.
1: Teraz w programie wizyta na Górze Świętej Anny, gdzie upamiętniono kadetów, uczniów w mundurach. Miejsce nieprzypadkowe, bo właśnie tam walczyli młodzi ludzie w trakcie III Powstania Śląskiego. W dzisiejszych obchodach Dnia Kadeta wzięli udział uczniowie klas wojskowych z całego kraju, naturalnie też z Opolszczyzny. Był tam także nasz reporter Adam Wołek, któremu wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek potwierdził, że pomnik czynu powstańczego i jego otoczenie doczekają się remontu.
2: Jesteśmy na etapie takim, że za chwilę zostanie zakończone przygotowywanie dokumentacji technicznej i spodziewamy się, że w lipcu uzyskamy formalne pozwolenie na budowę. Te wszystkie inne formalności zostały już zakończone. Są zagwarantowane środki na realizację tego etapu, który wiąże się z odnowieniem pomnika, skarpy, tak aby zagwarantować bezpieczeństwo dla użytkowników.
3: W jakiej kwocie?
2: Ten pierwszy etap, który jest zaprogramowany w tej chwili, to jest około 16 milionów, ale spodziewamy się, że będzie kosztowało to dużo więcej, że to może być około 25 milionów złotych.
4: Piotr Pośpiech, wicewojewoda opolski. Święto kadeta, jak pamiętam, co roku było tutaj fetowane. Natomiast w tym roku rzeczywiście oprawa jest troszeczkę większa. No i ilość tych młodych ludzi po prostu imponująca.
5: Emilia Myśliwiec, zespół szkół w Tułowicach. Liceum wojskowe. Od zawsze interesowałam się wojskiem. U mnie w rodzinie było to bardzo ważna rzecz. Tata zawsze zabierał mnie na zloty, jak byłam mała. I zostało to we mnie i chciałam podążać w tym kierunku.
3: 105. rocznica śmierci Karola Chodkiewicza. Tutaj właśnie w bitwie pod Górą Świętej Anny. To byli ludzie w waszym wieku.
5: Zgadza się. Nigdy nie bali się walczyć o nasze państwo, mimo że no, byli młodymi ludźmi.
6: Nazywam się Antoni Kołodziej, jestem kadetem zespołu szkół w Tułowicach. Mamy zajęcia dodatkowe, tak jak na przykład musztra paradna, zajęcia strzeleckie i różne inne dodatkowe zajęcia. Dla nas to święto oznacza dumę z tego, co nasi przodkowie i wszyscy bohaterowie zrobili dla naszego państwa.
7: Oficer prasowy Ośrodka Zamiejscowego w Opolu, Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, major Tomasz Golec. Rzeczywiście z roku na rok to wydarzenie przybiera coraz większe rozmiary. Też już kadeci z całej Polski wiedzą, jaką rangę mają obchody Dnia Kadeta na Górze Świętej Anny. Są to centralne obchody Dnia Kadeta, ponieważ w niektórych województwach są też obchodzone wojewódzkie. Natomiast u nas właśnie z racji rocznicy, 105. rocznicy bitwy o Górę Świętej Anny i śmierci 7 kadetów z Modlina i ze Lwowa, bo walczyło ich około 200, przypomnijmy, tutaj, również harcerek i harcerzy, też oni polegli, ku czci śmierci jednego z nich, Karola Hieronima Chodkiewicza. Tu nieopodal, kilka kilometrów stąd, w bitwie w potyczce pod Oleszką, czcimy Dzień Kadeta. Marszałek Józef Piłsudski obrał ten dzień jako Dzień Kadeta
3: w 1930 roku.
7: Tak, i od tego czasu święto jest obchodzone.
8: Jakub Jakubiec, jestem uczniem zespołu szkół w Tułowicach. Oczywiście ma znaczenie dla mnie, oczywiście sam jestem kadetem, więc można powiedzieć, że to jest moje święto. Jesteśmy tutaj, żeby uhonorować tych walczących pod Górą Świętej Anny, przez co bardzo mi się podoba tu być, jest to bardzo piękne miejsce i czuję się uhonorowany, że dzisiaj tutaj jestem.
9: Adam Pestka, jestem koordynatorem kadetów w zespole szkół w Tułowicach.
3: Jakim powinien być dobry kadet? Jakimi cechami charakteru powinien się wykazywać? Przede wszystkim, bo rozumiem, że resztę jesteście w stanie ukształtować.
9: Myślę, że powinien być dobrym patriotą, znaczy być obowiązkowym może w ten sposób i być pomocnym zawsze, nie? W tych trudnych chwilach wiedzieć, że ma postąpić w taki, a nie sposób.

0: Ladybug przed chwilą w Radio Pole, a teraz o sporcie będziemy mówić. Część siatkarsko-piłkarska, tak to mogę określić. Katarzyna Zaroślińska-Król została siatkarką sezonu 2025-26 Tauron Ligi, a trener Unii Opole Bartłomiej Dąbrowski wygrał w kategorii odkrycie trenerskie sezonu. Wczoraj w Warszawie odbyła się gala Polskiej Ligi Siatkówki, no i właśnie tam doceniono najlepszych w tej dyscyplinie. Natomiast na ziemi opolskiej wczoraj duże wydarzenie piłkarskie. W Kluczborku rozegrano bowiem finał Wojewódzkiego Pucharu Polski, ale zaczynamy od siatkówki. Na początek pani kapitan.
1: Bardzo dziękuję sztabowi, który bardzo we mnie wierzył, ale też pokazaliśmy wspólnie, że dzięki dobremu treningowi taka 39-letnia zawodniczka może zostać zawodniczką sezonu, może zdobywać 8 razy MVP i być najlepiej punktującą. Za to jestem im bardzo wdzięczna. No i też z Bartkiem przed sezonem rozmawialiśmy sobie o planach i wspominałam, że świetnie by było, gdybyśmy zdobyli medal, gdybym mogła mieć ten 10. medal w swojej kolekcji, więc gdzieś tam już jakieś marzenia o tym medalu było, ale też w szatni rozmawiałyśmy o tym z dziewczynami, więc myślę, że od początku sezonu powolutku zaczęłyśmy wierzyć w to. 9 wygranych z rzędu naprawdę dało nam taką pewność, że możemy w tym sezonie zrobić duże rzeczy. Czuję się fizycznie bardzo dobrze, myślę, że czasami czuję się lepiej niż 10 lat temu. Rozmawiamy o tym dosyć często z mężem, tak jak powiedziałam, mąż mnie wspiera i każe się realizować. On zaczeka, więc myślę, że jeszcze zagra.
2: Jest to dla mnie ogromny zaszczyt, że zostałem laureatem odkrycia trenerskiego roku, natomiast dla mnie jest jedna rzecz, nie ma trenera bez drużyny, dlatego traktuję to wyróżnienie jako nagrodę dla całej naszej drużyny, dla całej naszej rodziny Unii Opole, bo to praca zespołowa i jestem dumny z tego, co zrobiliśmy w tym roku.
3: Nie tylko kibice siatkarscy mieli powody do radości w środowy wieczór. W Kluczborku odbył się finał Wojewódzkiego Pucharu Polski. W nim miejscowy MKS pokonał LZS Starościn 5-0 i to właśnie ten zespół wspólnie z Odrą Opole będzie reprezentował region na szczeblu centralnym Pucharu Tysiąca Drużyn w edycji 2026-27.
4: Z nami trener zwycięskiej drużyny Łukasz Gonowicz. Panie trenerze, po pierwsze gratulacje, bo wygrywać zawsze jest fajnie. Pan przed meczem mówił, finały są po to, żeby wygrywać. Dzisiaj nie pozostawiliście złudzeń LZS-owi.
5: No myślę, że wynikowo tak, ale trzeba pochwalić drużynę ze Starościna, bo naprawdę wysoko nam poprzeczkę zawiesiła i miała naprawdę momenty w meczach, gdzie bardzo dobrze się prezentowali, no, ale myślę, że tutaj na dystansie gdzieś ta jakość i doświadczenie wzięła górę i cieszę się, bo dzisiaj takiego mam indywidualnego hat-tricka, trzeci finał, trzecie zwycięstwo i bardzo się z tego cieszę i chciałbym, żeby tutaj do Kluczborka zawitała jak najmocniejsza drużyna, żeby dla kibiców ten finał też dał coś więcej niż tylko kolejną rundę z przeciwnikiem, powiedzmy, z naszej ligi. No fajnie, jakby tu przyjechała drużyna ekstraklasowa i dużo radości było, bo dwa lata temu jak przyjechał KS Łódź, to było duże zainteresowanie i też fajna oprawa i to głównie to, żeby ten Kluczbork znowu na mapę piłki gdzieś znowu wywindował.
4: Wspominał pan o Lechu Poznań, no każdy by chciał na mistrza Polski trafić.
5: Mistrz Polski, zawsze im kibicowałem, mówię od 89 roku, jak pierwszy raz byłem na meczu Lecha z Barceloną i to by było coś pięknego dla mnie jako trenera i jeszcze dodatku kibica, ale każdy zespół ekstraklasowy, pierwszoligowy, to będzie atrakcja dla nas.
4: Ja typowałem jakieś Zagłębie Lubin, nie wiem czemu, ale też byłby to, wydaje mi się, dość atrakcyjny rywal.
5: Każdy z ekstraklasy rywal jest naprawdę wyjątkowy. A Lubin, czemu nie? Urodziłem się w Lubinie, grałem w Lubinie, świętowałem awans z ekstraklasy, czemu nie?
0: I ta siatkarsko-piłkarska opowieść Jakuba Biela kończy dzisiejszy reporterski obraz dnia. Paweł Oliwa, Cezary Kuzyna, dziękujemy za obecność. Magazyn reporterów ponownie jutro, jak zwykle po godzinie 14, a dzisiaj za chwilę po 15 Dawid Rajwa zaprasza na Twoje Radio Opole. Reporterski

0: O tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole. Poranna rozmowa Radia Opole.
1: Gościem porannej rozmowy Radia Opole jest doktor habilitowana profesor Politechniki Opolskiej Brigida Solga. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Panie profesor, czy naukowcy mają receptę na te kłopoty demograficzne, które przeżywamy nie tylko my, ale można powiedzieć właściwie cały świat?
2: Może nie kłopoty, tylko wyzwania demograficzne, dlatego że mówiąc o kłopotach i problemach, trudno będzie przeciwdziałać tym niekorzystnym skutkom zmian demograficznych, a jednocześnie dostosowywać nas, społeczeństwo i gospodarkę do tych zmian, bo bardzo trudno jest przeciwdziałać w długim czasie zmianom demograficznym, dlatego te wszystkie instrumenty, które proponowane są, być może nie dają od razu efektu, natomiast najważniejsza jest świadomość tych zmian i w tejże jakby świadomości podejmowanie działań, które, jak powiedziałam wcześniej, będą minimalizowały niekorzystne skutki zmian demograficznych, a przede wszystkim dostosowywały nas do życia w społeczeństwie, które charakteryzuje się takimi, a nie innymi cechami demograficznymi.
1: Pani profesor, ale to, że społeczeństwa się kurczą, to zawsze oznacza coś złego?
2: Pewnie nie. No, po prostu żyjemy w społeczeństwie, tak jak powiedziałam, o takich cechach demograficznych, z tym, że dla nas, jak pan redaktor powiedział, kłopotem, wolę mówić wyzwaniem,
1: dobrze,
2: jest szczególny charakter tych zmian, bo zmiany demograficzne zawsze miały miejsce i one w pewnym sensie w mniej lub bardziej bezpośredni sposób wyznaczają kierunki i możliwości rozwoju gospodarki, rozwoju społecznego, z tym, że my dzisiaj jesteśmy w takim momencie, w którym te zmiany mają szczególny charakter. To znaczy, z jednej strony żyjemy coraz dłużej w coraz lepszym zdrowiu i to jest oczywiście dobra informacja, ale z drugiej strony spada dzietność. I jeśli mamy dzisiaj dzietność na poziomie określanym przez demografów skrajnie niskiej dzietności, bo to jest ten wskaźnik dzietności 1,0, czyli już bardzo daleko odbiegliśmy od wskaźnika tak zwanej prostej zastępowalności pokoleń. I teraz jeśli nałożymy na siebie te dwa procesy demograficzne. Z jednej strony żyjemy coraz dłużej, w coraz lepszym zdrowiu, z drugiej strony rodzi nas się coraz mniej, no to w sposób nieunikniony zmienia się struktura ludności według wieku. A w tejże strukturze ubywa ludzi młodych, przybywa osób starszych. W tym ostatnim kontekście potocznie mówimy o starzeniu się populacji. I to jest dla nas wyzwanie, prawda? Dlatego, że to w zasadzie jest wyzwanie dla każdego obszaru, w którym jest ten tak zwany czynnik ludzki, od rynku pracy poczynając po relacje społeczne, można powiedzieć. Rynek pracy faktycznie jest takim obszarem bardzo wrażliwym na te zmiany, a konkretnie na charakter tych zmian. Jak mówiłam, ubywa z rynku pracy osób w wieku produkcyjnym, a zwłaszcza w tej mobilnej grupie produkcyjnej, ta grupa wygospodarowuje ten nasz dobrobyt, prawda? Natomiast coraz więcej ludzi z rynku pracy wychodzi i powiększa nam się grupa osób w wieku poprodukcyjnym.
1: Ale czy to znaczy, że można sprowadzić właściwie problemy demograficzne wyłącznie do takich implikacji dla gospodarki, jak to Państwo w tytule dzisiejszej konferencji umieścili? Czy to, bo wspomniała Pani też o problemach natury społecznej. Mhm. Jakie to są, przepraszam, nie problemy, tylko wyzwania?
2: Wyzwania społeczne. Te procesy, ta zmiana demograficzna, jak powiedziałam, ona faktycznie wpływa i na gospodarkę, ale na taką sferę społeczną. Na prostym przykładzie mówiliśmy o tak zwanym starzeniu się populacji, czyli wzrasta udział osób starszych w populacji ogółem. To jest wyzwanie dla całego społeczeństwa. To jest dla nas ogromne wyzwanie. Będziemy musieli podjąć szereg bardzo różnorodnych działań. Będzie musiało się zaangażować szereg bardzo różnorodnych instytucji, ale punktem wyjścia i wydaje mi się takim jednym z bardziej kluczowych wyzwań jest kształtowanie właściwych relacji międzypokoleniowych. I to już jest kwestia społeczna. Przykład drugi, napływ cudzoziemców. My, Polska, jesteśmy już krajem imigracyjnym, prawda? My do tej pory przez dekady byliśmy krajem typowo odpływowym, emigracyjnym. Przede wszystkim wyjeżdżano z Polski. W krótkim relatywnie czasie napłynęło dużo cudzoziemców Dzisiaj szacuje się, że jest, to może być około 2,5 miliona, więc to jest już jakieś 7% ogółu populacji, 10% zasobów pracy. Prawie co piąta firma już zatrudnia cudzoziemców. Więc ta zmiana statusu migracyjnego Polski nastąpiła w bardzo krótkim czasie. My, społeczeństwo polskie, do tej zmiany nie zostaliśmy w wystarczająco dobrym stopniu przygotowani.
1: I stąd na pewne napięcia społeczne, które się zaczynają pojawiać.
2: Też, aczkolwiek tutaj są pewne fazy, prawda? W momencie, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, bardzo entuzjastycznie podeszliśmy do pomocy narodowi ukraińskiemu. Teraz faktycznie badania pokazują, że gdzieś ta chęć pomocy już jest mniejsza, więc to jest właśnie to wyzwanie na polu bardziej relacji społecznych, prawda? Migracje podlegają właśnie bardzo często takiej dyskusji emocjonalnej. To jest taka sfera, która w pewnym momencie była bardzo mocno upolityczniona. Można było też zaobserwować znaczący wzrost sekurytyzacji migracji. Więc sekurytyzacja migracji to jest sytuacja polegająca na tym, że w imię gwarancji bezpieczeństwa i często pod presją społeczną podejmujemy działania, które podjęliśmy działania, które mogły być nawet niezgodne z prawami człowieka, na przykład częściowe zawieszenie prawa do azylu.
1: Które początkowo
2: było bardzo mocno krytykowane przez szereg organizacji prawnoczłowieczych, ale z czasem znalazło aprobatę wśród gremiów unijnych jako taki ekstraordynaryjny instrument w trudnej bądź co bądź sytuacji, bo znaleźliśmy się w trudnej sytuacji. Mamy tutaj na myśli sytuację, z którą polskie społeczeństwo do tej pory w ogóle się nie spotkało, mianowicie mówię tutaj o tej presji instrumentalnej migracji zza wschodniej granicy Polski, która jest wschodnią granicą Unii Europejskiej. Więc jakby kolejnym dla nas wyzwaniem na polu oczywiście też gospodarczym, ekonomicznym, ale także i tym społeczno-kulturowym jest właśnie integracja cudzoziemców z polskim społeczeństwem. Do tego nie zostaliśmy przygotowani, nie mamy nawet strategii migracyjnej. Dopiero gdzieś tam początki polityki migracyjnej jako spójnego systemu się kształtują.
1: Trochę późno, 2,5 miliona już jest, a pewnie w drodze są też kolejni, a my nie mamy, jakby no ta strategia, to rozumiem, taka instrukcja obsługi dla państwa, jak sobie radzić.
2: Tak, no późno, ale może lepiej późno niż wcale. Aha. Faktycznie jest tutaj to zapóźnienie, natomiast już tę strategię mamy. Na bazie strategii będą kolejne oceny. Prawdopodobnie będzie jakiś tam bardziej spójny system polityki migracyjnej wprowadzany.
1: Natomiast ale, profesor, ale czy w ogóle da się zatrzymać migrację? Napływ ludzi z zewnątrz.
2: No, nie da się zatrzymać.
1: To może nie warto próbować.
2: Warto w pewnym sensie zarządzać migracjami, ale możemy zarządzać imigracją. Emigracją oczywiście nie. Imigracją można w ten sposób zarządzać, w cudzysłowie, iż możemy tworzyć mechanizmy upraszczające napływ cudzoziemców, którzy są na przykład potrzebni dla rynku pracy i my to robimy. Oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi to jest instrument tak zwanego uproszczonego dostępu do polskiego rynku pracy, na podstawie którego bardzo wielu cudzoziemców do nas, do Polski przyjechało i są znaczącym wsparciem dla tych deficytów na rynku pracy, o których mówiłam wcześniej. Więc my możemy w ten sposób jakby zarządzać migracjami, zachęcając czy tworząc warunki do tego, aby określone grupy cudzoziemców do nas przyjeżdżały, więc biorąc pod uwagę ten cel gospodarczy, no warto oczywiście też połączyć go z tym takimi wartościami humanitarnymi. Praktyka pokazuje, że trudno jest jakby połączyć
1: Pani profesor, bo chyba trudno też ustalić kryteria wartościujące te migracje, prawda, że z tego państwa migranci są lepsi, z tego są gorsi, prawda?
2: Tak, tak.
1: Bo trzeba by się oprzeć na wielu kryteriach.
2: No my do tej pory zrobiliśmy to w ten sposób, że właśnie ten uproszczony mechanizm dostępu do polskiego rynku pracy w postaci oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi był skierowany dla obywateli tak zwanego partnerstwa wschodniego, prawda? W związku z tym no, tego typu konkretne instrumenty faktycznie można gdzieś tam ukierunkowywać.
1: Ale to i tak nie pozwoli, nie dało nam gwarancji uniknięcia tych pewnych napięć społecznych.
2: Napięcia, prowadziliśmy bardzo ciekawe badania na Opolszczyźnie tuż przed wybuchem wojny w Ukrainie dotyczące postaw społeczeństwa wobec cudzoziemców. I okazało się, że jako społeczność regionalna jesteśmy otwarci na cudzoziemców, ale kwestia pozostaje taka, o co pytamy. Jesteśmy otwarci na cudzoziemców, jeśli pracują, jeśli zakładają firmę, to tutaj jest otwartość na poziomie 80, nawet 90% w niektórych aspektach. Natomiast spada ta otwartość, jeśli mówimy o dostępności cudzoziemców do usług społecznych, a jeszcze bardziej spada, jeśli mówimy o dostępności cudzoziemców do możliwości promowania swojej kultury, religii, posługiwania się swoim językiem. Więc to są bardzo różne sfery. Każda sfera jest potrzebna dla pozytywnej, efektywnej integracji cudzoziemców, tej ekonomicznej i tej społeczno-kulturowej, żeby imigranci, cudzoziemcy byli dla nas zasobem, potencjałem. Póki co ten bilans jest dodatni i nad tym właśnie, no, to jest to wyzwanie, o którym mówiliśmy wcześniej.
1: Pani profesor, bo wymieniając jakby powody tej światowej już w tej chwili migracji, mówi się też o uchodźstwie klimatycznym. Na czym ono polega?
2: To wydaje się, że to będzie takie, znaczy to jest w pewnym sensie nowe zagadnienie dla społeczeństwa, tak? No wiemy, że następują zmiany klimatyczne.
1: Bo dotąd, przepraszam, za chlebem się emigrowało.
2: I dalej się będzie za chlebem emigrowało i emigruje się za chlebem. Polacy są bardzo dobrym przykładem nacji, która za chlebem wyemigrowała. Wielkość polskiej diaspory liczona jest na 20 ponad milionów, więc można powiedzieć drugie tyle, niemalże. Natomiast migracje klimatyczne, jak nazwa wskazuje, mają związek ze zmianami klimatycznymi. Te zmiany klimatyczne, dzisiaj chyba już nikt nie powinien mieć wątpliwości co do tego, że zmiany klimatyczne następują. Ja często mówię o tym, że my w zasadzie nie jesteśmy za 5:12, tylko za minutę 12, jeśli chodzi o podejmowanie działań przeciwdziałającym tak dynamicznym zmianom klimatycznym, bo jak przekroczymy pewien wyliczony przez naukowców próg, to te zmiany tak się nawarstwią i tak będą dynamiczne, że przeciwdziałanie im będzie praktycznie niemożliwe. W związku z tym te zmiany następują i już coraz więcej mamy obszarów na świecie, gdzie po prostu warunki do życia są bardzo trudne. Afryka jest ta okołorównikowa przykładem takiego obszaru, nie jedynym, ale właśnie z tego typu obszarów już ma miejsce w pewnym sensie migracja klimatyczna, a w zasadzie uchodźstwo klimatyczne, które będzie postępowało, bo te zmiany klimatyczne też postępują. W związku z tym my musimy się też przygotować na tego typu strumień migrantów, dla nas dosyć nietypowy, bo pan redaktor mówił o tej migracji za chlebem, migracji politycznej, czasami instrumentalnej, jak mówiliśmy o naszej sytuacji za wschodniej granicy, więc do tych różnych typów migracji coraz częściej będziemy musieli dołączyć także tę migrację klimatyczną, czy bardziej uchodźstwo klimatyczne.
1: Europa będzie tylko takim celem tej migracji klimatycznej? Tego uchodźstwa klimatycznego?
2: Pewnie nie tylko, natomiast Europa jest w tej szczególnej sytuacji i pozycji, że to w zasadzie jest jeden z najlepszych do zamieszkania regionów na świecie. Żyjemy na wysokim poziomie, w dobrobycie, to jest rodzina państw demokratycznych, więc to jest dobry region do życia, a jesteśmy otoczeni obszarami, w których niekoniecznie tak dobrze się funkcjonuje i żyje. Afryka zmienia się na naszych oczach, natomiast jednak te zmiany, mówię o demokratyzacji życia, o rozwoju gospodarczym, następują bardzo powoli, w związku z tym tam jest jeszcze wiele krajów, wiele regionów, w których żyje się po prostu bardzo biednie, a do tego dochodzą także te zmiany klimatyczne, więc no, ci ludzie tam po prostu, zwłaszcza młodzi ludzie, będą szukali lepszych warunków do życia, a będzie im najbliżej gdzie? No to właśnie do Europy. W związku z tym Europa, która no, zawsze była takim atrakcyjnym obszarem przyjazdu różnych osób z bliższego, dalszego sąsiedztwa, wciąż takim obszarem będzie. My w 2015 roku, mówię o Europie, mieliśmy do czynienia z bardzo taką wysoką presją uchodźczą, przez niektórych nazywaną kryzysem uchodźczym, kryzysem migracyjnym. W pewnym sensie ustabilizowała się sytuacja. Ta skala już nie jest tak duża jak wówczas. Wówczas, przypomnę, w jednym tylko roku na teren Europy przybyło 1,5 miliona uchodźców, prawda? A spośród tego 1,5 miliona ponad 1 milion znalazło się w jednym kraju, to znaczy w Niemczech. Więc to musiała być sytuacja dla Europy i dla tych kilku krajów, gdzie ci uchodźcy się kierowali, bardzo trudna. Więc jak powiedziałam, my tę skalę jakby ustabilizowaliśmy, natomiast no, nigdy nie będzie
1: to nie
2: tak,
1: koniec.
2: Że to będzie, że to już jest koniec. Zawsze musimy być przygotowani na tą presję migracyjną z takiego czy innego powodu. Więc te polityki migracyjne, czy realizowana na poziomie unijnym, czy realizowana na poziomie krajowym, czyli ta nasza, powiedzmy, polityka migracyjna, no dobrze, żeby funkcjonowała, dlatego że to jest jednak wyzwanie ciągłe, można powiedzieć, a polityka migracyjna oparta na tej strategii, o której wspomniałam, ona uwzględnia bardzo różne grupy migrantów, i tych migrantów ekonomicznych, i tych uchodźców, i studentów z zagranicy. Więc no jakby migracja
1: ale
2: sama w sobie.
1: Chyba trzeba sobie też uświadomić, że to nigdy nie będzie przebiegało gładko, bezproblemowo i że unikniemy napięć, prawda? To zawsze będzie generowało jakiegoś rodzaju wyzwania.
2: No wyzwania tak, dlatego że no, spotykają się różne grupy, prawda? Spotykają się różne grupy, różne grupy narodowościowe, przedstawiciele różnych religii, więc no, to może być powód do jakichś tam właśnie spięć społecznych, więc im bardziej społeczeństwo jest przygotowane do takiej integracji, tym prawdopodobieństwo takich napięć pewnie jest mniejsze.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor habilitowana profesor Politechniki Polskiej Brigida Solga, członkini Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, prawda? To się nie zmieniło.
2: Tak,
1: gościem porannej rozmowy Radio Opole. Dziękuję raz jeszcze.
2: Dziękuję bardzo.
0: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: nie ma jak od nowości rozpoczynać piątkowy poranek w Radiu Opole. To był Dan Tymiński, Kaigo, bardzo energetycznie na sam początek nowego dnia, który się zapowiada naprawdę pięknie i słonecznie, prawda Romku?
1: Tak jest, dokładnie.
0: Romek i Ranek razem tak ze mną w studiu, rozpromienione, a to słońce to cię nie oślepia przy prezentowaniu wiadomości Radiu Opole?
1: Nie, jeszcze nie.
0: Jeszcze nie, ale są takie momenty,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak,
0: kiedy
1: tak,
0: trzeba
1: tak
0: zasłaniać rolety. Tak, ale to dzisiaj będzie takie normalne zjawisko. Będziemy powoli trochę już uciekać od słońca, bo w najbliższych dniach coraz go więcej, coraz cieplej, coraz słoneczniej i coraz bardziej letnio. Niektórzy się, na przykład ja, nie mogli tego doczekać. A teraz już na zegarach godzina 6.
2: A w wiadomościach o alarmujących prognozach demograficznych prokuratura krajowa przesłucha dziś szefa kancelarii prezydenta. Donald Trump wysyła 5000 żołnierzy do Polski.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: Minęła 6 przed mikrofonem Radia Opole. Roman Juranek, cześć, dzień dobry.
2: Witam. Eksperci alarmują, prognozy demograficzne do 2080 roku nie są optymistyczne, a skutki tych zmian odczuje każdy. Od rynku pracy po system ubezpieczeń społecznych. Konferencja na ten temat odbyła się na Politechnice Opolskiej. Największym wyzwaniem będzie zmieniająca się proporcja między osobami w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym. O problemach rynku pracy mówił m.in. dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu Maciej Kalski.
4: Są takie gminy, a jest ich około 15 w naszym regionie, gdzie różnica w liczbie między dziećmi w wieku 7 a 2 lata wynosi nawet 40% minus. Co pokazuje, że patrząc na to, za 12 lat, za 20 lat, proszę zwrócić uwagę, jak mała grupa osób może wejść w ogóle na rynek pracy.
2: Eksperci zwracają uwagę, że procesów demograficznych nie da się zatrzymać, ale można przygotować się na ich skutki. Właśnie temu służyć mają dyskusje prowadzone podczas konferencji w

0: Opolu.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
2: W prokuraturze krajowej ma się o 9.30 rozpocząć przesłuchanie w charakterze świadka szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego. Chodzi o niedopuszczenie nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania przez prezydenta Karola Nawrockiego. Jest to dalsza część śledztwa prokuratury, które zostało wszczęte 21 kwietnia. Rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak powiedziała, że prokuratura chce sprawdzić, czy Zbigniew Bogucki nie złamał prawa, pomagając prezydentowi.
3: Prokurator musi ocenić, czy stanowią naruszenie prawa w zakresie prawa karnego, czyli dokonać takiej prawnokarnej oceny tych zachowań. Pierwsza sytuacja to jest ułatwienie prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej niedopełnienia obowiązków polegającym na tym, że nie odebrał ślubowania od 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy zostali wybrani przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
2: W tej samej sprawie do prokuratury zostali wezwani także inni wybrani urzędnicy Kancelarii Prezydenta. Wyjaśnienia będą też składać pracownicy Trybunału Konstytucyjnego. Amerykański prezydent Donald Trump ogłosił, że wysyła do Polski dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. Trump poinformował o tym na portalu Truth Social, powołując się na swoje relacje z prezydentem Karolem Nawrockim.
4: W związku z pomyślnym wynikiem wyborów, w których zwyciężył obecny prezydent Polski Karol Nawrocki, którego z dumą poparłem, oraz biorąc pod uwagę moje relacje z nim, mam przyjemność ogłosić, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. Dziękuję za uwagę, napisał Donald Trump na portalu Truth Social. Prezydent USA nie wyjaśnił, czy będzie to dodatkowe 5 tysięcy w stosunku do poprzedniego poziomu 10 tysięcy, czy z uwzględnieniem wcześniejszego zmniejszenia tej liczebności o 4 tysiące. W pierwszym przypadku liczba wojsk USA w Polsce wyniosłaby 15 tysięcy, w drugim 11. Decyzja Trumpa ma miejsce tydzień po ogłoszeniu nagłej decyzji o wycofaniu z rotacji do Polski Brygadowej Grupy Bojowej.
2: A z Waszyngtonu mówił Marek Wałkuski.
1: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
2: Dzisiaj rozpoczynają się finały akademickich mistrzostw Polski w piłce ręcznej. Turniej potrwa do niedzieli, a mecze rozgrywane będą w 4 obiektach sportowych Opola. O medale powalczy 16 drużyn mężczyzn i 15 kobiecych zespołów. Wśród tytułów wśród panów bronić będzie Politechnika Opolska. W turnieju pań złotego medalu broni Uniwersytet Radomski, mówi Tomasz Wróbel, prezes AZS-u Politechniki Opolskiej.
5: Już mamy jakby doświadczenie w przeprowadzaniu tego typu wydarzeń. Mamy nadzieję, że wszyscy miło będą wspominać pobyt w Opolu, no i będzie on niezapomniany, że zbiegł się jeszcze z Piastonaliami, z takim okresem, w którym Opole rozkwita, to myślę, że oprócz tych zmagań sportowych wszyscy uczestnicy wyniosą z tego także miłe wspomnienia z Opola, na czym mi zawsze zależy.
2: Pierwsze mecze rozpoczną się o godzinie 8 rano. Spotkania finałowe zaplanowano na niedzielne popołudnie. Kobiety zagrają w Toyota Park, a mężczyźni w Stegu Arenie.
1: Więcej na www.radioopole.pl.
2: 4 minuty po godzinie 6.
1: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
6: Joanna Matlak, dzień dobry. Komisja Europejska opublikowała wiosenne prognozy gospodarcze. Polska gospodarka jest jedną z najszybciej rozwijających się w Unii, ale problemem jest zbyt wysoki deficyt finansów publicznych. Potrzebna jest korekta.
7: Tegoroczny wzrost PKB wyniesie 3,5%, co daje Polsce drugie miejsce za Maltą. Widzimy wzrost inwestycji publicznych, także wzrost konsumpcji prywatnej w oparciu o stosunkowo silny wzrost płac. Komisarz do spraw gospodarczych Valdis Dombrovskis przyznał jednak, że deficyt budżetowy w Polsce, najwyższy w Unii w tym roku, jest niepokojący. Wyraźnie widać potrzebę korekty fiskalnej. Konieczne jest skierowanie deficytu na ścieżkę spadkową. Z prognoz wynika, że deficyt wyniesie w tym roku 6,5% PKB. To ponad dwukrotnie więcej niż dozwolony w Unii poziom. Wprawdzie połowa europejskich krajów przekracza ten próg, ale Polska jest na pierwszym miejscu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
6: Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2027 roku ma wynosić co najmniej 4927 zł brutto, poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To o 120 zł więcej od obecnej stawki. Nowa kwota to punkt wyjścia do negocjacji. Polska branża budowlana weszła w drugi kwartał 2026 roku z większym ruchem na placach budów, ale bez wyraźnej poprawy kondycji finansowej. Według danych Krajowego Rejestru Długów 45 621 firm budowlanych ma przeterminowane zobowiązania finansowe. Ich łączna wartość wynosi 1,850 milionów złotych.
1: Pogoda. Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
0: 11 stopni mamy na termometrach, maksymalnie dzisiaj 23 stopni możemy się spodziewać i dzisiaj będzie super ciepło i przyjemnie, a od jutra upały.
8: Ja ciebie, jak patrzę na prognozę pogody, to oczom nie wierzę. Nie wiem, czy ja jeszcze śpię. Weź mnie uszczypnij. Albo może nie. 26 stopni, 28 w niedzielę. Nie, jak ty mnie uszczypiesz, to...
0: Ja cię uszczypnę.
1: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu. Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
8: Krótko mówiąc, to już jest ten moment, kiedy będziemy planować weekend nad wodą? Już nie tylko na grillu?
0: Lekko, bo jak popatrzysz sobie na przyszły tydzień, to będzie super ciepło, ale nie 30, jak obiecywałem. Kacper Śniegórski.
8: Magda Szybińska, cześć.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Z taką energią to można zaczynać każdy piątek, nawet w poniedziałek. Mamy 13 minut po godzinie 6. Cześć, dzień dobry, witajcie w ten piękny, słoneczny piątek na Opolszczyźnie.
2: Piękni ludzie.
1: Piękni ludzie. Ciekawostkę taką z samego rana właśnie mam. Trafiłam na informację o tym, że 68% Polaków ma wrażenie, że ich kot ich ignoruje. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Zwierząt. To jest efekt błędnej interpretacji kociej mowy ciała. A ja bym powiedziała inaczej, że 99% kotów doskonale wie, co ich właściciel ma do powiedzenia, tylko koty mają to kompletnie gdzieś.
2: Zgadzam się w 100%. Mój dziadyga już nawet na noc nie wraca, wpada. Puściłem go o 5, zjadł i o 5.20 już go nie było.
1: Ty się zastanów, czy to przypadkiem nie gdzie indziej tkwi problem.
2: Gdzie?
1: Jaki pan, taki gram.
2: No, pozdrawiam go bardzo serdecznie. Dziadyga niech sobie biega teraz po polach. Uważajcie na niego, jak jeździcie samochodami. Dzień Pacmana. Światowy Dzień Gotów też dzisiaj mamy. I Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej.
1: Czyli bioróżnorodności. A jeszcze z innych ciekawostek to Kasper dzisiaj ma urodziny. 100 lat, 100 lat. A dla ciebie specjalnie. Ogólnopolska premiera The Script w Radio Opole.
2: Dziękuję.
1: Proszę.
0: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radio Opole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.

0: piosenkę też specjalnie dla ciebie na urodziny zamówiłam. Życzymy sobie i wam, dla ciebie i dla Justyny Maćkowiak, naszej koleżanki redakcyjnej, która też dzisiaj ma swoje urodziny.
1: Dokładnie, bo my jesteśmy niemal bliźniakami.
0: No niemal. Ale nie pochwaliłeś się, jakie ty piękne kwiaty ode mnie dostałeś.
1: Szczypiorek. Już zjadłem trochę. Muszę przyznać, że to jest bardzo użyteczny prezent.
0: Tak.
1: Bo jakbyś mi kupiła kwiaty, to by zwiędły.
0: No tak.
1: A śledzie czy szczypiorek zjesz.
0: No widzisz, bardzo, bardzo się cieszę, że ci się podobał ten prezent. 22 maja dzisiaj to jest 142 dzień roku. Słońce w znaku bliźniąt. Helena, Jan, Julia, Rita, Roma, Wiesław i Wiesława mają swoje imieniny.
1: 100 lat dla was. Natomiast w 1885 roku, 22 maja, zmarł Victor Hugo, francuski poeta, dramaturg.
0: Hugo.
1: Hugo.
0: Hugo.
1: No to jeszcze raz. Zmarł Victor Hugo, francuski poeta, dramaturg, pisarz i polityk. Jedyny Hugo, jakiego znam, to taki w telewizji, co był.
0: Zmarł i go nie ma już.
1: No.
0: 1911 rok, czyli 115 lat temu w Lwowie powstały pierwsze drużyny skautowe w Polsce, powołane przez Andrzeja Małkowskiego, a w 1947 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Harry Truman zatwierdził program polityki zagranicznej, zgodnie z którym Stany Zjednoczone mają pomagać krajom zagrożonym komunizmem, czyli to był początek tak zwanej doktryny Trumana.
1: W archikatedrze w Fromborku w 2010 roku dokonano uroczystego pochówku Mikołaja Kopernika. Wcześniej szczątki astronoma spoczywały w bezimiennym grobie we Fromborskiej katedrze.
0: A w 2017 roku Zbigniew Wodecki, piosenkarz, skrzypek, trębacz, aranżer, kompozytor związany z Piwnicą pod Baranami, z zespołem Anawa, a także z Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia, był akompaniatorem Ewy Demarczyk. No i on jest autorem takich przebojów jak Zacznij od Bacha, Chałupy, Welcome to, czy Z Tobą chcę oglądać świat.
2: Dzień dobry z Radiem Opole. Z Radiem Opole. Reklama społeczna.
3: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
4: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza Cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
2: Reklama społeczna.
5: Reklama.
2: Uwaga, Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka. Volvo Grupa Lease. Jeżeli masz w ręku fach, skocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę i naprawy oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia. Oferujemy dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
6: Nie masz pomysłu na weekend? Rusz w drogę z weekendowym biletem turystycznym Polregio. Ciesz się swobodą podróżowania pociągami Polregio bez żadnych ograniczeń. Kup bilet turystyczny i podróżuj w ulubione miejsca. Jeden bilet i aż 3 dni podróży. Weekendowe bilety turystyczne Polregio gwarantują nieograniczone podróże po całej Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące oferty biletów turystycznych i taryfy przewozowej dostępne są na polregio.pl. Polregio od 25 lat łączy region.
7: Elastyczność to realne rozwiązania dla firm i pracowników. Krótsze dojazdy, więcej czasu. Dzięki elastycznym formom zatrudnienia możesz działać skuteczniej. Sprawdź na elastyczni.opole.pl. Projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
8: Uwaga, uwaga! Dzień Dziecka w Ozimska Park Opole już 30 maja. W programie dmuchańce, malowanie buziek, animacje artystyczne i sportowe, quizy, upominki.
5: popcorn i grill. Zabierz dzieci, rodzinę i dobry humor. Pamiętaj, już 30 maja Dzień Dziecka w Ozimska Park Opole. Ulica Ozimska 72 Opole. Ozimska Park. Miejsce na twoje komfortowe zakupy. Po reklamie.

0: Patrzę na zegarek, bo się na nim znam.
1: Ale co, dostałeś na urodziny? Nowy?
0: Tak,
1: aha,
0: i umiem.
1: Na komunię jeszcze.
0: Bo tam te cyferki jak mi się zmieniają. 6:30, więc wyjeżdżamy na opolskie drogi. Z Adamem Wołkiem.
2: Pilot Radia Opole.
3: Dumny jestem, że znasz się na zegarku. Naprawdę imponuje mi to. Warunki do podróżowania dobre, ale słońce już operujące na niebie może wymagać przyciemnionych okularów. Takie a la Michael Jackson. Korków jeszcze nie ma, ale remonty uprzykrzą nam naprawdę życie. DK45 w stronę Raciborza. Zamknięta tam obwodnica Poborszowa i trzeba to niestety przez miejscowość objechać. A potem zderzamy się z wahadłem w Komornie. Ta sama 45 w stronę Kluczborka. Tam zestaw wahadeł od Zawady po Jełową. Wahadła także na Wojewódzkiej 454 w drodze do Namysłowa, Pokój i Zieleniec, tam przystaniecie. Prace na 385 i ruch naprzemienny w Kopicach w kierunku Grodkowa. W Opolu można już jechać estakadą koło Cupu, ale tylko w stronę węzła wschodniego. Mamy także pracę na braci Kowalczyków za krzyżówką z Mieszka I w stronę Strzelec Opolskich. A4 przejezdna.
2: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
4: W prokuraturze krajowej o 9:30 ma się rozpocząć przesłuchanie w charakterze świadka szefa kancelarii prezydenta Zbigniewa Boguckiego. Chodzi o niedopuszczenie nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania przez prezydenta Karola Nawrockiego. Jest to dalsza część śledztwa prokuratury, które zostało wszczęte 21 kwietnia. Kilkudziesięciu uczniów klas wojskowych wzięło udział w centralnych obchodach Dnia Kadeta na Górze Świętej Anny. Na miejscu gościł wiceminister obrony Stanisław Wziątek. Uczestnicy uroczystości uczcili 105. rocznicę bitwy na Górze Świętej Anny i pamięć poległych tam kadetów, w tym Karola Chodkiewicza.
2: Wiadomości Radia Opole.
4: Łatwo Gang rozpoczyna dziś nową akcję charytatywną. Wyruszy rowerem z Zakopanego do Gdańska. Chce zebrać 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa Tockiego, chorego na dystrofię mięśniową Duchenna. A więcej na ten temat w wiadomościach za pół godziny. A teraz jeszcze amatorski turniej tenisowy o Puchar Prezydenta Miasta. Odbędzie się on w sobotę i niedzielę w Opolu. Rozegrany zostanie na kortach tenisowych przy ulicy Chabrów oraz na Dambonia. Przewidziano gry singlowe kobiet i mężczyzn, gry deblowe, jak i mixty. Początek o godzinie 9:00.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 12 stopni mamy na termometrach, maksymalnie 23 stopni możemy się spodziewać. Jutro 26. Ja wczoraj obiecywałem, że w przyszłym tygodniu będą takie 30. A się okazuje, że...
1: Że nie będą. 26 nie, stopni ale... jutro, 28 w niedzielę, 26 w poniedziałek, 28 we wtorek. No pięknie będzie.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A ty wiesz, którą formę żartów chciałem wchodzić, że mi tak przerwałaś?
1: Tak, że 30 nie będzie. 30 nie będzie, bo nie dla wsakie u was.
0: Będą.
1: Tak, nie dla wsakie u was. Cześć, dzień dobry, witajcie o poranku bardzo słonecznie. Miło,
0: dzień
1: piątek.
0: Dobry.

0: Pozdrowienia Was, nagrane w piątek 23 minuty przed godziną 7. W czasie przeglądania na przykład mediów społecznościowych Radia Opole można Julii posłuchać. Ale my to zrobimy za Was. Koniec z łataniem dziur. Ulica Wschodnia w Opolu przejdzie kompleksowy remont. Taki artykuł Wam przedstawiliśmy.
1: A powiedz mi, moja droga, czy Ty jak byłaś w domu, to słuchałaś Radia Opole? No chyba średnio o tej godzinie, bo ja wczoraj o tym mówiłem.
0: Tak?
1: I czytałem komentarze.
0: I co, załatali? I
1: jeszcze nie załatali,
0: no widzisz.
1: Ale byli oburzeni,
0: no
1: że
0: widzisz,
1: w ogóle...
0: bo koniec z łataniem dziur.
1: No.
0: Na ulicy Wschodniej. Nigdy no nie zaszkodzi przypomnieć.
1: Proszę sobie
0: bardzo
1: inny
0: ważnych...
1: temat znaleźć.
0: Ale na pewno nie mówiłeś o tym, że i jeszcze o tym, że.
1: No i właśnie. Więc dlatego zachęcamy do tego, żeby was... Ale tu widziałem, że ktoś zdewastował pomost na opolskim kąpielisku Bolko.
0: Słuchałam wczoraj radio o Opole, bardzo dużo o tym mówiono.
1: Ale nie z rana.
0: No,
1: no i bo tam grupa nastolatków urządziła sobie skoki po konstrukcji molo, doprowadziła do rozerwania jego połączeń. Uszkodzenia są na tyle poważne, że ze względów bezpieczeństwa obiekt musiał zostać tymczasowo zamknięty.
0: Tak, ja czytam właśnie komentarze teraz na ten temat i obrywa się niestety nie tym, co trzeba, bo obrywa się służbom, które zdaniem internautów powinny były pilnować tego pomostu, a nie obrywa się tym chuliganom. No to jest coś jednak nie tak.
1: A co ci tam mają postarunek jakiś postawić?
0: No właśnie, internauci, czyli słuchacze Radia Opola trochę bardziej tutaj wyżywają się, delikatnie mówiąc, na służbach, które zdaniem ich powinni pilnować tych pomostów.
1: To nie wiem w jaki sposób, ale dobrze, to niech ich tam wyłapią i niech dostaną solidną karę, wtedy zaboli.
0: No to teraz mamy dla Was ogólnopolską premierę nowa Kylie Minogue, która śpiewa też o sobie samej w filmie o sobie samej.
2: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla Was.

0: waniliowe. O tym śpiewa Lambery w Radio Opole. Waniliowe lody to są niektórych ulubione. Romek Juranek razem ze mną.
1: Tak.
0: Cześć i razem z nami.
1: Moje gianduja.
2: Nieprawda.
3: Co takiego?
1: Gianduja.
0: Co to jest?
1: Takie lody a la Nutella.
2: Ty, proszę cię, on jeździ złotym Lambo, więc on jada też inne lody niż ty.
0: Ja nawet nie potrafię powtórzyć nazwy tego, co Romek powiedział.
2: I on jeszcze z taką posypką ze złota je lubi.
0: Złoty, ale skromny.
2: Ty go popatrz, jaki elegancki.
0: A co tam elegancki, Romanie, w wiadomościach dzisiaj będzie?
1: A będziemy mówić o nowych, starych wagonach dla PKP Intercity, które zakupiło używane składy pasażerskie od Deutsche Bahn. Te po odświeżeniu zasilają flotę przewoźnika. Dodajmy, że wagony te mogą...
0: Niemiec płakał, jak sprzedawał?
1: Tak, osiągnąć prędkość do 200 km na godzinę. Natomiast w ramach kolejnej edycji marszałkowskiego budżetu obywatelskiego dwie organizacje otrzymały fundusze na imprezy sportowe. Wydarzenia odbędą się zarówno w Opolu, jak i w Gogolinie oraz w Walcach. Powiemy także m.in. o kolejnej akcji Łatwoganga. Dziś ma bowiem wyruszyć rowerem z Zakopanego do Gdańska, by zbierać fundusze na leczenie 8-letniego Maxa chorego na dystrofię mięśniową Duchenne.
2: A wiesz, jak z tymi tam wagonami?
0: Nie wiem.
2: Do granicy gonili ci, co sprzedali. Mówili, że nie chcieli oddać.
0: Romek Juranek, a najnowsze wiadomości w Radio Opole. Dokładnie o godzinie 7, czyli dokładnie za 15 minut.
2: Do usłyszenia.
0: Tak, do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.

0: nawet gdybym ja tego nie zrobiła, to sam by pewnie wygadał, że ma dzisiaj urodziny.
1: Witam.
0: Tak, właśnie Kacper dzisiaj świętuje swoje okrągłe, któreś tam.
1: A, kto tu policzy?
0: Jakie tam okrągłe, prawda? Ale w tej sprawie też dzwonią słuchacze.
2: Kacper, życzę ci zawsze pełnego baku, kąta wypchanego po brzegi i zdrowia. Niech ci się w życiu wszystko układa, problemy znikają, a każdy dzień będzie jak najlepsza przygoda. No i wspaniałej współpracy z dojrzałą Wicą. Pozdrawiam.
1: Tak, mówiłeś bez problemów, a obok mnie siedzą te problemy wszystkie.
3: Dzień dobry. Jak Kacper Śniegórski ma dzisiaj urodziny, to ja, Andrzej Rowerzysta, życzę mu prowadzenia programu, wszystkiego najlepszego.
0: A to się spełniło, te życzenia akurat.
1: No tak, bo prowadzę program, także bardzo dziękuję za te życzenia. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: dzwonił do nas słuchacz i dopytywał, o co chodziło w rozmowie z Romkiem Jurankiem o tych niemieckich wagonach, które mają jeździć po polskich szynach. Spokojnie, wrócimy do tego tematu w wiadomościach Radio Pole punktualnie o godzinie 7.
1: A 7 będzie za 2,5 minuty. Przed wiadomościami jeszcze sprawdzimy sytuację na opolskich drogach.
2: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
3: Reklama.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Ile razy już myślałeś, powinienem coś zrobić inaczej? Tylko czas nie czeka. A wiesz, że w Kluczborku masz dostęp do bezpłatnych szkoleń w energetyce? Wodorowe technologie, OZE, bezpieczeństwo, instalacji elektrycznych i więcej. Maj i czerwiec, ostatnie terminy tej edycji. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Kluczborku. Albo zostajesz tam, gdzie jesteś, albo robisz krok dalej. Sprawdź i zdecyduj. bcukluczbork.pl. Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
7: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
9: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: Po reklamie.
2: Autopilot Radia Opole.
1: Bez zdarzeń na opolskich traktach informuje komisarz Piotr Godyla, dyżurny opolskich policjantów. W stolicy regionu coraz więcej pojazdów na Niemodlińskiej i w lotach do niej z Wojska Polskiego i Pruszkowskiej. Zator formuje się powoli na rondzie na Placu Konstytucji 3 Maja i od strony Budowlanych. Właśnie tam najwięcej samochodów nadciąga. Na lewoskręcie w Luboszycką z Nysy Łużyckiej gęsto, podobnie jak na Krapkowickiej, Wrocławskiej i na Węźle Wschodnim. Zagęszcza się na Piastowskiej, ale można jechać już na przykład estakadą koło CUP, ale tylko od Ozimskiej, która zakorkowana do Węzła Wschodniego. Zamknięty dojazd autostrady A4 od strony Przelesia w kierunku Węzła Brzeg. Wahadło pomiędzy Bogdańczowicami a Dębiną na Krajowej 42.
2: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
10: Zbliżamy się do godziny 7, a dziś mamy 22 dzień maja. Czas na najnowsze informacje z kraju, z regionu i ze świata.
11: Prawnik o zakupie wagonów przez PKP Intercity. Powiemy także o funduszach marszałkowskich na inicjatywy sportowe w regionie.
12: W ramach tego wydarzenia zorganizowane zostaną zabawy ruchowe, aktywności ruchowe, będą aktywności na dmuchańcach.
11: Łatwo gang rusza przez Polskę dla chorego Maxa. Szczegóły za chwilę.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: A te wiadomości przygotował i prezentuje w Radio Opole Roman Juranek.
11: PKP Intercity zakupiło od niemieckiego przewoźnika 50 używanych wagonów pasażerskich. Część z nich już zasila flotę przewoźnika i obsługuje połączenia dalekobieżne w całym kraju. Część przechodzi modernizację w opolskim oddziale PKP Intercity Remtrak. Jeśli chodzi o wnętrze tych wagonów, to przyjeżdżają one w bardzo dobrym stanie, tłumaczy Tadeusz Pachuta, kierownik napraw wagonów.
13: Wykonujemy estetykę, pranie dywanów, pranie tapicerki i mycie ścian wagonów. No prawie nowe, ale będą ładne, odświeżone dywany i tapicerka. Najwięcej jest pracy przy elektronice, przy klimatyzator i przetwornica. Tylko odświeżyć, naprawić i przeglądnąć.
11: Wagony mogą osiągać prędkość do 200 km na godzinę i są też dopuszczone do kursów międzynarodowych do Niemiec, Czech, Słowacji, Węgier i Austrii. Łatwo gang rozpoczyna kolejną akcję charytatywną. Dziś ma wyruszyć rowerem z Zakopanego do Gdańska, by zbierać pieniądze na leczenie 8-letniego Maxa, chorego na dystrofię mięśniową Duchenne'a.
14: Cały przejazd będzie transmitowany w internecie. Zbiórka dotyczy terapii

0: nowej w Stanach Zjednoczonych, a na leczenie potrzeba jeszcze 12 milionów złotych. Łatwogang zapowiada też dodatkowe wyzwanie, jeśli uda się osiągnąć cel jeszcze przed dojazdem nad morze.
1: Wpadłem na pomysł i zobowiązuję się oficjalnie, że jeżeli uda się zebrać te 12 milionów przed moim dotarciem do Gdańska rowerem, to po dotarciu do Gdańska pójdę spać na 8-10 godzin, wstaję i od razu jadę w drugą stronę rowerem z Gdańska do Zakopanego.
2: A był to materiał Jana Oleńskiego. W ramach 8 edycji marszałkowskiego budżetu obywatelskiego organizacje otrzymały fundusze na sportowe imprezy. Wydarzenia odbędą się zarówno w Opolu, jak i w Gogolinie oraz Balcach. Głównie są to imprezy integracyjne, w szczególności jeśli chodzi o Sławicę, mówi Zbigniew Kubalańca, wicemarszałek regionu.
3: Impreza cykliczna nad Odrą, ponad 1500 uczestników. Natomiast jeżeli chodzi o Gogolin, to tutaj impreza skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym, również kwestie integracyjne, sportowe, edukacyjne. Ponad 1000 dzieciaczków weźmie udział w tym wydarzeniu. Oba zdobyły głosy swoich mieszkańców, bo takie są zasady marszałkowskiego budżetu obywatelskiego.
2: Projekt nosi nazwę Olimpiada Przedszkolaka na dwie strony. Jak mówi prezes Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin Gizela Sapok, jest to wydarzenie przeznaczone dla dzieci z gminy Gogolin oraz Walce, które jest podzielone na dwie części.
4: W ramach tego wydarzenia zorganizowane zostaną zabawy ruchowe, aktywności ruchowe, będą aktywności na dmuchańcach, będzie tak smaczny, zdrowy poczęstunek. Całe wydarzenie ma na celu promowanie zdrowego, aktywnego stylu życia. Na dwie strony będzie zorganizowana w gminie Gogolin i gminie Walce. Pierwsza odsłona będzie 10 czerwca, a druga odsłona tego wydarzenia odbędzie się 30 września 2026 roku w Walcach.
2: A teraz jest piątek, 22 maja.
5: To przyniesie dzień.
2: O godzinie 9 na Ostrówku spotkanie z beneficjentami trzeciej edycji konkursu Super Zebra. To 21 lokalizacji, najczęściej przejścia dla pieszych w pobliżu szkół, przedszkoli czy strategicznych innych szczególnie ważnych miejsc w miejscowościach opolszczyzny. Dzisiaj będziemy też na konferencji dotyczącej przekazania decyzji o zapewnieniu finansowania wydatków na lata 2026-2028 związanych z odbudową infrastruktury po powodzi w regionie. Odwiedzimy także Dzień Strażaka w Opolu oraz inaugurację wojewódzkiego konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym. A o 13:00 wręczenie umów w konkursie opolskie dla mniejszości do podziału 300 tysięcy na 24 dotacje. Dzisiaj także przyjrzymy się przygotowaniom do Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu i Nocy Otwartych Sądów.
5: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
6: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
7: Ależ mamy ciepły, piękny poranek słoneczny na Opolszczyźnie. Już 13 stopni mamy teraz w stolicy województwa opolskiego. Będzie o 10 stopni więcej. No niby mają być chmury, ale coś tak słabo wierzę w te chmury.
8: Chmury mają być, ale wczoraj... Będzie słońce, na tym się skupmy. 23 stopnie jutro, od 13 do 25 stopni w niedzielę, 28 stopni na termometrach.
6: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: Świetnie.
8: To świetnie.
7: To jest tytuł piosenki, którą mamy dla Was z samego rana, Sunbird w Radio Opole. My witamy też i bardzo świetnie się składa, że jesteście z nami. Magda Szybińska,
8: Kasper Śniegórski i...
7: Marcin Głowinkowski.
8: Który program realizuje? Tak.

0: 11 minut po godzinie 7. Kacper dzisiaj ma swoje urodziny, no i słuchacze życzą mu zdrowia i jeszcze raz pieniędzy. Przyjmujesz?
1: Oczywiście.
0: Pewnie, że tak. Nie ma
1: Bliczek,
0: takich pieniędzy,
1: nie ma
0: których byś nie przyjął, prawda? Ludziom to się w ogóle tak czasami marzy, żeby tak pospać sobie na forsie.
1: Tak było też w przypadku złodzieja, który po pijanemu ukradł swojej matce oszczędności przeznaczone na remont domu i zasnął z tymi pieniędzmi.
0: No, taka historia. Kilka dni temu kluczborscy policjanci przyjęli zgłoszenie, że w piwnicy jednej z kamienic śpi nietrzeźwy mężczyzna, którego nikt kompletnie nie zna. Okazało się, że miał ponad 3,5 promila alkoholu w organizmie, no i mundurowi przewieźli go na izbę wytrzeźwień.
1: No, ale wtedy też zajrzeli mu do plecaka, a tam kupa forsy, mówi Krystyna Chmielewska, oficer prasowy kluczborskiej policji.
2: Po wytrzeźwieniu 29-latek został rozpytany w sprawie posiadania pieniędzy. Oświadczył, że są to jego oszczędności. Jednak nie potrafił wskazać ich dokładnej kwoty. Nie był również w stanie określić nominału banknotów znajdujących się przy nim.
1: Kluczborscy kryminalni ustalili, że pieniądze pochodzą z kradzieży.
2: Policjanci potwierdzili, że 29-latek ukradł swojej matce 40 tysięcy złotych. Kobieta przyznała, że nie była świadoma kradzieży, ponieważ nie kontrolowała na bieżąco ilości przechowywanej gotówki. Jak oświadczyła, przez dłuższy czas odkładała pieniądze, przechowując je w domu i ukrywając przed domownikami. Nie przypuszczała, że sprawcą kradzieży okaże się jej syn.
1: No tak, przed domownikami ukrywać pieniądze? Ja coś, to nie jest takie głupie. Pieniądze wróciły do właścicielki, czyli do matki, która złożyła wobec syna wniosek o ściganie. Teraz mu grozi do 5 lat więzienia.
0: No, chociaż ja tak przypuszczam, że skuteczniejszy może się okazać areszt domowy. Już mama to go tak przypilnuje, że ho-ho.
1: Za karę będziesz siedział w swoim pokoju.
3: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.

0: Sponsorem konkursu jest gospoda Gryfne Gary.
1: A my chcemy was wysłać właśnie do tej gospody Gryfne Gary i mamy taki voucher o wartości 200 zł. To już można podejść, można się solidnie najeść, ale trzeba najpierw sobie na to zapracować.
2: Dzisiaj mamy rocznicę śmierci Zbigniewa Wołodeckiego, więc pomyśleliśmy, że konkurs powinien wiązać się akurat z tym artystą. Jest taka piosenka, jest gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie. Na pewno gdzieś w naszych archiwach piosenka o pszczółce Mai. I tam Zbyszek Wołodecki śpiewał takie piękne słowa: Maju, Maju. Każdy na pewno je zna, każdy na pewno kojarzy. I czy każdy potrafi tak zaśpiewać?
1: No, musi, jeżeli chce powalczyć o taką fajną nagrodę. 774-541-541. W skrócie dzwonimy i robimy Maju, Maju Wołodeckiego.
0: Sponsorem konkursu jest gospoda Gryfne Gary.
3: Z nami wstaje cały region. Reklama społeczna.
4: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
5: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
6: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
7: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
5: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
8: Pamiętasz tę piosenkę?
9: Jesteś legendą.
8: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfmwaw.pl.
3: Reklama społeczna.
10: Reklama. Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
11: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
10: Ślub?
11: Będziemy zasypywać wspólny kocioł. Oświadczył mi się.
10: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
11: Co prawda, to prawda.
10: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000. www.sambudrol.pl.
12: Uwielbiam rysowanie.
13: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
14: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
15: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny: Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
16: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
17: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
18: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
17: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
19: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
8: Dzień mamy już blisko. W Centrum Karolinka znajdziesz wszystko, co wywoła jej uśmiech. Od modnych dodatków, po pachnące kosmetyki, kartę podarunkową i wyjątkowe prezenty. Odwiedź Centrum Karolinka i wybierz coś prosto z serca.
10: Po reklamie.

0: No niestety, proszę państwa, muszę to ogłosić. Koniec świata dziś nadejdzie.
1: To znaczy?
0: Widziałem, jak Adam Wołek tańczy i to nie, że tak gibie się, tylko on palce robił i tak wzdłuż oczu.
1: Zwariował?
0: Więc to będzie koniec świata.
1: Słońce go oświetliło, oślepiło.
0: Nie wiem, wyjeżdżamy na opolskie drogi.
2: Autopilot Radia Opole.
3: Jak tu nie tańczyć przy Bonnie Tyler? Choć ja lubię także wersję w wykonaniu black metalowego Graveworm z Łoch. Potężny ruch w Opolu obserwujemy już na Ozimskiej, Piastowskiej, Placu Piłsudskiego, Wrocławskiej, Nysy Łużyckiej czy Niemodlińskiej, ale też na Krapkowickiej. Wystartował nam szczyt komunikacyjny. Wizyta w Kędzierzynie-Koźlu, bo tu hamujemy i to ostro na Rondzie Milenijnym, na Kozielskiej także, na Jana Pawła, na Łukasiewicza czy Racławickiej. W Brzegu mamy nadal wahadło na Włościańskiej, autostradą A4 jedziecie swobodnie do granic regionu, ale nie dojedziecie do tego traktu od strony Przylesia. Tam droga zamknięta. Naszpikowane remontami krajówki, 45 w stronę Kluczborka, zestaw utrudnień od zawady Pojełową, na obwodnicy Kluczborka wahadło, obwodnica Grabina, DK46. Tam także trzeba jechać naprzemiennie i bez poważnych zdarzeń na naszych traktach, informują służby. To akurat dobra informacja.
2: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
4: Przed południem rozpocznie się posiedzenie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jego głównym tematem ma być odwołanie prezesa Radosława Piesiewicza. Część członków zarządu PKOL-u przygotowała wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia komitetu, którego jedynym punktem merytorycznym ma być właśnie odwołanie prezesa. O 12:00 rozpocznie się briefing prasowy głównego inspektora sanitarnego Pawła Grzesiowskiego. Dotyczyć ma bieżącej sytuacji epidemiologicznej w Polsce i na świecie.
2: Wiadomości Radia Opole.
4: Natomiast kwadrans po 8:00 gościem porannej rozmowy Radia Opole będzie prezes Okręgu Opolskiego Konfederacji Ruchu Narodowego Daniel Szkarubski. Wśród tematów decyzja Senatu o odrzuceniu wniosku prezydenta o referendum w sprawie polityki klimatycznej. Zapytamy też o politykę migracyjną i obecność wojsk USA w Polsce. Prawie 400 osób jest już na liście startowej biegu Koziołku, który po raz 16 odbędzie się w Kędzierzynie-Koźlu. Uczestnicy biegu głównego będą mieli do pokonania dystans 10 km. Start w sobotę o 18:00 z ulicy Żeromskiego. Zamknięte zostaną dla ruchu niektóre ulice, a szczegóły na naszej stronie internetowej w zakładce Patronaty.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Na termometrach teraz w stolicy naszego regionu 14 stopni, jak mówię dużo ry, to będzie ciepło, więc 23 stopnie dzisiaj maksymalnie, a jutro 25 stopni możemy się spodziewać.
1: Powiem ci, że cały czas się zastanawiałem, jak ty powiesz z ry, że 23 stopnie?
0: 23 ry stopnie.
1: Aha, no to już wiele wyjaśnia. Jutro jeszcze cieplej, w niedzielę to już prawie upał.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A poza tym wtedy zaokrąglam, na przykład do 24.
1: A tam, przecież jak mówi się 23, to tam też jest RZ. Chyba, że ty przez RZ z kropką piszesz.
0: No tak, a jak?
1: Też dużo.
0: A jak inaczej?
1: Dużo mówi.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: najpiękniejsze słowa, które można usłyszeć o poranku. Dzień dobry, kocham cię. Dzień dobry, Irku. Irek Prochera razem z nami.
1: Miło cię widzieć.
0: Ale zanim porozmawiamy o tym, kto dzisiaj będzie gościem porannej rozmowy Radio Opole, to trochę pośpiewamy.
2: Maju, Maju, Maju, cóż zobaczymy dziś.
3: Bo dzisiaj w naszym konkursie musicie zrobić Maju, Maju Zbigniewa Wodeckiego.
4: Maju, Maju, Maju.
0: A ja mam wrażenie, że ktoś nazwał swojego psa Maja i tak go teraz woła na spacerze z samego rana. Maju, Maju, Maju, do nogi.
3: Ale fajne to bardzo. Pięknie się bawicie i tych nagrań mamy mnóstwo. Pod 7745411541. Czy Ireneusz Prochera weźmie udział w tym konkursie?
1: Może nie, bo ja wolę taką piosenkę o zimnym maju.
0: O zimnym, wyjątkowo zimny maj, nie. To nie mamy tego w repertuarze akurat.
1: Dotąd tak było.
3: O chałupach wolałeś.
1: Dzisiaj się zdecydowanie przełamała się pogoda i bardzo dobrze.
0: No i niech tak zostanie.
1: Abyśmy tylko cienko nie zaśpiewali z powodu bału z kolei, bo przecież tutaj ze skrajności w skrajność zaczynamy popadać.
0: Ale popatrz, Irek to jest taki typowy Polak. Tak źle i tak niedobrze.
1: Nie Polak, tylko tak realista.
0: A, realista, czyli optymista dobrze poinformowany.
1: Tak jest, który próbuje zajrzeć za kurtynę tej naszej rzeczywistości. I między innymi w to się wpisuje ta nasza poranna rozmowa Kwadrans po godzinie 8 codziennie. Dzisiaj jej gościem będzie prezes Okręgu Opolskiego Konfederacji Ruchu Narodowego Daniel Szkarupski. Rozmowa polityczna, ale też i ważne tematy. No dosłownie informacja z ostatniej chwili, którą skomentujemy. Prezydent Donald Trump ogłosił, że jednak dodatkowi amerykańscy żołnierze pojawią się w Polsce. 5 tysięcy, więc sporo. To więcej niż ta brygada, o której mówiono, że zostanie wycofana. Więc skomentujemy te informacje, ale też odniesiemy się do odrzucenia przez Senat wniosku prezydenta w sprawie referendum klimatycznego. Porozmawiamy też o polityce migracyjnej. No i trzecim podejściu do ustawy o kryptoaktywach. Zobaczymy, czy sprawdzi się ta zasada, że do 3 razy sztuka.
0: Ciekawa sprawa. Poranna rozmowa Radio Opole, jak zwykle Kwadrans po godzinie 8.
5: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla Was.

0: 14 minut, będzie godzina 8. My dzisiaj w Radiu Opole mamy dla was bardzo fajne vouchery do restauracji o wartości 200 zł, ale jeżeli chcecie je zdobyć, no to trzeba zrobić Maju Maj Zbigniewa Wodeckiego.
1: Można zaśpiewać, ale można też pójść w trochę nowoczesne formy komunikacji, można trochę pofantazjować je z muzyką. Krótko mówiąc, można porapować.
2: Gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie, świat, w którym baśta dzieje się.
1: Yo.
2: Maleńka pszczółka mieszka w nim, co wieś chce wśród owadów prym. Maja, mała, pszczółka Maja, Maju, Maju, Maju, cóż zobaczymy dziś.
1: No trochę się pokrztusiłam przy tym, ale są też trochę inne formy śpiewano, recytowane, połączone trochę z dowcipem.
0: Powiem ci, że ja odnoszę wrażenie, że na trzecim piętrze, jak sobie żyjesz, to tam jest mniej tlenu.
3: Maju, Maju, słońce wstało, miesiąc maj. Kacper do Magdy, Magdo daj, Magda na to, Kac przybierz. Słońce zaszło, Magda też. Maju, Maju.
1: Tak, jak to w tym dowcipie było? Pozdrawiamy serdecznie. Zajdzie albo daleko, albo w ciąże.
0: Nie, nie.

0: Za 4 minuty będzie godzina 8. Już za moment wyjedziemy po raz kolejny na opolskie drogi. Piątek mamy, więc ruch przed godziną 8 zwykle w takie dni przed weekendem jest wzmożony.
1: Ale po wiadomościach drogowych sprawdzimy, co wydarzyło się najnowszego w kraju, w regionie i na całym świecie. A to o 7, czyli za 3,5 minuty.
0: O 8, okej.
1: Aha, może być też 8.
2: Złap okazję na wakacje z

0: rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Uwaga, Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka Volvo Grupa Lease. Jeżeli masz w ręku fach, skocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę i naprawy oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia. Oferujemy dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
3: Elastyczność to realne rozwiązania dla firm i pracowników. Krótsze dojazdy, więcej czasu. Dzięki elastycznym formom zatrudnienia możesz działać skuteczniej. Sprawdź na elastyczni.opole.pl. Projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
4: Już dzisiaj o godzinie 9.45 audycja o uczeniu się przez całe życie w Opolskiem. Praktyczne ścieżki, kursy, szkolenia i doradztwo dla młodych i dorosłych. Wejdź na opolskie.lll.pl i dowiedz się więcej. Audycja powstała w ramach projektu Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, finansowanego ze środków KPO. Słuchaj o 9.45.
5: Po reklamie.
6: Autopilot Radia Opole.
7: Kłaniam się z motoryzowanym. W stolicy regionu spora frekwencja pojazdów na Niemodlińskiej i w lotach do niej z Wojska Polskiego i Pruszkowskiej. Zator formuje się także na rondzie przy Politechnice Opolskiej w dzielnicy Szczepanowice, a także na rondzie na Placu Konstytucji 3 Maja. Lewoskręt w Luboszycką z Dysy Łużyckiej także zapchany gęsto na Krapkowickiej, Wrocławskiej i na Węźle Wschodnim. Sznur samochodów także do i na Piastowskiej. Sporo aut ciągnie Ozimską w kierunku centrum. W Kędzierzynie-Koźlu zapchane rondo milenijne, w brzegu wahadło na Włościańskiej, w Nysie rozkopana Grodkowska, a także remont Prusa i zatkane przeprawy przez rzekę. Zamknięty dojazd do autostrady A4 od strony Przylesia w kierunku węzła Brzeg. To Wojewódzka 401.
6: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
8: Mamy dzisiaj piątek, to jest 22 dzień maja, słoneczny, pogodny, no i bardzo ciepły piątek na Opolszczyźnie. Na zegarze już godzina 8.
9: A w wiadomościach o działalności Branżowego Centrum Umiejętności w Opolu. Prokuratura Krajowa przesłucha dziś szefa Kancelarii Prezydenta. Moskwa i sąsiednie regiony zostały atakowane dronami.
6: Wiadomości Radia Opole.
10: Szczegóły tych wiadomości przedstawi nam Roman Joranek.
9: Podsumowano uruchomienie i działalność Branżowego Centrum Umiejętności w Opolu. To projekt w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego o wartości 16 milionów złotych. Mamy świetną bazę do kształcenia w zakresie zawodu technik elektromobilności, ocenia Urszula Kowalczyk, dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu.
11: Wyposażenie warsztatów w zakresie elektromobilności jest zupełnie różne od wyposażenia, jakim dysponujemy, jeśli chodzi o samochody spalinowe. To jest dla nas droga do tego, aby kształcić młodzież w bardzo dobrych warunkach, bardzo mocno zbliżonych do tego, co dzieje się rzeczywiście na rynku pracy.
9: A Radio Opole było patronem medialnym spotkania podsumowującego utworzenie centrum.
6: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
9: Sejm w połowie marca wybrał 6 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent Karol Nawrocki zaprosił na ceremonię złożenia ślubowania tylko dwoje z nich. Prokuratura sprawdza, kto odpowiada za to, że prezydent podjął taką właśnie decyzję. Dziś w charakterze świadka stawi się szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki.
12: Prezydent zaprosił do siebie tylko dwoje sędziów, bo jak tłumaczył, tyle wakatów pojawiło się w czasie jego kadencji. Podkreślał, że sytuacja pozostałej czwórki jest analizowana. Dodatkowo kancelaria prezydenta zwróciła się do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego. Dlatego zdaniem ministra Zbigniewa Boguckiego dzisiejsze przesłuchanie to strata czasu.
13: Ja idę na przykład w piątek na to idiotyczne przesłuchanie dotyczące pomocnictwa do nieodebrania ślubowania. Urzędnicy z kancelarii prezydenta są wzywani na przesłuchania, które trwają po kilka godzin.
12: Innego zdania jest prokuratura i politycy koalicji rządzącej, którzy podkreślają, że sędziów Trybunału wybiera Sejm, a nie prezydent. Jak zauważył senator Jacek Trela z Polski 2050, prokuratura sprawdza, kto w tej sprawie Karolowi Nawrockiemu doradzał.
14: To nie jest absurdalne. Absurdalne jest to, co robi prezydent.
12: Pozostali sędziowie złożyli ślubowanie w Sejmie z formułą,

0: to wobec prezydenta.
1: A była to relacja Sylwii Białek. Ukraińskie drony zaatakowały aglomerację moskiewską i sąsiednie regiony. Bezzałogowce uderzyły także w cele na terenach okupowanych przez Rosjan w Donbasie i na Krymie.
2: Ukraińskie drony uderzyły w rafinerię koncernu Łukoil, znajdującą się w rejonie Niżnego Nowogrodu. Rosyjskie serwisy internetowe podały, że jeden z największych zakładów przetwarzających ropę musiał czasowo wstrzymać produkcję. W maju Rosjanie po atakach dronów wyłączyli na czas remontu kilka rafinerii, w tym w rejonie Moskwy, Syzrania, Tułapse, Petersburga i Permu. Mer Moskwy Siergiej Sobianin napisał w internecie o zestrzeleniu drona lecącego w kierunku centrum Moskwy. W rejonie stolicy czasowo zamknięte były lotniska Domodziedowo, Żukowskie i Wnukowo.
1: A mówił Maciej Jastrzębski.
3: To są wiadomości Radiopole.
1: Celem jest docenienie miejscowości, które wyróżniają się zrównoważonym rozwojem, innowacyjnością czy dbaniem o estetykę. Najlepsze ma wyłonić plebiscyt organizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi. O zwycięstwo w tym konkursie walczy gmina Walce. Gminę do konkursu wytypował Zarząd Województwa Opolskiego. Trzy miejsca Walce, Stradunie i Brożec wizytowała specjalna komisja. Już samo zgłoszenie jest dla nas dużym wyróżnieniem, mówi Henryk Szczęśniak, przewodniczący Rady Sołeckiej w Brożcu.
4: Myślę, że to też jest docenienie tego wkładu, który tutaj przez lata się odbywał, czyli dbanie o naszą miejscowość, o rozwijanie tego miejsca, dbanie o estetykę.
5: Motto przewodnie tego konkursu to wszyscy różni, wszyscy razem. Walce w to motto wpisują się idealnie. Tutaj się dba o wspólnotę, tutaj się dba o dziedzictwo, o tradycję, a jednocześnie Walce są otwarte, Walce jako gmina, na nowoczesne rozwiązania zarówno dla dzieci, dla młodzieży, ale też dla osób starszych.
1: Dodaje Justyna Osiecka-Sułek, dyrektor Departamentu Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego. Zwycięzcę konkursu poznamy we wrześniu.
3: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
6: Na termometrach mamy 16 stopni, maksymalnie 23 stopni możemy się spodziewać. Słońce nam będzie towarzyszyć przez cały dzień. Od jutra to już w ogóle upały.
7: Ale ciepły poranek mamy. Ciepła będzie sobota, ciepła będzie niedziela, poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek i tak dalej, i tak dalej. Już można śmiało mówić, że to nie wiosna, tylko prawdziwe lato na Opolszczyźnie.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: Shakira ze swoim mundialowym hitem dla nas gra, a my mówimy dzień dobry. Kacper Śniegórski,
7: Magda Szubińska i Marcin Głowienkowski. 5 po 8, cześć.

0: Słuchaj nas na 103,2 FM w Nysie.
1: Reklama.
2: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: Te systemy przesuwne kaplicy wyglądają świetnie. Pewnie drogie.
7: Gdzie tam? Skorzystałem z programu Sąsiedzki Rabat. Polecasz kaplicę sąsiadowi i obaj macie 3% rabatu.
6: Serio? Ale jak?
7: To proste. Powołaj się na mnie. Złapiesz go szybciej niż myślisz.
8: Sąsiedzki rabat od kaplicy. Zyskaj 3% na systemy przesuwne dzięki rekomendacji, a z kolejnymi poleceniami nawet 6%. Szczegóły w salonach i na kaplica.pl.
9: Kaplica. Zaufanie na lata.
10: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
11: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja, Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
12: SPZOS w Kędzierzynie Koźlu realizuje projekt rozbudowa budynków wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej dla samodzielnego publicznego zespołu opieki zdrowotnej w Kędzierzynie Koźlu na potrzeby opieki onkologicznej. W ramach szczególnej dbałości o pacjentów zmagających się z chorobami nowotworowymi, przedsięwzięcie zapewni chorym jak najlepszą opiekę, począwszy od wczesnej precyzyjnej diagnostyki, poprzez leczenie oraz monitorowanie efektu terapii, jak i stanu zdrowia leczonej osoby. Prowadzona nadbudowa kompleksu budynku głównego szpitala A1 zagwarantuje pacjentom komfortowe warunki leczenia i opieki. Placówka zostanie doposażona w nowoczesny sprzęt medyczny monitorujący i wspierający terapię. Głównym celem działań jest skrócenie czasu oczekiwania na diagnostykę, jak i samoleczenie. Inwestycja jest finansowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, komponent D, efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia, inwestycja D1-1-1, rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych.
1: Po reklamie.

0: pierwszy rzuci kamieniem ten, który nie próbował zaśpiewać słów Lady i zrobił to w nieodpowiednim momencie.
1: A mówisz o intrze. No faktycznie jest to ryzykowne, ale my jesteśmy pewni, że mamy już kwadrans po godzinie 8, dlatego możemy przenieść się do studia obok, a tam już czeka Ireneusz Prochera i jego gość.
2: Poranna rozmowa Radio Opole.
3: Gościem porannej rozmowy Radio Opole jest prezes Okręgu Opolskiego Konfederacji Ruchu Narodowego Daniel Szkarupski. Dzień dobry panie prezesie.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: Chciałbym zacząć od takiej najświeższej informacji, która do nas napłynęła ze Stanów Zjednoczonych. Prezydent Donald Trump ogłosił w mediach społecznościowych, że i tutaj cytat, w związku z pomyślnym wynikiem wyborów, w których zwyciężył obecny prezydent Polski Karol Nawrocki, którego z dumą poparłem oraz biorąc pod uwagę moje relacje z nim, mam przyjemność ogłosić, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. To zamyka temat tego sporu o to, czy Amerykanie wychodzą, czy nie wychodzą z Polski?
4: Czy miejmy nadzieję, że tak, natomiast pamiętajmy, że Donald Trump zmiennym jest. Na początku tygodnia jeszcze mówiło się o tym, że mamy już katastrofę, bo Amerykanie się wycofują, co poniekąd jest faktem i to już od kilku lat, bo ten wektor na Pacyfik to jest sprawa oczywista, o której się mówiło. O tak dla ułatwienia powiem już jeszcze za pierwszej prezydentury Donalda Trumpa, a w planach jest to o wiele dłużej. No ale miejmy nadzieję, że rzeczywiście teraz to już utnie wszelkie spekulacje i Donald Trump nie zmieni ponownie zdania.
3: A powinno nam tak bardzo zależeć na obecności Amerykanów w Polsce?
4: Przede wszystkim powinno nam zależeć na tym, żeby budować własną infrastrukturę obronną, własną armię oraz własny przemysł, który tę armię wspiera, żeby uporządkować kwestie u nas, bo najlepszym sojusznikiem Polski jest polski naród i polscy żołnierze. Oczywiście sojusze są ważne, ale nie można na nich polegać jako na tym pierwszym elemencie. Pierwszym elementem jest nasza armia, dopiero potem możemy to uzupełniać naszymi sojusznikami, bo powiedzmy sobie szczerze, mamy przeciwników, patrząc na to realistycznie, bardzo silnych. Mit o tym, że rosyjska armia gdzieś tam upada, jest słaba i nieudolna, nie jest do końca prawdziwy. Oni mają również wysokie technologie, mają zdolność do prowadzenia długotrwałej wojny na Ukrainie i ta gospodarka...
3: No i mają sojusznika, bo ostatnio Łukaszenka ogłosił, że na terytorium Białorusi rozmieszczono broń jądrową.
4: Tak, no w zasadzie Białoruś i Rosja, można powiedzieć, funkcjonują w tym, co nazywa się Zbirem. Taka nazwa dosyć ciekawa z polskiej perspektywy, ale związek Rosji i Białorusi, więc to już jest niejako bardzo scalony organizm ze sobą i nie ma co ukrywać, że Łukaszenka jest teraz w bardziej orbicie proputinowskiej niż prozachodniej, choć jeszcze dekadę temu, powiedzmy, jakieś były takie zabiegi Łukaszenki, żeby może bardziej na zachód pójść, ale no to jednak nie jest takie proste wyrwać się z objęć matki Rosji.
3: To zmienimy temat. Referendum klimatycznego nie będzie, bo Senat odrzucił wniosek prezydenta w tej sprawie. To dobrze czy źle?
4: Znaczy, my już podczas loży radiowej rozmawialiśmy o tym, że ten wniosek nie ma wielkich szans na poparcie w Senacie. Już zaraz po tym, jak w przestrzeni publicznej pojawiła się ta informacja o tym referendum, wicemarszałek Biejat powiedziała, gdzie oni mają zdanie Polaków w tym temacie. No mają je w koszu. Tak? I do kosza wyrzucili ten projekt. I tutaj...
3: Ale po drodze była jeszcze próba ze strony Solidarności w postaci dużej manifestacji w Warszawie, która miała być formą pewnej presji na senatorów. Dzisiaj wiem, że ta presja się nie udała. Dlaczego?
4: Powiem tak, bo po prostu rząd Tuska nie może sobie pozwolić na takie referendum, bo temat tego referendum jest na tyle niekorzystny dla koalicji rządowej, żeby po prostu to referendum przegrali. Polacy nie chcą ponosić kosztów unijnej polityki klimatycznej, nie chcą być dziadami, tak, z powodu walki o klimat, nie chcą ponosić tych kosztów i już je ponoszą, już widzą efekty polityki klimatycznej, założeń unijnej polityki klimatycznej i po prostu się z tym nie godzą. No i ten protest jakby był próbą wpłynięcia na koalicję rządową, ale ona się nie ugnie do samego końca, pozostaną przy swoim stanowisku. No po prostu przed wyborami im się też po prostu nie opłaca.
3: Ale ma pan pewność, że gdyby jednak doszło do tego referendum, to ono po pierwsze byłoby ważne tutaj myślę o frekwencji, a po drugie, że rzeczywiście większość głosujących zagłosowałaby za odrzuceniem obecnej polityki klimatycznej?
4: Tak, uważam, że większość osób zagłosowałaby przeciw polityce klimatycznej. Natomiast czy byłoby ono wiążące, to jest już loteria. Tak, na pewno byłaby kampania referendalna w stylu teraz Aleksandra Miszalskiego, jak jest w Krakowie, czyli zniechęcanie ludzi do tego, żeby szli na referendum. Tak? Więc ciężko by było, ciężko powiedzieć, czy to referendum byłoby wiążące, natomiast wynik, tak czy inaczej, pokazałby, że Polacy nie chcą unijnych rozwiązań, nie chcą unijnej polityki klimatycznej.
3: Ale chcą mieć czyste powietrze.
4: Oczywiście.
3: I dbać o środowisko.
4: Oczywiście, ale nie takim kosztem, nie tak topornie, jak robi to Unia Europejska, która w opinii wielu ludzi, z którymi rozmawiałem, bardziej zrobiła sobie z tego mechanizm zarabiania pieniędzy niż walkę o klimat. Jest wiele projektów klimatycznych niezwiązanych z Unią, tak, które bardzo chętnie Polacy by przyjęli, no ale strefy czystego transportu i to znowu nawiązanie do Krakowa, no nie spodobało się to mieszkańcom w Krakowie i stało się przyczyną referendum, którego finał mamy w ten weekend.
3: No też nie wiadomo, czy frekwencja będzie wystarczająca, bo z tymi referendami to generalnie mamy problem w Polsce chyba, jeżeli chodzi o frekwencję.
4: Mamy strasznie wysokie progi referendalne, jeśli chodzi o sprawy lokalne. Natomiast no, odwołanie prezydenta Rady Miasta wymaga, żeby po prostu odpowiednia ilość osób, biorąc pod uwagę, ile osób głosowało, żeby poszła na to referendum. I to jest zawsze loteria w Polsce. Ścierają się dwie koncepcje i no właśnie na podstawie Krakowa to widać, nie? Że jest koncepcja, która mówi, potrzebujemy zmiany, prezydent Miszalski się nie sprawdził, a z drugiej strony stronnictwo Aleksandra Miszalskiego nie mówi, nie, nie, tamci mówią źle, my dobrze sprawujemy władzę, tylko nie, nie, idźcie na to referendum.
3: Mhm. No, zresztą tutaj mamy też decyzję organów wyborczych, że nie będzie referendum wcisku, tam z kolei nie udało się zebrać wystarczającej liczby ważnych podpisów pod takim wnioskiem. Ale widziałem na zdjęciach z tej manifestacji Solidarności również polityków Konfederacji.
4: Tak, nasz prezes Krzysztof Bosak w towarzystwie...
3: Ale to tylko Ruch Narodowy poszedł, czy druga odnoga pana Mentzena też?
4: Otóż okazuje się, że druga odnoga pana Mentzena była. Moi koledzy z województwa opolskiego również byli na tym wydarzeniu i wysłali mi informację, że oni spotkali członków Nowej Nadziei Sławomira Mentzena, więc też tam byli.
3: A to tacy przecież wolnorynkowcy i w sojuszu ze związkami zawodowymi idą. No,
4: cóż, z tego, co dostałem informację, to byli to członkowie związków zawodowych, co ciekawe, tak? Więc jakby polityka jest pełna zaskoczeń. Mhm. Tak?
3: To teraz Sejm po raz trzeci uchwalił, a Senat to, że tak powiem, zatwierdził rządowy projekt ustawy o kryptoaktywach. No wy mieliście swój, tak? I on nie przeszedł, upadł. Myśli pan, że ta trzecia próba przyjęcia de facto tego samego tekstu się powiedzie?
4: Nie mam.
3: Mówię tutaj o podpisie prezydenta.
4: No, nie mam złudzeń. No, naprawdę trzeba być szaleńcem, żeby robić cały czas to samo, popełniać ten sam błąd i oczekiwać innych rezultatów. Nie sądzę, żeby prezydent podpisał. Ta telenowela będzie się toczyła i to jest strasznie smutne i niepokojące, bo mamy rynek, mamy, technologia poszła do przodu, pojawił się rynek kryptoaktywów i nagle no, jest potrzeba, żeby państwo polskie nadgoniło za tym, żeby państwo polskie nadgoniło za zmianą technologiczną. Niestety to się nie dzieje. Mamy igrzyska zamiast tego. I śmiem twierdzić, że jest to celowe, bo rząd Donalda Tuska wzmacnia polaryzację przed wyborami, chce nakręcić ten swój najbardziej żelazny, twardy elektorat spod sztandaru pana Giertycha, ich silnych razem, żeby przed wyborami ich nakręcić, no bo niestety sukcesów, które oni wymagali, nie ma zbyt wiele, ale za to można ich skutecznie nakręcać i takim tematem choćby poza wspomnianymi kryptoaktywami, a może nawet mocniejszym, jest na przykład sprawa pana Zbigniewa Ziobry. Ta telenowela bardzo ładnie się kręci, tak? I dlaczego to przerywać, skoro można, mamy takie perpetuum mobile polityczne do nakręcania własnego elektoratu.
3: Czyli co, sugeruje pan, że Amerykanie nie wydadzą Ziobry na wniosek ekstradycyjny Polski?
4: Ciężko mi powiedzieć, jaka będzie decyzja. Na tę chwilę oceniam, że raczej nie wydadzą Ziobry. No cóż, przyjęcie pana Ziobry na terenie Stanów Zjednoczonych też nie było przypadkiem. Nie wierzę, że w Ameryce zobaczyli Zbigniew Ziobro, a kto to jest, a nieważne, przyklepujemy. Nie, oni, Amerykanie mają bardzo dobry wywiad, także ten biały wywiad obserwują, analizują informacje, więc dobrze wiedzieli, kogo przyjmują na swój teren i w mojej ocenie ten proces będzie się przedłużał. On na pewno potrwa do wyborów w 2027, a potem wszyscy o tym zapomną. I myślę, że tak właśnie skończy się ta sprawa.
3: Daniel Szkarupski, prezes Opolskiego Okręgu Konfederacji Ruchu Narodowego, jest gościem porannej rozmowy Radio Opole. Proszę zostać z nami. Ciąg dalszy tej rozmowy oczywiście zobaczą Państwo na stronie internetowej Radio Opole.
2: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Ach, z radością nie mogliśmy się doczekać tego momentu, aż wyjedziemy na opolskie drogi.
1: Adam Bołego, on jest fantastycznym nie tylko kierowcą, ale też tancerzem, bo muzyka mu w tańcu
0: ja
1: nie przeszkadza,
0: w
1: jeździe też nie.
2: Autopilot Radia Opole.
3: Ale potrafią przeszkadzać przyciasne buciki. Bez poważnych zdarzeń, informuje dyżurny opolskich policjantów. Opolskie drogi spokojne. Obwodnica stolicy regionu zapchana na wysokości Sławic. Przypominam, tam powstają estakady. Trzeba patrzeć bardzo wnikliwie na znaki. Zahamujecie na Zaodrzu, na Niemodlińskiej, na Spychalskiego, na Krapkowickiej także spory tłok do ronda, a w centrum na Piastowskiej 1 Maja i Rejmonta. W Kędzierzynie Koźlu tłok oczywiście na rondzie milenijnym. To jest newralgiczny punkt. I jeszcze wzdłuż ulicy Kozielskiej w kierunku dworca, także na skrzyżowaniu obwodnicy z Aleją Lisa również nie jest lekko. Uważajcie na Krajowej 45, tam mamy drogowców i wahadła od Zawady po Jełową, na obwodnicy Kluczborka także wahadło, bowiem remont wiaduktu, ruch naprzemienny w trasie do Namysłowa, wojewódzką 454 w pokoju Zieleńcu, na 385 ruch naprzemienny w Kopicach w kierunku Grodkowa. Przypominam, że trwa remont obwodnicy Grabina na Krajowej 46 i mamy wahadło, podobnie jak na DK42 między Bogdańczowicami a Dębiną, a czwórka w regionie całkowicie przejezdna.
2: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
4: Amerykański prezydent ogłosił, że wysyła do Polski dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. Poinformował o tym na portalu Truth Social, powołując się na swoje relacje z prezydentem Karolem Nawrockim. Gość porannej rozmowy Radio Opole, prezes Okręgu Opolskiego Konfederacji Ruchu Narodowego Daniel Szkarubski, powiedział, że ma nadzieję, że tak właśnie będzie.
5: Pamiętajmy, że Donald Trump zmiennym jest. Na początku tygodnia jeszcze mówiło się o tym, że mamy już katastrofę, bo Amerykanie się wycofują. No ale miejmy nadzieję, że rzeczywiście teraz to już utnie wszelkie spekulacje i Donald Trump nie zmieni ponownie zdania.
4: Jak dodał Daniel Szkarubski, sojusze są ważne, ale przede wszystkim powinno nam zależeć na budowaniu własnej armii. Łukasz Jankowski ponownie wybrany prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej. Wyboru dokonano na Krajowym Zjeździe Lekarzy. O kierownictwo ubiegał się również Tadeusz Urban.
2: Wiadomości Radia Opole.
4: Państwowa Szkoła Muzyczna w Brzegu obchodzi w tym roku 80-lecie powstania. Jubileuszowe uroczystości z tej okazji już jutro w ramach obchodów, m.in. odsłonięcie pamiątkowej tablicy, parada muzyczna, a na finał gala w Brzeskim Centrum Kultury. Tramwaj zwany Pożądaniem to tytuł dramatu Tennessee Williamsa, ale także nazwa akcji, którą co roku podczas piestonaliów organizują studenci Simsa Poland, oddział Opole. Chodzi o to, jak ustrzec się przed chorobami przenoszonymi drogą płciową. W tym roku akcja potrwa 3 dni, a dzisiaj będzie można wykonać bezpłatne i anonimowe testy na obecność wirusa HIV.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Przetrwać piątek i czekać na cudowny weekend. Pogodowo naprawdę zapowiada się imponująco. Czasami w lipcu nie ma takiej pogody, jak ma być w najbliższe dni. 25 stopni w sobotę, 28 stopni w niedzielę. Śmiało będzie można się opalać. Taką prognozę nam zaserwowali synoptycy IMGW.
0: Pięknie to wygląda. W przyszłym tygodniu, wczoraj jeszcze obiecywałem, że będą temperatury powyżej 30 stopni, ale synoptycy trochę zmienili zdanie i teraz według nich będzie tak 28 maksymalnie. Potem od środy takie 20.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Jedno jest pewne, na brak słońca to raczej narzekać nie będziemy. Może na przykład niektórzy za deszczem zatęsknią.
0: A to może.

0: sponsorem konkursu jest gospoda Gryfne Gary.
1: I my do tych Gryfnych Garów chcemy was wysłać 200 zł. Taki voucher mamy dla was do rozdania.
2: To już się można najeść, prawda?
1: Tak.
2: Miodu się można opić.
1: To znaczy, wiesz, ty pójdziesz całą rodziną i byś się najadła, a ja bym zjadł sam i jeszcze bym przystaweczki dokupywał.
2: I jeszcze na zeszyt trochę zapisałem, prawda?
1: No, tam nie
2: może tak być. A propos miodu, to niektórzy chyba się go trochę opili.

0: Tak, z jednej strony pięknie, z drugiej kościelnie. Trzeba przyznać, że bardzo elegancko.
1: Bardzo, bardzo, bardzo nam się to podoba.
0: Aż za ładnie.
1: Tak, bo można też inaczej.
0: Można inaczej. Czaj.
2: Gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie. Świat, w którym baśta dzieje się. Maleńka pszczółka mieszka w nim. Co wieść wśród owa dów prym.
0: Powiem ci, że tak na piątek to...
2: No
0: dobra, śpiewaj. Jak szwagier na weselu. Nikt już nie śpiewał, będzie śpiewał.
2: Mają...
1: No i nasz słuchacz może śmiało powiedzieć, że ja tam byłem i mi odpiłem.
3: Sponsorem konkursu jest gospoda Gryfne Gary.

0: przepis na sukces, przepis na przebój. Wziąć stary przebój, zrobić go po nowemu i potem grać. I wszyscy będą go lubić, bo przecież już znają tę piosenkę.
1: Ale bardzo lubimy to nagranie, naprawdę zdecydowanie. Natomiast kogo lubimy bardziej niż to nagranie? Oczywiście Łatwo Ganga. Chłopak, który zrobił jakiś absolutny kosmos z BDOS-em, zebrali 282 miliony złotych na dzieci chore na raka. Po bardzo długiej przerwie medialnej wczoraj nagrał filmik. Filmik, na którym zapowiedział, że będzie znowu pomagał.
0: No i dzisiaj o 12.30 rozpoczyna nową akcję charytatywną. Wyruszy rowerem z Zakopanego do Gdańska. A, to w sumie, to dobrze to sobie wymyślił. Popatrz, z górki będzie jechał aż do morza.
1: Nie, bo jest problem taki, że powiedział, że jeżeli dla Maksia w trakcie tego, Maksa Tockiego, uda się zebrać 12 milionów złotych, że jeżeli w trakcie tego przejazdu uda się to zdobyć, to on wtedy od razu stamtąd wraca do Zakopanego na rowerze.
0: A, czyli w drugą stronę. To już będzie trochę bardziej pod górkę.
2: Historia Maksa Tockiego rozpoczyna się w 2024 roku. Rutynowe badania, szybko potwierdzona diagnoza i dramatyczna informacja od lekarzy. Zdrowie i życie Maksa można uratować jednym z najdroższych leków świata. Jego cena to ponad 15 milionów złotych. Czas ucieka, aż w końcu w pomoc Maksowi angażuje się youtuber Łatwo Gang, znany z rekordowej zbiórki pieniędzy. Tak jego najnowszą rowerową akcję opisuje sam Max.
3: Zakopanego do samego prawie końca Polski, że tak powiem, Gdańska. I naprawdę bardzo dziękuję Łatwo Gangowi.
2: O nadziejach pokładanych w zbiórce mówi ojciec Maksa.
4: Bez takiej pomocy no nie bylibyśmy w stanie, bo zbiórka się zaczęła w tamtym roku. Tutaj mamy nadzieję, że to naprawdę szybko zakończy i Max będzie mógł dostać lek i normalnie żyć.
2: Za powodzenie zbiórki trzymamy kciuki i przypominamy, że tworzą ją tysiące Polaków.
1: No i faktycznie zrzutka już wystartowała. Łatwo Gang jeszcze nie, a już 300 tysięcy udało się zebrać.

0: Piękna pogoda nam się na weekend zapowiada. Można się wybrać w góry, na przykład w Góry Opawskie, albo na Górę Świętej Anny. Tam też można się powspinać. Tym bardziej, że już niebawem remont ma się nam zapowiadać pomnika czynu powstańczego na Górze Świętej Anny.
1: I to są tematy, które na pewno pojawią się w wiadomościach Radio Opole za 4 minuty.

0: Fakty zamiast fikcji. Radio Opole to niezawodne źródło informacji.
1: Reklama.
2: Cześć sąsiad, jak firma?
3: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
2: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
3: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
2: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
3: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
4: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2.

0: oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silezja, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
1: Gala piosenki włoskiej i francuskiej w wykonaniu artystów teatrów muzycznych już 23 maja na scenie kameralnej Hotelu Piast w Opolu. Porywający koncert pełen najpiękniejszych melodii Francji i zmysłowych przebojów słonecznej Italii. Bilety do nabycia w recepcji Hotelu Piast i na biletyna.pl.
2: Uwaga, uwaga! Dzień Dziecka w Ozimska Parkopole już 30 maja. W programie dmuchańce, malowanie buziek, animacje artystyczne i sportowe, quizy, upominki, popcorn i grill. Zabierz dzieci, rodzinę i dobry humor. Pamiętaj, już 30 maja Dzień Dziecka w Ozimska Parkopole. Ulica Ozimska 72 Opole. Ozimska Park. Miejsce na twoje komfortowe zakupy. Po reklamie.
3: Autopilot Radia Opole.
4: Bez poważnych zdarzeń na opolskich traktach, co w połączeniu z dobrymi warunkami do jazdy jest świetną informacją. Jeszcze kolejki natomiast na drogach stolicy regionu widoczne m.in. na Ozimskiej 1 maja plebiscytowej, ale nie tylko, bo i na Piastowskiej czy Spychalskiego, a także Wrocławskiej czy Krapkowickiej nie jest lepiej, ale powoli robi się spokojniej. Szczyt komunikacyjny dobiega końca, choć jeszcze jest kilka newralgicznych miejsc. Na przykład na wysokości Makro, na obwodnicy tam powstają estakady, więc ta kolejka nieco dłuższa. Trzeba zmierzyć się z zestawem wahadeł na DK45 w stronę Kluczborka, a w kierunku Raciborza najpierw przeprawa tymczasowa w Krapkowicach, a potem zamknięta obwodnica Poborszowa. I jak już wyjeżdżamy z objazdu przez miejscowość, to musimy postać swoje na wahadle w Komornie, a czwórka w regionie przejezdna.
3: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
5: A dzisiaj mamy 22 dzień maja i zbliżamy się do godziny 9, więc posłuchamy najnowszych wiadomości z kraju, regionu i świata.
6: A w nich Daniel Szkorupski o decyzji Donalda Trumpa w sprawie wysłania wojsk USA do Polski. Powiemy także o zbliżającym się remoncie pomniku czynu powstańczego na Górze Świętej Anny.
7: Jesteśmy na etapie takim, że za chwilę zostanie zakończone przygotowywanie dokumentacji technicznej.
6: W wiadomościach także sport i Jakub Biel.
3: Wiadomości Radia Opole.
8: A te wiadomości przygotował i prezentuje Roman Juranek.
6: Amerykański prezydent ogłosił, że wysyła do Polski dodatkowe 5000 żołnierzy. Gość porannej rozmowy Radia Opole, prezes Okręgu Opolskiego Konfederacji Ruchu Narodowego Daniel Szkorupski powiedział, że ma nadzieję, że tak właśnie będzie i że Donald Trump zdania nie zmieni. Jak dodał, sojusze są ważne, ale przede wszystkim powinno nam zależeć na budowaniu własnej armii i własnego przemysłu militarnego.
9: Bo najlepszym sojusznikiem Polski jest polski naród i polscy żołnierze. Sojusze są ważne, ale nie można na nich polegać jako na pierwszym elemencie. Pierwszym elementem jest nasza armia, dopiero potem możemy to uzupełniać naszymi sojusznikami, bo powiedzmy sobie szczerze, mamy przeciwników, patrząc na to realistycznie, bardzo silnych. Mit o tym, że rosyjska armia gdzieś tam upada, jest słaba i nieudolna, nie jest do końca prawdziwy.
6: To kraj, który ma wysokie technologie i zdolność do prowadzenia długotrwałej wojny, wyjaśnił Szkorupski.
3: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
6: Starania o remont pomniku czynu powstańczego na Górze Świętej Anny trwają od wielu lat. Wczoraj wiceminister obrony narodowej Stanisław Ziątek poinformował, że nastąpi to już wkrótce. Trwa załatwianie formalności, tłumaczył.
7: Jesteśmy na etapie takim, że za chwilę zostanie zakończone przygotowywanie dokumentacji technicznej i spodziewamy się, że w lipcu uzyskamy formalne pozwolenie na budowę. Te wszystkie inne formalności zostały już zakończone.
6: A wcześniej inwestycja uzyskała pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków. Mamy też zagwarantowane pieniądze, podsumował wiceminister Wziątek.
3: Twoje źródło prawdziwych informacji.
6: Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu we współpracy z Politechniką Opolską zorganizował kolejną edycję konferencji dotyczącej bezpieczeństwa pod tytułem Wizja Zero. Wysokość pod kontrolą. Profesor Marcin Lorenz, rektor uczelni, ocenia, że rola Politechniki jest w tej kwestii bardzo istotna.
10: Taką rolę każda uczelnia powinna pełnić, czyli łączyć młodych ludzi i pokazywać, że mówimy dzisiaj o bezpieczeństwie. Mamy Wydział Budownictwa i Architektury, gdzie poza wiedzą inżynierską, wiedzą praktyczną, muszą też zdobywać tą wiedzę związaną z bezpieczeństwem. Jest to fundament, bo dążymy do tego, aby było zero wypadków, zero jakichkolwiek incydentów, jeśli chodzi o budownictwo.
6: Poza częścią wykładową zorganizowano też pokaz ratownictwa wysokościowego na specjalnym

0: specjalnym rusztowaniu, a Radio Opole było patronem medialnym konferencji Wizja Zero – Wysokość pod kontrolą. Już dzisiaj rozpoczynają się 16 opolskie spotkania fantastyczne. Na fanów fantastyki czekają prelekcje, warsztaty, gry, 4 spotkania autorskie oraz gala finałowa konkursu Literacki Feniks. O szczegółach mówi Patrycja Drabik.
1: Konkurs Literacki Feniks organizowany od pierwszej edycji dla młodych, aspirujących autorów, osób piszących sobie coś tam do szuflady. Głównie skierowany do osób ze szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. No i w tym roku już właśnie 16 edycja konkursu. Będzie gala rozdania nagród właśnie 23 maja.
0: A zaproszenie przyjęła czołówka polskich pisarzy, m.in. Rafał Kosik, Jacek Piekara, Marcin Mortka i Robert Wegner. Dodatkowo podczas wydarzenia dostępne będą stoiska wydawnicze oraz z rękodziełem, a dziś wieczorem koncert grającej na dawnych instrumentach grupy Dziwoludy. Dodajmy, że wszystkie organizowane wydarzenia są darmowe i dostępne dla uczestników w każdym wieku, a zorganizowały je Opolski Klub Fantastyki Feniks i Wojewódzka Biblioteka Publiczna.
2: Więcej na www.radioopole.pl.
0: 9:04.
2: Sport w Radiu Opole.
3: Kuba Biel, dzień dobry. W Paryżu odbyło się losowanie turnieju głównego kobiet w ramach wielkoszlemowego French Open. Iga Świątek została rozstawiona z numerem 3 i trafiła na Australijkę Emerson Jones. Magdalena Fręch w pierwszej rundzie zmierzy się z Rumunką Eleną Gabrielą Ruzę, a Magdalena Linet z Czeszką Terezą Walentową. W turnieju głównym będzie też 4. Polka Maja Chwalińska. Wyniki losowania ocenia trener tenisa Tomasz Iwański.
4: Losowanie mogło być w niektórych przypadkach ciut lepsze. Jeśli ktoś by tam sobie wybierał zawodników, to pewnie wybrałby takich czy innych lepszych, ale wydaje mi się, że nikt nie może w jakiś szczególny sposób na losowanie narzekać. To znaczy, no Iga oczywiście jest zdecydowaną faworytką pierwszego meczu, a to co się wydarzy później, to będzie konsekwencją pierwszego, drugiego, trzeciego. Ciężko jest oczekiwać ludzi w main draw wielkiego szlema, którzy nie będą umieli grać, no bo to tak nie działa.
3: Zawody na kortach Rolanda Garrosa ruszą w niedzielę. Koszykarze Dzików Warszawa awansowali do półfinału Ekstraklasy. W 4. meczu ćwierćfinałowym Dziki wygrały z Treflem Sopot 88-73. W rywalizacji do 3 zwycięstw zespół z Warszawy triumfował 3-1. Najwięcej punktów dla Dzików, 14, zdobył w czwartek Amerykanin Ben Vander Plas. Półfinałowym rywalem Dzików będzie Legia Warszawa. Reprezentacja Polski zapewniła sobie awans do 1/8 finału Mistrzostw Europy w Soka, czyli 6-osobowej piłce nożnej. W meczu grupy D Polska pokonała Irlandię 4-0. We wcześniejszym spotkaniu Polacy wygrali z Czarnogórcami 4-1 i dzięki tym zwycięstwom są pewni awansu przed ostatnim spotkaniem. New York Knicks pewnie zmierzają do finału konferencji wschodniej w koszykarskiej lidze NBA. W drugim meczu serii we własnej hali pokonali Cleveland Cavaliers 109-93 i w rywalizacji do 4 zwycięstw prowadzą już 2-0. Całe spotkanie z ławki rezerwowych gospodarzy obejrzał reprezentant Polski Jeremy Sochan. Kluczowy dla losu w meczu okazał się zryw Knicks w trzeciej kwarcie. Od stanu 53-53 Nowojorczycy zaliczyli imponującą serię 18-0. Dla Knicks to już 9. wygrana z rzędu w tegorocznych playoffach. Zbliża się ostatnia kolejka sezonu BetClick pierwszej ligi. W Opolu niebiesko-czerwoni, którzy dzięki dobrej pracy Piotra Pewni od dłuższego już czasu są pewni utrzymania na zapleczu Ekstraklasy, zmierzą się z Polonią Warszawa, czyli zespołem, który zachował matematyczne szanse na awans do baraży o Ekstraklasę. Początek niedzielnego spotkania w Opolu o godzinie 16:30. Relacje oczywiście w serwisach informacyjnych Radia Opole.
2: Pogoda. Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
5: Ale piękny będzie weekend na takiej działeczce, gdzie już wszystko pięknie rośnie. Już można szczypiorek wyciągać z ziemi. Już można rzodkieweczkę do serka wziąć i pokroić i potem zjeść.
6: Dzisiaj Magdalena mi na urodziny, to jest prawdziwa historia, na urodziny mi przyniosła dzisiaj szczypiorek.
5: No tak, bo szczypiorek zjesz, a kwiaty to by zwiędły.
6: Tak, i śledzie też bym zjadł, to śledzie mi jeszcze kupił.
2: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu. Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: No wracając jeszcze do pogody, to mamy teraz 18 stopni. Dzisiaj do 23 stopni, więc naprawdę piątek bardzo przyjemny pogodowo. Sobota i niedziela będą jeszcze bardziej przyjemne, bo nawet do 28 stopni synoptycy zapowiadają.
6: A w przyszłym tygodniu to już w ogóle bajka. Kacper Śnigurski
5: i Magda Szymińska.

0: 14 minut po godzinie 9. Tak, to prawda. Dałam dzisiaj Kacprowi z okazji jego urodzin szczypiorek.
1: Ja się cieszę.
0: No pewnie, bo to zdrowo. Ale potem już uścisków to nie było po tym szczypiorku. Ale zdrowia to ci życzę. Tak, i powiedz mi tylko, czy to jest przypadek, że akurat dzisiaj przypada Europejski Dzień Walki z Otyłością?
1: Nie. Tak zwane diety cud mogą przynieść więcej szkody niż pożytku dla naszego organizmu, przestrzegają specjaliści. Otyłości najlepiej zapobiegać, na przykład bardzo dużo biegając, Magdaleno.
0: I jedząc szczypiorek.
1: Tak, natomiast pacjenci cierpiący na tę chorobę wymagają pomocy lekarskiej.
0: No i to jest bardzo poważny temat. Dzisiaj faktycznie przypada Europejski Dzień Walki z Otyłością. Ewelina Michalik, jako nastolatka, stosowała diety na własną rękę. Doprowadziły one do problemów zdrowotnych i w konsekwencji do otyłości.
2: Później, w momencie, kiedy starałam się o pierwszą ciążę, nie mogłam w nią zajść, ponieważ byłam już po bardzo dużej ilości różnych diet i w momencie, kiedy miałam wspomaganie rozrodu, zaczęłam tak naprawdę przybierać na masie i w momencie, kiedy już tą ciążę udało mi się zajść, ta waga zaczęła rosnąć w ekspresowym tempie i później byłam jeszcze dwukrotnie w ciąży. No i finalnie doszło do tego, że ważyłam 128 kg.
1: Ale również tak zwane dobre rady w zakresie aktywności fizycznej bez profesjonalnej pomocy nie pomogą, a mogą zaszkodzić, mówi profesor Mariusz Wyleżą, prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości.
3: Przez te rekomendacje ruszaj się więcej, mogą tylko i wyłącznie chorym na otyłość bez diagnozy medycznej zaszkodzić, bo proszę sobie wyobrazić, jaki jest negatywny wpływ chociażby na powierzchnię stawów kolanowych czy biodrowych w sytuacji, kiedy dana osoba ma o 30-40 kg masę ciała większą, prawda? To nie tylko nie pomaga naszemu zdrowiu, ale często może doprowadzić do dewastacji zdrowia.
0: No tak, ruch to jest zdrowie, w zdrowym ciele jest zdrowy duch, natomiast jeżeli ma się trochę tych kilogramów za dużo, to nie ma się co od razu rzucać na bieganie. Można zacząć na przykład od spacerowania. Z innej strony kupiłam sobie świetną herbatkę odchudzającą. Cudownie smakuje z serniczkiem.

0: 22 minuty po godzinie 9 wracamy w Radiopole do naszej zabawy ze słuchaczami Radiopole, którzy dzisiaj śpiewają. Śpiewają tak, jak śpiewał Zbigniew Wodecki, piosenkę o pszczółce Mai. Maj mamy piękny, więc chce się po prostu śpiewać.
1: No, ale też się trochę przeziębiamy, powiem ci.
2: Sorry, przeziębiłam się. Madziu, Madziu. Cóż wy jeszcze w tych konkursach wymyślicie dla nas, ojcuż?
1: A ja wiem, to nikt tego nie jest w stanie przewidzieć, ale pięknie sobie dzisiaj radzicie, a jest o co walczyć, bo mamy voucher do restauracji specjalnie dla was o wartości 200 zł.
0: 774-541-541. Kto najpiękniej zaśpiewa, tak jak śpiewał Zbyszek Wodecki o maju albo o mai, ten ma szansę na nagrodę.
3: Słuchaj Radio Opole na 101 i 2 w Opolu.
4: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
3: Uwaga Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka Volvo Grupa Lease. Jeżeli masz w ręku fach, skocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę i naprawy oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia. Oferujemy dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
5: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz dr habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
6: Po reklamie.

0: wyjazdy weekendowe już można zacząć, tym bardziej, że piękne weekendy nam się szykują. Ten, ale też i najbliższy, ten czerwcowy, też mają się zapowiadać pogodowo całkiem nieźle, więc nie ma się co dziwić, że Polacy już powoli szykują się na wyjazdy.
1: No tak, bo rosnące koszty utrzymania obiektów sprawiają, że wyjazdy na długi czerwcowy weekend będą nieco droższe niż rok temu. Bo 4 czerwca przypada Boże Ciało, to oznacza, że biorąc jeden dzień wolny, można odpoczywać przez 4 dni.
0: Analityk firmy Rankomat Jarosław Sadowski powiedział, że koszt wypoczynku może, ale nie musi być wysoki.
2: Nawet pozostając w kraju, w dobrym hotelu, w taki długi weekend, kiedy mamy duże zainteresowanie, szczególnie jeżeli to jest właśnie jakaś miejscowość popularna, ten koszt może być wysoki. Oczywiście część osób wybierze też zdecydowanie tańsze kwatery, czy też pensjonaty, no a ci, którzy chcą maksymalnie ograniczyć wydatki, pewnie pozostaną gdzieś w pobliżu, na działce, ze znajomymi. Podobnie jak na majówce, zapewne popularne będzie również grillowanie.
1: Ale według analityków w tym roku dużym zainteresowaniem cieszą się też wyjazdy zagraniczne, bo w majówkę nigdzie nie jechaliśmy, zimno było i słabe to było, jeżeli braliśmy urlop dodatkowy. Natomiast w tym obszarze liczba rezerwacji jest o 1/4 wyższa niż rok temu.
0: Wiesz co, i tak najtańszy w tym roku, jak zresztą każdego roku, będzie wyjazd na Rodos, czyli na rodzinne ogrody działkowe otoczone siatką.

0: Audycja sponsorowana.
1: Uczymy się przez całe życie, bo świat pracy się zmienia. W Opolskim pomaga w tym opolskie LLL.pl.
2: Jedną z najczęściej sprawdzanych kompetencji jest otwartość na zmiany w kontekście takiej elastyczności.
3: Aleksandra Stefaniak-Kowalska, HR Manager firma Galmet.
2: Chodzi o to, czy kandydat ma umiejętność dopasowania się do zmieniających się warunków pracy. Najszybciej i najbardziej odczuwalną korzyścią w kontekście uczenia się przez całe życie jest wzrost poczucia bezpieczeństwa zawodowego i pewność siebie. Nauka nowych rzeczy, nawet hobby poza pracą, realnie odmładza umysł w kontekście takiej neuroplastyczności tego mózgu i zapobiega wypaleniu zawodowemu. Daje poczucie komfortu i realnego wpływu na kształtowanie swojej kariery zawodowej.
1: Praktyka i technologia to duet na dziś.
4: STEM i nauka poprzez doświadczenie to podstawa współczesnego kształcenia. Aneta Kucińska-Landwójtowicz, prorektor do spraw współpracy, Politechnika Opolska. Bez wiedzy o technologii, bez podstaw wiedzy takiej inżynierskiej, matematycznej, ścisłej, trudno jest w dzisiejszych czasach funkcjonować. Nawet osoby o totalnie humanistycznych zainteresowaniach wykorzystują technologię, cyfryzację, korzystają z tych narzędzi, które na dzień dzisiejszy są powszechnie dostępne, a w erze sztucznej inteligencji no, trudno całkowicie bez nich funkcjonować.
1: A jeśli myślisz o zmianie zawodu?
5: Od czego zacząć przebranżowienie? Zaczęlibyśmy na pewno od wizyty u doradcy zawodowego. Jacek Karpina, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach. Następnie poznanie samego siebie, swoich predyspozycji zawodowych. Bardzo istotnym jest, aby poznać lokalny rynek pracy. Czy występują na tym rynku oferty pracy adekwatne do kierunku szkolenia czy też kursu. I sprawdźmy przede wszystkim oferty szkoleniowe. Co one zawierają, czy gwarantuje nam praktyki, ponieważ pracodawcy głównie patrzą właśnie na doświadczenie zawodowe i na te umiejętności, które kurs lub szkolenie mają nam dać.
1: Młodzi też wybierają swoją drogę wcześniej.
6: Dla młodych ludzi dzisiaj, patrzących na swoją przyszłość, kiedy mają wybierać obecnie szkołę, a w przyszłości zawód, na pewno kluczowe powinny być marzenia. Joanna Raźniewska, Opolska, kurator oświaty. Pasje, zainteresowania, to co jest dla nich najważniejsze. Tak, żeby wybór dał im satysfakcję. Ten pragmatyzm młodych ludzi, który dzisiaj widać, to również praca, która daje satysfakcję, daje zarobki. Jak to dobrze połączyć? Zacząć od marzeń, skończyć na dobrym zawodzie.
1: Wejdź na opolskie LLL.pl i sprawdź mapę możliwości, wydarzenia i wsparcie w Twoim powiecie. Audycja powstała w ramach projektu Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, finansowanego ze środków KPO.
0: Audycja sponsorowana. Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla Was.

0: rozśpiewające się zrobiło w studiu Radio Opole i nie ma co się dziwić, bo Iwona Zagorska i Krzysztof Rap pojawili się w naszym
1: dobry.
0: Studiu.
2: Śpiewajcie.
3: Siemacie, siemacie, parobaczki.
1: 3, 4 i 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam.
2: Justyna Metkowiak, który dzisiaj ma urodziny. I Kasper Śmigulski.
3: Tak jest, zdrówka z pomyślności tamtej młodości.
0: Mój numer telefonu macie, liczki można robić.
4: Wiesz co, to padło na antenie.
3: Ale czekaj, postawiłeś coś, bo ja sobie nie przypominam.
2: Boże,
3: będzie.
2: Może wam szczypiorek postawić.
4: On postawił na to, że Lewandowski pójdzie do Arabii Saudyjskiej.
0: Nie, piekarnie, chciałem wam przypomnieć, że o godzinie 5, jak ja jadę do roboty, są zamknięte, dlatego nie ma jeszcze tam różnych smaków.

0: stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz dr habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
2: Dzień mamy już blisko. W Centrum Karolinka znajdziesz wszystko, co wywoła jej uśmiech. Od modnych dodatków, po pachnące kosmetyki, kartę podarunkową i wyjątkowe prezenty. Odwiedź Centrum Karolinka i wybierz coś prosto z serca.
3: Po reklamie.
4: 10 już coraz bliżej w kalendarzu piątek, to 22 dzień maja. Sprawdźmy, jakie są najnowsze wiadomości ze świata, kraju i naszego regionu.
5: F-35 już dziś będą w Polsce.
6: Na pewno wylądują, na pewno ich przywitamy i na pewno będą stanowiły tą podstawę polskich skrzydeł.
5: PKOL spróbuje odwołać prezesa Radosława Piesiewicza. W wiadomościach także Kultura i Katarzyna Zawadzka.
7: Wiadomości Radia Opole.
8: A przed mikrofonem Roman Juranek.
5: Amerykańskie samoloty F-35 dla Polski bez wątpienia dziś wylądują. W naszym kraju wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek zapewnił o tym w Polskim Radiu. Baza w Łasku jest już przygotowana na przyjęcie husarzy.
6: Bez wątpienia będą w dniu dzisiejszym, nie podajemy jeszcze godziny precyzyjnie. Tym samolotom towarzyszy specjalny samolot, który pozwala tankować w powietrzu. Na pewno będą stanowiły tą podstawę polskich skrzydeł do realizacji zadań operacyjnych. Kończy się ten okres przygotowania wszystkich baz, które mają służyć pobytowi F-35.
5: Do bazy trafią trzy pierwsze maszyny F-35 Husarz, które będą wykorzystywane przez tamtejszą 32. Bazę Lotnictwa Taktycznego. Zgodnie z harmonogramem wszystkie zamówione przez polskie myśliwce mają zostać dostarczone do 2030 roku i wtedy osiągnąć pełną gotowość operacyjną.
7: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
5: Kolejna próba odwołania prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Przed południem rozpocznie się posiedzenie zarządu PKOL. Głównym tematem rozmów ma być odwołanie prezesa.
9: Próba odwołania Radosława Piesiewicza to pokłosie trwającego wewnątrz komitetu konfliktu oraz kryzysu finansowego i wizerunkowego wokół wypłaty nagród dla medalistów olimpijskich i współpracy z Zonda Krypto. Do tego w prokuraturze regionalnej w Gdańsku toczy się śledztwo dotyczące posługiwania się fałszywymi fakturami VAT na kwotę ponad 10 milionów złotych, a zarzuty wobec prezesa PKOL dotyczą prania brudnych pieniędzy. Odwołanie szefa komitetu nie jest jednak łatwe. Kluczowe jest tu zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, a decyzja w tej sprawie ma zapaść dzisiaj.
5: Była to relacja Martyny Szymczakowskiej.
7: To są wiadomości Radio Opole.
5: 17-latek ze szkoły ponadpodstawowej powiatu kluczborskiego palił na przerwie między lekcjami, a to skończyło się wezwaniem policji. Uczennice zgłosiły wychowawcy klasy, że wyraźnie wyczuwają od swojego kolegi marihuanę. Na miejsce zostali wezwani funkcjonariusze, mówi starszy aspirant Krystyna Chmielewska, oficer prasowy kluczborskiej policji.
10: Podczas wykonywania czynności funkcjonariusze ustalili, że 17-latek posiada w swoim plecaku susz roślinny przypominający marihuanę. Młody mężczyzna tłumaczył policjantom, że narkotyki znalazł w jednym z parków na terenie miasta. Według jego relacji postanowił wykorzystać niecodzienne znalezisko i wypalić podczas jednej z przerw w szkole. Badanie narkotestem wykazało, że młody mężczyzna znajduje się pod wpływem środków odurzających.
5: Według kodeksu karnego za ten wybryk nastolatkowi grozi teraz kara nawet 3 lat więzienia. Jutro 20. Mistrzostwa Szkół Województwa Opolskiego w wędkarstwie spławikowym. Zawody zostaną rozegrane na kanale Ulgi w stolicy regionu. Dzieci i młodzież z roczników 2006-2013 będą rywalizować w 3 kategoriach wiekowych. Każdy znajdzie coś dla siebie, zapewnia Jakub Roszuk, dyrektor Biura Okręgu PZW w Opolu.
11: Impreza duża, warto przyjść zobaczyć. Metoda spławikowa, nawet ze względów takich organizacyjnych, ale to może ktoś będzie zachęcony, też będzie chciał spróbować, też tam będzie można się dowiedzieć, jak zostać wędkarzem, co trzeba zrobić.

0: by móc łowić na wodach Polskiego Związku Wędkarskiego, których na terenie Opolszczyzny mamy prawie 9 tysięcy hektarów.
1: Co roku w zawodach bierze udział ponad setka uczestników. I jeszcze krótko sport. Dzisiaj wieczorem poznamy mistrza Polski w piłce ręcznej kobiet. W ostatniej kolejce rozgrywek prowadzące w tabeli Zagłębie Lubin podejmie wicelidera PGE MKS Elwoltin Lubin. Spotkanie rozpocznie się o 20:30.
2: Więcej na www.radioopole.pl.
1: 4 minuty po 10:00.
2: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
3: Katarzyna Zawadzka. Dzisiaj wielkie święto dla artystów Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego i miłośników twórczości plastycznej. Otwarcie wystawy Ilustragan w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Ekspozycja organizowana jest co roku. Jej hasło tym razem to nauka. Artyści biorący udział w wystawie dostali z góry narzucone hasła. W tym roku było ich ponad 300. Dotyczą one nauki i są to na przykład dylemat moralny czy nierozstrzygalność. Wernisaż dzisiaj o godzinie 18 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Dzisiaj startują także 16 opolskie spotkania fantastyczne. Będzie mnóstwo prelekcji, warsztatów, gra terenowa, gry planszowe, spotkania autorskie, a także gala finałowa konkursu Literacki Feniks. Organizatorami są Opolski Klub Fantastyki Feniks i Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu. O szczegółach mówi Patrycja Drabik z klubu Feniks.
4: Konkurs Literacki Feniks organizowany od pierwszej edycji dla młodych, aspirujących autorów, osób piszących sobie coś tam do szuflady, głównie skierowany do osób ze szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.
3: Dziś w programie także koncert zespołu Dziwoludy. To wrocławska grupa, która ma przenieść publiczność do średniowiecza i czasów dawnych Słowian. Gra na tradycyjnych instrumentach. Początek o godzinie 19 w ogrodzie WBP, wstęp wolny. Jutro Szkoła Muzyczna w Brzegu imienia Józefa Elsnera obchodzi jubileusz 80-lecia. W programie m.in. uroczyste zasadzenie dębu czy parada muzyczna ze Szkoły do Brzeskiego Centrum Kultury. Szczegóły w zakładce Patronaty Radia Opole.
2: Pogoda.
5: Cudownie ten poranek już nam się zapowiada. Od 20 do 22 stopni będzie w sumie dzisiaj maksymalnie po południu w naszym regionie. Noc też całkiem przyjemna, od 9 do 11 stopni. Jutro zaś od 20 do 22, a w niedzielę spodziewamy się 27 stopni. Tak jest. Drogie panie, to już trzeba powolutku zacząć używać kremu z filtrem, bo będzie słoneczko łapało.
6: No i pięknie, no i pięknie. Dziewczyny lubią brąz, a panowie też. 21 stopni moja optymistyczna mapka pokazuje w tej chwili w Opolu, 20 stopni natomiast w Brzegu, na Namysłowie, Kluczborku i Kędzierzynie-Koźlu, 19 w Nysie, ale żeby nie było aż tak optymistycznie, od wszystkich tych wartości na razie odejmijcie sobie tak po 2 stopnie.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Krzychu.
6: Czyli 19 w Opolu.
5: Dlaczego wyświetlają ci się reklamy bielizny modelującej?
6: Czekaj. O, aha, ale czekaj, klapki też są.
5: To już trzeba kaloryfer powoli wystawiać.
6: Jest jakiś taki motocyklo kosiarka, nie wiem co to jest. O, tu ładne body, no w tym białym bym całkiem, jak myślisz? Tu?
5: Dzień dobry, kochani, Iwona taka.

0: Reklama. Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
1: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
0: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: Te systemy przesuwne kaplicy wyglądają świetnie. Pewnie drogie.
4: Gdzie tam? Skorzystałem z programu Sąsiedzki Rabat. Polecasz kaplicę sąsiadowi i obaj macie 3% rabatu.
3: Serio? Ale jak?
4: To proste. Powołaj się na mnie. Złapiesz go szybciej niż myślisz.
5: Sąsiedzki rabat od kaplicy. Zyskaj 3% na systemy przesuwne dzięki rekomendacji, a z kolejnymi poleceniami nawet 6%. Szczegóły w salonach i na kaplica.pl.
6: Kaplica. Zaufanie na lata.
7: Gala piosenki włoskiej i francuskiej w wykonaniu artystów teatrów muzycznych już 23 maja na scenie kameralnej Hotelu Piast w Opolu. Porywający koncert pełen najpiękniejszych melodii Francji i zmysłowych przebojów słonecznej Italii. Bilety do nabycia w recepcji Hotelu Piast i na biletyna.pl.
8: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
9: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest gospoda Gryfne Gary.
1: Brian Adams nam pięknie śpiewa Summer of 69. No nie wiem dokładnie, bo aż taki stary nie jestem, co też się wydarzyło w tym roku ciekawego w lato, ale na pewno wiem, że mamy 18 minut po godzinie 10, a to oznacza, że pora przywitać się z wami raz jeszcze, tym razem konkursem. Ostatni już voucher na 200 zł do restauracji Gryfne Gary w Opolu. W duecie na fali będzie można wygrać pod wszelako warunkiem jednakim. Musicie zadzwonić pod 774-541-541 i...
2: Tak zabrzmiałeś, jakbyś jednak pamiętał to lato 69 roku. Jak będzie wyglądał, słuchajcie, śląski obiad za 100 lat. Dzisiaj chcemy, żebyście tak trochę myślami wybiegli w przyszłość i zastanowili się właśnie, bo mamy już teraz sporo takich rozwiązań, że jedzenie to nam podwożą pod sam dom, wszystko jest hermetycznie zapakowane, a niektóre rzeczy to są liofilizowane. To jak może w przyszłości wyglądać śląski obiad konkretnie za 100 lat?
1: Stawiam na roladę z ekologicznego i dietetycznego tofu. Już wam teraz współczuję ci, co będą żyli. Bo pewnie 100 lat temu wyglądał tak samo, ale za 100 lat, no faktycznie, to jest pytanie.
2: 774-541-541.
0: Sponsorem konkursu jest gospoda Gryfne Gary.

0: 27 minut po godzinie 10. Tegoroczny mundial rozpocznie się za jakieś 3 tygodnie mniej więcej. Polaków na nim nie zobaczymy, no bo ani w Kanadzie, ani w USA, ani w Meksyku nie zagrają, za to nasi Opolanie pojawią się na mundialu, słuchajcie, na tym takim naszym opolskim mundialu, a w naszym studiu właśnie pomysłodawca, organizator Denis Opioła, to trener piłki nożnej i radny Krapkowic. Dzień dobry.
1: Witamy serdecznie.
2: Dzień dobry Państwu.
0: Czy to właśnie zrodziło się w związku z tym, że Polacy nie zakwalifikowali się na Mistrzostwa Świata?
1: Mówimy o polskich Mistrzostwach Świata, bo tak się w ogóle nazywa impreza, którą zapowiadamy.
0: Tak jest.
2: Tak jest. To zrodziło się jeszcze przed kwalifikacjami, eliminacjami, czyli myśleliśmy, że Polska się jednak pojawi na tych naszych Mistrzostwach Świata i czekaliśmy na ten ostateczny taki, no, tą kropkę na i, żeby z tym wystartować. No niestety 3-2 ze Szwecją po dobrym meczu, bo naprawdę polska reprezentacja pokazała
1: tutaj
2: wtedy
1: było świetnie, tak.
2: Świetny mecz. No niestety nie ma polskiej reprezentacji, ale są o polskim Mistrzostwa Świata, no w wymiarze polskiej gościnności.
1: No ale właśnie, z tego co tu słyszę i za chwilę zdradzimy to wszystko słuchaczom, no to różnice będą, ale niewielkie. Będzie dużo bliżej, to na pewno, żeby pokibicować, ale tak, chcecie zrobić właściwie na wzór tych mistrzostw. Będzie w trzech miejscowościach 6 orlików, drużyny 6 na 6, no a turniej piłki, no niby amatorski, ale nie wiem, czy powinniśmy go tak nazywać. Puchar będzie zacny.
2: No, puchar już jest. Zamówiliśmy puchar, przyjechał do nas prosto z Włoch, więc jest praktycznie, że tak jak oryginał. Natomiast rzeczywiście 48 drużyn pojawi się w 4 lokalizacjach, na 6 boiskach. Mamy co grać. Mam nadzieję, że to będzie taki dobry dzień, w którym rozegramy 104 mecze. Także w jeden dzień, żeby złożyć 104 mecze, to jest mocne przedsięwzięcie. Natomiast myślę, że będzie wiele radości. No i takie emocje sportowe wokół piłki nożnej. Chcemy zintegrować przede wszystkim to, co na naszej opolszczyźnie jest najpiękniejsze, nie? Czyli tą komunikację pomiędzy młodymi, troszkę starszymi i tymi najstarszymi, bo pojawią się też osoby powyżej 60 lat, czy powyżej 60 roku życia.
0: I pomysł bardzo się spodobał, dlatego że już wszystkie miejsca zostały zapełnione. 48 drużyn zostało skompletowanych.
2: Tak, 45 drużyn w ciągu 2 tygodni, w ciągu jakby pierwszego tygodnia już było ponad 20 drużyn. No i więc co? Czekamy, aż przyjadą wszystkie 48 drużyn, no ale mamy jeszcze oczywiście listę rezerwową dla tych osób, które chciałyby zapisać.
1: Jest jeszcze szansa, tak?
2: Jest jeszcze szansa, pod warunkiem takim, że któraś z drużyn po prostu nie dojedzie.
1: Rozumiem. Ale jeszcze tylko dopowiedzmy, no dobrze, to jakieś kategorie wiekowe, kto tam, bo skoro padło tutaj, że starsi będą grali, to jak wiekowo to wygląda? Każdy mógł się zapisać?
2: Turniej jest złożony dla amatorów przede wszystkim, od 16 roku życia wzwyż. Okay. Jeśli oczywiście rodzice wyrażą zgodę, to zapraszamy też 14-latków, ale to muszą też te osoby wiedzieć, że po prostu będą grały z osobami starszymi, no i może być ta rywalizacja różna, aczkolwiek myślę, że przede wszystkim dobra chęć gry i zabawa jest najważniejsza w tym turnieju.
0: Zapraszamy dzisiaj w duecie na fali na Opolskie Mistrzostwa Świata 2026. W naszym studiu gości Denis Opioła, to organizator i radny Krapkowic. A już teraz ogólnopolska premiera piosenki Vixena, którą też usłyszymy podczas 63. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.
3: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla Was.

0: i Kuba na antenie Radio Pole w utworze Stygnie lato. O, jeśli chodzi o lato, no to jak już na przykład przyjdzie taki dzień jak 11 dzień lipca, to słuchajcie, to fani piłki nożnej, zawiedzeni tym, że na mundial nie ma po co jechać, to mogą przyjechać, słuchajcie, na 6 różnych boisk w gminach Krapkowice, Gogolin, Strzeleczki i tam to się będą odbywały opolskie mistrzostwa świata. Nie gorsze, nie mniejsze, takie same prawie. Denis Opioła, główny organizator w naszym studiu, to także radny Krapkowic, trener piłki nożnej, no fascynat takich różnych przedsięwzięć. Ponad 100 meczy na 6 boiskach, 100... Ile tam sędziów? Jakie to w ogóle zaplecze macie do tego? Bo to jest strasznie logistycznie wyzwanie duże. Jak wy to chcecie zorganizować?
1: To zrobimy, to poleci po prostu.
0: Po prostu
1: to będziemy robić. Mamy 6 sędziów na fazę grupową i ta pierwsza pucharowa 1/16. Później schodzimy do 2 sędziów tylko na turnieju, bo też zbierzemy się w jednym tym takim clou miejscu, jakim jest Krapkowice Pływalnia Delfin. Tam są 2 boiska. Oczywiście ta rywalizacja na tych 6 boiskach będzie o tej samej porze. Natomiast 104 mecze w ciągu jednego dnia, no to właśnie jest przedsięwzięcie. Gramy od 9 do 20.
0: To jakiś rekord światowy pobijecie przy okazji, chyba, nie wiem.
1: Nie sprawdzałem.
0: Ja bym jeszcze sprawdził gdzieś tam w Guinnessie, czy ktoś to robił.
2: Ale to mi się podoba, że będzie losowanie barw narodowych i faktycznie na opolskich boiskach, na opolskich orlikach pojawią się drużyny z Brazylii, z Argentyny, czy na przykład z Kataru.
1: Albo Curaçao. Egzotyczna drużyna. Tak, zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie w czwartek o godzinie 19 do Krapkowickiego Domu Kultury na salę kinową, gdzie odbędzie się losowanie, właśnie te wielkie losowanie reprezentacji, gdzie będziemy przydzielać te reprezentacje z poszczególnych grup do tych drużyn, które zgłosiły się do rozgrywek.
0: No dobrze, taka wielka impreza, rozumiem też, że bez sponsorów by się nie udało, bo co te drużyny będą mogły wygrać? Powiedzmy jeszcze o tym.
1: No te drużyny przede wszystkim będą mogły wygrać Puchar Mistrzostw Świata.
0: Słynny Złoch, co przyjechał,
1: ten złoty puchar, który można zobaczyć na każdych mistrzostwach świata. Na dole jest ta naklejka, gdzie napisane, kto w jakim roku zdobywał poszczególne mistrzostwo, więc to jest ten główny puchar.
2: Ale zobaczcie, jaki to jest chichot losu, bo będą te mecze rozgrywane w Polsce, której nie ma na mundialu, a puchar przyjechał z Włoch, od Włochów, których też nie ma na mundialu.
0: No i my sobie sami rzepkę skrobiemy trochę, tak sportowo.
1: Ale przede wszystkim będą grali nasi, prawda? Będą grali nasi, bo w turnieju wezmą udział przede wszystkim też...
2: Ale czekajcie, to już 11 lipca raczej będziemy wiedzieli, kto wygrał te Mistrzostwa Świata, tak?
1: Nie. Tam jeszcze Mistrzostwa Świata będą leciały bodajże do 15 lipca albo dalej, więc my będziemy w takiej połowie, rozegramy i będziemy pierwsi wiedzieli, kto wygrał Mistrzostwa Świata.
0: Strefę kibica organizujecie też? Dla, nie wiem, rodziców, członków, nie wiem, klubów piłkarskich, fascynatów, tych drużyn?
1: Jak najbardziej. Strefa kibica będzie na każdym boisku. Zapraszamy przede wszystkim rodziny z dziećmi, żeby drużyny, jak przyjeżdżają, zachęcamy do tego, żeby zabierały ze sobą swoje dzieci, swoje rodziny, żeby było nas jak najwięcej, no bo im lepiej będą kibicować, tym lepiej będą grały drużyny, ale też dla tych kibiców, myślę, że najlepiej kibicujących, przygotujemy jakąś specjalną nagrodę.
2: Denis Opioła zaprasza na opolskie Mistrzostwa Świata 2026. Zostańcie z nami, bo za chwilę porozmawiamy o kolejnych atrakcjach, które będą towarzyszyć temu wydarzeniu.

0: za 13 minut wybije 11, a 11 lipca 2026 roku w gminach Krapkowice, Gogolin i Strzeleczki odbędą się Opolskie Mistrzostwa Świata 2026. Razem z Denisem Opiołą dzisiaj zapraszamy na to wydarzenie, a ja jestem ciekawa, czy już wiemy, kto będzie wchodził w skład tych drużyn, jakie pojawią się na tych naszych orlikach? Czy są drużyny mieszane? Czy są na przykład przedstawiciele firm? Czy są jakieś takie ekipy kolegów z jednego boiska, którzy sobie tam pykają czasami w piłkę wieczorami?
1: Będą ekipy mieszane. Tak jak pani powiedziała, pojawią się ekipy takich amatorów, które sobie pykają od czasu do czasu w piłeczkę.
0: Albo haratają w gałę.
2: Będą wędkarze kontra grzybiarze na przykład, jak nie wiem, familia. Takie
1: zawody. Otóż to. Pojawi się, wiem też, drużyna złożona z... mieszana, rodzinna, gdzie będzie ojciec, syn, kuzyn i tak dalej, i tak dalej. No i tam dopuściliśmy nawet do grania takiego 13-latka, który po prostu gra na co dzień w Odrze Opole, taki, ale będzie chciał sobie też pokopać.
0: Taki no, Lamin Yamal.
1: No, Yamal, tak, dokładnie tak. Więc jest ten turniej przede wszystkim otwarty na taką integrację, na to prorodzinność.
2: Dziewczyny mogą grać?
1: Dziewczyny też mogą grać.
2: O.
1: Zachęcamy. Nawet w jednej drużynie pojawia się dziewczyna. Nie wiem, czy to jest z Roszowickiego Lasu przyjeżdża drużyna, czy to jest spod Namysłowa właśnie, ale tam widziałem na zdjęciu, bo będziemy też jakby publikować na Facebooku drużyny, które będą brały udział w tym turnieju. I tam się pojawiło zdjęcie i jest kobieta, więc to też jest piękne, że można coś połączyć. Tak, Ewa Pajer może przyszła nawet, albo mistrzyni świata w piłce nożnej, więc to jest. Z B-klasy pojawiły się też dwie drużyny, natomiast największy nacisk jest na takie amatorskie granie.
0: Panie Denisie, czy jeśli my zbierzemy sobie jakiś taki team radiowy jeszcze, to jeszcze możemy się zapisać gdzieś tam na listę rezerwową? Ja niczego nie sugeruję, oczywiście.
1: Myślę, że jak najbardziej. Nawet was zachęcam. Musielibyście się nawet pojawić na tym turnieju ze względu na patronat medialny.
2: Widzisz się na jakiejś pozycji, droga koleżanko?
0: Cheerleaderki.
2: Tak, czyli coś czułem, że podpuszcza tylko. No właśnie, tak.
0: No dobrze, to zapraszamy w takim razie na Opolskie Mistrzostwa Świata. Jeśli nie do grania, to do kibicowania. A w naszym studiu gościu Denis Opioła, to organizator i radny Krapkowic oraz przede wszystkim trener piłki nożnej. Dziękujemy bardzo.
2: Dzięki za wizytę w studiu. No i udanej imprezy, tak jest.
1: Bardzo państwu dziękuję, no i wszystkich zapraszam bardzo serdecznie.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Reklama.
2: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Uwaga, Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka. Volvo Grupa Lease. Jeżeli masz w ręku fach, skocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego

0: helios.pl.
1: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silezja, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
2: Po reklamie.
3: A już za chwileczkę na zegarach wybije godzina 11. Dziś mamy, przypomnę, piątek, to jest 22 dzień maja. Między innymi obchodzimy dziś Dzień Praw Zwierząt. A co na świecie, w kraju i w regionie się dzieje?
4: Rolnicy coraz bardziej obawiają się suszy.
5: Totalna susza jest. Jak już rośliny zimowe zaczynają schnąć, rzepak zaczyna schnąć, to jest poważnie.
4: Przyczyną śmierci dziecka w podwarszawskich Ząbkach było utonięcie. W prokuraturze krajowej stawił się Zbigniew Bogucki.
0: Wiadomości Radia Opole.
6: O szczegółach Roman Juranek.
4: Susza uderza coraz bardziej w polskie rolnictwo. Rolnicy informują, że nierównomierne opady i kwietniowe przymrozki nałożyły się na siebie, przez co stworzyły dla roślin niekorzystne warunki. Mówię już nie tylko o czasowym przesuszeniu, ale o realnym zagrożeniu dla plonów. Z roku na rok sytuacja jest coraz gorsza.
5: Totalna susza jest. Jak już rośliny zimowe zaczynają schnąć, rzepak zaczyna schnąć, to jest poważnie. Jary nie wschodzą. Nawet mała retencja nie jest w stanie temu zapobiec, bo jest za duże obniżenie wód gruntowych.
7: Powódź nas nawiedziła kilka lat temu, a teraz mamy suszę. Rośliny usychają na stojąco, że tak powiem. Brak wody, widać po roślinach żółknieją, a jeszcze przyszedł mróz, mówił, jare są bardzo słabe, o zimę się bronią.
4: Teraz potrzebujemy opadów po 100 litrów rozłożonych w miesiącu, a nie jednej burzy, mówi Łukasz Smolarczyk, wiceprezes Izby Rolniczej w Opolu.
8: Kolejny rok, olbrzymia susza. Niestety ona przychodzi w ostatnich latach coraz szybciej. Potrzebne nam są umiarkowane opady o umiarkowanym natężeniu, ale rozłożone w czasie i to by pozwoliło tą sytuację uratować. Niestety w rzepaku, w zbożach ozimych, na słabszych klasach gruntów, na 4., 5., 6. klasie gruntów, ta sytuacja już jest nie do uratowania. Tam po prostu straty w plonie są, można powiedzieć, nieodwracalne.
4: Łukasz Smolarczyk dodaje, że stosowanie nawozów azotowych od 1 marca spowodowało, że większość z nich nie uległa rozpuszczeniu.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
4: Prokuratura potwierdza, przyczyną śmierci dziecka w podwarszawskich Ząbkach było utonięcie. Tę informację ustalił reporter Polskiego Radia. Śledczy przedstawili wyniki sekcji zwłok dwulatka, który w środę miał wpaść do oczka wodnego. Do tragedii doszło, gdy dziecko przebywało w żłobku. Dziś śledczy przesłuchają dwie pracownice żłobka, które zostały zatrzymane w sprawie. O szczegółach mówi Remigiusz Krynkę z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.
9: W dniu dzisiejszym w godzinach porannych została przeprowadzona sekcja zwłok dziecka. Biegły wskazał w protokole wstępnym, że przyczyną zgonu dziecka było utonięcie. Nie stwierdzono na ciele dziecka żadnych obrażeń mechanicznych. I to w dniu dzisiejszym będą wykonane czynności procesowe z udziałem dwóch zatrzymanych pań.
4: Dziś Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeprowadzi kontrolę w żłobku w Ząbkach. W prokuraturze krajowej rozpoczęło się przesłuchanie Zbigniewa Boguckiego. Szef Kancelarii Prezydenta został wezwany w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym możliwości nakłaniania Karola Nawrockiego do nieodebrania ślubowania od czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Przed wejściem na przesłuchanie szef Kancelarii Prezydenta wyraził opinię, że śledczy działają na polityczne zlecenie ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.
10: To jest chucpa polityczna. To postępowanie nigdy nie powinno być prowadzone, ale oczywiście tak jak każdy inny obywatel Rzeczypospolitej przychodzę na to przesłuchanie, nawet najbardziej głupie, bo takie pewnie ono będzie. Są przesłuchiwani także urzędnicy z Kancelarii Prezydenta. Te przesłuchania trwają po kilka godzin. Nie wiem, ile pan prokurator będzie zadawał mi pytania, no ale oczywiście będę składał wyjaśnienia w tej sprawie.
4: Sejm wybrał 6 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. 13 marca prezydent 1 kwietnia odebrał ślubowanie od dwojga z nich.
0: To są wiadomości Radio Opole.
4: Myślała, że pomaga synowi, a straciła 8000 zł. Najpierw 60-latka odebrała telefon od oszusta podszywającego się pod jej syna z prośbą o pożyczkę. Kobieta poszła do banku, wypłaciła pieniądze i przekazała je oszustom. Gdy skontaktowała się ze swoim synem, okazało się, że wszystko straciła. Schemat działania jest za każdym razem taki sam, informuje aspirant sztabowy Patrycja Kaszuba, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brzegu.
11: Oszuści kontaktują się za pośrednictwem różnych komunikatorów w krótkich wiadomościach pod Przywają się pod bliskich, przedstawiają historię o zmianie numeru telefonu lub kłopotach, które ich

0: spotkały, a następnie proszą o wsparcie finansowe.
1: Policjanci przypominają, by w takich sytuacjach stosować zasadę ograniczonego zaufania i weryfikować tożsamość dzwoniącego. I to już wszystko. Dziękuję za uwagę, a na Wiadomości w Południe zapraszam w imieniu Katarzyny Plewni.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Bardzo ładne słońce świeci, chociaż chmur, przyznać trzeba uczciwie, nie brakuje, ale z tych chmur dziś nie będzie deszczu, nic nie ma o tym w prognozach pogody, no i to jest piękne. 20 stopni to jest takie minimum, 22 to maks dziś, wiatr na ogół słaby, północno-zachodni i północny. W nocy zachmurzenie mało i umiarkowane, też padać nie będzie i od 9 do 11 stopni.
4: A jeśli chodzi o temperaturę aktualną, to po 21 stopni w miastach naszego regionu.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Na zegarze już 5 minut po godzinie 11. Dzień dobry w piątek, weekendu, początek. Wszystkiego dobrego wysyłają do Was Iwona Tokarska,
3: Krzysztof Rapp, no i Marcin Głowienkowski oczywiście także, który ten program realizuje.
4: A już teraz na naszej antenie McDonald, Amy McDonald, Dream On. Zostańcie z nami do 14.
3: Śnijcie z nami.

0: Reklama społeczna.
1: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
2: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza Cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
0: Reklama społeczna.
3: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
4: Uwaga, uwaga! Dzień dziecka w Ozimska Park Opole już 30 maja. W programie dmuchańce, malowanie buziek, animacje artystyczne i sportowe, quizy, upominki, popcorn i grill. Zabierz dzieci, rodzinę i dobry humor. Pamiętaj, już 30 maja Dzień dziecka w Ozimska Park Opole. Ulica Ozimska 72 Opole. Ozimska Park. Miejsce na Twoje komfortowe zakupy.
5: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz dr habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
6: Uwaga, Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka Volvo Grupa Lease. Jeżeli masz w ręku fach, skocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę i naprawy oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia. Oferujemy dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
3: Po reklamie.

0: sponsorem konkursu jest gospoda Gryfne Gary.
1: Jeśli jeszcze nie macie zaproszenia od teściowej na pyszny niedzielny obiad, to od nas dostaniecie voucher na śląski obiad do restauracji Gryfne Gary w Opolu o wartości 200 zł. A co?
2: No, ładnie zaszalałaś, za nie swoje. No dobrze, ale generalnie tak, faktycznie. 200 zł do was powędrują pod wszakże warunkiem takim, że zadzwonicie pod 774-541-541 i odpowiecie, jak będzie wyglądał taki śląski obiad, ale za 100 lat. No i to jest pytanie.
3: Jedno danie będzie pastylka czerwona, a drugie danie będzie, nie powiem glizda, ale będzie biały robaczek z białkiem. To będzie drugie wyskwitne danie. Dziękuję.
1: To smacznego.
2: No już nabrałem ochoty na takie danie. Rzeczywiście.
1: 774-5-415-41. Jak będzie wyglądał śląski obiad za 100 lat?
4: Śląski obiad za 100 lat będzie serwowany w tabletkach. Biała rosół, żółta kluski, brązowa rolada, czerwona kapusta. Na deser woda. Zaserwuje ją robotek Karlik.
1: Ach, to ja dobre. Już miałam kiedyś obiad zaserwowany przez robota. Tak? Akurat byłam w Hiszpanii i podjechał taki robot, no, ale i tak kelnerka musiała wyłożyć na stół.
2: No właśnie, trzeba. Bo kto napiwek weźmie, nie?
1: No właśnie, o to chodzi. 774-5-415-41. Jak będzie wyglądał śląski obiad w przyszłości?
5: To jak będzie wyglądał śląski obiad, pokazał nam już Juliusz Machulski w Seksmisji. Otóż jest tam taki moment, w którym panie żyjące pod ziemią muszą wziąć tabletkę, wziąć tabletkę, wziąć tabletkę. Dziękuję.
2: No tak, to była dość mroczna wizja przyszłości, chociaż jak byłem mały, to mi się bardzo ten film podobał. Zresztą jak jestem duży, to też. A mamy jeszcze jeden telefon, posłuchajmy.
6: Ja to myślę, że śląski obiad to kiedyś w przyszłości powinien wyglądać tak, że jest wielka kluska, na tej klusce wielkie mięso przekładane z sałatą. No i tak by było super. Ja bym z chęcią na przykład takie coś zjadła.
1: Taka wielka kluska jak ten wielki Krzysiek tutaj obok mnie siedzący i zaśmiewający się.
2: No tak, lubię się pośmiać sam z siebie, bo często mi się zdarza w tej pracy ostatnio.
1: A ta wielka kluska to mi się trochę z takim hamburgerem właśnie skojarzyła.
2: Ale widzisz, ciekawa jak się propozycja. Przełoży wielką kluchę z wielkim mięchem sałatą, to już będzie zdrowo i dietetycznie. Jednym listkiem
1: nie,
2: chociaż.
1: Kombinujcie dalej, tak. Bardzo mi się te propozycje podobają. 774-5-415-41. Dajcie znać, jak będzie wyglądał śląski obiad za 100 lat, a my wam w zamian przekażemy voucher o wartości 200 zł, oczywiście tej najlepszej propozycji.
0: Sponsorem konkursu jest gospoda Gryfne Gary.

0: Kesha w utworze TikTok. No, myślę, że TikTok jak TikTok, cały internet doskonale zna pewną spektakularną akcję niejakiego Łatwoganga. No to słuchajcie, po tym spektakularnym sukcesie streama dla Fundacji Cancer Fighters, Piotr haknę Łatwogang dziś o 16 dokładnie startuje z nową akcją. Wyruszy z rowerem z Zakopanego do Gdańska. No i Łatwogang chce w ten sposób zebrać 12 milionów złotych na leczenie jednej konkretnej osoby. To jest 8-letni Max Tocki, który choruje na dystrofię mięśniową Duszena.
1: Sama zbiórka na leczenie chłopca ruszyła już wczoraj, a o szczegółach opowie nam Piotr Olechniewicz z Polskiego Radia Rzeszów.
2: Historia Maxa Tockiego rozpoczyna się w 2024 roku. Rutynowe badania, szybko potwierdzona diagnoza i dramatyczna informacja od lekarzy. Zdrowie i życie Maxa można uratować jednym z najdroższych leków świata. Jego cena to ponad 15 milionów złotych. Czas ucieka, aż w końcu w pomoc Maxowi angażuje się youtuber Łatwogang, znany z rekordowej zbiórki pieniędzy. Tak jego najnowszą rowerową akcję opisuje sam Max.
3: Zakopanego do samego prawie końca Polski, że tak powiem, Gdańska. I naprawdę bardzo dziękuję Łatwogangowi.
2: O nadziejach pokładanych w zbiórce mówi ojciec Maxa.
4: Bez takiej pomocy no nie bylibyśmy w stanie, bo zbiórka się zaczęła w tamtym roku. Tutaj mamy nadzieję, że to naprawdę szybko zakończy i Max będzie mógł dostać leki i normalnie żyć.
2: Za powodzenie zbiórki trzymamy kciuki i przypominamy, że tworzą ją tysiące Polaków.
1: Mówił Piotr Olechniewicz z Polskiego Radia Rzeszów. Także jeśli nie mieliście ostatnio czego oglądać, to uwaga, na rowerze nadjeżdża najnowszy serial, od którego się nie oderwiecie 24 godziny na dobę. A już teraz tak jeszcze nagroda i niespodzianka od nas. Ogólnopolska premiera Pia Mia, Hey Haters.
5: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla Was.

0: it to the flow now, ooh. Oops, splash. To the flow now, ooh.
1: I tak brzmi sobie Beyoncé na antenie Radio Polet Texas Hold'em. Mamy 20 minut do południa. O, słuchajcie, szukając dziś takich zabawnych i niedorzecznych tytułów do naszego stałego cyklu, natknęliśmy się na taki oto. Uwaga, utopił samochód w stawie, tłumaczył, że regulował radio. No nie powiem, przykuł ten tytuł od razu moją uwagę. Kliknąłem w artykuł. Tak. Kliknąłem sobie w ten artykuł, słuchajcie, i taka oto historia się ukazuje. Wczoraj, czyli w czwartek, w miejscowości Trzciniec w województwie mazowieckim przed 6 rano osobowy Mercedes zjechał nagle z drogi i wylądował w pobliskim stawie.
2: Na szczęście nie było tam głęboko, więc gdy tylko auto po krótkim dryfowaniu przybiło do brzegu, 56-letni kierowca zdołał sam opuścić zanurzony w wodzie pojazd i wyjść na brzeg. Gdy na miejsce przyjechali policjanci, to kierowca tłumaczył im, że uwaga, na łuku drogi regulował sobie radio i przez to stracił panowanie nad pojazdem.
1: Ajajajaj. No i tak oto za to nieostrożne zachowanie za kierownicą 56-latek został ukarany mandatem w wysokości 500 zł. No a ponadto jeszcze też, no, do wydobycia tego jego Mercedesa z Trzcin, w tym Trzcińcu, oj, potrzebni byli strażacy, no i ten ich specjalistyczny sprzęt.
2: Nie wiem, jaki pan miał staż w kierowaniu pojazdami, ale najwyraźniej nie znał żelaznej zasady bezpieczeństwa. Ta wyraźnie mówi: koniecznie ścisz radio podczas trudnych manewrów. Wtedy wszystko lepiej widać.
3: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radio Pole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
1: No to już teraz na antenie Radio Pole GRI i tytuł Napisy końcowe. Specjalnie dla was, pierwsi w kraju.

0: Jeremi i Artur Sikorscy na antenie Radio Opole o młodości cudownie nam zaśpiewali w sam raz na 9 minut przed godziną 12.
1: A punktualnie w południe oczywiście najnowsze wiadomości Radio Opole. Przygotowuje je Katarzyna Plewnia i zajrzałem jej przez ramię o to, co na pewno znajdzie się w serwisie. Będzie historia pewnego mieszkańca powiatu brzeskiego, który był ścigany listem gończym za kradzieże, włamania i liczne przestępstwa drogowe i słuchajcie, chciał się ukryć przed wymiarem sprawiedliwości u swojej babci. Czy mu się udało? Powiemy w wiadomościach. Będzie też o Stanach Zjednoczonych, które zamierzają analizować rozmieszczenie swoich wojsk na świecie, ale także w Europie. Dajcie głośniej o 12 w południe.

0: Reklama.
1: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
2: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja, Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
4: SPZOS w Kędzierzynie Koźlu realizuje projekt rozbudowa budynków wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej dla samodzielnego publicznego zespołu opieki zdrowotnej w Kędzierzynie Koźlu na potrzeby opieki onkologicznej. W ramach szczególnej dbałości o pacjentów zmagających się z chorobami nowotworowymi przedsięwzięcie zapewni chorym jak najlepszą opiekę, począwszy od wczesnej precyzyjnej diagnostyki, poprzez leczenie oraz monitorowanie efektu terapii, jak i stanu zdrowia leczonych.

0: Stany Zjednoczone nadal będą analizować rozmieszczenie wojsk, deklaruje Marco Rubio. Przed policją ukrył się u babci, ale mieszkaniec powiatu brzeskiego jest już jednak za kratkami.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: A dyżur w redakcji informacji rozpoczęła Katarzyna Plewnia. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. USA nadal będą analizować rozmieszczenie swoich wojsk na świecie, także w Europie. Mówił o tym sekretarz stanu USA Marco Rubio przed spotkaniem ministrów spraw zagranicznych państw NATO w Helsingborgu w Szwecji. Szef amerykańskiej dyplomacji odniósł się m.in. do zapowiedzi Donalda Trumpa o wysłaniu dodatkowych 5000 żołnierzy do Polski. Widzieliśmy wczorajsze oświadczenie prezydenta Trumpa dotyczące Polski i rozmieszczenia wojsk. USA nadal realizują globalne zobowiązania związane z obecnością swoich sił zbrojnych, co wymaga stałej analizy ich rozmieszczenia. Nie jest to kwestia reakcji na bieżące wydarzenia, lecz element długofalowego procesu. Mimo ostatnich napięć będzie on kontynuowany, a współpraca z sojusznikami ma umożliwić konstruktywne dla wszystkich podejmowanie decyzji. Jeszcze dziś do bazy lotniczej w Łasku dotrą pierwsze polskie myśliwce F-35. Według zapowiedzi ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza trzy nowoczesne maszyny pojawią się w województwie łódzkim około godziny 18.
1: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
0: Transkrypcja małżeństw jednopłciowych w całym kraju staje się faktem. Ministrowie cyfryzacji i spraw wewnętrznych podpisali rozporządzenie wprowadzające nowe wzory aktu małżeństwa. Szczegóły Arkadiusz Augustyniak.
3: Dzięki tej zmianie w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce możliwa będzie transkrypcja małżeństw jednopłciowych, które zostały zawarte za granicą. Transkrypcja nie jest jednak równoznaczna z tym, że małżeństwa zawarte za granicą będą miały wszystkie prawa. Wątpliwości dotyczą na przykład możliwości adopcji dzieci przez małżeństwa jednopłciowe. Pierwszym miastem, w którym już dokonano transkrypcji, jest Warszawa.
0: Podpisane rozporządzenie to pokłosie kwietniowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA zobowiązał warszawski urząd stanu cywilnego do transkrypcji małżeństwa dwóch mężczyzn. Zawarli oni związek w 2018 roku w Berlinie. W listopadzie ubiegłego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że państwa członkowskie są zobowiązane uznawać małżeństwa jednopłciowe zawarte w innych krajach unijnych. Była to odpowiedź na pytanie prejudycjalne skierowane przez NSA.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Ścigany listem gończym mieszkaniec powiatu brzeskiego postanowił schronić się u babci, ale policja i tak namierzyła 27-latka. Mężczyzna dopuścił się wielu włamań, kradł towar spółek sklepowych, popełnił też wiele przestępstw drogowych. Jedno skutkowało pościgiem. Brzescy kryminalni ustalili, gdzie może przebywać poszukiwany, mówi aspirant sztabowy Patrycja Kaszuba z brzeskiej policji.
4: Policjanci ustalili, że mężczyzna ukrywa się w województwie dolnośląskim. Kryjówkę przed wymiarem sprawiedliwości znalazł u swojej babci. Mieszkaniec powiatu brzeskiego został zatrzymany nieopodal jej mieszkania. Podczas wykonywania czynności z poszukiwanym funkcjonariusze znaleźli przy nim kilka porcji marihuany i amfetaminy. Mężczyzna trafił już do więzienia. Za wcześniejsze przestępstwa spędzi w więzieniu 2 lata.
0: Dochodzi do tego jeszcze widmo kolejnych 3 lat za posiadanie narkotyków. Brytyjska policja znów apeluje do świadków i potencjalnych ofiar o kontakt w sprawie byłego księcia Andrzeja. Śledczy badają jego związki z Jeffreyem Epsteinem, a także możliwe przypadki korupcji, nadużywania wpływów i przestępstw seksualnych. Dochodzenie dotyczy czasu pełnienia przez brata króla Karola III funkcji specjalnego wysłannika brytyjskiego rządu do spraw handlu.
5: Brytyjska policja poinformowała, że obecnie analizuje informacje od kobiety, która twierdzi, że Jeffrey Epstein zorganizował jej przyjazd do Wielkiej Brytanii na spotkanie seksualne z byłym księciem. Funkcjonariusze skontaktowali się już z jej prawnikami i zapewnili, że osoby, które przekażą informacje w tej sprawie, mogą liczyć na ochronę anonimowości. To najnowszy wątek śledztwa przeciwko bratu króla Karola III. Policja podkreśla, że dochodzenie ma bardzo szeroki zakres. Brytyjska policja współpracuje także z amerykańskim departamentem.
1: Pogoda.
6: No coś pochmurno nam się zrobiło w stolicy regionu, a tak było ładnie, pięknie, rano słonecznie, że człowiek bez okularów przeciwsłonecznych nie mógł wyjść z domu. No może coś się zaraz
2: poprawi. Ja widzę błękit, nie jest tak źle, widzę błękit na niebo, kawałek.
6: Drogi wietrzyku, wiej, przeganiaj te chmury. Od 20 do 22 stopni maksymalnie, nocą od 9 do 11, jutro od 20 do 22, a w niedzielę do 27 i cały przyszły tydzień zapowiada się ślicznie, słonecznie.
2: No to pięknie, 21 stopni w tej chwili pokazują termometry. W Opolu 21 jeszcze także w Kędzierzynie, Koźlubrzegu i Namysłowie, a po 20 w Kluczborku i Nysie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: 5 minut po godzinie 12. Dzień dobry w piątek, mówią wam Iwona.

0: Piekarska,
1: Krzysztof Rap, no i dołączył do nas Darek Kuzera, który od teraz ten program realizuje.
0: A już teraz na antenie, ach, ostatnio mój ulubieniec Sombr i jego potencjał.
1: Ma potencjał chłopak.
0: Oj, zdecydowanie.

0: Reklama społeczna.
1: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
2: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
3: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
4: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
2: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
5: Pamiętasz tę piosenkę?
6: Jesteś legendą.
5: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
0: Reklama społeczna.
7: Reklama.
8: Cześć sąsiad, jak firma?
9: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
8: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
9: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
8: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
9: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa, myślisz Petrol. 77 40 22 500.
10: Z wygraną w Euro Jackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Euro Jackpot daje wolność na bogato.
11: Gala piosenki włoskiej i francuskiej w wykonaniu artystów teatrów muzycznych już 23 maja na scenie kameralnej Hotelu Piast w Opolu. Porywający koncert pełen najpiękniejszych melodii Francji i zmysłowych przebojów słonecznej Italii. Bilety do nabycia w recepcji Hotelu Piast i na biletyna.pl.
12: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz dr habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest gospoda Gryfne Gary.
1: Za nami minęli utwór Ram Pam Pam, jakże dźwięczny tytuł. No to uwaga, Ram Pam Pam teraz właśnie. Będziemy ogłaszać konkurs, przypominać, że ciągle 200 zł w naszych rękach, a chcemy wam przekazać taki voucher do restauracji Gryfne Gary, bo to już ostatni taki voucher w naszym posiadaniu. Cały tydzień bawiliśmy się właśnie z wami taką zabawą. No i dziś musicie odpowiedzieć na bardzo trudne pytanie. Iwona powie jakie.
2: Jak będzie wyglądał śląski obiad za 100 lat?
1: Nie.
2: Jak to będzie wszystko wyglądało, jak to będzie serwowane, czekamy na wasze propozycje pod 774-5-41-541.
3: Tak więc będą to, myślę, drukowane naleśniki z kluskami śląskimi oraz roladą. Na deser zostaną podane wloty, które zmieniają smak podczas jedzenia. Karmelowy ryż z dodatkiem protein z alg doda temu wszystkiemu posmaku. Pozdrawiam.
2: Ale to dobrze pan wymyślił.
1: A z czego będą te naleśniki drukowane? Z drukarki 3D czy jakieś papierowe będą drukowane?
2: A może będą nowe tusze w ogóle, wiesz, takie białkowe?
1: Pół tusze, może nawet pół tusze, jakoś przetrwają te 100 lat. No dobrze, ciekawe. Jeszcze jedna, jeszcze więcej propozycji mamy, ale tej posłuchajmy teraz.
4: Śląska kuchnia jest wieczna, więc nawet za 100 lat będą karminadle, klejzy i modro kapusta. Ale wtedy nie wiadomo, ile będzie kosztowała. Pozdrawiam.
1: No tak. Miliony monet prawdopodobnie.
2: No faktycznie, to taką wizję czarną pan przedstawił przyszłości. 774-5-41-541. Jak będzie wyglądał śląski obiad za 100 lat?
5: Mam nadzieję, że za 100 lat śląski obiad będzie dokładnie taki sam jak dziś. Pod warunkiem, że będziemy nadal pielęgnować zwyczaje i smaki śląskich regionów. Pozdrawiam, Krystyna.
2: A ja dodam od siebie, że pod warunkiem, że będziemy przekazywać z pokolenia na pokolenie te przepisy, bo coraz mniej młodych ludzi w ogóle gotuje.
1: To znaczy, wiesz, jak to zrobić? Trzeba by na TikToka rolki kręcić i do czata GPT wprowadzić te przepisy, żeby one tam były.
2: A Gemini to jeszcze skomentuje i wystawi recenzję. No.
1: Ale jest jeszcze jedna propozycja, posłuchajmy.
6: Obiad śląski za 100 lat będzie wyglądał tak. Będzie ugotowany i przygotowany przez asystenta AI. Będzie miał 0 kalorii. Będziemy mogli jeść ile chcemy. Kluseczki śląskie z dziurką i sosikiem, roladka z ogórkiem, marchewką i musztardą. I oczywiście kapusta modra. Forma i smak potraw pozostaną bez zmian, bo to nasze dziedzictwo kulturowe. Dorobek przeszłości przekazywamy kolejnym pokoleniom. Pozdrawiam.
1: Coś bardzo ciekawa propozycja, ale coś mi mówi, że jak to ma być 0 kalorii, no to te kluseczki z dziurką to będzie sama dziurka z tych kluseczek podawana.
2: 774-5-41-541. Jak będzie wyglądał śląski obiad za 100 lat? Dajcie znać.
0: Sponsorem konkursu jest gospoda Gryfne Gary.
2: A już teraz prezentujemy wam kolejną ogólnopolską premierę na naszej antenie. Mark Ambor i New York Confident.
7: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.

0: Nieśmiertelny, śmiem twierdzić, Chris Rea w Radio Pole z utworem Auberge. No i słuchajcie, to jest wielki dzień dla Polski. To nie tylko dlatego, że mamy piątek, piąteczek, piątunia, ale na przykład tacy mieszkańcy Łasku to czekają na myśliwce F-35. Trzy samoloty mają dziś około 18 wylądować w 32. bazie lotnictwa taktycznego, o czym poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. To pierwsze z 32 zamówionych przez nasz kraj maszyn już piątej generacji, które to do 2030 roku mają wzmocnić nasze polskie siły powietrzne.
1: Baza w Łasku od lat funkcjonuje jako jeden z kluczowych punktów polskiego lotnictwa taktycznego. Stacjonują tam myśliwce F-16, które regularnie biorą udział w szkoleniach i misjach NATO, a ich przeloty są codziennością dla mieszkańców okolicznych miejscowości.
2: Bardzo dobrze.
3: Tak powinno być.
2: No musimy mieć ochronę.
4: Fajnie, mamy jakieś zabezpieczenie tutaj w Łasku.
5: Przylecą, wszystkie będzie beauty.
6: Im więcej, to lepiej, wiadoma sprawa. No.
5: Oczywiście, czujemy się bardziej bezpieczni przez to, no i wdzięczni, że mogą tu być.
6: A ten trochę hałasu to każdy wytrzyma.
7: Wszyscy są zadowoleni, bo to jest dla nas właśnie warunek bezpieczeństwa.
1: No to po takich głosach od razu przypomina mi się słynna scena z filmu Nie lubię poniedziałku. Będzie w Łasku.
0: Dokładnie. No słuchajcie, a to uroczyste, takie oficjalne przyjęcie pierwszych tych F-ów 35 zaplanowano na piątek, ale dopiero 12 czerwca.
8: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
0: No to lecimy z kolejną nowością. Rubens w utworze Dzieciak. Tylko w Radiopole. Pierwsi w kraju to gra.

0: na fali.
1: Za 18 minut wybije 13. Słuchacie Radio Opole i to jest idealny moment, żebyśmy sobie trochę nagłówki poczytali różnych portali, które znaleźliśmy w polskim internecie. I proszę bardzo, ja znalazłam historię dziwnego spotkania.
2: Zaintrygowałaś mnie, dawaj.
1: Uciekł do toalety. Tak wyglądało spotkanie muchy z Michaelem Jacksonem. Może usłyszał, że to jest mucha, więc
2: dziwne rzeczy, naprawdę. Okej, okay, no ja mam taki tytuł, aż się trochę boję, ale no
1: dajesz.
2: Idzie to tak. Pajączkowska jojczy na brak mięsa w Królowej Przetrwania i twierdzi, że wypadły jej włosy, a Grzelak przypomina, białeczka było dużo. Słuchajcie, cuda wianki na kiju, naprawdę.
1: No, musi się teraz pani Pajączkowska suplementować.
2: Tak.
1: Tymczasem Robert Lewandowski w Arabii Saudyjskiej, legenda się nie certoli.
2: O, proszę. A Bella Hadid w metalicznym bikini byczy się na jachcie, prezentując ultrawąską talię.
1: Aha, aha. Coraz szczuplejsze te gwiazdy.
2: No na jachcie jakbym był, też bym wyszczuplał na bank.
1: Marsylka, Holenderka, a może Mniszka, wybierz swoją dachówkę.
2: O, to świetne jest. To zależy od stopnia skromności kupującego, rozumiem.
1: Marsylka, Holenderka, może Mniszka.
2: No dobra, to jeszcze takie tutaj u mnie są cudawianki. 10 licznych sukienek na lato dla 60-latek. Malachitowa, boskowysmukla, idealna na wesele.
1: To ja mam...
2: za późno na wesele jest, tak, drogie 60-latki.
1: Biały budynek z trzema skrzydłami patrzy na Wisłę z góry i rośnie.
2: Widzę, że weszłaś ostro w architekturę.
1: Dzisiaj dział architektury naprawdę mnie rozbroił.
2: Ja mam jeszcze ogród. Ostatni już ode mnie będzie ogród. Uwaga, ten robot kosi jak ninja. Ekspresowo zmienia trawę w gęsty, zielony dywan. Chodzimy!
1: To ja poproszę taki do swojego ogródka.
0: Radio Opole. A teraz muzyka.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama.
2: Nie masz pomysłu na weekend? Rusz w drogę z weekendowym biletem turystycznym Polregio. Ciesz się swobodą podróżowania pociągami Polregio bez żadnych ograniczeń. Kup bilet turystyczny i podróżuj w ulubione miejsca. Jeden bilet i aż 3 dni podróży. Weekendowe bilety turystyczne Polregio gwarantują nieograniczone podróże po całej Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące oferty biletów turystycznych i taryfy przewozowej dostępne są na polregio.pl. Polregio od 25 lat łączy regiony.
3: Uwaga Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka Volvo Grupa Lease. Jeżeli masz w ręku fach, skocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę i naprawy oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia. Oferujemy dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
4: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
1: Po reklamie.
5: A dzisiaj w kalendarzu 22 dzień maja, to piątek weekendu. Początek, zbliżamy się do 13. Sprawdźmy, jakie są najnowsze wiadomości ze świata, kraju i regionu.

0: ministrom, amerykańskim kongresmenom. Prezydent Trump ogłosił wczoraj, że USA wyślą do Polski dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy.
1: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
0: Ministerstwo Energii ogłosiło rozporządzenie w sprawie maksymalnych cen na kolejne 3 dni. Sobotę, niedzielę i poniedziałek. Litr benzyny 95 kosztować będzie 6 zł 46 groszy. O 2 grosze taniej niż dziś. Litr 98 kierowcy zatankują za 7 zł. To o 6 groszy mniej. Cena oleju napędowego wyniesie 6 zł 85 groszy za litr. Też o 6 groszy mniej niż dzisiaj. Rozpoczęła się trzecia edycja programu Super Zebra. Na 2 lata jego realizacji samorząd województwa przeznaczył 5 milionów złotych. Dzięki dotacjom w tym roku poprawi się bezpieczeństwo na 21 przejściach dla pieszych w regionie. Kolejne 22 zebry zmodernizowane będą w przyszłym roku. Gminy zapewniają po 10 tysięcy złotych wkładu własnego, mówi Robert Węgrzyn z zarządu województwa opolskiego.
2: Program naszym zdaniem bardzo konieczny ze względu bezpieczeństwa, chociażby, a może głównie, w tych miejscach, gdzie przemieszczają się dzieci do szkoły. Sam często takimi drogami przejeżdżam, w którym te przejścia inteligentne funkcjonują, bo tutaj mówimy o dwóch rodzajów przejść, czyli takie doświetlane, ale też takie inteligentne, gdzie się zbliża pojazd samochodowy, wtedy sygnalizacja się wzbudza i widać to z daleka.
0: Andrzej Wesołowski, burmistrz Tułowic, wylicza, że bezpieczniej zrobi się na 2 przejściach dla pieszych.
3: Na ten rok jedno będzie robione, to jest wylotówka z Tułowic na Korfantów z przejściem na Ligotę Tułowicką przy Myjce. Mieszkańcy wiedzą, co to jest, natomiast na przyszły rok już mamy zabokowane też na ulicy Kościuszki w ciągu tej drogi wojewódzkiej 405 na wysokości tak zwanego małego kościółka.
4: Jedno na wysokości drogi wojewódzkiej w rejonie parku, który będzie rewitalizowany, a drugie na Alei Wolności. To są obydwie drogi wojewódzkie.
0: A mówił Arnold Joszko, wiceburmistrz Krapkowic. Program realizowany jest od 2023 roku. Do trzeciej już edycji Super Zebry aplikowało 30 gmin. Odznaczenia, wyróżnienia i awanse służbowe strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Opolu oraz strażacy ochotnicy świętują Powiatowy Dzień Strażaka. Mówi młodszy brygadier Paweł Bibułowicz, zastępca komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.
5: Miejscowe zagrożenia, czyli wypadki komunikacyjne, różnego rodzaju też katastrofy budowlane, zdarzenia związane z usuwaniem skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych i tego zdecydowanie jest najwięcej. Natomiast pożary z samej definicji rzeczywiście występują, ale stanowią zdecydowanie mniejszą część naszych dyspozycji.
6: Przede wszystkim pomoc ludziom, to jest zawsze na pierwszym miejscu. Jest też takie bardzo budujące to, że społeczeństwo nam ufa, sobie przeglądamy wszystkie rankingi. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że zawsze gdzieś tam na pierwszym lub drugim miejscu.
0: Dodaje starszy kapitan Jakub Jędrzejczyk z JRG numer 2 w Opolu. Dziś znalazł się w gronie niemal 30 wyróżnionych strażaków, a podczas święta opolskiej jednostce przekazano też nowy osobowy samochód operacyjny.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Przed Sądem Rejonowym w Kwidzynie rozpoczął się proces Antoniego K. syna Jacka Kurskiego. Prokuratura oskarżyła go o przestępstwo seksualne wobec nieletniej. 35-latek nie przyznaje się do winy, a zarzuty określa jako ataki na polską prawicę i rodzinę. Jakie zarzuty ciążą na Antonim K., mówi sędzia Mariusz Kaźmierczak, rzecznik Sądu Okręgowego w Gdańsku.
7: Został on oskarżony przez prokuraturę okręgową w Toruniu o to, że w 2009 roku w Gdańsku oraz w gminie Stary Dzierzgoń wielokrotnie doprowadził małoletnią pokrzywdzoną, nie mającą wówczas ukończonych 15 lat, do obcowania płciowego, wykorzystując zarówno zależność emocjonalną i społeczną pokrzywdzonej, jak i przemoc fizyczną. Oskarżony odpowiada z tzw. wolnej stopy. Zastosowano wobec niego nieizolacyjne środki zapobiegawcze.
0: Oskarżonemu grozi od 2 do 12 lat więzienia. Proces toczy się za zamkniętymi drzwiami. A na koniec bilety w pociągach bez dopłaty i więcej kasjerów na dworcach. PKP Intercity wprowadza ułatwienia w zakupie biletów kolejowych w związku z trwającymi zakłóceniami przy nabywaniu ich online.
1: Pogoda.
8: Po 20 stopni mamy w Namysłowie i w Kluczborku oraz w Nysie, w Brzegu, w Opolu i w Kędzierzynie-Koźlu po 21 stopni. Do 22 w sumie dzisiaj maksymalnie. Nie powinno padać, chociaż ostatnio tyle chmur na niebie się pojawiło, że w sumie to już nie wiem, czy wierzyć synoptykom, czy jednak obserwować to, co się dzieje za oknem. Noc całkiem przyjemna, od 9 do 11 stopni. Jutro od 20 do 22 w ciągu dnia maksymalnie powinno być pięknie i słonecznie, a w niedzielę to już bajka, to już lato, bo spodziewamy się wtedy 27 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
8: Krzysztof powędrował już na zasłużony odpoczynek, ale ja zostaję z wami do 14. Iwona Tokarska, kłaniam się nisko, a towarzyszy mi Darek Kuzera. Dzień dobry, witajcie w piątek, weekendu początek.

0: reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
1: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz dr habilitowana Alicja Puścian. 28 maja, Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest gospoda Gryfne Gary.
1: Komu voucher o wartości 200 zł do restauracji Gryfne Gary w Opolu, to już niemal ostatnia szansa, żeby się z nami skontaktować, żeby zaproponować, jak będzie wyglądał śląski obiad za 100 lat. Zamykamy oczy, wybieramy numer 774-541-541 i opowiadamy.
2: Śląski obiad za 100 lat. Ino rozkluseczka, ino rozrolaczka, ino rozmodra, aby wnusięta chude były, a ołma będzie miała ze 102 lata
1: wieku. O, no to nawet niezła ta wizja rzeczywistości, czy przyszłości raczej. 774-541-541. A co pan o tym sądzi?
3: Myślę, że kuchnia śląska jest tak dobra, że przetrwa nie jedno stulecie, a zmieni się tylko forma jej podania. Podawać ją będą nie kobiety w fartuszkach, ale mężczyźni w szpilkach, klejtopach, fartuszkach. No, chyba że doczekamy się swoich klonów i sami sobie będziemy przyrządzać te potrawy.
1: A to ciekawe spostrzeżenie. 774-541-541. Jak będzie wyglądał ten znany nam śląski pyszny obiad z roladą, z kluskami, z modrą kapustą za 100 lat?
2: Pieronie, pieronie, powiedział Karlik do Karolinki. Ją nie chce kluzek czy de rolady cyber deluxe. Modrej kapusty LED, hologramu wodzionki żuru 5G, kosmicznej szpajzy, kafeju z Wi-Fi. Wypija i fikom dopryka na niedzielna drzemka. Karolinko, wsiodej w nasza kapsuła czasu i lecimy na łobiot do mej praca Ołmy. To tylko 100 lot nazad. Oma już fertich łobiot mo i nas przyjmie, ją tak myśla, na ten rosół, który mruga tymi łoczkami. Białe pikne klus. Ta rolada, modro kapusta i kompot z łowoców z naszej zegródki. Razem siedniemy i zjemy, taka rajza se urządzimy i tak niedziela spędzimy wspólnie.
1: Ja czułam te emocje, czułam ten zapach nawet tego rosołu i czułam tę radość ze spotkania z Ołmą, która właśnie naważyła takiego dobrego obiadu. 774-541-541. Dajcie znać, zostało na ostatnie pół godziny, żeby się z nami skontaktować, żeby powalczyć o voucher o wartości 200 zł. To jeszcze raz ostatni, przypomnę pytanie, jak będzie wyglądał śląski obiad za 100 lat?
0: Sponsorem konkursu jest gospoda Gryfne Gary.

0: Mam nadzieję, że to było o mnie. Rimon i Supergirl w Radio Opole. Mamy 29 minut po godzinie 13. A w krajobrazie Opola pojawił się ostatnio nowy element. To dźwig, który pomaga zainstalować scenografię na tegoroczny 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Od kilku dni kierowcy też nie zaparkują już przed Muzeum Polskiej Piosenki, bo teren wokół Amfiteatru Tysiąclecia wraz z parkingiem został wyłączony z ruchu i czasowo zamknięty. Tymczasem bilety też już bardzo mocno się wyprzedały. Zostało tylko kilka sztuk na piątek, z tego co widzimy po prostu na stronie. Także już niektórzy szykują się na muzyczne show. Gwiazdy też już się przymierzają i do śpiewania, i do zaskakiwania nas swoimi kreacjami. I z wielką przyjemnością możemy powiedzieć, że do grona już pokaźnego gwiazd dołączył Dawid Kwiatkowski. Artystę usłyszymy podczas koncertu Super Jedynek w czwartek, 4 czerwca po 22.
1: To takie proste, tak wpadać wieczorami, żaden pośpiech.
0: No nie byłabym tego taka pewna, Dawid. Może lepiej przyjeść do Opola nieco wcześniej, bo festiwal słynie nie tylko z dobrej muzyki, ale też z niebotycznych korków.

0: i będziesz mieć podobne do mnie dni. Chociaż wątpię, chcę uwierzyć, że istnieje właśnie ktoś taki jak...
1: Za 21 minut wybije 14. No różne rzeczy, słuchajcie, z toalet już wyciągano, ale tego to jeszcze nie grali. Naukowcy odnaleźli, uwaga, średniowieczny notatnik z latryny. Unikatowe znalezisko ma nawet 800 lat, informuje Rzeczpospolita. Konkretnie tego odkrycia dokonali archeolodzy w niemieckim Paderborn, którzy prowadzili sobie spokojnie wykopy pod nową siedzibę władz miejskich, kiedy to natrafili na coś, czego nikt by się nie spodziewał. W średniowiecznej latrynie, tak, tak, w toalecie, odnaleźli notatnik sprzed 700 do 800 lat, skórzana oprawa, drewniane tabliczki, wosk, łacina, kompletny, w rewelacyjnym stanie, jedyny taki w całej Nadrenii Północnej Westfalii. Naukowcy twierdzą, że należał prawdopodobnie do średniowiecznego kupca, który to używał go do zapisywania transakcji i osobnych refleksji. Jak trafił do latryny? No, przypadek, mówią badacze. Może mu coś wypadło przy okazji, może miał gorszy dzień. W każdym razie, co przypadło kupcowi, to zyskała historia. No i patrzcie, jakie życie pisze scenariusze. Okazuje się, że najtrwalsze rzeczy w historii to nie zamki, nie katedry, tylko to, co wpadło do kibla i nikt po to nie sięgnął.
2: Radio Opole. Lecimy swoim rytmem.

0: Sponsorem konkursu jest gospoda Gryfne Gary.
1: Neil Horan przed chwilą zaśpiewał nam o dinner party, czyli takiej imprezie obiadowej. No to może taką właśnie okazję poznania kogoś podczas takiej imprezy będzie miała nasza słuchaczka. Do kogo trafi voucher o wartości 200 zł? Do restauracji Gryfne Gary w Opolu na pyszny śląski obiad. No to tej osoby, która najlepiej poradziła sobie z pytaniem, z zadaniem, jak będzie wyglądał śląski obiad za 100 lat.
2: Śląski obiad za 100 lat. Ino rozkluseczka, ino rozrolaczka, ino rozmodra, aby wnusięta chude były, a ołma będzie miała ze 102 lata w sile wieku.
1: I serdecznie gratuluję, właśnie voucher na przepyszny obiad wędruje do pani. No i to już jest ostatni voucher, który rozdaliśmy w tym tygodniu.
0: Sponsorem konkursu jest gospoda Gryfne Gary.
1: A ja pięknie wam dziękuję za ostatnie 4 godziny w imieniu swoim i Krzycha Rapa. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Darek Kuzera jeszcze zostaje, on będzie realizował reporterski obraz dnia, a dołączy do niego Bogusław Kalisz. Przyjemnego, słonecznego weekendu. Bawcie się bezpiecznie i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.

0: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
1: Reklama.
2: Te systemy przesuwne kaplicy wyglądają świetnie. Pewnie drogie.
3: Gdzie tam? Skorzystałem z programu Sąsiedzki Rabat. Polecasz kaplicę sąsiadowi i obaj macie 3% rabatu.
2: Serio? Ale jak?
3: To proste. Powołaj się na mnie. Złapiesz go szybciej niż myślisz.
4: Sąsiedzki rabat od kaplicy. Zyskaj 3% na systemy przesuwne dzięki rekomendacji, a z kolejnymi poleceniami nawet 6%. Szczegóły w salonach i na kaplica.pl.
5: Kaplica. Zaufanie na lata.
6: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z zwariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
8: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
1: Po reklamie.
9: Dzisiaj jest piątek, 22 maja. Na zegarach zbliża się godzina 14 w Radiu Opole. Czas na wiadomości.
10: Rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw jednopłciowych w Dzienniku Ustaw. Opolscy posłowie Marcelina Zawisza i Paweł Kukiz nie pobierali pieniędzy z tak zwanych kilometrówek. Jeszcze nie słychać, ale już widać, że coraz bliżej opolskiego festiwalu.
11: Dzisiaj również rozpoczynamy programowanie całości oświetlenia.
10: O czym więcej będzie także w reporterskim obrazie dnia.
0: Wiadomości Radia Opole.
9: A na wiadomości zaprasza Katarzyna Plewnia.
10: Transkrypcja małżeństw jednopłciowych w całym kraju stała się faktem. Rządowe rozporządzenie opublikowano w Dzienniku Ustaw. Wcześniej podpisali je ministrowie.

0: Troje opolskich posłów nie pobrało w ubiegłym roku ani złotówki zwrotu kosztów używania pojazdu, czyli tak zwanych kilometrówek. To Marcelina Zawisza z partii Razem i Paweł Kukiz z Koła Poselskiego Demokracja Bezpośrednia. W ramach kilometrówek można rozliczyć do 1500 kilometrów miesięcznie. Wystarczy złożyć oświadczenie bez przedstawiania faktur. Z kilometrówek nie skorzystało w sumie 26 posłanek i posłów. Za to pozostałych 434 pobrało w sumie przeszło 12 milionów złotych. Wśród rekordzistów są Anna Maria Żukowska, szefowa klubu Lewicy, pobrała przeszło 38 tysięcy złotych. Jej biuro poselskie dzieli od Sejmu 1700 metrów, a w oświadczeniu majątkowym posłanka nie deklaruje samochodu. Łukasz Mejza, niedawno wykluczony z klubu parlamentarnego PiS, rozliczył 48 tysięcy złotych w ramach kilometrówek, a Rafał Bochenek z PiS 47,5 tysiąca złotych.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Zagraniczne media szeroko komentują decyzję Donalda Trumpa o wysłaniu dodatkowych 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy do Polski.
2: Hiszpański El País pisze, że Trump po raz kolejny wycofał się z wcześniejszych zapowiedzi ograniczenia obecności wojskowej w Europie. Gazeta podkreśla też, że amerykański prezydent uzasadnił decyzję dobrymi relacjami z prezydentem Karolem Nawrockim. Francuski Le Figaro zauważa, że nadal nie wiadomo, czy chodzi o zupełnie nowe siły, czy o wcześniej wstrzymaną rotację około 4 tysięcy żołnierzy. Z kolei włoski Corriere della Sera przypomina, że Pentagon określa Polskę mianem modelowego sojusznika ze względu na wysokie wydatki na obronność. Jan Olencki, Polskie Radio.
0: Polski kapitan statku MV Hondius, na którym doszło do zakażeń hantawirusem, wróci do kraju. Informację potwierdził główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski, podkreślając, że u kapitana wycieczkowca nie stwierdzono obecności wirusa. Mężczyzna trafi najpierw do Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni.
3: Przypomnę tylko i potwierdzę, że kapitan jest zdrowy. Jest po 3 badaniach, które wykluczyły na razie obecność wirusa w jego organizmie.
0: Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała 3 maja o śmierci 3 osób na wycieczkowcu Hondius. 10 maja statek przybył na Teneryfę, gdzie ewakuowano pasażerów. Do Rotterdamu dotarł 18 maja tylko z członkami załogi.
1: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
0: 40 ton ważą elementy scenografii tegorocznego 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Scenę rozświetli około 1000 metrów kwadratowych ekranów LED-owych i przeszło 1500 lamp. Do festiwalu zostały 2 tygodnie, ale już dziś rusza programowanie oświetlenia, mówi Marcin Michna, realizator światła.
4: Budują się właśnie elementy, które będą zamocowane nad dachem amfiteatru. Dzisiaj również rozpoczynamy programowanie całości oświetlenia i multimediów. Rozpoczynamy je w systemie studia wirtualnego, a za kilka dni rozpoczynamy już ustawianie światła i mamy troszeczkę inną scenografię niż zazwyczaj było można ją zobaczyć w Opolu. Mam nadzieję, że się spodoba.
0: A opolski festiwal rozpocznie się w czwartek, 4 czerwca i potrwa do niedzieli, 7 czerwca. Temat szerzej już za parę minut w reporterskim obrazie dnia. To kolejny krok w próbie odwołania ze stanowiska prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Przed południem w siedzibie PKOL-u rozpoczęło się posiedzenie zarządu głównego komitetu, a wśród tematów rozpatrzenie wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w celu odwołania prezesa Piesiewicza. Żeby doprowadzić do takiego walnego zgromadzenia, konieczne jest zebranie 2/3 głosów członków PKOL-u popierających inicjatywę.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Przed nami ciepły i słoneczny weekend. Synoptycy z IMGW zapowiadają na sobotę zachmurzenie małe i 22 stopnie w najcieplejszym momencie dnia. W niedzielę lekkie pogorszenie pogody, zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu i burze. Temperatura w niedzielę wysoka, od 23 do 25 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni. W czasie burz porywy do 65 km na godzinę.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: na 88 MHz w Brzegu.
1: Reklama.
2: Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś. Mamy pelet Robin. Prosto z lasu Sherwood. Lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina. Certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
3: Uwaga, uwaga! Dzień dziecka w Ozimska Parkopole już 30 maja. W programie dmuchańce, malowanie buziek, animacje artystyczne i sportowe, quizy, upominki, popcorn i grill. Zabierz dzieci, rodzinę i dobry humor. Pamiętaj, już 30 maja Dzień dziecka w Ozimska Parkopole. Ulica Ozimska 72, Opole. Ozimska Park. Miejsce na twoje komfortowe zakupy.
4: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz dr habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
5: Dzień mamy już blisko. W Centrum Karolinka znajdziesz wszystko, co wywoła jej uśmiech. Od modnych dodatków, po pachnące kosmetyki, kartę podarunkową i wyjątkowe prezenty. Odwiedź Centrum Karolinka i wybierz coś prosto z serca.
6: Uwaga, Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka. Volvo Grupa Lease. Jeżeli masz w ręku fach, skocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę i naprawy oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia. Oferujemy dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
1: Po reklamie.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Prawie 14 minut po godzinie 14 rozpoczynamy popołudniowy magazyn reporterów Radio Opole. Dzisiaj w programie między innymi ma być inaczej i zaskakująco. W opolskim amfiteatrze wręcz rośnie w oczach scenografia do Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki.
2: Jesteśmy już po etapie podwieszania wszystkich elementów scenograficzno-świetlno-multimedialnych do konstrukcji amfiteatru.
3: Zaczynamy programować światła i multimedia. Mamy na to 5 dni.
1: Susza niszczy opolskie rolnictwo, plony będą w tym roku niższe, swoje zrobiły też wiosenne przymrozki.
4: Rośliny usychają na stojąco, że tak powiem.
5: Kolejny rok, olbrzymia susza, niestety ona przychodzi w ostatnich latach coraz szybciej.
6: Totalna susza jest, jak już rośliny zimowe zaczynają schnąć, rzepak zaczyna schnąć, to jest poważnie.
1: W magazynie powiemy także o kolejnym wsparciu finansowym na usuwanie skutków powodzi z 2024 roku.
7: Odbudowa mostu świętego Wojciecha w Głuchołazach to jedno z najdroższych zadań, które są realizowane.
8: Jesteśmy cały czas w procesie pozyskiwania tych rządowych środków z rezerwy celowej.
1: Reporterski obraz dnia do godziny 15. Dariusz Kuzera, Bogusław Kalisz. Warto z nami zostać.

0: Reporterski obraz dnia. Jesteśmy tam, gdzie dzieje się coś ważnego.
1: Ponad 1700 lamp, 1000 metrów kwadratowych ekranów LED-owych, kilometry kabli, mnóstwo konstrukcji stalowych. Waga tego wszystkiego to 40 ton, na całość przygotowuje 100 osób. W opolskim amfiteatrze trwa budowa scenografii do tegorocznego 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Jak co roku ma to być wielkie widowisko muzyczne, które powinno zaskoczyć widzów przed telewizorami i tych na widowni. Amfiteatr odwiedziła nasza reporterka Monika Matuszkiewicz-Biel.
2: Jesteśmy w trakcie instalacji. Jesteśmy już po etapie podwieszania wszystkich elementów scenograficzno-świetlno-multimedialnych do konstrukcji amfiteatru. Marcin Michner, realizator światła. Budują się właśnie elementy, które będą zamocowane nad dachem amfiteatru. Dzisiaj również rozpoczynamy programowanie całości oświetlenia i multimediów. Rozpoczynamy je w systemie studia wirtualnego, a za kilka dni rozpoczynamy już ustawianie światła i mamy troszeczkę inną scenografię niż zazwyczaj było można ją zobaczyć w Opolu. Mam nadzieję, że się spodoba.
3: To jeszcze porozmawiajmy o liczbach. Ile diod, ile kabli, ile świateł, ile wszystkiego.
2: Tak. Jednostek oświetleniowych mamy ponad 1700 sztuk. Ponad 1000 metrów kwadratowych ekranów LED-owych. Dużo, dużo kabli, dużo, dużo prądu. No, będziemy się starać użyć tego godnie.
3: Niezwykła historia. Jednym z operatorów świateł jest Marcin Sztakiel, syn słynnego Jerzego Sztakiela.
4: No, tak się zdarzyło, tak, to prawda. Mój ojciec był.
3: No właśnie, jak się pracuje na opolskim festiwalu? Bo wiem już, że pan jest z Opola, no ale praca, podejrzewam, w mieście i robienie tego jednego z najważniejszych wydarzeń naszego regionu jest czymś chyba wyjątkowym.
4: No, jako takie duże wydarzenie to pewnie tak. No szkoda, że to takie jedyne wydarzenie, że fajnie by było, jakby było tego więcej w Opolu, takiego formatu. No, ale jakby, no jest przyjemność pracy. Nie jest to łatwa praca, aczkolwiek jakby same już dni festiwalowe dają tą satysfakcję wykonanej pracy.
3: To proszę powiedzieć jeszcze naszym słuchaczom, na czym polega pana praca, żebyśmy tak wytłumaczyli, czym jest ten operator.
4: Okej, no tak w skrócie dla laika, no sterujemy światłami i multimediami też, bo to odbywa się w jednym systemie. No i po prostu jakby, tak pokrótce, z poziomu konsolety, czyli takiego sterownika, mówimy lampom, urządzeniom, co mają robić.
3: No ale przed tym jest próba, jest scenariusz, wy musicie wiedzieć co, gdzie, do jakiego utworu, kto, co chce.
4: No cały proces, jak już, że tak powiem, do tego dążymy, to wygląda tak, teraz dzisiaj akurat startujemy z preprogrammingiem, tak, czyli na materiałach dostarczonych przez produkcję muzycznych, z prób, które tam dzisiaj odbywają się w radiu czy w innych miejscach. Zaczynamy programować światła i multimedia, to mamy na to mniej więcej 5 dni. Później mamy dni odpalenia całego systemu, czyli sprawdzenia, czy wszystko działa, ewentualnie usuwamy jakieś erory.
3: A co nas czeka podczas tegorocznego festiwalu? To zdradza Jarosław Wasik, rzecznik prasowy Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.
5: Powiedzieć, że ja bardzo, bardzo serdecznie polecam debiuty, zawsze je polecam, ale w tym roku naprawdę super w ogóle osoby się dostały do debiutów. Po prostu tak różnorodne i śpiewające swoje autorskie rzeczy, swoje autorskie piosenki. Myśmy z 368 wybrali 7, bo najpierw wybraliśmy 20 jako rada artystyczna, a potem z tej 20, no, aż nam się serce kroiło, bo z dziesiątkę chcieliśmy, ale nie mogliśmy, bo 3 miejsca już były zarezerwowane przez laureatów Szanse na Sukces i Opolskie Eliminacje. Także naprawdę bardzo serdecznie polecam debiuty, bo my czasami narzekamy, że no, że na festiwalu to są same wspomnienia. No to jak narzekamy, że są same wspomnienia, to przychodźmy na to, co jest nowego w muzyce, czyli na debiutantów. A premiery też będą, też będą ciekawe. W ogóle dwie kobiety reżyserują te koncerty, bo debiuty reżyseruje Halina Przebinda, premiery Beata Szymańska. To są bardzo zdolne reżyserki. Myślę, że coś fajnego wymyślą. Na pewno w debiutach będzie akcent taki wspominkowy gwiazd, które odeszły. Z tego też się bardzo cieszę. Słyszałem, że mają przyjechać synowie Staszka Sojki na przykład.
1: Przypomnijmy, 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu rozpocznie się 4 czerwca i potrwa do 7 czerwca. Wśród koncertów tradycyjnie debiuty, super jedynki, premiery, a także koncerty hip-hopowe, jubileusz Lady Punk oraz 26. urodziny kabaretu Neonówka.

0: jest reporterski obraz dnia. Reporterskie spojrzenie na Opolszczyznę.
1: Rośliny usychają na stojąco. Polscy rolnicy alarmują, że tegoroczna susza jest większa i spowoduje znaczne ubytki w plonach. Dodatkowo niektóre uprawy zostały częściowo zniszczone przez wiosenne przymrozki. Gospodarze podkreślają, że nie wystarczy już czekanie na stabilne opady deszczu, ale konieczne jest podjęcie szybkich działań związanych z odzyskiwaniem wody, na przykład po sezonie zimowym.
2: Kolejny rok, olbrzymia susza. Niestety ona przychodzi w ostatnich latach coraz szybciej. W tym roku marzec, kwiecień, praktycznie zerowe opady. Łukasz Smolarczyk, wiceprezes Izby Rolniczej w Opolu. Potrzebujemy naprawdę w maju, w czerwcu opadów po 100 litrów w miesiącu, ale opadów nie, że przyjdzie 100 litrów w jednej burzy, bo to tylko prowadzi do zaskorupienia ziemi, do erozji. Taki opad nie nawadnia gleby. Potrzebne nam są umiarkowane opady o umiarkowanym natężeniu, ale rozłożone w czasie i to by pozwoliło tą sytuację uratować. Niestety w rzepaku, w zbożach ozimych, na słabszych klasach gruntów, na czwartej, piątej, szóstej klasie gruntów, ta sytuacja już jest nie do uratowania. Tam po prostu straty w plonie są, można powiedzieć, nieodwracalne. Niestety terminy agrotechniczne, czyli stosowanie nawozów azotowych od 1 marca spowodowało, że gro nawozów nie było rozpuszczone, nie było przemieszczone i oprócz tego, że rośliny cierpiały na suszę, to jeszcze cierpiały na brak pobierania najważniejszego składnika pokarmowego, jakim jest azot, ale nie tylko, i siarka, i magnez, i to jakby spotęgowało. Tak, do tego doszły kolejny raz przymrozki i mamy trzy czynniki, jakby, które się skumulowały.
3: Matusik Andrzej z Jasienicy Dolnej, dokładnie. Totalna susza jest, jak już rośliny zimowe zaczynają schnąć, rzepak zaczyna schnąć, to jest poważnie. Jary nie wschodzą. Nic nie zrobimy na to, nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Nawet mała retencja nie jest w stanie temu zapobiec, bo jest za duże obniżenie wód gruntowych.
4: Chociaż ja jestem z gminy Głuchołazy. Powódź nas nawiedziła kilka lat temu, a teraz mamy suszę. Zbigniew Grubiak z gminy Głuchołazy, wieś Nowy Las. Rośliny usychają na stojąco, że tak powiem. Brak wody, widać po roślinach, żółknieją, a jeszcze przyszedł mróz, pomroziło po prostu, i tak jak kolega mówił, jare są bardzo słabe, o zimę się bronią. Co dalej będzie, nikt nie wie.
5: To jest większe susze niż w poprzednim roku, dwóch?
4: Można powiedzieć, że tak, bo to już się nasila. To po prostu te lata, ta gleba nie utrzymuje tej wilgoci w sobie już tak długo.
5: Da się znaleźć jakieś rozwiązania na to, czy to już po prostu siła wyższa?
4: Żadna retencja, żadne nic nie zrobi. Musimy po prostu czekać na deszcz.
5: No z drugiej strony pojawia się pewnie pytanie o opłacalność i ryzyko upraw.
4: No opłacalności to już przez 2-3 lata nie mamy, a robimy to chyba tylko z pasji teraz.
6: Szmulewicz Wiktor, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych i Mazowieckiej Izby Rolniczej. Mamy w tym roku bardzo nieprzyjającą, może bardziej niż nawet w innych latach, raz, że mamy wyszły zboża i oziminy wszelkie, zimy źle. Potem przyszła ogromna susza, że ona w marcu i kwietniu to raczej jest rzadkością, że takie braki wody są, ale to jest problem, który my nagłaśniamy, że problem wody to nie tylko dotyczy nas. Mamy taki poziom opadów i poziom wody mniej więcej jak Egipt i nawet trochę gorzej już. Więc musimy gospodarkę wodną zmienić. Przykład Hiszpanii. Hiszpania odzyskuje 50% wody, która jest z okresu zimowego i jesiennego, a my 7%. Więc trzeba, że tak powiem, zgromadzić tą wodę, bardzo w inteligentny sposób ją, że tak powiem, kierować, bo to jest potrzebna woda dla rolnictwa, dla ludzi i dla przemysłu. Bez tego się nie rozwiniemy, więc temat wody będzie podstawową rzeczą, którą trzeba w rolnictwie walczyć i zmieniać. Nawet inne rzeczy można odłożyć dzisiaj, a temat wody jest najbardziej istotny.

0: magazynie mówimy teraz o bezpieczeństwie na drogach. Rozpoczęła się trzecia edycja programu Super Zebra. Dzięki dotacjom z Urzędu Marszałkowskiego w Opolu jeszcze w tym roku poprawi się bezpieczeństwo na 21 przejściach dla pieszych. Kolejne 22 zebry zostaną przebudowane w 2027 roku. Samorząd wojewódzki przeznaczył na dwuletni program łącznie 5 milionów złotych.
1: Robert Węgrzyn, członek Zarządu Województwa Opolskiego. Panie marszałku, dzisiaj kolejne Super Zebry. Jak to liczbowo wygląda przy tym rozdaniu?
2: Rozpoczynamy trzecią edycję. Przeznaczamy na to blisko 5 milionów złotych. Będziemy to realizować w roku 2026, czyli w tym i w przyszłym. Na podobnym poziomie, jeśli chodzi o ilość, czyli 21-22 przejścia. Program naszym zdaniem bardzo konieczny ze względu bezpieczeństwa, chociażby, a może głównie, w tych miejscach, gdzie przemieszczają się dzieci do szkoły. Sam często takimi drogami przejeżdżam, w którym te przejścia inteligentne funkcjonują, bo tutaj mówimy o dwóch rodzajów przejść, czyli takie doświetlane, ale też takie inteligentne, gdzie się zbliża pojazd samochodowy, wtedy sygnalizacja się wzbudza i widać to z daleka.
1: Z doświadczenia kierowcy wiem, jadąc na przykład przez Kępę lub Boszyce, nie ma chyba lepszego sposobu niż progi zwalniające.
2: No z tymi progami to jest różnie. Są zwolennicy i przeciwnicy takiego rozwiązania. Szczególnie tam, gdzie my mamy duże natężenie ruchu, to może naprawdę blokować ruch. Na przykład taka droga 423 między Kędzierzynem, Koźlem a Opolem. Obawiam się, że zamontowanie progu, który za każdym razem powoduje zwolnienie pojazdu, a tutaj przy wzbudzanej inteligencji tylko wtedy, kiedy się pojawia pieszy, więc no, jak w życiu bywa. No, każde rozwiązanie ma swoje plusy i minusy, to musi być dopasowane do drogi i odpowiedniego natężenia ruchu.
1: Andrzej Wesołowski, burmistrz Tułowic. Panie burmistrzu, dwie super zebry w gminie Tułowice będą. Jakie to będą przejścia? Czy one są faktycznie niebezpieczne na dzisiaj?
3: To już kolejne, bo mamy już dwie. Poprawiło się bezpieczeństwo. Złożyliśmy wniosek na te nabory na kolejne dwa przejścia. Na ten rok jedno będzie robione, to jest wylotówka z Tułowic na Korfantów z przejściem na Ligotę Tułowicką przy Myjce. Mieszkańcy wiedzą, co to jest, natomiast na przyszły rok już mamy zablokowane też na ulicy Kościuszki w ciągu tej drogi wojewódzkiej 405 na wysokości tak zwanego Małego Kościółka.
1: Co tam państwo zamierzają zrobić?
3: Przede wszystkim oznakowanie, doświetlone wzdłuż przejście. No i efekt robią te doświetlenie samego przejścia, światełka, gdzie no to z daleka widać, szczególnie po południu, nocy, że z daleka widać, że zbliżamy się do miejsca, którego naprawdę trzeba zwolnić.
1: Bartłomiej Kostrzewa, burmistrz Niemodlina. Panie burmistrzu, jakie pieniądze na jakie przejście czy przejścia, bo z tego co wiem, można też było o dwa wnioskować.
4: Tak, my wnioskowaliśmy jako gmina Niemodlina o dwa przejścia dla pieszych, jedno na wysokości drogi wojewódzkiej w rejonie parku, który będzie rewitalizowany, a drugie na Alei Wolności. To są obydwie drogi wojewódzkie. Jedną będziemy robili w tym roku, czyli to na wysokości parku, natomiast na Alei Wolności, na wysokości marketu będziemy realizować w roku przyszłym.
1: Czy na tych przejściach jest dzisiaj faktycznie niebezpiecznie? Mieszkańcy zgłaszają taki problem.
4: Ja myślę, że takich przejść dla pieszych mamy jeszcze więcej i będziemy je systematycznie starali się poprawiać bezpieczeństwo, ale tak, to były dwa takie ważne przejścia dla pieszych.
1: Arnold Dioszko, wiceburmistrz Krapkowic. Jakie pieniądze państwo pozyskują? Na które przejścia? Czy jedno, czy dwa?
5: Tym razem pozyskaliśmy środki na jedno przejście dla pieszych na drodze wojewódzkiej w miejscowości Dąbrówka Górna. Newralgiczne miejsce, szczególnie dla dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej, ale też dla mieszkańców, którzy korzystają z tego przejścia. Wydaje się, że robimy wszystko przez kilka kolejnych edycji, tak, ażeby jak najwięcej przejść dla pieszych miało ten podwyższony standard bezpieczeństwa. To jest bardzo ważne. Program realizowany przez Urząd Marszałkowski i Zarząd Dróg Wojewódzkich jest bardzo właściwy. Jak najwięcej takich przejść powinniśmy w regionie, w naszych miastach, w naszych gminach realizować.
0: Dodajmy, do trzeciej edycji Super Zebry aplikowało 30 gmin, składając wnioski na 54 przejścia dla pieszych. A materiał przygotował Witold Woźtak.

0: bohaterski obraz dnia. Szczegółowe relacje z najciekawszych wydarzeń regionu.
1: Kolejne miliony z budżetu państwa na odbudowę po powodzi, która przeszła przez nasz region we wrześniu 2024 roku. Dziś w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim wręczono promesy finansowania dwóch inwestycji. Na miejscu był nasz reporter Adam Wołek.
2: Ponad 20 milionów złotych na odbudowę mostu w Głuchołazach i ponad 6 milionów dla samorządu województwa na renowację fragmentu trasy wojewódzkiej numer 417. W obu przypadkach chodzi o zniszczenia popowodziowe z 2024 roku. Most Andersa w Głuchołazach został uszkodzony i nie nadawał się do użytku, dlatego powstała przeprawa tymczasowa. Podobnie jest z przeprawą nad Osobłogą między Racławicami Śląskimi a Klisinem. Te pieniądze na odbudowę pochodzące z budżetu państwa posłużą lokalnym społecznościom, powiedziała Monika Jurek, wojewoda Opolski.
3: Jesteśmy cały czas w procesie odbudowy, jesteśmy cały czas w procesie pozyskiwania tych rządowych środków z rezerwy celowej, a dzisiaj bardzo ważne dwie inwestycje, które są strategiczne też dla bezpieczeństwa mieszkańców regionu, czyli most Świętego Wojciecha w Głuchołazach, który uzyskuje zapewnienie finansowania na kwotę ponad 20 milionów złotych i oczywiście druga inwestycja, tym razem inwestycja, którą będzie realizował Samorząd Województwa Opolskiego, bo to fragment drogi wojewódzkiej od Racławic Śląskich do Klisina, drogi numer 417 i tam też kwota zapewnienia finansowania blisko 7 milionów złotych.
2: Po otrzymaniu tych promes samorządy już mogą rozpoczynać procedury inwestycyjne, powiedział Marek Świetlik, dyrektor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
4: Odbudowa mostu Świętego Wojciecha w Głuchołazach to jedno z najdroższych zadań, które są realizowane i mają zapewnienia finansowania w gminie Głuchołazy. Zakres tej inwestycji przewiduje wybudowanie nowego mostu o nowych parametrach zapewniających większą odporność na zagrożenia przeciwpowodziowe. W ramach tego zapewnienia gmina będzie mogła przystąpić do wyłonienia wykonawcy.
2: Most Świętego Wojciecha to jeden z ważniejszych traktów komunikacyjnych w naszym mieście. Jego konstrukcja musi być więcej niż solidna, powiedział burmistrz Głuchołaz Paweł Szymkowicz.
5: Nowy most będzie inny od tego dotychczasowego. Chcemy, żeby był mostem jednoprzęsłowym, tak jak ten budowany na drodze krajowej numer 40, most Andrzeja, czyli dokładnie taki, jaki był do 45 roku. Dzięki temu to wszystko, co fala powodziowa, co większa woda ze sobą niesie, czyli przede wszystkim kłody drewna, nie będzie się zatrzymywało na podporach.
2: Chcemy drogę wojewódzką numer 417 doprowadzić do odpowiedniego stanu po powodzi, informuje Robert Węgrzyn, członek Zarządu Województwa Opolskiego.
6: Bardzo poważnie oberwane pobocza, podmyta droga i te środki, które dzisiaj są zagwarantowane dla nas, my dokładamy również 1 600 000 złotych na to zadanie, będą równie poświęcone temu, aby podnieść położenie tej drogi, podnieść rzędną. My po prostu musimy tą drogę podnieść. Tam są bardzo skomplikowane warunki geologiczne, jeśli chodzi o rzekę Osobłogę, która nawet w czasie spokojnym powoduje kłopoty. Deszcze opadowe takim wąwozem spływające w stronę naszej drogi powodują, że te podmycia nawet nie w takich dużych kataklizmach jak 2024, one mogłyby w przyszłości wystąpić, więc podniesienie tej drogi.
2: Dodajmy, że dotychczas 25 samorządów z województwa opolskiego na 116 popowodziowych inwestycji otrzymało z budżetu państwa ponad 320 milionów złotych. Adam Wołek, Radio Opole.
1: Dziękujemy za relację i tym materiałem kończymy dzisiejsze popołudniowe spotkanie z reporterami Radia Opole. Bogusław Kalisz, do usłyszenia.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama.
2: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
3: Ile razy już myślałeś, powinienem coś zrobić inaczej? Tylko czas nie czeka. A wiesz, że w Kluczborku masz dostęp do bezpłatnych szkoleń w energetyce? Wodorowe technologie, OZE, bezpieczeństwo, instalacji elektrycznych i więcej. Maj i czerwiec, ostatnie terminy tej edycji. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Kluczborku. Albo zostajesz tam, gdzie jesteś, albo robisz krok dalej. Sprawdź i zdecyduj. bcukluczbork.pl. Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
4: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja, Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
5: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
1: Po reklamie.
0: Autopilot Radia Opole.
6: Powoli formują się korki w opolskich miastach, ale nadejście szczytu komunikacyjnego zajmie mu jeszcze jakiś czas. Ale przyjdzie. Nie bójcie się, choć nikt nie tęskni, ja też nie. Remonty prześladują kierowców, dwa wahadła w stronę Nysy, nieopodal Grabina i Mależowic, to Krajowa 46, na 45 prace od zawady po Jełową i tam wahadła i różnego rodzaju utrudnienia. I mamy też niestety na 45 w stronę Raciborza, ale zamkniętą obwodnicę Poborszowa, a potem trzeba zderzyć się niestety z wahadłem w Komornie. W Kędzierzynie Koźlu na skrzyżowaniu Fredry z Brzechwy kolizja dwóch pojazdów. Strażacy pracują nad usunięciem plamy oleju. Na ten moment nie ma osób poszkodowanych. Można już jechać estakadą koło Cub w Opolu, ale tylko w jedną stronę.
0: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
7: Piątkowe popołudnie mija Wam w towarzystwie zasługującym, mam nadzieję, na Waszą uwagę. Słuchacie Radia Opole. Już 15 na zegarach.
8: Kolejne budżetowe pieniądze na usuwanie skutków powodzi w regionie. Noc otwartych sądów w Opolu będzie można przymierzyć sędziowską togę. Jak zwykle o tej porze nie zabraknie też informacji ekonomicznych.
0: Wiadomości Radia Opole.
7: Togę? My teraz przymierzamy się do wiadomości. Zaprasza Katarzyna Plednia.
8: Ponad 20 milionów złotych na odbudowę mostu w Głuchołazach w ciągu ulicy Andersa, a przeszło 6 milionów złotych dla samorządu regionu na odbudowę wojewódzkiej drogi 417. To wszystko w ramach usuwania skutków powodzi z 2024 roku. Pieniądze z budżetu państwa. Robimy wszystko, by jak najszybciej uporać się ze zniszczeniami po powodzi, mówi Monika Jurek, wojewoda opolski.
9: Dzisiaj bardzo ważne dwie inwestycje. Inwestycje, które są strategiczne też dla bezpieczeństwa mieszkańców regionu, czyli most Świętego Wojciecha w Głuchołazach i oczywiście fragment drogi wojewódzkiej od Racławic z Śląskich do Klisina.
8: W ramach otrzymania

0: przeszło 320 milionów złotych.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Minister cyfryzacji mówi o końcu upokorzeń dla par jednopłciowych w Polsce. W Dzienniku Ustaw opublikowano dziś rządowe rozporządzenie w sprawie transkrypcji ich związków zawartych za granicą.
2: Z dumą chcę powiedzieć każdej parze jednopłciowej, która zawierała związek swój za granicą, wasz czas upokorzeń się skończył. Nadchodzi czas waszej godności, a w urzędzie każdym w Polsce wszyscy będą mieli obowiązek dokonywać tej transkrypcji. Zmiany, które dokonujemy, mają zapewnić po prostu szacunek.
0: Mówił Krzysztof Gawkowski. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość negatywnie ocenia rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawieranych za granicą. Według posła PiS Andrzeja Śliwki działania resortu spraw wewnętrznych to naruszenie ustawy zasadniczej.
3: Tworzenie jakichś kolejnych małżeństw, które są niezdefiniowane w polskiej konstytucji, jest bezprawne, nielegalne. Pierwszym krokiem jest to, co robi pan Kierwiński. Później będzie to, co mówi pan Śmiszek, czyli małżeństwo, później adopcja dzieci. No my się na to nie zgadzamy. Znaczy, my fundamentalnie się z tym nie zgadzamy i uważam, że pan minister Kierwiński niestety po raz kolejny złamał prawo.
0: Konferencja Episkopatu Polski także negatywnie oceniła działania MSWiA. Episkopat wskazuje, że broniąc małżeństwa rozumianego jako związek kobiety i mężczyzny, nie chce jednak występować przeciwko komukolwiek, ani odbierać komukolwiek godności.
1: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
0: Obsługiwał klientów będąc pijanym. 41-letni pracownik sklepu spożywczego w Strzeleczkach do kupujących odnosił się wulgarnie, więc ci wezwali policję. Mówi młodszy aspirant Dominik Wilczek z policji w Krapkowicach.
4: Podczas interwencji funkcjonariusze wylegitymowali oraz przeprowadzili badanie trzeźwości 41-latka. Jak się okazało, mężczyzna miał w organizmie blisko 2 promile. Pomimo stanu, w jakim się znajdował, wykonywał swoje obowiązki, m.in. obsługując swoich klientów. Dodatkowo miał się odnosić do nich w sposób wulgarny.
0: 41-latka ukarano mandatem. A jak wygląda sala rozpraw czy areszt sądowy? Tego będzie się można dowiedzieć dziś podczas Nocy Otwartych Sądów w Sądzie Okręgowym w Opolu. Zwiedzić można będzie oba budynki sądu przy ulicy Daszyńskiego 1 oraz przy ulicy Plebiscytowej 3A. Będzie też można przymierzyć sędziowską togę. Odwiedzający dowiedzą się również o zasadach postępowania sądowego, prawach i obowiązkach uczestników takich postępowań. Zwiedzanie odbywać się będzie w trzech grupach o godzinie 16, 17 i 18. Szczegóły zainteresowani znajdą na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Opolu. A na koniec szef Światowej Organizacji Zdrowia poinformował, że w Holandii odnotowano następny przypadek zakażenia hantawirusem u członka załogi statku, na którym wystąpiła infekcja. Łącznie na świecie zarażonych jest 12 osób. Trzech chorych zmarło.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
0: 4,5 minuty po godzinie 15.
1: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
5: Joanna Matlak, dzień dobry. Unijne kraje zgodziły się na wypłatę Polsce czwartej transzy z Krajowego Planu Odbudowy. Ostateczna decyzja Komisji Europejskiej będzie już tylko formalnością. Pieniądze powinny trafić do Polski najpóźniej za 2 tygodnie. Pozwolą one na 3 miesiące finansowania projektów z KPO. Chodzi m.in. o projekty infrastrukturalne, cyfrowe, inwestycje wodno-kanalizacyjne czy dotyczące sieci energetycznych. Do 26 maja można składać dokumenty w konkursie na prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu. Trwa postępowanie kwalifikacyjne. Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun powiedział, że ważne jest, aby wyboru dokonać jak najszybciej. Po rezygnacji Bartłomieja Babuśki obowiązki prezesa zarządu tymczasowo pełni Daniel Ryczek. Bundestag przegłosował obniżkę podatku lotniczego. Niemieccy politycy chcieli, aby zmiana wpłynęła na obniżkę cen biletów. Jednak przy rekordowych cenach paliw regulacja może opóźnić podwyżki albo sprawić, że będą trochę mniejsze.
6: Podatek w lipcu wróci do poziomu sprzed podwyżki w 2024 roku. Na najkrótszych trasach znów będzie wynosił 13 euro od osoby, czyli o 2,5 euro mniej niż przez ostatnie ponad 2 lata. Pasażerowie najdłuższych transkontynentalnych lotów będą obciążani wkrótce niespełna 60 euro, a do końca czerwca to ponad 70 euro. Te opłaty w Niemczech należą do najwyższych na kontynencie. Zdajemy sobie sprawę, że Niemcy wobec europejskich konkurentów ponoszą straty i musimy temu przeciwdziałać, przyznał Ingo Fogel z socjaldemokratycznej SPD. Oprócz Chadeków z CDU-CSU za niższym podatkiem lotniczym zagłosowała też skrajna AfD. Zieloni i Lewica były przeciw, bo partie lewicowe są zwolennikami ograniczania ruchu lotniczego jako najbardziej szkodzącej środowisku formy transportu. Jak niższy podatek przełoży się na ceny biletów, zależy wyłącznie od linii lotniczych. Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Pogoda.
7: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom z Kępy koło Opola. www.rudatom.eu.
8: Dzisiaj sporo słońca, ale też chmury na niebie. Chmury, które ze sobą opadów deszczu nie przynoszą. Przynajmniej nie było to prognozowane.

0: zapowiadane przez meteorologów. Co do temperatur, to dzisiaj od 20 do 22 stopni Celsjusza i te prognozy też się sprawdzają, bo 22 mamy w Opolu, w Kluczborku, w Brzegu, Strzelcach Opolskich i Kędzierzynie-Koźlu, a 21 na termometrach w Nysie i w Namysłowie.
1: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Powoli rozpoczynamy weekend i coś czuję, że to będzie piękny czas. I nie tylko o pogodę mi tutaj akurat chodzi. W każdym razie tego życzę, a właściwie życzymy, Dariusz Kuzera za konsoletą realizatora Dawid Rajwa przed mikrofonem w tym składzie. Twoje Radio Opole. Formacja The Cure na dobry muzyczny początek tej godziny. Friday, I'm in love. A co dziś w programie? Podpowiedzi związanych z weekendem na pewno nie zabraknie. Będą też niespodzianki.

0: Reklama społeczna.
1: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
2: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza Cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
0: Reklama społeczna.
3: Reklama.
4: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
5: Uwaga Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka. Volvo Grupa Lease. Jeżeli masz w ręku fach, skocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę i naprawy oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia. Oferujemy dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
6: Dzień mamy już blisko. W Centrum Karolinka znajdziesz wszystko, co wywoła jej uśmiech. Od modnych dodatków, po pachnące kosmetyki, kartę podarunkową i wyjątkowe prezenty. Odwiedź Centrum Karolinka i wybierz coś prosto z serca.
7: Gala piosenki włoskiej i francuskiej w wykonaniu artystów teatrów muzycznych już 23 maja na scenie kameralnej Hotelu Piast w Opolu. Porywający koncert pełen najpiękniejszych melodii Francji i zmysłowych przebojów słonecznej Italii. Bilety do nabycia w recepcji Hotelu Piast i na biletyna.pl.
8: SPZOS w Kędzierzynie-Koźlu realizuje projekt rozbudowa budynków wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu na potrzeby opieki onkologicznej. W ramach szczególnej dbałości o pacjentów zmagających się z chorobami nowotworowymi, przedsięwzięcie zapewni chorym jak najlepszą opiekę, począwszy od wczesnej precyzyjnej diagnostyki, poprzez leczenie oraz monitorowanie efektu terapii, jak i stanu zdrowia leczonej osoby. Prowadzona nadbudowa kompleksu budynku głównego Szpitala A1 zagwarantuje pacjentom komfortowe warunki leczenia i opieki. Placówka zostanie doposażona w nowoczesny sprzęt medyczny monitorujący i wspierający terapię. Głównym celem działań jest skrócenie czasu oczekiwania na diagnostykę, jak i samoleczenie. Inwestycja jest finansowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, komponent D, efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia, inwestycja D1-1-1, rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych.
3: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Powoli będzie nam się rozpoczynać kolejny weekend, kiedy to niektórzy może ruszą w trasę. Przed podróżą, drodzy kierowcy, proszę nie zapominać o czym. Apteczka, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, one powinny znaleźć się w każdym samochodzie. Policja apeluje, by po wyjeździe już na drodze pamiętać o innych uczestnikach ruchu i być dla nich uprzejmym, bo to gwarancja przyjemnej i bezpiecznej podróży, mówi nadkomisarz Krzysztof Król.
2: To zawsze jest potrzebne. Bądźmy koleżeńscy dla innych uczestników ruchu drogowego. Bądźmy kulturalni na drodze. Puszczajmy osoby przy różnych zakorkowaniach dróg, jeżeli tylko można, z pełnym bezpieczeństwem, pełną ostrożnością. Okazujmy tą kulturę na drodze.
1: Do apelu policjantów dołączamy. Apelu o kulturę. Tak łatwiej, tak przyjemniej, tak też bezpieczniej. Chyba na tym najbardziej nam zależy, by był to czas bezpieczny. Byśmy w komunikatach drogowych bardziej o korkach czy remontach mogli mówić, a nie kolizjach, czy jeszcze gorzej, nawet wypadkach na drogach naszego regionu. Co obecnie dzieje się na opolskich asfaltach? O tym powiemy już za chwilę. To oczywiście w autopilocie Radia Opole, chwilę przed 15:30. Patrzę na zegar, no tak za 8 minut.

0: Coldplay. Tak, gramy w Radio Pola. Na zegarach zbliża się 15:30. Adam Wołek w gotowości. Czas na informacje o tym, co dzieje się na opolskich drogach.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Nie ukrywam, że przy Coldplayu lubię jeździć, szczególnie przy płycie Meloxyloto. Służby pracują na skrzyżowaniu Brzechwy z Fredry w Kędzierzynie Koźlu. Tam po zderzeniu dwóch pojazdów powstała plama oleju. Nad jej usunięciem pracują strażacy. Opole przypominam o możliwości korzystania z estakady od Ozimskiej do Węzła Wschodniego koło Centrum Usług Publicznych. Na Rejmonta i Piastowskiej gęsto zatykają się ronda koło Solarisa w centrum. Także wyloty z miasta, na przykład 46 w stronę Nysy, tam przebudowa do dwóch pasów i slalom między słupkami. Problemy na obwodnicy północnej na wysokości Sławic, powstaje estakada w samej Nysie ciasno. Do tego jeszcze trwa remont Prusa. Łatwo nie jest, mamy rozkopaną Grodkowską. DK45 w stronę Kluczborka i Wielunia Wahadła, na obwodnicy Kluczborka również. Na 46 wracamy na nią, na obwodnicy Grabina mamy remont i również Wahadło.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Są zarzuty dla opiekunek żłobka w podwarszawskich Ząbkach, dowiedziało się Polskie Radio. Kobiety zostały przesłuchane przez prokuraturę w sprawie tragicznego wypadku z udziałem 2-letniego chłopca. Dziecko utopiło się przedwczoraj w oczku wodnym. Zarzuty dotyczą nieumyślnego spowodowania śmierci, przekazał Remigiusz Krynkę z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci chłopca było utonięcie. Ministerstwo Rodziny zapowiedziało na dziś kontrolę w żłobku. Senat odrzucił wniosek prezydenta Karola Nawrockiego o przeprowadzenie referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej, co opolscy politycy Prawa i Sprawiedliwości określają skandalem, podkreślając, że Zielony Ład drenuje kieszenie Polaków.
4: I robią to senatorzy, którzy w większości reprezentują dzisiaj Koalicję Obywatelską. Dlatego spotykamy się przed biurami opolskiej Koalicji Obywatelskiej i o to obywatelskość chcemy pytać.
3: A więcej na ten temat w Radiu Opole za pół godziny. W niedzielę na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu rozpocznie się wielkoszlemowy French Open. Nasza najlepsza tenisistka Iga Świątek w pierwszym swoim meczu zagra z Australijką Emerson Jones. O piąty triumf Świątek w Paryżu będzie jednak niezwykle trudno. Na Polkę już w trzeciej rundzie może czekać Jelena Ostapenko. Polka ma z nią bilans starcie 0-6, a pierwszy mecz Iga Świątek rozegra już w poniedziałek.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W pogodzie zbyt wiele się nie zmienia. Są takie miejsca, gdzie słońce, ale też chmury przysłaniają nam promienie słońca. Tak jest właśnie teraz w centrum Opola. W każdym razie temperatury na dość wysokim poziomie i tak w porównaniu z tym, co ostatnio na przykład bywało. 22 nawet mamy w Opolu, Kędzierzynie Koźlu, Strzelcach Opolskich, w Kluczborku, w Brzegu i w Namysłowie. 21 teraz na termometrach w Nysie. Dzisiaj raczej bez opadów.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Dodam jeszcze, że wiatr, on jest na ogół słaby, na ogół, bo troszeczkę chwilami się to zmienia, wieje z północnego zachodu oraz północy. Na zegarach 15:32.

0: Twoje Radio Opole.
1: Maroon 5, no i to już takie chyba rytmy wprowadzające nas w weekend. W weekend, który przed nami, może w plenerze. Dlatego też dobra rada, właściwie przypomnienie, by na siebie uważać i zabezpieczać. Przed kleszczami na przykład, bo na to, że jak niektórzy mawiają, zima wymrozi te pajęczaki, na to raczej nie mamy co liczyć przy takich zimach, jakie są. Bo właśnie zmiany klimatyczne mają ogromny wpływ na kleszcze, na przykład pojawianie się ich nowych gatunków i czas aktywności, mówi biolog Dorota Dwóżnik-Szarek. Niektóre gatunki tych pajęczaków migrują do Europy na wiosnę z ptakami, na przykład nowy w Polsce Monster Tix, większy od kleszcza pospolitego, polujący na swoich żywicieli. Dorota Dwóżnik-Szarek mówi, jak zabezpieczyć się przed kleszczami, kiedy planujemy odpoczynek na łonie natury.
2: Może jednak sandałki czy takie buty bardzo mocno odkryte do lasu to nie jest najlepszy pomysł. Że najlepiej po takich różnego rodzaju wycieczkach na świeżym powietrzu jednak bardzo dobrze się obejrzeć. Dobrze jest te ubrania, w których się wyszło na łąkę do lasu czy do parku miejskiego, dobrze obejrzeć i nawet po prostu wyprać.
1: No i są też odpowiednie środki, które gdzieś te kleszcze mają odstraszać. Badaczka podkreśliła, że warto chronić się przed kleszczami psy i wychodzące koty. Wśród najgroźniejszych dla ludzi chorób przenoszonych przez kleszcze są borelioza i kleszczowe zapalenie opon mózgowych. Przeciwko tej drugiej chorobie można się zaszczepić.

Just the way you are. Takimi przebojami pomagamy w dobrym wejściu w weekend. A jeśli chodzi o pomaganie, to o pomaganiu będzie też mowa w wiadomościach Radia Opole. I to tak festiwalowo, choć z opolskim festiwalem polskiej piosenki nie ma to wiele wspólnego. Nie pomogłem chyba w naprowadzeniu na trop z pomaganiem związany, tym bardziej proszę pozostać z Radiem Opole. Wszystko wyjaśni się w wiadomościach o godzinie 16, a wcześniej krótko informacje dla kierowców na drogach naszego regionu. To oczywiście zbiera i przekażę wam za kilka minut Adam Wołek.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
2: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
9: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
10: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz dr habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
1: Po reklamie.
0: Autopilot Radia Opole.
11: Wiem, że Kozlu nie ma już utrudnień na skrzyżowaniu Brzechwy z Fredry. Strażacy uprzątnęli plamę oleju po zderzeniu dwóch osobówek. Możliwa już jazda estakadą koło Cup w Opolu od Ozimskiej do Opola Wschodniego. Ruch poprowadzony jest górą. Do dyspozycji kierowców jeden z dwóch pasów nitki wiaduktu. Ponadto w wolnym tempie poruszacie się Piastowską, Placem Piłsudskiego, Spychalskiego i Niemodlińską. Kolejki oczywiście na lewo skręta w Pruszkowską. Wojska Polskiego to wyloty z miasta. Obwodnica Północna przy Makro. Tam problemy, bo powstają estakady. W Nysie spory ruch przy przeprawach. Remont Prusa, rozkopana Grodkowska. W Kędzierzynie na rondzie milenijnym i do Lotowych ciasno. Zamknięta obwodnica Poborszowa. Wcześniej na 45 w Krapkowicach. Objazd przeprawą tymczasową uszkodzonego w trakcie powodzi mostu i tylko pojazdami do 10 ton.
0: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
12: I co mamy na zegarach? Tu już godzina 16. Znak to, że czas na kolejne dziś wiadomości Radia Opole. To już teraz.
13: Opolscy politycy PiS krytykują Senat za odrzucenie wniosku prezydenta o referendum. Zobowiązanie NATO do obrony jest żelazne, podkreśla szef sojuszu. Powiemy też o walorach wolontariatu, na przykładzie opolskich uczniów, oczywiście wolontariuszy.
0: Wiadomości Radia Opole.
12: Zaprasza Katarzyna Plewnia.
13: Najpierw jednak dziennik Wall Street Journal sugeruje, że decyzje o wycofaniu z rotacji w Polsce 4000 amerykańskich żołnierzy podejmowane były bez aprobaty prezydenta Donalda Trumpa. Pentagon zaprzecza tej wersji wydarzeń. Według dziennika podczas niedawnej rozmowy telefonicznej Trump pytał Hegseta, dlaczego odwołano wysłanie żołnierzy do Polski. Miał też powiedzieć, że USA nie powinny źle traktować Polski, ale Pentagon przez cały czas podkreślał, że decyzje dotyczące rozlokowania wojsk w Europie są koordynowane z prezydentem USA. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte zapewnił natomiast, że Sojusz Północnoatlantycki pozostaje zjednoczony i gotowy do obrony wszystkich państw członkowskich. Szef NATO mówił o tym po zakończeniu spotkania ministrów spraw zagranicznych państw Sojuszu w szwedzkim Helsingborgu. Wiem, że niektórzy kwestionują tę więź, a może nawet determinację Sojuszu, by pozostać zjednoczonym w obliczu przeciwnika. Pozwólcie więc, że wyrażę się jasno. Zobowiązanie sojuszników do przestrzegania artykułu 5 jest niezachwiane. Nasza determinacja i zdolność do obrony każdego sojusznika są absolutne.

0: Rami o Polskiej Koalicji Obywatelskiej i o to obywatelskość chcemy pytać.
1: W środę 250 tysięcy polskich obywateli domagało się prawa głosu, prawa wypowiedzenia się w tak ważnej kwestii jak polityka klimatyczna, która tak koszmarnie wpływa na byt Polaków, na ich jakość życia, na koszty życia. Ta władza, która określa się jako demokratyczna, odmówiła Polakom właśnie prawa do ich głosu.
2: Mówił z kolei radny Wojciech Komarzyński, przypominając o środowym proteście w Warszawie przeciwko Zielonemu Ładowi. Głosowanie wniosku prezydenta przez senatorów Koalicji Obywatelskiej było słuszne, odpowiada z kolei posłom PiS Tomasz Kostuś, parlamentarzysta Koalicji Obywatelskiej.
3: Propozycja prezydenta Nawrockiego dotycząca referendum od początku była hucpą polityczną, której celem jest odwrócenie uwagi od wpadek prezydenta i jego otoczenia. Przypomnijmy chociażby aferę kryptowalut, czy też popieranie proputinowskiego Orbana.
4: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
2: Pomaganie, integracja i wspólne działania na rzecz innych to idee przyświecające międzyszkolnemu festiwalowi wolontariatu, który odbył się dziś w publicznej szkole podstawowej nr 11 w Opolu, mówi Alicja Gawinowska, koordynatorka szkolnego wolontariatu w 11.
5: Myślę, że to są takie podstawowe wartości, które niestety w dzisiejszym czasie zanikają, więc starajmy się czynić dobro zawsze wtedy, kiedy mamy możliwość, a myślę, że możliwość znajdziemy zawsze.
6: Ja z własnej woli się zgłosiłam. Nie liczę na żadne punkty, zawsze to jest miła rzecz, że ktoś mi może to wynagrodzić, ale nigdy na to nie liczę.
7: Bo pomaga to innym osobom i daje nam satysfakcję. Można poznawać też nowe osoby, zawierać nowe przyjaźnie.
2: Dodają uczniowie, wolontariusze. A Barbara Chyłka, koordynatorka wolontariatu w Stowarzyszeniu Hospicjum Opolskie, podkreśla, że wolontariat daje na przykład poczucie sprawstwa.
8: To jest budowanie takiego trochę swojego zaplecza, jeśli tak mogę powiedzieć, relacyjnego, bo to jest spotkanie z drugim człowiekiem albo ze zwierzętami. To jest przede wszystkim wyjście z domu. To jest oderwanie się od ekranów.
2: A na koniec przeszukanie w Pałacu Elizejskim, informuje dziennik Le Monde. Wejście śledczych do rezydencji prezydenta Francji ma związek z dochodzeniem dotyczącym organizacji uroczystości państwowych. To pierwsza taka interwencja od lat.
4: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
9: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
10: Barbara Chyłka z Hospicjum Betania mówiła przed chwilą o oderwaniu się od ekranów. No ja chwilowo nie mogę, bo na ekranie mam tutaj prognozę pogody, którą teraz szybko przedstawię. Zachmurzenie małe i umiarkowane w naszym regionie. Co na termometrach? Tutaj bez zmian. 21 stopni tylko na termometrach w Nysie. Reszta regionu to 22 stopnie. Wiatr na ogół słaby, północno-zachodni i północny.
9: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
10: A tak jak w pogodzie, tak i w naszym składzie też bez zmian. Dariusz Kuzera za konsoletą, Dawid Drive, a przed mikrofonem ma Dawid Podsiadło na antenie. Jest.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
4: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
3: Inflacja mnie przerasta. Szukam oszczędności.
4: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Comfort. Też szczerze polecam.
3: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
5: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
6: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
7: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
8: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
7: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
9: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
10: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
7: Dzień mamy już blisko. W Centrum Karolinka znajdziesz wszystko, co wywoła jej uśmiech. Od modnych dodatków, po pachnące kosmetyki, kartę podarunkową i wyjątkowe prezenty. Odwiedź Centrum Karolinka i wybierz coś prosto z serca.
11: Uwaga, Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka. Volvo Grupa Lease. Jeżeli masz w ręku fach, skocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę i naprawy oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia. Oferujemy dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
0: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Joanna Domagała, dyrektor kina Helios w studiu Radia Opole. Witam serdecznie.
2: Witam serdecznie.
1: Będziemy informować, podpowiadać naszym słuchaczom, co nowego w tym tygodniu, bo piątek to dzień premier kinowych. Co nowego w tym tygodniu wchodzi na kinowe ekrany w naszym regionie?
2: Mamy 3 premiery i 1 przedpremierę. Jeżeli chodzi o premierę dnia, no oczywiście, Mandalorian i Grogu. Ja już w sumie czekam na ten film, bo czekam na ten moment, kiedy pojawi się tam dawno, dawno temu w galaktyce, ponieważ wchodzimy w Gwiezdne Wojny, w historie związane z Gwiezdnymi Wojnami. I tutaj czuję, że to będzie taki powrót do tej tradycyjnej takiej historii przygodowej, gdzie mamy to dobro i to zło i walkę między dobrem i złem, ale oczywiście rycerze Jedi, miecze świetlne i tego od tego filmu oczekuję. Jesteśmy w tym momencie, że Imperium upadło, Republika się odradza, ale Watażkowie, którzy rządzili w czasie Imperium, rozpieszli się po całej galaktyce, więc potrzebna jest pomoc i aby chronić, to trzeba zatrudnić łowcę nagród Mandaloriana i jego młodego podwiecznego Grogu. Ja wiem, że ta seria istnieje już w innych pobocznych serialach i ma swoich fanów, a teraz możemy zobaczyć to na dużym ekranie i to jest, proszę Państwa, film na duży ekran. Na te wszystkie efekty specjalne, ale też na historię jakąś. Więc Mandalorian i Grogu to premiera ogólnopolska, ale nie tylko samymi Gwiezdnymi Wojnami w tym tygodniu żyjemy. Mamy jeszcze 2 propozycje. Na początek Milcząca Przyjaciółka, film nagradzany m.in. w Wenecji. I to historia w ogóle z drugiego końca, z drugiego biegunu, bo historia, w której czas będzie płynął bardzo wolno i tym milczącą przyjaciółką jest miłożąb japoński, który mieszka sobie w ogrodzie botanicznym i obserwuje, co się dzieje. 3 głównych bohaterów będzie przychodziło, siadało i zastanawiało się nad tym, co tam się w ich życiu dzieje. Więc film będzie bardzo wolno płynął, ale mam nadzieję, że pięknie płynął. Takie spokojne kino, ale o życiu, więc ważne. Milcząca przyjaciółka już na naszych ekranach. Na deser zostawiłam horror, Pasażer, Młode Małżeństwo wyrusza w podróż, zaczyna nowe życie. Przypadkowo stają się oni świadkami tragicznego wypadku. Zatrzymują się, chcą pomóc, nie wiedzą, że zabiorą tego pasażera na gapę i on nie będzie dla nich łaskawy, więc będzie naprawdę bardzo krwawo. Pasażer, jeżeli ktoś lubi się bać, to jest film dla Państwa. Na deser przedpremiera Magiczne Drzewo, kino familijne, ale naprawdę świetne dla tak 8 do góry plus rodzice, bo bardzo fajna historia. Rodzina musi zmienić całe swoje życie, wyjeżdża z dużego miasta na odludną angielską prowincję i jak tu sobie zmienić to życie, takie w biegu, a tu nagle spokój, cisza. Na szczęście okazuje się, że niedaleko jest magiczne drzewo. Jak się na to magiczne drzewo wspnie i dojdzie na samą górę, to tam są magiczne krainy i one nie będą tylko łatwe, ale będą też takie mroczne i będzie się naprawdę dużo działo. Świetna historia.
1: To przedpremierowo, chociaż no, na ten przy okazji premiery być może też o tym przypomnimy, że ten film wchodzi na kinowe ekrany. Joanna Domagała, dyrektor kina Helios, o tych nowościach w kinach nam opowiadała. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
1: A teraz jeszcze dla naszych słuchaczy zadanie konkursowe.
3: Sponsorem konkursu jest kino Helios.
1: Mandalorian, wspomniany tutaj, to tam w tym filmie m.in. Sigourney Weaver, która znana jest z serii filmów science fiction, bardzo myślę znanych wielu, szczególnie wielbicielom tego gatunku filmowego. No i chcemy zapytać o tytuł tego filmu, tej serii. Pytanie myślę łatwe.
2: Nie, bardzo trudne.
1: Och, Joanna Domagała tutaj pół żartem, pół serio pewnie dorzuciła. Tytuł tego filmu jak brzmi? Podwójne zaproszenia do kina Helios mamy dla naszych słuchaczy. Umówmy się, że to dla 3 i dla 6 osoby, która zadzwoni prawidłową odpowiedź, zostawi na naszej skrzynce 774-541-541. Zaznaczam, trzeba zadzwonić i zostawić wiadomość. Tylko informację, tytuł tego filmu science fiction Sigourney Weaver. Wystarczy jedno hasło, jedno słowo, bo to seria tych filmów właściwie była. Czekamy 774-541-541. Podwójne zaproszenia do kina Helios do wzięcia.
3: Sponsorem konkursu jest kino Helios.

0: Zbliża nam się już 16:30. W studiu ponownie Adam Wołek. Znak to, że czas na informacje dla kierowców.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Jeszcze spory ruch w Opolu, który obserwujemy na Ozimskiej, Piastowskiej, Placu Piłsudskiego, Wrocławskiej, Nysy Łużyckiej, Czyni Modlińskiej, ale też na Krapkowickiej, w okolicach Marketu sporo pojazdów. Wizyta w Kędzierzynie-Koźlu, bo tu hamujemy na rondzie milenijnym, na Kozielskiej Jana Pawła, a także w okolicach Odrzańskich Ogrodów, bo wszak dzisiaj piątek to centrum handlowe. Autostradą A4 jedziecie bez problemu do granic województwa, ale nie dojedziecie do tego traktu od strony Przylesia. Tam droga zamknięta to w okolicach Węzła Brzeg, czyli ostatniego węzła przed wylotem do Dolnośląskiego. Naszpikowane remontami krajówki, 45 w stronę Kluczborka to zestaw wahadeł. W drugą stronę w kierunku Raciborza mamy zamkniętą obwodnicę Poborszowa, a na naszych drogach bez poważnych zdarzeń informują służby.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Woda we wsi Komorzno koło Byczyny nadal niezdatna do spożycia. Wyniki próbek wody pobranej do badań w środę wskazują, że nadal przekroczone są dopuszczalne wartości pestycydów. Przypomnijmy, 18 kwietnia stwierdzono w wodociągach niebezpieczny pestycyd. Od tej pory mieszkańcy korzystają z wody dostarczanej przez beczkowozy. Tylko osobom starszym i schorowanym woda jest dostarczana bezpośrednio do domów. Ciągle trwa też proces usuwania szkodliwej substancji z sieci. W sprawie jej zanieczyszczenia prokuratura rejonowa w Kluczborku prowadzi śledztwo. Susza coraz bardziej daje się z kolei we znaki rolnikom. Jak mówią opolscy gospodarze, przez suchy początek roku nierównomierne opady i kwietniowe przymrozki dla roślin stworzyły się niekorzystne warunki zagrażające plonom.
4: Jak już rośliny zimowe zaczynają schnąć, rzepak zaczyna schnąć, to jest poważnie.
5: Powódź nas nawiedziła kilka lat temu, a teraz mamy suszę.
3: Temat szerzej w wiadomościach Radio Opole o 17:00. Znów bez przełomu w sprawie odwołania prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. W trakcie piątkowego posiedzenia zarządu PKOL jego członkowie mieli głosować nad wnioskiem o walne zgromadzenie, które dałoby zielone światło do odwołania skompromitowanego szefa. Nie udało się.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: No obecnie trochę promieni słońca do nas dociera. Mówię o centrum Opola, choć tak może być i zapewne jest też w innych miejscach w naszym regionie. Nie brakuje też takich, gdzie chmury gdzieś tam stają nam na drodze, ale padać nie powinno, tak informują meteorolodzy. Temperatury od 20 do 22 stopni Celsjusza maksymalnie dzisiaj było prognozowane i te 22 jeszcze miejscami się utrzymuje, na przykład w Opolu, w Kędzierzynie-Koźlu, Brzegu czy w Namysłowie. 21 mamy w Nysie, Kluczborku i Strzelcach Opolskich.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No i patrzę, co przed nami. Kuba i Kuba na przykład, a już teraz Dua Lipa. Na zegarach 16:32.

0: Sponsorem konkursu jest Kino Helios.
1: No i czas na rozwiązanie konkursu, w którym dziś padło pytanie. Pytanie o film science fiction. To nawet taka seria była, w której jedną z głównych ról należy kojarzyć Sigourney Weaver. W odpowiednim momencie należało się do nas dodzwonić i na naszej skrzynce zostawić właściwą odpowiedź, by zawalczyć o wejściówki do Kina Helios. No to sprawdźmy, komu się udało.
2: Seria to seria Obcy. Dziękuję.
3: Dzień dobry. Moim zdaniem chodzi na pewno o film Obcy.
1: No na pewno. Pewność w głosie jak najbardziej uzasadniona. Gratulujemy do tych właśnie słuchaczy. Tych panów trafiają dziś nagrody. Życzę mi miłych wrażeń. No, ciekaw jestem, na jakie filmy w tym tygodniu się wybiorą. A może w kolejny weekend, bo wtedy też jeszcze będzie można te bilety wykorzystać. Tak czy inaczej, udanego wypadu do kina życzymy. A tym, którym dziś się nie udało, no to podpowiadam, że za tydzień oczywiście kolejna porcja informacji o nowościach na kinowych ekranach. No i kolejne wejściówki do kin będziemy rozdawać.
0: Sponsorem konkursu jest Kino Helios.

0: jak na oko spogląd.
1: Dobre prognozy na weekend. Niektórzy może wybiorą wypoczynek nad wodą. I choć ta chłodna, to może niektórym jednak przyjdzie na myśl pomoczyć nogi lub może nawet więcej. Przypominamy, że jeśli ktoś się zamierza wchodzić do wody lub korzystać ze sprzętu pływającego, absolutnie nie można tego łączyć z alkoholem. Linda Hoffman z Wód Polskich w Gliwicach apelowała też ostatnio o rozsądek nad wodą.
2: Aby robić to z głową, przede wszystkim bezpiecznie, zważając nie tylko na temperaturę samej wody, bo przecież pobyt nad wodą to też przykładowo wędkowanie czy uprawianie sportów wodnych, to też rekreacja na żaglach. W związku z czym tych okazji do korzystania z wody jest naprawdę wiele, ale bez względu na to, co będziemy na tej wodzie lub nad nią robić, pamiętajmy o tym, żeby zabrać z domu ze sobą zdrowy rozsądek.
1: I raz jeszcze powtórzę, wchodzenie do wody lub pływanie, korzystanie ze sprzętu wodnego nigdy w połączeniu z alkoholem. Proszę o tym pamiętać.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama.
2: Nie masz pomysłu na weekend? Rusz w drogę z weekendowym biletem turystycznym Polregio. Ciesz się swobodą podróżowania pociągami Polregio bez żadnych ograniczeń. Kup bilet turystyczny i podróżuj w ulubione miejsca. Jeden bilet i aż 3 dni podróży. Weekendowe bilety turystyczne Polregio gwarantują nieograniczone podróże po całej Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące oferty biletów turystycznych i taryfy przewozowej dostępne są na polregio.pl. Polregio od 25 lat łączy regiony.
3: Te systemy przesuwne kaplicy wyglądają świetnie. Pewnie drogie.
4: Gdzie tam? Skorzystałem z programu Sąsiedzki Rabat. Polecasz kaplicę sąsiadowi i obaj macie 3% rabatu.
3: Serio? Ale jak?
4: To proste. Powołaj się na mnie. Złapiesz go szybciej niż myślisz.
5: Sąsiedzki rabat od kaplicy. Zyskaj 3% na systemy przesuwne dzięki rekomendacji, a z kolejnymi poleceniami nawet 6%. Szczegóły w salonach i na kaplica.pl.
6: Kaplica. Zaufanie na lata.
7: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
8: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
9: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz dr habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silezja, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
10: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
11: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
1: Po reklamie.
12: Autopilot Radia Opole.
13: Bez poważnych zdarzeń na opolskich drogach. W Opolu wielkie popołudniowe jeszcze powroty do domów, ale też wyjazdy na zakupy, więc w okolicach centrów handlowych ja bym uważał. Mamy zakorkowane miejsca, na przykład jeszcze po Piastowskiej sunie sporo pojazdów, na Rejmonta, Żeromskiego także, choć nie ma już takiego wielkiego ruchu. Więcej tych samochodów jest zdecydowanie właśnie przy centrach handlowych. Prace na Braci Kowalczyków za skrzyżowaniem z Mieszka I w kierunku Strzelec. Uważajcie także na Ozimskiej Plebiscytowej. Można już jechać estakadą nad Cup, ale tylko w kierunku węzła wschodniego. W brzegu problemy na Włościańskiej z powodu budowy ronda Wahadło, na obwodnicy Kluczborka także i podobnie jak na DK45 od Zawady po Jełową.
12: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
14: To był ostatni dziś autopilot. Szerokiej drogi życzymy, bezpiecznej podróży wszystkim, którzy jeszcze dziś ruszają w trasę. Na zegarach 17.
15: Są zarzuty dla opiekunek za żłobka w podwarszawskich Ząbkach. O polscy rolnicy, o skutkach suszy w regionie. Powiemy też o przeszukaniach w Pałacu Elizejskim, siedzibie prezydenta Francji.
12: Wiadomości Radia Opole.
14: Na wiadomości zaprasza Katarzyna Plewnia.
15: Są zarzuty dla opiekunek ze żłobka w podwarszawskich Ząbkach. Kobiety zostały przesłuchane przez prokuraturę w sprawie tragicznego wypadku z udziałem 2-letniego chłopca. Dziecko utopiło się przedwczoraj w oczku wodnym. Zarzuty dotyczą nieumyślnego spowodowania śmierci, mówi Remigiusz Krynka z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga.
16: Jedna z pań przyznała się do popełnienia tego czynu i złożyła króciutkie wyjaśnienia. Druga podejrzana odmówiła odpowiedzi na wszelkie pytania, w tym w kwestii tego, czy się przyznaje, czy nie do zarzucanego jej czynu. Wobec obu kobiet prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji 3 razy w tygodniu oraz zakazu zbliżania się do wszystkich osób i wszystkich świadków oraz do siebie nawzajem.
15: A sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci chłopca było utonięcie.
12: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
15: Niezdatna do spożycia jest nadal woda w kranach we wsi Komorzno koło Byczyny. Wyniki próbek wody pobranej do badań w środę 20 maja wskazują przekroczenie dopuszczalnych norm pestycydów. Przypomnijmy, przeszło miesiąc temu w wodociągach stwierdzono niebezpieczny pestycyd. Od tej pory mieszkańcy korzystają z wody dostarczanej beczkowozami. Ciągle trwa też proces płukania sieci w sprawie jej zanieczyszczenia pestycydem. Prokuratura Rejonowa w Kluczborku prowadzi śledztwo. Do tej sprawy będziemy wracać. Susza coraz bardziej daje się za to we znaki rolnikom. Jak mówią opolscy gospodarze, przez suchy początek roku, nierównomierne opady, a potem kwietniowe przemrozki, obecne warunki dla wzrostu roślin zagrażają plonom. Z roku na rok sytuacja się tylko pogarsza.
17: Jak już rośliny zimowe zaczynają schnąć, rzepak zaczyna schnąć, to jest poważnie.
18: Powódź nas nawiedziła kilka lat temu, a teraz mamy suszę.
15: W maju i w czerwcu potrzebujemy opadów po 100 litrów, ale nie podczas jednej burzy, tylko takich rozłożonych w czasie, mówi z kolei Łukasz Smolarczyk, wiceprezes

0: akcji bierze udział 20 zastępów Straży Pożarnej z Torunia i okolicy. Są też w użyciu samoloty gaśnicze i helikopter, mówi młodszy brygadier Aleksandra Starowicz, rzeczniczka toruńskich strażaków.
1: Pożar ma miejsce w takim trudno dostępnym terenie, stąd też duże siły i środki zaangażowane w te działania. Potrzebne duże zaopatrzenie wodne, żeby ugasić ten pożar.
2: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: Przeszukanie w Pałacu Elizejskim informuje dziennik Le Monde. Wejście śledczych do rezydencji prezydenta Francji ma związek z dochodzeniem dotyczącym organizacji uroczystości państwowych.
3: Śledczy podejrzewają, że Pałac Elizejski od lat faworyzuje firmę eventową organizującą najważniejsze wydarzenia państwowe, w tym ceremonie w Panteonie oraz obchody rocznicy lądowania w Normandii. Wcześniej na sprawę zwrócił uwagę dziennik Libération, wskazując, że przedsiębiorstwo od ponad 20 lat uzyskuje kontrakty, prawdopodobnie w wyniku ustawionych procedur przetargowych. Jak podkreśla Le Monde, tym razem i po raz pierwszy od dawna przeszukanie odbyło się bez wcześniejszego uprzedzenia administracji prezydenta.
0: I to była ostatnia informacja w tym serwisie. Ja dziękuję Państwu za uwagę, a kolejne wiadomości Radio Opole przekaże Jacek Rudnik.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Do końca dnia w naszym regionie zachmurzenie małe i umiarkowane. O opadach meteorolodzy milczą, o burzach tym bardziej, również jeśli chodzi o to, co czeka nas w nocy. Różnica tylko w temperaturze, bo dziś od 20 do 22 stopni, a w nocy w naszym regionie ma być od 9 do 11 stopni Celsjusza.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Dariusz Kuzera za konsoletą, Dawid Rajwa przed mikrofonem, w tym składzie Twoje Radio Opole. Zapraszamy.

0: Reklama społeczna.
1: Pamiętasz tę piosenkę?
2: Jesteś legendą.
1: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
3: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
4: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
5: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
6: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
4: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
0: Reklama społeczna.
7: Reklama.
8: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
9: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
8: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
10: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
11: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
12: Uwaga, uwaga! Dzień Dziecka w Ozimska Park Opole już 30 maja. W programie dmuchańce, malowanie buziek, animacje artystyczne i sportowe, quizy, upominki, popcorn i grill. Zabierz dzieci, rodzinę i dobry humor. Pamiętaj, już 30 maja Dzień Dziecka w Ozimska Park Opole. Ulica Ozimska 72 Opole. Ozimska Park. Miejsce na Twoje komfortowe zakupy.
13: Uwaga, Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka Volvo Grupa Lease. Jeżeli masz w ręku fach, skocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę i naprawy oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia. Oferujemy dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
14: Dzień mamy już blisko. W Centrum Karolinka znajdziesz wszystko, co wywoła jej uśmiech. Od modnych dodatków, po pachnące kosmetyki, kartę podarunkową i wyjątkowe prezenty. Odwiedź Centrum Karolinka i wybierz coś prosto z serca.

0: twoje radio opole.
1: Marzena Śmierciak razem ze mną teraz w studiu. Cześć Marzeno, witam.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Informacje jak zwykle w piątkowe popołudnie o tym, co w sobotnie też popołudnie, czesne, pomiędzy godziną 13 a 15 audycja ze zdrowiem ci do twarzy. No to co w najbliższym wydaniu?
2: W najbliższym wydaniu, czyli jutro, między 13 a 15, tak jak powiedziałeś, będziemy rozmawiać między innymi o tarczycy. Bardzo dużo osób ma problemy z tarczycą. Przyznam się szczerze, że między innymi ja należę do takiej grupy pacjentów. Jeżeli ktoś czuje zmęczenie, czuje apatię, ma jakieś stany depresyjne, ma problemy z suchością skóry, ma na przykład odczucie kołatania serca, te objawy mogą być bardzo różnorodne, to warto zastanowić się, porozmawiać z lekarzem POZ-u, czy nie powinna ta osoba zrobić badań tarczycowych. Mamy teraz plagę choroby Hashimoto, mamy niedoczynności tarczycy, mamy nadczynności tarczycy. Dlaczego tak często i tak dużo osób choruje na tarczycę? Na ten temat będę rozmawiać z lekarzem endokrynologiem, który jest także medykiem nuklearnym, internistą. Będzie to doktor nauk medycznych Aleksander Skoczylas ze Szpitala Wojewódzkiego w Opolu. Ale zaczniemy od zupełnie innego tematu. Będziemy rozmawiać na temat praw pacjenta. Chodzimy do lekarzy, chodzimy do przychodni, leczymy się w szpitalach, w różnych miejscach, tylko chyba nie do końca znamy swoje prawa. Jeżeli coś się dzieje, to zaczynamy się tym interesować. Postanowiłam się skupić, bo już o prawach pacjenta robiłam program, tym razem na specjalnej takiej grupie pacjentów z określonymi przypadkami. Chodzi o pacjenta psychiatrycznego. No to są osoby, które niekoniecznie mogą być w pełni świadome co do podejmowanych decyzji dotyczących terapii, leczenia. One mogą mieć opory, mogą właśnie ze względu na te zaburzenia natury mentalnej, mogą na przykład nie chcieć nawet się leczyć. One są bardziej narażone na pewnego rodzaju naruszenia praw pacjenta i o prawach pacjenta psychiatrycznego będę rozmawiać ze specjalistką właśnie do spraw pacjenta. Będzie to pełnomocnik zarządu do spraw praw pacjenta ze Stobrawskiego Centrum Medycznego w KUB. Będzie to Adriana Mazurkiewicz-Fornalik. Pewnie nie uda nam się wszystkich kwestii wyjaśnić, bo to jest bardzo rozległy temat. Ile przypadków, tyle można tutaj zastosować przepisów, tyle też ewentualnych naruszeń albo i nie. No te wszystkie kwestie spróbuję w jakiś sposób wyjaśnić, choć trochę.
1: No właśnie, bo dzisiaj to, jeśli chodzi o przyjęcia do różnych specjalistów, do lekarzy, to bardziej zwracamy czasem uwagę na to, że mamy szczęście, że się udało dostać, niż to, że mamy jakieś prawa. No i te prawa też należy pewnie różnie rozumieć. Także bardzo ciekawy temat.
2: Myślę, że tak i myślę, że będę jeszcze do tego tematu powielokroć wracać. Zresztą z panią Adrianą już umówiłyśmy się na kolejną audycję w jakiejś tam bliższej, dalszej przyszłości na temat praw pacjenta, ale dzieci, bo to też jest kolejny szeroki temat do omówienia.
1: Czyli będzie audycja i dla młodszego pokolenia, ale i dla rodziców, którzy żywo tym powinni być zainteresowani.
2: Ale to w przyszłości. Na razie prawa pacjenta z zaburzeniami psychicznymi. Ja takie dane przytoczę, bo na przykład niektórzy uważają, że to mnie to nie dotyczy. Może dotyczyć, bo mamy starzejące się społeczeństwo, żyjemy coraz dłużej, ale no właśnie, możemy mieć w pewnym momencie, w pewnym wieku, możemy mieć jakieś problemy na przykład z pamięcią, możemy mieć jakieś zaburzenia demencyjne i tu już jest ten moment, kiedy te prawa pacjenta psychiatrycznego mogą nas dotyczyć. Zresztą dane pokazują, że co czwarta osoba na świecie, to dane Światowej Organizacji Zdrowia, doświadczy w swoim życiu jakiegoś zaburzenia psychicznego. Czyli tutaj nie mówimy o jakichś niepełnosprawnościach mentalnych. Mówimy o takich sytuacjach, kiedy nagle na przykład coś się dzieje niepokojącego, coś nas złego spotyka, ten smutek nie przychodzi, okazuje się, że to depresja i tu już jest ten moment, kiedy warto znać swoje prawa.
1: I tu jest ten moment, kiedy myślę, że powinniśmy już odpuścić, bo ty opowiesz zaraz wszystko, co będzie w audycji, a jutro między godziną 13 a 15 więcej. Powiedziałaś o tym, że w przyszłości takiego sformułowania użyłaś, ale teraz jeszcze na koniec podpowiedzmy, jak dotrzeć do tego, co w przeszłości było.
2: Do tego, co w przyszłości, oczywiście odsyłamy na naszą stronę internetową radio.opole.pl. Na stronie, na dole strony znajdą Państwo zakładkę programu Ze zdrowiem Ci do twarzy. Polecam też Spotify'a, tam też znajdą Państwo te rozmowy w formie podcastów.
1: A jutrzejsze spotkanie z Marzeną Śmierciak między godziną 13 a 15. Za te informacje dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.

0: teraz o zbliżającym się kolejnym, trochę dłuższym weekendzie. Rosnące koszty utrzymania obiektów sprawiają, że wyjazdy na długi czerwcowy weekend będą nieco droższe niż rok temu. 4 czerwca przypada Boże Ciało, a to oznacza, że biorąc jeden dzień wolny, można odpoczywać od pracy przez 4 dni. Analityk firmy Rankomat Jarosław Sadowski powiedział, że koszt wypoczynku może, ale nie musi być wysoki.
1: Nawet pozostając w kraju, w dobrym hotelu, w taki długi weekend, kiedy mamy duże zainteresowanie, szczególnie jeżeli to jest właśnie jakaś miejscowość popularna, ten koszt może być wysoki. Oczywiście część osób wybierze też zdecydowanie tańsze kwatery, czy też pensjonaty, no a ci, którzy chcą maksymalnie ograniczyć wydatki, pewnie pozostaną gdzieś w pobliżu, na działce, ze znajomymi. Podobnie jak na majówce, zapewne popularne będzie również grillowanie.
0: Katarzyna Turosińska z Polskiej Izby Turystyki powiedziała, że dużym zainteresowaniem cieszy się wypoczynek z dala od miejskiego zgiełku.
2: W przypadku wyjazdów krajowych dominują przede wszystkim kierunki nadmorskie, góry oraz regiony oferujące spokój, naturę i wypoczynek poza dużymi kurortami.
0: Piotr Laskowski, który pracuje w firmie prowadzącej hotele i hostele w różnych częściach Polski, powiedział, że Polacy coraz chętniej korzystają z długich weekendów, żeby odwiedzić różne zakątki kraju. Dodał, że na początku czerwca dużą popularnością cieszą się noclegi w Krakowie.
3: W Krakowie mamy o tyle ciekawą sytuację, że długi weekend pokrywa się z bardzo ciekawym wydarzeniem, czyli z Paradą Smoków, która rok do roku przyciąga naprawdę bardzo dużo turystów i coraz więcej Polaków chce przyjechać na taki weekend połączony z zobaczeniem takiego widowiska plenerowego, więc tu na pewno widzimy wzrost ilości rezerwacji na ten weekend i widzimy, że ten weekend się też troszkę wcześniej wyprzedaje.
0: A co na to osoby zapytane przez reportera? No deklarują, że chętnie skorzystają z długiego weekendu.
4: Zazwyczaj w Polskę tak, jeździmy. Mamy działkę i zazwyczaj tam spędzamy.
5: Nad morze. Do Jarosławca z mężem, tak. Bierzemy swoje rowerki, jest spanie, jest dobre żarcie. No i morze.
6: Po prostu mamy wolny czas i nawet ja nie wiedziałem, że w tym czasie wypada Boże Ciało. W ubiegłym roku tak, było to zaplanowane, bo byliśmy w Mielnie, a w tym roku tak się złożyło się akurat, że dla seniorów jest taki pobyt tygodniowy i on się akurat łączy z końcówką Bożego Ciała.
0: Analityk Jarosław Sadowski powiedział, że w tym roku dużym zainteresowaniem cieszą się wyjazdy zagraniczne. W tym obszarze liczba rezerwacji jest o 1/4 wyższa niż rok temu.

0: Minęła 17.30, to Twoje Radio Pole i u nas jeszcze jedno w tym tygodniu spotkanie z Beatą Granatowską i Ireneuszem Procherą.
1: Na końcu języka.
2: Liczone już, można tak powiedzieć, w tysiącach lat bliskie relacje ludzi z niektórymi zwierzętami w naturalny sposób wpłynęły także na nasz język. Dzięki nim mamy choćby wiele związków frazeologicznych, w których pojawiają się psy, koty, czy choćby świnie, bo dlaczego nie? Wciąż jednak powstają też nowe słowa, które są odpowiedzią na pewne zmiany społeczne. Ostatnio, jak zauważyłem, szczególnie w mediach społecznościowych, popularne stało się namawianie do tego, by zabierać czworonogi ze schronisk dla zwierząt. Wiem, że i ty, Beato, takiego pieska przygarnęłaś, przyjęłaś pod swój dach. Ale nie wiem, czy wiesz, że jest już osobne słowo opisujące te psy, które znalazły w ten sposób nowy dom.
3: Adopsiaki.
2: Adopsiaki. Ładnie brzmi. Spodobało mi się.
3: Ale widzisz, ja znalazłam wersję taką dosłownie nawiązującą do adopcji, adopciaki, a ty poszedłeś dalej.
2: Psiaki.
3: Widocznie znalazłeś na stronie
2: tak,
3: adopsiaki.
2: Adopsiaki, bardzo często się pojawia, bo wygooglałem to. Jest to zabawne przekształcenie słowa adopciaki, wspomniane przez ciebie, czyli nawiązujące do adopcji, która oznacza przysposobienie, czyli formalne przyjęcie osoby, najczęściej dziecka, do rodziny, z nadaniem jej praw i obowiązków, jakie ma biologiczne dziecko. W sensie prawnym tworzy to trwałą więź rodzinną obejmującą m.in. nazwisko, dziedziczenie czy obowiązki opiekuńcze. Ale oczywiście w szerszym, przenośnym znaczeniu adopcja może oznaczać także przyjęcie lub zaakceptowanie czegoś jako własnego. Na przykład idei, zwyczaju czy rozwiązania, na przykład adopcja nowych technologii. Może też oznaczać adopcję, czyli przysposobienie czworonoga, który jest przecież bardzo wiele.
3: I tutaj profesor Jerzy Bralczyk by protestował, bo on uważa, że zwierzę zdycha i zwierzęcia nie można adoptować,
2: bo to dotyczy
3: tylko istot ludzkich.
2: No właśnie, ale my tutaj nie posługujemy się kategorią prawną, tylko taką szeroką kategorią językową oznaczającą to, że coś z zewnątrz umieszczamy w naszym najbliższym otoczeniu i zaczynamy traktować jako bliskie naszemu sercu.
3: Ale takie gry słowne z udziałem psów są bardzo popularne, bo są już psiaciele. Zauważam przy różnych reklamach produktów dla zwierząt, to te kombinacje z psem czy kotem są bardzo częste i mnie się to podoba, bo to są takie neologizmy bardzo sympatyczne, takie pełne życzliwości, które wskazują, że to są nasi młodsi, mniejsi bracia i że powinniśmy traktować z szacunkiem. A propos adopcji, no to tu jest kolejny wieczny problem, właśnie nie do rozwiązania. Dlaczego ludzie nie rozróżniają adopcji od adaptacji? Chodzi mi oczywiście o czasowniki i notorycznie słyszę wymienne traktowanie. Ktoś zaadoptował strych, ktoś zaadaptował dziecko. No więc tutaj przy okazji
2: jest
3: warto też
2: jest wyraźna
3: podobić.
2: Różnica. Zauważmy jednak też, że samo słowo adopcja wywodzi się z łaciny od adoptio, przysposobienie, które pochodzi od czasownika adoptare, czyli przybrać za własne dziecko, a ten z kolei składa się z ad, co oznacza po łacinie do, ku i optare wybierać, życzyć sobie dosłownie, więc adopcja oznacza wybranie kogoś dla siebie. Natomiast jeżeli chodzi o to słowotwórstwo z wykorzystaniem słowa pies, no to tutaj łyżkę dziegciu należy dodać, bo zmiany społeczne we współczesnych społeczeństwach spowodowały, że coraz częściej rodziny zamiast na dziecko decydują się na czworonogi i wtedy zyskuje ten czworonóg status psiecka, piecko.
3: Tak, no to już jest lekka degeneracja. Tym bardziej, że już dowiedziono, że jeżeli ktoś nie potrafi, czy uważa, że nie poradzi sobie z dzieckiem, nie poradzi sobie także z psem. Mhm. Chyba, że to jest jakiś pies kompletnie niewymagający.
2: Psiecko to więc nowe słowo, raczej dziś wyśmiewane niż chwalone, bo powoduje negatywne zjawiska demograficzne, natomiast wspomniany adopsiak, czyli psiak z adopcji, nie ma zdecydowanie takiego pejoratywnego znaczenia i z pewnością zjawisko to zasługuje nie tylko na pochwałę, ale i na własne słowo.
1: Na końcu języka.

0: Twoje Radio Opole.
1: Było już zaproszenie na jutro, na audycję Ze zdrowiem ci do twarzy. Pozostańmy może w tematach ze zdrowiem związanych. Warto przypomnieć, że 3 towarzystwa lekarskie ogłosiły ostatnio dziesiątkę dla zdrowia, czyli podstawowe zasady, których przestrzeganie przyczynia się do zapobiegania najgroźniejszym chorobom. Według opracowanych zasad swój organizm możemy chronić, m.in. poprzez zdrowe żywienie, dobry sen, kontrolę masy ciała, ciśnienia tętniczego, cholesterolu i glukozy, mówi profesor Halina Sienkiewicz-Jarosz, prezes ELEKT, Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.
2: Dbałość o właściwą dietę, odpowiednia dawka ruchu, dbałość o dobrostan psychiczny, czyli radzenie sobie ze stresem, ale też absolutna abstynencja od alkoholu, niepalenie. Jeszcze są inne czynniki, mamy dużo do zrobienia, natomiast myślę, że ważne jest to, że dbając o zdrowie, realizując ten plan profilaktyczny, jesteśmy w stanie zmniejszyć ryzyko chorób kardiologicznych, neurologicznych i onkologicznych.
1: Styl życia odpowiada za 2/3 stanu naszego zdrowia, zaznacza profesor Marek Gierlotka, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
3: Jeżeli byśmy właśnie zastosowali się do tej dziesiątki, nie mieli żadnych czynników ryzyka, to nasze ryzyko jakichś incydentów sercowo-naczyniowych bądź choroby nowotworowej spadłoby o 2/3. Także za ponad 2/3 wszystkich zawałów, udarów czy chorób nowotworowych odpowiadają właśnie te czynniki ryzyka i ten nasz styl życia, który powinien być taki, jak definiuje to nasza dziesiątka dla zdrowia.
1: Profesor Piotr Rutkowski z Polskiego Towarzystwa Onkologicznego apelował o korzystanie z możliwości, które daje współczesna medycyna w zapobieganiu chorobom.
4: Szczepienia zapobiegają wielu chorobom, ale również zapobiegają nowotworom, bo szczepienie przeciwko HPV to są szczepienia, które są po prostu bezpłatne i dostępne w Polsce. Nie wszystkie kraje mają takie szczęście, chcę powiedzieć, a Polska ma takie szczęście. No i oczywiście korzystanie z badań profilaktycznych, które również są bezpłatne i powszechnie dostępne, tylko 1/3 Polek na przykład korzysta z mamografii.
1: Eksperci apelowali o to, aby w szkołach i zakładach pracy był dostęp do zdrowej i nieprzetworzonej żywności. A nawet jeśli takiego dostępu by nie było, to przecież warto o to zadbać we własnym zakresie. Do tego zachęcam.

0: Jesteśmy na 107,7 w Namysłowie.
1: Reklama. Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
9: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
1: Po reklamie.
10: Emil, Helena, Julia, Roman, Wiesław. Osoby o tych imionach mogą dziś świętować. Od nas też jak najlepsze życzenia. 18 na zegarach.
11: Wiadomości zatem zaczynamy. W nich do bazy lotniczej w Łasku dotarła pierwsza grupa zakupionych w Stanach Zjednoczonych myśliwców F-35. Woda we wsi Komorno wciąż niezdatna do spożycia. Wybrane wydarzenia kulturalne na zakończenie omówi państwu Katarzyna Zawadzka.
12: Wiadomości Radia Opole.
10: Dyżur w redakcji informacji rozpoczyna Jacek Rudnik.
11: Kłaniam się państwu. Zaczynamy. Stany Zjednoczone, choć kontekst jak najbardziej polski, dziennik Wall Street Journal podaje, że decyzje o wycofaniu z rotacji w Polsce 4000 amerykańskich żołnierzy były podejmowane bez aprobaty prezydenta. Pentagon jednak zaprzecza tej wersji wydarzeń. Według dziennika podczas niedawnej rozmowy telefonicznej Trump pytał Pita Hegseta, dlaczego odwołano wysłanie żołnierzy do Polski. Miał też powiedzieć, że Stany Zjednoczone nie powinny źle traktować naszego kraju. Tymczasem do bazy lotniczej w Łasku dotarła pierwsza grupa zakupionych w Ameryce myśliwców F-35. Szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
13: Będziemy mogli spokojnie ogłosić, że jesteśmy już w posiadaniu na polskiej ziemi i na polskim niebie F-35. Oczywiście proces przyjmowania ich do dyżuru będzie jeszcze trwał, ale one już są w służbie Sił Powietrznych Rzeczpospolitej.
11: Oficjalne powitanie F-35 w naszym kraju połączone z nadaniem maszynom imion w pierwszej połowie czerwca. Do końca roku w naszym kraju będzie już 12 takich myśliwców.
12: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
11: W Dzienniku Ustaw opublikowano właśnie rządowe rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawieranych za granicą. Rozporządzenie ma 3-miesięczny okres vacatio legis, niezbędny do przeprowadzenia zmian w systemie rejestracji stanu cywilnego. Znów bez przełomu w sprawie odwołania prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. W trakcie dzisiejszego posiedzenia zarządu PKO jego członkowie mieli głosować nad wnioskiem o walne zgromadzenie, które da zielone światło do odwołania szefa, czego nie udało się jednak przeprowadzić.
12: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
11: Ponad 20 milionów złotych z budżetu państwa na odbudowę mostu w Głuchołazach i ponad 6 dla samorządu województwa na odbudowę odcinka wojewódzkiej 417 Racławice Śląskiej-Klisino. W ramach otrzymanych dzisiaj promes samorządy już mogą uruchamiać procedury inwestycyjne. Woda we wsi Komorno wciąż niezdatna do spożycia. Dzisiejsze wyniki badań próbek wskazują przekroczenie dopuszczalnych wartości pestycydów. Zakład wodociągów i kanalizacji w Wołczynie płucze sieć. Mieszkańcy są też zachęcani do płukania instalacji wewnętrznych. Nieoficjalnie jeden z rolników mógł zastosować zakazany w Unii Europejskiej środek do oprysków. Działo się to podczas przerwy w dostawie wody i doszło do tzw. cofki. Środek przedostał się do sieci wodociągowej. Dobiega końca przygotowanie pełnowymiarowego boiska w Blachowni przy ulicy Szkolnej. Płyta będzie także oświetlona, co da możliwość trenowania do późnych godzin wieczornych. Drugie pełnowymiarowe

0: oznaki ryzyka.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
0: 4 minuty po 18.
1: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
2: Katarzyna Zawadzka. Trwają 16 opolskie spotkania fantastyczne. Jutro spotkanie z autorem fantazy i tłumaczem literatury anglojęzycznej Marcinem Mortką. Znany jest przede wszystkim z powieści inspirowanych kulturą nordycką i dawnymi wierzeniami. Początek spotkania z autorem jutro o godzinie 16 w ogrodzie WBP w Opolu. Zaś o godzinie 17.30 na scenie pojawi się Robert Wegner, autor powieściowych cykli, m.in. Pamięć wszystkich słów czy Każde martwe marzenie. Organizatorami spotkań są Opolski Klub Fantastyki Feniks i Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu. Państwowa Szkoła Muzyczna imienia Józefa Lesnera w Brzegu obchodzi w tym roku 80-lecie powstania. Jubileuszowe uroczystości z tej okazji zaplanowano jutro i w ramach tych obchodów przewidziano m.in. odsłonięcie pamiątkowej tablicy, paradę muzyczną, a na finał galę w Brzeskim Centrum Kultury. Co tak naprawdę znaczy po niemieckiej? Czy rzeczywiście dotyczy to wyłącznie zachodniej Polski? Między innymi te pytania padną podczas sobotniego spotkania z Maciejem Falkowskim, to w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Organizatorem jest Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej razem z biblioteką. Będzie to promocja książki pod tytułem Nasi Niemcy, która jest opowieścią o ważnych wątkach w historii dwóch narodów. Początek tego sobotniego spotkania o godzinie 16 w sali spotkań MBP w Opolu.
1: Pogoda.
3: Krótko o tym, co w pogodzie. I tak jak było dziś, tak będzie też w nocy, czyli zachmurzenie małe i umiarkowane. Różnice oczywiście w temperaturze, bo w ciągu dnia jeszcze w okolicach 20 ciągle mamy, a w nocy musimy się liczyć z przedziałem od 9 do 11 stopni. A jutro zachmurzenie małe i od 20 do 22 stopni, natomiast w niedzielę zachmurzenie może miejscami trochę wzrosnąć, niewykluczone, że chwilami tam też, gdzie wzrośnie zachmurzenie, może popadać lub zagrzmi, ale będzie cieplej w naszym regionie nawet do 25 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Dariusz Kuzera za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Dawid Rajwa, to nasz skład i wasze, twoje Radio Opole. Właściwie już weekendowe wydanie programu.

0: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz dr habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
1: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Studio Radio Opole, teraz Dariusz Romanowski. Cześć Darku.
2: Cześć, witaj.
1: Darek o dobrych filmach nam opowiadał, filmach, które no, tym osobom wymagającym trochę bardziej od kina są polecane. Jaki film dzisiaj, o jakim filmie mówić będziesz?
2: Tak się składa, że dokładnie dziś na polskie ekrany trafia film Milcząca przyjaciółka. To najnowsze dzieło węgierskiej reżyserki Ildiko Enyedi. Nasi słuchacze mogą ją pamiętać sprzed 9 bodajże lat, gdy Dusza i ciało zdobywała laury na wielu festiwalach. Zdobyła m.in. Złotego Niedźwiedzia na festiwalu w Berlinie. Tym razem Ildiko postanowiła nakręcić swój nowy film w Niemczech, w języku niemieckim. I to jest film będący takim przykładem slow cinema, czyli kina bardzo spokojnego, bardzo powolnego, gdzie nie liczy się fabuła, nie liczy się rozwój akcji, na pewno nie ma w nim wybuchów i pościgów. Jest za to piękno, jest za to cisza, jest za to ukojenie, a wszystko rozgrywa się wokół drzewa, wokół miłorzębu japońskiego, który jest takim niemym świadkiem wydarzeń przez ponad 100 lat, bo pierwsza bohaterka, która nam się pojawi, żyje w 1908 roku, jest pierwszą studentką botaniki, no i w cieniu tego drzewa musi poradzić sobie ze wszelkimi uprzedzeniami, jakie kierowane są w stronę kobiet w tym, zdominowanym przez mężczyzn świecie nauki. Potem przenosimy się do początku lat 70., gdzie młody student w tych niespokojnych czasach kontrkultury, kontestacji, nagle właśnie w tym drzewie odnajduje spokój w swoich życiowych zawirowaniach. No i trzecia przestrzeń czasowa, w której rozgrywa się akcja tego filmu, to współczesność, konkretnie rok 2020, czas pandemii, która dopiero co wybuchła, i pochodzący z Hongkongu neurobiolog nagle musi zrewidować swoje poglądy naukowe, odkrywając, że siła, jaka tkwi w naturze, w przyrodzie, konkretnie w tym drzewie, jest tak olbrzymia, że może stanowić odpowiedzi na wiele jego stawianych przez naukową karierę pytań. Niesamowita filmowa medytacja, przepięknie sfilmowana. Ten film nie dość, że dostał na festiwalu w Wenecji nagrodę FIPRESI, czyli Międzynarodowej Federacji Krytyki Filmowej, ale także na festiwalu w Chicago otrzymał laur za najlepsze zdjęcia. Kino niesamowite, niezwykłe, niepospolite, jakie bardzo rzadko trafia na nasze ekrany. Szkoda, bo to jest kino niesamowicie wartościowe. Nie tylko bardzo artystyczne, ale dające właśnie w tych niespokojnych, zagmatwanych czasach taką chwilę ukojenia, ciszy, spokoju, pokazania tego, że przyjaźń możemy znaleźć w kierunku, w którym byśmy się tego nie spodziewali, właśnie ze strony przyrody, ze strony drzewa, które też żyje, też czuje, też, jak się okazuje, myśli. Piękne, mądre kino, polecam każdemu. Milcząca przyjaciółka, reżyseria Ildiko Enyedi.
1: Jeśli wśród naszych słuchaczy są miłośnicy natury i miłośnicy sztuki, jako jest film, to myślę, to idealne połączenie właśnie dla nich. O filmie opowiadał Dariusz Romanowski. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję pięknie.

0: Jedno życie, dwa domy.
1: Aleksandra Piasta, w naszym studiu już teraz informacje o wojnie rosyjsko-ukraińskiej i o tym, co równo dzieje się na froncie, jak i może też gdzieś tam poza granicę Ukrainy czy Rosji też dzisiaj będziemy wychodzić. Cześć, witam w studiu.
2: Witam, Dawidzie, dobry wieczór Państwu.
1: No to od czego zaczniemy? Może od tej wymiany ciosów, że tak, tak powiemy, bo to ciągle trwa, choć siły rosyjskie, niejako można by to było tak odczytać, trochę słabną, tak?
2: Tak, możemy z takim ostrożnym optymizmem mówić o tym, że siły rosyjskie słabną. No i wśród takich spektakularnych uderzeń ostatnich dni możemy powiedzieć o ataku na rosyjską szkołę pilotów dronów. Zginęło, no, jak informują siły powietrzne ukraińskie, że 65 kadetów nie żyje oraz ich przywódca. Ну і теж, то такий об'єкт був, знайдувався на теренах окупованих обводу Донецького. Там знайдувався również спрент військовий, якісь ладунки вибухові. Було дуже багато українських дронів в тим атаку заангажованих. Кожен мав ладунок вибуховий понад 100 кілограмів. Ну, як мовив, вже ще вдало, для того, що ну, то такий дуже важливий ошрьодок російської армії був.
1: Щоб була ясність, бо часто мовимо о тим, що якщо ході о ціле атаків українських, то не са цивіля, не са об'єкти цивільні. Тут мовимо о тим, що 65 осіб zginęło, ale zaznaczam raz jeszcze, to były osoby, które właśnie, tak to można postrzegać, bo można mówić o zniszczonych samolotach, o zniszczonym sprzęcie, a tu są no, wyeliminowane te osoby, które poprzez swoje umiejętności i sterowanie dronami też niosą śmierć. Niosą śmierć.
2: Tak, i tu tylko dodam, że wczoraj w Chersoniu przez takiego operatora dronów po prostu małym dronem tak, no jakby polował za cywilami i uderzył w zwykłego cywilnego mężczyznę w Chersoniu. Po prostu ten ładunek wybuchowy spadł i człowiek na ulicę zmarł.
1: Niejednokrotnie też wspominaliśmy o tym, że atakowane są osoby czy pojazdy, które nie powinny, bo są wyłączone z tego. Mowa tutaj o osobach, które niosą pomoc humanitarną, o organizacjach, tak, które nie powinny być atakowane, a właśnie drony też to przez takich tak, operatorów
2: i
1: trafiały.
2: Ten operator zawsze widzi, zawsze wie, gdzie on trafił.
1: Mhm. No gdybyśmy mogli powiedzieć o innych sukcesach ukraińskich ataków obecnie, czy to jest to największe?
2: To największe, ale też w ostatnich dniach zaatakowano kolejny okręt, kolejne rafinerie, też jak podaje dowódca sił systemów bezzalogowych, że teraz wprowadzają taki, no, żeby przełamać tą wojnę i tą sytuację na froncie, wprowadzają taki, jak oni mówią, złoty standard 10. Dlaczego 10? Że tak policzono, że jeżeli co miesiąca każda jednostka podczas swojego dyżuru będzie wyeliminowała 10 okupantów, to wtedy Ukraina zmoże przełamać tą sytuację na froncie.
1: Czyli takie jest założenie, taki jest tak plan. Teraz czas na realizację. A propos planów i tego, co dzieje się w ramach zbrojenia się Ukrainy, to też tutaj jest informacja o nowości, o wynalazku. Chodzi o bombę. Coś więcej tak o niej, ale to może powiemy za chwilę, kiedy powrócimy do naszej rozmowy.

0: Jedno życie, dwa domy.
1: Powracamy do rozmowy. Wspomnieliśmy wcześniej o bombie. Co to za bomba? Co to za nowość, jeśli chodzi o zasoby sił zbrojnych Ukrainy?
2: To taka bomba, no powiedzmy, szybująca, czy jak jeszcze mówiąc, sterowana bomba lotnicza. Właśnie nie było na Ukrainie produkcji takiego zbrojenia. I zawsze te rejony, które znajdują się bliżej frontu, bardzo cierpią od takich bomb rosyjskich. Bo to nie jest dron, niemożliwo zestrzelić i to zawsze bardzo mocna eksplozja. Ale pojawiła się informacja, że Ukraina zaczyna produkcję własnej tej bomby. Będzie taka o masie 250 kg i promień rażenia do 120 metrów. No i też co ważne, że 95% komponentów to są ukraińskie komponenty.
1: Czy wiadomo już, kiedy te bomby, że tak powiem, wejdą do użytku?
2: No, mówią w komunikatach oficjalnych, że najbliższym czasem.
1: To teraz o tym, co w ostatnim czasie miało miejsce. Trochę niepokoju się pojawiło, kiedy usłyszeliśmy o tym, że prowadzone są ćwiczenia białorusko-rosyjskie, a właściwie rosyjsko-białoruskie, chyba tak należałoby powiedzieć. I tam słowo nuklearne też się pojawiało. One już dobiegły końca, na szczęście. Tak,
2: wczoraj skończyły się. Ja powiem tak, że Ukraińcy nie martwili się za bardzo tymi szkoleniami, ale martwili się przez to, że może być jakaś kolejna ofensywa z terytorium Białorusi, dlatego że w 22 roku już tak było. No i też podczas tych szkoleń prezydent Łukaszenko i prezydent Zelenski wymienili się tak parę zdań przez internet. Łukaszenko napisał, że no, jak Ukraina na nas nie napadnie, to nie będzie żadnej ofensywy ze strony Białorusi. A Zelenski napisał, że no, Białorusi i polityczne elity mają uważać i muszą uważać na swoje działania, dlatego że no, Ukraina jest w stanie odpowiedzieć. I też głos zabrał właśnie dowódca tych sił bezzalogowych systemów i napisał, że Ukraina ma możliwości, jeżeli by ну, była ofensywa ze strony Białorusi, to uderzyć po logistyce, po tych lotniskach wojskowych, elektrowniach. I to
1: zostało nawet wyliczone, tak?
2: Tak, tak, że 3 dni Ukraina będzie potrzebowała, żeby zniszczyć energetyczną infrastrukturę, 5, żeby wojskową, to lotniska, jakieś bazy, to poligony. No, więc,
1: no to są tak. Twarde dane takie, które być może Łukaszence przemówią też do wyobraźni. Natomiast mówimy tutaj o ofensywie, o takich większych działaniach, bo jak rozumiem, jakieś pojedyncze takie, nie wiem, drony, ataki, no to się zdarzają chyba z terytorium Białorusi, bo to i na inne kraje gdzieś tam pojedyncze zabłąkane drony trafiają.
2: Nie tylko zabłąkane drony, ale także żołnierze, no jak mówią, takie grupy wywiadowcze. Bardzo często właśnie ta granica z Białorusią i nasze wojskowe po prostu łapają te takie grupki, tam 3 człowieka, może 5, ciągle.
1: Mówiliśmy tutaj wcześniej o broni, o nowej broni, bombie, która będzie produkowana, jest właściwie produkowana w Ukrainie. Natomiast na koniec powiedzmy jeszcze o uzbrojeniu, o sprzęcie, który ma być pozyskiwany ze Stanów Zjednoczonych.
2: Tak, Departament Stanu zatwierdził sprzedaż Ukrainie sprzętu do systemów obrony powietrznej, nazywa się Hawk. No i ten całkowity koszt kontraktu będzie około 108 milionów dolarów. No mówią, że ten sprzęt będzie bardzo pomocny, żeby no, te systemy obrony powietrznej działały jeszcze skuteczniej obok tych różnych elektrowni wodnych, no, po prostu, żeby te obiekty infrastruktury krytycznej były zachowane.
1: I tą informacją dzisiaj kończymy nasze spotkanie. Kolejne oczywiście we wtorkowy wieczór. Wtedy ponownie z Aleksandrą Piastą się usłyszymy. Za dziś dziękuję bardzo.
2: Dziękuję również.
0: Jedno życie, dwa domy.

Zbliża się 19, kiedy to wiadomości. Po 19 audiokracja, w której Tomek Wojtyłko, a z nim same dwudziestki. Znaczy te, które obchodzą swoje 20 urodziny. Mowa o płytach. Będzie okazja, by posłuchać Amy Winehouse czy Red Hot Chili Peppers. Po 20 na audycji Więcej Kultury zaprosi Witek Sułek, a po 21 wieczorne spotkanie z Katarzyną Zawadzką. Będzie o zdrowych kościach i właściwym odżywianiu, a także jak jedno wpływa na drugie. Gościem programu będzie fizjoterapeuta i wykładowca akademicki Roland Pampuch. Dariusz Kuzera, realizujący audycję, jeszcze tu pozostaje. Ja dziękuję za wspólnie spędzone ostatnie 4 godziny. Niech to będzie udany weekend, dobrego czasu, wypoczynku życzę i na kolejne nasze spotkanie zapraszam w poniedziałek po 15. Dawid Rajwa, do usłyszenia.

0: Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
2: Po reklamie.
3: Piątkowy wieczór u progu nowego weekendu. Słuchają Państwo Radio Opole w pasmach FM. W internecie jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+. Na zegarach mamy 19 wiadomości. Polska zwróciła się do Węgier o unieważnienie dokumentów, na podstawie których Zbigniew Ziobro mógł dostać się do Stanów Zjednoczonych. Pierwsze samoloty F-35 wylądowały w bazie w Łasku. O 20:00 piłka pójdzie w górę w towarzyskim siatkarskim turnieju Silesia Cup w Sosnowcu. Polska zmierzy się z Ukrainą.
0: Wiadomości Radia Opole.
3: A rozpoczynamy od zablokowanej krajowej 38 na odcinku Hrańska Wieś Pawłowiczki. Doszło tam do awarii samochodu ciężarowego. Jak informuje policja, objazd jest kierowany przez Długomiłowice.
0: Tu są wiadomości Radio Opole.
3: Pierwsze samoloty F-35 wylądowały w bazie w Łasku. Wielozadaniowe myśliwce piątej generacji będą pierwszymi tego rodzaju maszynami na wschodniej flance NATO. Polska zamówiła 32 takie myśliwce. Do końca roku ma ich być w Polsce 14. Polska zwróciła się do Węgier o unieważnienie dokumentów, które otrzymał były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przed swoim wylotem do Stanów Zjednoczonych, co ma ułatwić jego ekstradycję do Polski, mówił w Radiu Lublin minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
4: To jest tylko kwestia taka, że decyzję administracyjną, kiedy się ją wydało, a moim zdaniem na błędnych przesłankach, z naruszeniem prawa unijnego, można ją uchylić. Co zrobią Węgrzy? Nie wiem. Mamy gotowy wniosek ekstradycyjny, ale wiemy też, że adwokaci Ziobry stosują różnego rodzaju kruczki prawne, zażalili się na zastosowanie aresztu. I o ile w Polsce już by mógł Ziobro być zatrzymany na podstawie tego nieprawomocnego rozstrzygnięcia o areszcie, to może być tak, że Stany Zjednoczone będą wymagały od nas prawomocności.
3: Jak dodaje Waldemar Żurek, uchylenie azylu jest konieczne między innymi, by ścigać byłego ministra czerwoną notą Interpolu.
0: Na dobry wieczór, wiadomości Radio Opole.
3: W Europejskim Dniu Walki z Otyłością, taki mamy dziś, ambasadorka Fundacji na Rzecz Leczenia Otyłości Iwona Malinowska przestrzegała na antenie Polskiego Radia przed stygmatyzowaniem osób ze znaczącą nadwagą.
5: Naprawdę mamy wiele swoich własnych problemów, a jeszcze dodatkowo musimy mierzyć się po prostu z opinią, ze wzrokiem ludzi, którzy no nieprzychylnie na nas patrzą, wytykają nas palcami, mówią o nas niemiłe rzeczy i to nigdy nie jest motywujące.
3: Tymczasem badanie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego przeprowadzone w 2022 roku wykazało, że zbyt wysoką masę ciała miała ponad połowa Polaków w wieku powyżej 20 roku życia. Natomiast otyłość, już taką bardziej zaawansowaną, stwierdzono u ponad 13% badanych. Do najbliższego czwartku można zgłaszać jeszcze propozycje w ramach budżetu obywatelskiego Opola. Pod każdym z pomysłów trzeba mieć co najmniej 20 głosów poparcia. Z miejskiego planu finansowego wydzielono na pomysły mieszkańców 8 600 000 zł, w tym 2 miliony na projekty ogólnomiejskie, reszta na inicjatywy zgłaszane w poszczególnych dzielnicach stolicy regionu.
0: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
3: O 20:00 piłka pójdzie w górę w towarzyskim siatkarskim turnieju Silesia Cup w Sosnowcu. Polska zmierzy się z Ukrainą. Wcześniej biało-czerwoni przegrali z Serbią po tiebreaku. Dziś zatem nadzieje na pierwszą wygraną w tym okresie, takim przygotowawczym do wyżej klasyfikowanych turniejów.
0: Światowe agencje informują.
3: Prezydent Trump dwukrotnie w ostatnich dniach ogłosił, że chce rozmawiać przez telefon z prezydentem Tajwanu. Urzędujący prezydenci Stanów Zjednoczonych dotychczas nie kontaktowali się bezpośrednio z przywódcami Tajwanu. Tymczasem chińskie władze grożą, że taka rozmowa poważnie naruszy relacje na linii Pekin-Waszyngton. Protesty w Brnie w związku z odbywającym się tam zjazdem Niemców sudeckich. Wypędzeni z Czechosłowacji Niemcy ich

0: 10 stopni. Wiatr będzie słaby z północnego zachodu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
2: Reklama.
3: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
2: Po reklamie.
1: Audiokracja.
4: Absolutnie kultowy utwór Amy Winehouse pomaga nam rozpocząć audiokrację. A dlaczego sięgnąłem po ten utwór? Opowiem za krótką chwilę. Gorąco zachęcam, żeby z nami zostać co najmniej przez najbliższą godzinę. Na posterunku Tomek Wojtyłko i Paweł Oliwa.

0: Audiokracja.
1: Obiecałem Państwu, że opowiem, dlaczego zacząłem dzisiejszą audycję od Amy Winehouse. No i kiedy pojawił się kolejny utwór na playliście, to niektórzy mogli wyczuć, że słuchamy muzyki z przeszłości. Chciałem powiedzieć nie tak wcale odległej, ale jednak zatrważająco odległej, bo dzisiaj wracamy tak wspominkowo do 2006 roku, do albumów, które skończyły w tym roku 20 lat. Nie chciałbym oczywiście być zbyt sentymentalny, gdzieś tam puszczać na siłę oczka dla milenialsów, którzy wtedy byli nastolatkami, no ale wiadomo, że takie emocje szczególnie mocno oddziałują. A przyznam, że właśnie dzięki Nelly Furtado pomyślałem sobie, że taka audycja byłaby ciekawą zabawą, no bo gdzieś ostatnio w eterze słyszałem nie po raz pierwszy, bo to duży hit, wspólny utwór Miu i Zali. No i oczywiście po raz kolejny przypomniałem sobie o tym, jak mocno ten numer przypomina mi Promiscuous Girl Timbalanda i Nelly Furtado. I to spowodowało, że zacząłem zastanawiać się nad tym, jak różna może być optyka dla różnych słuchaczy. Dla niektórych to jest przebój z coraz bardziej odległej młodości. Dla niektórych to jest utwór, który poznali z radiostacji, gdzie gra się szlagiery i utwór, który ukazał się, który był tym hitem, zanim te osoby się urodziły. No, tych spojrzeń może być bardzo wiele, ale to, że nagle taki numer i styl produkcji Timbalanda znajduje odbicie w przeboju artystów młodszego pokolenia, to chyba pokazuje, jaka jest siła nośność. No a bez wątpienia, jeżeli chodzi o główny nurt, gdzieś pierwsza dekada XXI wieku, to była domena Timbalanda. Nagrywało z nim mnóstwo artystów i oczywiście ten styl minimalistyczny, bazujący na takich hookach, które od razu przemawiają do słuchacza, powodują, że chce się ruszać. To rzeczywiście jest coś, co z Timbalandem się mocno kojarzy. No i też niesamowita była ta uniwersalność, bo to były utwory, które mogły lecieć się w komercyjnych rozgłośniach, a z drugiej strony bawiły się przy nim nastolatki. Dzisiaj płyty 20-letnie i nie ma żadnego wyraźnego klucza. Po prostu jakieś takie luźne skojarzenia, impresje. Oczywiście no tutaj niestety ja muszę być tym sitem. Większość tych płyt poznałem, kiedy one się ukazały. Niektóre odkrywałem trochę później, no ale nie kryję, że wszystkie lubię. A trudno moim zdaniem nie lubić Stadium Arcadium zespołu Red Hot Chili Peppers.

Dzisiaj w Audiokracji słuchamy płyt, które obchodzą w tym roku swoje 20 urodziny i oczywiście można sobie zadać pytanie, czemu na przykład nie 30 albo 40. I rzecz jasna jest to troszeczkę związane z bagażem, który człowiek nosi, jakichś sentymentów, wspomnień. Natomiast lata 2000 wydają mi się o tyle ciekawe, że no, one łączą bardzo różne perspektywy. Ten świat już był trochę nowoczesny, z drugiej strony dużo się od tego czasu zmieniło, natomiast już internet funkcjonował jako medium, które bardzo było istotne przy promocji muzyki, także no nie jest to takie sięganie do zupełnie innego świata, jednocześnie ciekawie się moim zdaniem obserwuje, jak ten świat się zmieniał. Z Red Hot Chili Peppers tak było, że grupa zdążyła od wydania płyty Stadium Arcadium pożegnać się ponownie z Johnem Frusciante, ale szczęśliwie John do zespołu wrócił. Natomiast płyta Stadium Arcadium to chyba jeden z najważniejszych albumów grupy, bo gdzieś tam jest napakowany utworami, jest to album podwójny, dwupłytowy, a jednocześnie mało jest numerów, których się słucha źle, które są takimi zapchaj dziurami, mówiąc bardzo brzydko, a nawet jeżeli ktoś uzna, że takie utwory na płycie się znalazły, to zauważyłem, że większość słuchaczy wskazuje inne pozycje na liście utworów, także to świadczy chyba o sile płyty. Chociaż Red Hot Chili Peppers to zespół bardzo silnych osobowości, to wtedy szczególnie było widoczne, że u steru jest John Frusciante. Nawet przy poprzedniej płycie, czyli przy By The Way, pojawiały się pewne napięcia, dlatego że płyta By The Way była ukłonem bardziej w stronę wyspiarskich inspiracji. Miała być mało funkowa, miała nie nawiązywać do mocno gitarowego grania, do powiedzmy muzyki wywodzącej się z bluesa. No i to wtedy Flea nie do końca odpowiadało. Rodziły się jakieś tarcia, kłótnie, natomiast przy płycie Stadium Arcadium John Frusciante zatęsknił za zauważalną, mocną rolą gitary. Nie męcząc Państwa wspominkami, czy też jakimś sileniem się na wnioski, na spostrzeżenia, ale wydaje mi się, tak patrząc na utwory, które pojawiły się dzisiaj na playliście, a propos tego, co zmieniło się w muzyce przez 20 lat, że wtedy jeszcze było myślenie o graniu, o tworzeniu takie bardziej gatunkowe. Z dzisiejszej perspektywy ktoś może uważać to za anachronizm, jednak teraz panuje eklektyzm, ale wydaje mi się, że wtedy w takim podejściu gatunkowym dało się jeszcze coś bardzo ciekawego wyrazić i wszystkie albumy, które się dzisiaj pojawią, przynajmniej dla mnie są wyraziste, są dowodem na to, że wtedy jeszcze te szufladki gatunkowe nie ograniczały przesadnie wykonawców. Nawet przez wielu uważanej za skostniałą niszę, jaką jest rock progresywny, dało się nagrać płyty, które też plasują się, jeżeli chodzi o zespoły, które się zaraz pojawią gdzieś tam w czołówce ich najbardziej poważanych, lubianych płyt.

przy okazji powrotu Porcupine Tree, który miał miejsce kilka lat temu, bo a propos tego wehikułu czasu, którym się dzisiaj poruszamy, przypominam, słuchamy płyt 20-letnich, no to Porcupine Tree od 2006 roku zdążyło zawiesić działalność, później na chwilkę ją odwiesić, być może jeszcze coś z tego wyniknie. No ale wracając do właśnie tej chwilowej reaktywacji, to Steven Wilson, gdzieś podsumowując płyty, które jego zdaniem były dla Porcupine Tree istotne, zwrócił uwagę na Fear of a Blank Planet i utwory z tej płyty znalazły swoje miejsce w setlistach, w repertuarze tych niedawnych koncertów Porcupine Tree. Wcześniej słuchaliśmy Tula i czwartej płyty zespołu, czyli 10,000 Days. No nikt nie wiedział, że na kolejną trzeba będzie czekać kilkanaście lat. Ale tak naprawdę to jest śmieszne, jak ta perspektywa się zmienia, dlatego że przerwa wydawała się strasznie długa, bo trwała 13 lat. Tymczasem od płyty Fear Inoculum Tula minęło już od premiery tej płyty 7 lat, także no ciekawe, jak to się rozwinie. Sugerowałem, że czymś ciekawym i według mnie momentami działającym na korzyść początku XXI wieku, czymś takim było to, że było jeszcze miejsce na myślenie trochę gatunkowe o muzyce, na pewną wyrazistość i zdecydowanie tej wyrazistości nie można odebrać debiutanckiej solowej płycie Toma Yorka.

Jest to z pewnością truizm, ale to jest chyba domena dobrych płyt, że po prostu się świetnie starzeją i z The Eraser Toma Yorka tak jest, że z jednej strony to, co stworzył przede wszystkim na oprogramowaniu, na laptopie, wciąż robi wrażenie i trochę sprzęga się z wrażliwością Toma w zespole Radiohead, ale też czuć odmienność tych pomysłów, no ale ogromna zasługa w tym wszystkim też Nigella Godricha, który po pierwsze namówił Toma Yorka, żeby jego solowy debiut nie był płytą instrumentalną, a po drugie też pomógł muzykę tworzoną w większości bez regularnych tak zwanych żywych instrumentów. Nigel pomógł to brzmienie okiełznać. A propos płyt niezwykle ważnych sprzed dokładnie 20 lat, stworzonych bez instrumentów, to niestety swój łabędzi śpiew wydał J. Dilla.

tworząc taką audycję wspominkową, bo przypominam, dzisiaj słuchamy płyt, które obchodzą w tym roku 20 urodziny. Nie jestem tak naprawdę w stanie nawet musnąć wierzchołka Góry Lodowej. Tym bardziej, że słuchaliśmy przed chwilką niestety ostatniej wydanej za życia Jade Lee płyty Donuts, tak naprawdę wydanej kilka dni przed jego śmiercią. No i od razu pomyślałem sobie, że dobrze by było posłuchać płyty Game Theory The Roots. No ale już czas na to nie pozwala. No i rzecz jasna też pominęliśmy polskie audycje. Także kto wie, może wrócimy kiedyś do takiej zabawy. Kończymy epickim finałem, o który zadba zespół Muse. Dziękujemy za audiokrację. Program zrealizował Paweł Oliwa, poprowadził Tomek Wojtyłko. No i zachęcamy rzecz jasna, żeby zostać z nami dłużej. Za krótką chwilę więcej kultury. Miłego wieczoru. Do usłyszenia niebawem.

0: Reklama.
1: 3.17.40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15. A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz dr habilitowana Alicja Puścian. 28 maja, Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
0: Po reklamie.
5: Piątkowy wieczór, słuchają Państwo Radia Opole, jesteśmy w pasmach FM, w internecie, jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+, plus jesteśmy przygotowani na wiadomości wieczorne. Zaczynamy. W nich szef MON, Władysław Kośniak-Kamysz, wita pierwsze F-35, które wylądowały w bazie lotniczej w Łasku. 20. Mistrzostwo Szkół Województwa Opolskiego w wędkarstwie spławikowym. Od sobotniego poranka na kanale Ulgi warto przyjść pokibicować, a sportowo w towarzyskim siatkarskim turnieju Silesia Cup w Sosnowcu. Polska rozpoczyna właśnie mecz z Ukrainą.
3: Wiadomości Radia Opole.
5: A rozpoczynamy od dobrych informacji dla zmotoryzowanych. Udrożniono właśnie krajową 38 Kędzierzyn-Koźle-Głubczyce w pobliżu Rońskiej Wsi, gdzie, jak już wiedzą Państwo z wiadomości Radia Opole, z uszkodzonego samochodu ciężarowego doszło do wycieku substancji ropopochodnej na jezdnie, co stwarzało zagrożenie. Zagrożenie usunęli strażacy, przejazd w tej chwili bez żadnych problemów.
3: Tu są wiadomości Radia Opole.
5: Teraz wicepremier szef MON Władysław Kośniak-Kamysz wita trzy pierwsze F-35, które wylądowały dzisiaj w bazie lotniczej w Łasku.
6: Pierwsze trzy F-35 wylądowały na lotnisku w Łasku w 32. bazie lotnictwa taktycznego, która od dzisiaj staje się dla naszych husarzy, bo takie imię noszą polskie F-35, nowym domem.
5: Polska zamówiła 32 takie maszyny. Do końca roku ma ich być w naszym kraju 14. Prezydent Karol Nawrocki odniósł się tymczasem, odwiedzając powiat sokołowski, do zapowiedzi amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa o skierowaniu do Polski dodatkowo 5000 amerykańskich żołnierzy.
7: Prezydent Donald Trump po raz kolejny pokazał, że złożone słowo polskiemu prezydentowi, czy nasza bezpośrednia relacja budowana, szanowni państwo, z odpowiedzialnością za Polskę, za Stany Zjednoczone, za naszą przyjaźń, jest relacją bardzo poważną.
5: Nieznane są dokładne kulisy postanowienia amerykańskiego przywódcy. Zapowiedź pojawiła się tydzień po decyzji Waszyngtonu o wycofaniu z rotacji do Polski brygadowej grupy bojowej.
3: Na dobry wieczór, wiadomości Radio Opole.
5: 8 godzin zeznawał w prokuraturze Zbigniew Bogucki, szef kancelarii prezydenta, przesłuchany w charakterze świadka w sprawie domniemanego niedopełnienia obowiązków przez prezydenta. Chodzi o nieodebranie przez Karola Nawrockiego ślubowania od 4 z 6 sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. Zbigniew Bogucki uważa, że nikt w tej sprawie nie złamał prawa i była to, jak to określił, strata czasu. Na 20. Mistrzostwa Szkół Województwa Opolskiego w wędkarstwie spławikowym zaprasza Opolski Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego. Zawody będą rozegrane w sobotę na kanale Ulgi od wczesnych godzin porannych, oczywiście w Opolu. Dzieci i młodzież z roczników od 2006 do 2013 będą rywalizować w 3 kategoriach wiekowych.
3: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
5: W towarzyskim siatkarskim turnieju Silesia Cup w Sosnowcu Polska rozpoczyna właśnie mecz z Ukrainą. Wcześniej biało-czerwoni przegrali z Serbią po tiebreaku. Dziś zatem spore nadzieje na pierwszą wygraną w tym takim okresie przygotowawczym do wyżej klasyfikowanych turniejów.
3: Światowe agencje informują.
5: Paweł Pawlikowski wraca do Cannes w wielkim stylu. Jego najnowszy film Ojczyzna jest faworytem do Złotej Palmy. O tym, czy finalnie zdobędzie tegoroczną statuetkę, dowiemy się jutro na gali zamknięcia festiwalu. Gdyby tak się stało, nie chcemy zapeszać, byłby to trzeci taki przypadek w historii polskiego kina. Ukraina i Rosja nie negocjują już za pośrednictwem Stanów Zjednoczonych. Taką informację podała ukraińska agencja UNIAN, powołując się na wypowiedź amerykańskiego sekretarza stanu Marco Rubio. Ostatni raz takie bezpośrednie rozmowy w formacie trójstronnym, czyli Stany Zjednoczone, Rosja, Ukraina, toczyły się w lutym.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Zachmurzenie małe i umiarkowane. Tak będzie najbliższej nocy na Śląsku Opolskim. Temperatury minimalne od 9 do 11 stopni. Spodziewamy się wiatru słabego, ale będzie wiatr z kierunków zmiennych. Sobota pod znakiem zachmurzenia małego, temperatury maksymalne od 20 do 22 stopni. Wiatr będzie słaby, jutro z przewagą z północno, z kierunku północno-zachodniego. Jeszcze spoglądamy na

0: społeczna.
1: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
2: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza Cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha.

0: pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
1: Reklama społeczna.
2: Reklama. Elastyczność to realne rozwiązania dla firm i pracowników. Krótsze dojazdy, więcej czasu. Dzięki elastycznym formom zatrudnienia możesz działać skuteczniej. Sprawdź na elastyczni.opole.pl. Projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
3: Po reklamie.

0: Więcej kultury.
1: Witold Sułek, dobry wieczór. Rozpoczynamy audycję Więcej kultury, a ze mną w studiu jest od razu moja pierwsza gościni, Marta Miś. Cześć, Marta.
2: Cześć.
1: Z Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu, która prowadzi również z okazji remontu, ale tak szczęśliwie się złożyło i ja cały czas myślę, że to ta przestrzeń już zostanie na stałe nawet po remoncie, czyli słynne już Biuro Wycieczek Artystycznych i to właśnie o wystawie w tymże miejscu będziemy dziś rozmawiali. Od tygodnia możecie Państwo już wystawę oglądać, będzie ona trwała do połowy czerwca, więc jest sporo czasu, no a wystawa jest dostępna wtedy, kiedy otwarty jest dworzec Centrum Przesiadkowe, więc praktycznie cały czas możecie pójść i zobaczyć. I tym razem bardziej złożone to wszystko jest, bo nie takie typowe eksponaty do oglądania, ale również animacja.
2: Tak, to jest wystawa, która łączy obiekty oraz animacje. Jej autorką jest Martyna Cisińska. To jest artystka na początku swojej drogi twórczej, bo jeszcze jest studentką Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, gdzie właśnie pracuje nad swoim dyplomem. Martyna jest opolanką, jest absolwentką plastyczniaka opolskiego i laureatką Nagrody Prezydenta na ubiegłorocznym Salonie Wiosennym. I mamy taki zwyczaj, który się od jakiegoś czasu też zrobił, że staramy się prezentować wystawy, pokazy prac laureatów z poprzedniego roku właśnie w czasie trwania najnowszego salonu. Salon już trwa tegoroczny, więc możecie Państwo też tę wystawę dużą oglądać, a my przypominamy, kto został wyróżniony przez jury w roku ubiegłym i właśnie jedną z tych osób nagrodzonych i wyróżnionych i zauważonych była Martyna. Ja bardzo się ucieszyłam z tej nagrody w ubiegłym roku, ponieważ to była jedna z moich faworytek i wiadomo, wszystkich nie możemy nagrodzić, więc bardzo się cieszyłam, że jury to jury ogólnopolskie, czyli złożone z fachowców, którzy przyjechali do nas spoza Opola i którzy tej sceny opolskiej nie znają, że została Martyna zauważona, bo robi rzeczy fantastyczne. Na salonie ubiegłorocznym pokazywana była jej asamblaż, czyli taki trójwymiarowy kolaż, złożony z różnych rzeczy, często już materiałów też istniejących, takich obiektów znalezionych i Martyna przeniosła nas w podróż do swoich czasów studenckich w Łodzi, bo tam robiła licencjat i właśnie pokazała kolaż, który nosił tytuł Dzwoniłaś na domofon i my ten kolaż też teraz pokazujemy, ale w trochę innej formie, mianowicie zdecydowałyśmy, że zrobimy z niego fototapetę, czyli taki przeskalowany, duży, jest trochę takim cieniem tego, co było w ubiegłym roku. Natomiast tytuł tej wystawy wziął się również od pracy, którą pokazujemy i to jest druga praca, to jest właśnie Kim chciałeś być. I tu już jest i asamblaż, i animacja, bo animacja jest takim głównym tematem studiów Martyny i to jest w ogóle bardzo fajne, ponieważ ona najchętniej robi animację lalkową, więc tutaj będzie oczywiście taki miks animacyjny w tym jednym filmie, ale również będą tam lalki, a asamblaż, który jest prezentowany obok, to dokładnie składa się z rekwizytów, które w tym filmie wystąpiły.
1: No i ja przyznaję szczerze, bo widziałem plakat też i już plakat naprawdę jest bardzo, bardzo obiecujący. Dwa, że animacja lalkowa nie jest dziś tak częsta. Oczywiście dla starszych słuchaczy, jak słyszę animacja lalkowa, to od razu widzę Misia Kolargola, prawda? Misia Uszatka, bo to były te klasyczne bajki.
2: Muminki.
1: Właśnie, i muminki, tak. One były właśnie robione metodą lalkową, gdzie ożywiane były lalki. No i jest to przefantastyczne, ale wymaga też dużej cierpliwości i daru, bo tu trzeba każdym elementem, każdą kukiełką na makiecie delikatnie poruszać i za każdym razem to fotografować, żeby później powstała. To jest tak czasochłonne, bo jak ktoś mógł się dziwić, dlaczego czasami te wystawy są aż po roku, prawda? To właśnie chociażby z tego powodu, że na salonach wiosennych prezentowane jest konkretne jedno dzieło. Natomiast te nagrody i później wystawa tych artystów, którzy byli nagrodzeni, no ideą jest to, żeby oni pokazali się też z innej strony, żeby przygotowali coś też nowego, a nie tylko pokazali to, co było nagrodzone na salonie, bo to mijałoby się, szczerze mówiąc, z celem. I to trwa czasami.
2: Tak, znaczy to jest rzeczywiście też, myślę, że ważne dla artystów, ważne też dla osób kuratorskich, które z artystami pracują, bo tak naprawdę zawsze jest to jakaś forma negocjacji pomiędzy artystą i kuratorem i my jesteśmy dla artystów, ale też oczywiście chcemy jak najlepiej pokazać to, co robią. No, na wystawie ubiegłorocznej Martyna pokazywała asamblaż, pokazywała obiekt. Natomiast właśnie to, że ona robi animację, to było dla nas bardzo też fajne zaskoczenie, bo jest artystka, jak mówimy, bardzo młoda, nie jest artystką znaną, więc my tak naprawdę w zeszłym roku troszkę dzięki tej nagrodzie mogłyśmy poznać szerszy kontekst jej pracy i właśnie jako animatorka myślę, że to jest też bardzo ciekawe. W ogóle ten film, który pokazujemy na wystawie, jest filmem, który jest zrealizowany w tak zwanej technice mieszanej. Czyli tam mamy i właśnie animację lalkową, ale mamy też elementy animacji planu żywego. To jest też bardzo fajne. W takiej animacji pracował chociażby Zbigniew Rybczyński, Jan Szwankmajer, takie bardzo znane nazwiska ze świata filmu i animacji między innymi, często artystycznej, właśnie nie takiej skierowanej do dzieci, ale dla dorosłych. I Martyna również to wykorzystuje. To jest rzeczywiście, ona w tym filmie też pokazuje i swoje poczucie humoru, i taką umiejętność obserwacji, i rozmowy z ludźmi, i no i właśnie przełożenia tak naprawdę tego, co usłyszała od swoich bohaterów. Bo jak się Państwo możecie domyślić, kim chciałeś być, to było pytanie zadawane różnym bliskim osobom, znajomym, ale też osobom z rodziny, kim chcieli być, kiedy dorosną. I właśnie te dziecięce fantazje są przedmiotem jakby całej opowieści filmowej, więc tutaj jakby każda z tych opowieści jest zrealizowana nieco inną techniką. No ale też nasze fantazje dziecięce są bardzo fajne i mnie to na przykład uruchomiło. Od razu sobie pomyślałam, kim chciałam być, kiedy miałam te 5-6 lat.
1: To ja myślę, że my jeszcze ten wątek pociągniemy, drodzy Państwo. Wy w tym czasie puścimy Wam jakąś ładną muzykę, zastanowicie się i spróbujecie sobie odpowiedzieć na to pytanie, kim chcieliście być, a my ten wątek jeszcze rozwiniemy, bo uważam, że to jest w ogóle dosyć ciekawe w kontekście tematów, które na salonie się pojawiły w tym roku, czy w ogóle ostatnio obecne są w sztuce. Więc za chwilę do Was wracamy.

0: już do Państwa wracamy. Razem ze mną w studiu nadal jest Marta Miś, kuratorka z Galerii Sztuki Współczesnej. Rozmawiamy o najnowszej wystawie, która jest w Biurze Wycieczek Artystycznych. Wystawa ma tytuł Kim chciałeś być, a jej autorką jest Martyna Cisińska. Tak zanim przejdę do tego tematu, bo obiecałem, że o tym tytule tej wystawy opowiemy troszeczkę, to rzeczywiście zgadzam się, że dla artystek takich na początku drogi właściwie, bo studia to jeszcze, no już jest poważne myślenie, bo studenci bardzo często zgłaszają się i robią wystawy, ale myślę, że bardzo cenna nagroda i wyróżnienie. I też trzymam kciuki, zwłaszcza, że za polskiego plastyczniaka Opolanka, wiadomo, taki lokalny patriotyzm się uruchamia. Natomiast, bo powiedziałaś, że ona ma spory też dystans, że jest tym odrobina humoru. Rzadko spotykamy dziś prace humorystyczne, z przymrużeniem oka, czy też z czarnym humorem. Najczęściej są to poważne, mroczne tematy. Chociaż tutaj, jak zacząłem się zastanawiać, kim chciałbyś być, to oczywiście myślę sobie kowbojem, jak oglądałem westerny, prawda, jakimś strażakiem, żołnierzem. To się zmieniało. Jak leciał jakiś film, ja nosikiem chciałem być. Najczęściej chcieliśmy być tym, kim akurat
1: Czterej
0: się,
1: pancernym.
0: Tak, prawda? Kim się zachwyciliśmy, obejrzeliśmy film, przeczytaliśmy książkę, czyli jak później chciałem być pisarzem. O, i mnóstwo takich rzeczy. I to oczywiście wydaje się naturalne. Natomiast pomyślałem sobie później, że jeżeli mamy, i to jest bardzo w gruncie rzeczy poważna praca na poważny temat, bo przychodzą takie momenty, kiedy zaczynamy już bardzo świadomie kierować swoim życiem. I te nasze pragnienia zaczynają być bardzo konkretne, my się z nimi bardzo mocno identyfikujemy. Jeżeli coś nam tutaj nie wypali, to później po latach nagle trafiamy na taką pracę i myślę sobie, kim chciałeś być? I odpowiadam, no niestety nie jestem tym, kim chciałem. Nie jestem zadowolony ze swojego życia, ze swojej pracy. I nagle taka praca wali nas obuchem w głowę. Myślę, to jest taka druga mroczna jej strona.
1: No tak, rzeczywiście możemy też podejść do tego w ten sposób i jakby rzeczywiście pomyśleć o takich swoich niespełnionych pragnieniach. Tutaj myślę, że bardziej była to chyba jednak taka próba powrotu do dzieciństwa i do takich naszych fantazji, które nam się z perspektywy już dorosłej wydają no, zabawne, wydają się jakieś takie zupełnie oderwane od rzeczywistości. To też w filmie doskonale widać, że no właśnie ktoś chciał sprzedawać, być kasjerką w sklepie spożywczym, bo bardzo fajnie komuś się podobała ta taśma i pikanie. Ktoś chciał być zakonnicą, a ktoś inny właśnie, chociaż nie, są też takie poważniejsze, ponieważ na przykład jedna z bohaterek filmu Martyny pochodzi z rodziny lekarskiej i chciała być chirurgiem. I więc to też są takie marzenia, które potem się mogą absolutnie przełożyć na to, co robimy w życiu dorosłym, jaką ścieżkę obieramy życiową, więc na pewno może być też jakieś rozczarowanie pewnie z tym związane, chociaż ja uważam, że czasami dobrze po prostu pogodzić się z tym, co mamy i co osiągnęliśmy i
0: terapeuci tak doradzają, prawda?
1: Tak mi się wydaje, że nie jestem terapeutką, ale mam jakieś takie intuicyjne przeczucie, że to jest zdecydowanie zdrowsze dla nas i takie lepsze i pozwalające nam cieszyć się z tego, co mamy i co osiągnęliśmy.
0: Mhm. I świadomość własnych ograniczeń też, no bo umówmy się, nie zawsze możemy być tym, kim bardzo byśmy chcieli. Inna sprawa, że do tych zawodów to oczywiście przyczyniają się również zabawki i zabawy, bo jak popatrzymy po sklepach z zabawkami, no to jakaś mini sklep, prawda, mała piekarnia i generalnie oczywiście dedykowane, jak się to dzisiaj mówi popularnie, dziewczynkom głównie, no i one potrafią godzinami w ten sklep się bawić, sprzedawać babeczki, bułeczki, lalki przychodzą, kupują, prawda, no a jak zetkniemy się z rzeczywistością, to taka praca jest po prostu strasznie, strasznie ciężka i wyczerpująca. Nie ma w tym nic przyjemnego, żadnej
1: oczywiście,
0: zabawy.
1: Oczywiście, to są nasze takie, powiedziałabym, dziecięce romantyczne wyobrażenia o czymś. No ja na przykład sobie uświadomiłam, bo to jeden z chyba, no, również miałam różne fantazje, kim chciałabym być w dzieciństwie, kiedy dorosnę oczywiście, bo to dochodzi o ten moment, kiedy jesteśmy dorośli. Ale pamiętam, że najbardziej szaloną fantazją i taką fantazją, którą długo w sobie nosiłam jako dziecko chodzące do przedszkola, to było, że chciałam być konduktorką i po prostu sprawdzać bilety w pociągu i bardzo konduktorzy mi imponowali, a jak odkryłam, że również ten zawód mogą wykonywać kobiety, to absolutnie taką ścieżkę, to poczucie władzy chciałam mieć, żeby móc chodzić i sprawdzać ludziom bilety.
0: Ja zbierałem takie bileciki, zwłaszcza kartonowe i w tych dziurki się robiło. Bawiłem się w autobus, więc siadałem na krześle, oczywiście kierownica i bilety obok leżą. leżały, no i brata namawiałem, żeby był moim pasażerem. Oczywiście brat też wolał być kierowcą, prawda, to jest naturalne.
1: To wtedy dochodziło do różnych ciekawych spięć. Natomiast ja byłam zachwycona, kiedy my byliśmy dziećmi, to już zamierzchłe czasy, ale to rzeczywiście było jeszcze fantastyczna rzecz, te kartonikowe bileciki, które się na takiej wielkiej maszynie wybijały. Do tej pory nie rozumiem, jak o to dokładnie działało, że oni wiedzieli, co mają wziąć i jak to wybić, ale pamiętam, że byłam zachwycona wielkością tej maszyny, tymi drewnianymi gałkami, tym takim stukaniem, kiedy ona była właśnie tak dziurawiona i właśnie ta pieczątka się odciskała, że ta z tą datą, kiedy właśnie wsiadaliśmy do pociągu. No i mam dużo takich, więc jakby ten taki kolejowy rys od dziecka, dużo jeździłam pociągami, więc to mi zostało. Chyba teraz nie chciałabym być ani konduktorką, ani w ogóle pracować w jakoś w jakimś transporcie, natomiast wtedy to była taka moja fantazja, bo to był pierwszy taki zawód, który widziałam, taki, którego doświadczałam, że pan przychodził i ja mu dawałam ten bilet i to było takie realne, to byłam za mała, żeby chodzić sama do sklepu, ale właśnie...
0: Ale to też pokazuje, jak dzieci darzyły dużym szacunkiem wiele zawodów, które są dosyć trudne, ciężkie i wcale później w życiu zawodowym nam się nie marzy, tak już żebyśmy...
1: Nie uchodzą wcale za atrakcyjne, że są raczej zawodami, które się wykonuje, ponieważ jest to praca, ale to nie są takie zawody marzeń, oczywiście. No.
0: Zwłaszcza, że różni są klienci, różni są pasażerowie, nie każdy jest grzeczny i miły, nie każdy jest higieniczny i estetyczny. Człowiek się czasami umorduje, namęczy i jest to bardzo, bardzo niebezpieczne.
1: Prawda.
0: Wydaje się to mieć teoretycznie niewiele wspólnego z kulturą, ale ja specjalnie chciałem, żebyśmy o tym porozmawiali i zachęcam, żebyście Państwo w ten sposób też podeszli do tego dzieła i do tej właśnie wystawy, bo ona tego typu refleksję powinna uruchomić, żeby właśnie to jest ten rodzaj sztuki i dzieła sztuki, który moim zdaniem nie spełnia tylko i wyłącznie walorów estetycznych, ale porusza bardzo wiele głębokich strun i bardzo wiele szerokich kontekstów, że idąc tam naprawdę możecie wyjść zupełnie z czymś innym. Nawet zapomnijcie o tym, że jakieś dzieło sztuki oglądaliście, bo wasze myśli i głowy będą wypełnione zupełnie innymi refleksjami.
1: No więc tak, to jest rzeczywiście ten moment, kiedy można pobawić się tym, co oglądamy, ale też zastanowić się i właśnie może znaleźć te takie bardziej gorzkie refleksje.
0: My życzymy oczywiście, żeby tylko słodkie i fajne refleksje, na przykład, że chcieliście być piekarzem i lubicie wstawać o 3 w nocy po to, żeby iść do piekarni i piec słodkie bułeczki, bo ja bardzo, bardzo lubię. Ach, przepyszna sprawa, chociaż przyznaję, nie chce mi się wstawać i często te najlepsze wypieki później sprzed nosami uciekają. Dobrze, to tak w ramach wycieczek artystycznych, bo przypomnę, wystawa jest w biurze wycieczek artystycznych. Ja tutaj pozwoliłem sobie na troszeczkę wycieczek osobistych, ale jak mówię, ta wystawa taka właśnie będzie i myślę, że jak Państwo pójdziecie, to właśnie takie bardzo osobiste refleksje w Was najzwyczajniej w świecie uruchomi. Przypomnę tylko jeszcze, że Martyna Cisińska jest autorką tejże wystawy, a otwarta jest wtedy, kiedy Centrum Przesiadkowe jest otwarte, bo tam właśnie się mieści. Marto, bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję
0: i gratuluję, bo to uważam jest naprawdę świetny pomysł i fajnie, że też ta animacja do tego została dołączona. Gratuluję też Martynie z tego miejsca, że udało się i sukcesu i nagrody. A my zobaczymy się prawdopodobnie pod koniec maja albo już w czerwcu i opowiemy Wam o nowych wystawach, nowych imprezach, bo jeszcze przed wakacjami będzie się w galerii działo, prawda?
1: Oj, będzie.
0: Ale o tym wszystkim dowiecie się później. Za dzisiejsze spotkanie, Marta, bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję.

0: ze mną w studiu kolejna moja dzisiejsza gościni, Bogna Peter. Cześć, Bogna.
1: Cześć.
0: Centrum Dokumentacyjno-Wystawiennicze Niemców w Polsce w ramach właściwie Wojewódzkiej Biblioteki w Opolu działające.
1: Dokładnie.
0: Przy czym na ulicy Szpitalnej. I dziś jeszcze macie ostatnią szansę, bo 22 można jeszcze się zapisywać na nocowankę. Tak to mówi się, jeżeli chodzi o dzieciaków, ale rzeczywiście impreza, którą przygotowaliście, jest skierowana głównie do dzieci, ale chyba z opiekunami. Powiedz o tym więcej.
1: Opiekunowie to niech te dzieci przeprowadzą.
0: Aha, a potem sobie pójdą.
1: Z uśmiechem. Zostawią wszystko, co potrzebne i troszeczkę sobie odpoczną. My się dzieciakami zajmiemy. Zapraszamy serdecznie na Dzień Dziecka, który u nas już kolejny raz, teraz już będzie czwarta edycja, odbywa się u nas, ale właśnie przez noc. Nie boimy się dzieci, zapraszamy serdecznie najmłodszych. I temat tegorocznego Dnia Dziecka w nocy, takiego nietypowego, w naszym centrum to przepis na średniowieczne miasto.
0: Aha, no proszę, ale to nocowanka nie będzie dzisiaj od razu, bo zapisy są tylko do
1: dokładnie,
0: dzisiaj.
1: Zapisy są dzisiaj, proszę dat nie pomylić, nocowanie od 29 do 30 maja, idealnie tak tuż przed Dniem Dziecka, bo no nie będziemy konkurowali z tymi wielkimi imprezami, a też...
0: To jest bardzo rozsądne.
1: Proszę, tak, mhm. tak.
0: Bo jak jest dużo naraz i wszystkie instytucje naraz robią coś, to później bardzo trudno jest wybrać. No mieliśmy przykład chociażby na Noc Muzeów. Oczywiście ja uważam, że te rzeczy powinny się odbijać, ale jeżeli ktoś jest spoza Opola i na przykład musi z godzinkę jechać albo i dłużej, a mamy takie miejsca w województwie, no to rzeczywiście przyjeżdża, ma tych kilka godzin, no nie da się wszystkiego zobaczyć. Mieliśmy 15 instytucji, w tym Radio Opole też można było zwiedzać i były rzeczywiście dzikie tłumy. Oczywiście dzikie, nie że się dziko zachowywały, to była dzika rozkosz po prostu na twarzach zwiedzających, ale rzeczywiście nie da się wszystkiego. Można oczywiście sobie zaplanować później wycieczkę i osobno przyjść. I wtedy tego na Dzień Dziecka też wiadomo będzie bardzo dużo. Fajnie, że taka nocowanka jest wcześniej, ale to robienie średniowiecznego miasta to znaczy nie będzie spania w takim razie w piworach, tylko na sianie na przykład albo na słomie, bo wiesz, średniowiecze...
1: Tak daleko nie idzie. Nie.
0: Normalnie będą mogły pospać?
1: Normalnie będą mogły pospać, też oczywiście o wszystkich rzeczach, które trzeba mieć ze sobą, informujemy przy okazji zapisów, ale dzieci śpią na karimatkach, w śpiworkach swoich i w jednej z naszych sal. Zanim to jednak nastąpi, to jest oczywiście długi program.
0: A tak myślę sobie, idąc dalej tym tropem, a co z jedzeniem? Też będzie średniowieczne, czy nie? No, tak myślę, groch, prawda, kasza, bo co w średniowieczu
1: będzie jak jedzą? Najbardziej współczesne. Chyba to nie będzie zdradzeniem tajemnicy, jeśli powiem, że myślimy o przepysznej, gorącej pizzy.
0: Aha, no dobrze, okej, okay. Może w średniowieczu była jakaś na kamieniu wypiekana, my tylko dzisiaj myślimy, że to we Włoszech i z Włoch. Ale tak już nieco oczywiście poważniej, bo pytałem od strony takiej organizacyjnej, humorystycznie, no ale na pewno jakieś konkretne też zadania, zabawy, zajęcia dla dzieci będą, prawda? To nie tylko jedzenie i spanie.
1: Znaczy w ogóle muszę zacząć od tego tematycznego pomostu, bo można by się zastanawiać, skąd przepis na średniowieczne miasto w Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczym Niemców w Polsce. Może tak. Już odpowiadam na potencjalne pytania. Jak najbardziej jest to związane z nami? Na naszej wystawie czasowej zwiedzający całkiem na początku wystawy mogą zobaczyć na jednej ze ścian taką uproszczoną grę. My o tym mówimy, nasza gra analogowa, ponieważ ona nie jest w żaden sposób multimedialna, gdzie należy dopasować drewniane okrągłe klocki do uproszczonego planu średniowiecznego miasta. Poszczególne elementy, one są oczywiście dwujęzyczne, jak to cała nasza wystawa, są też graficznie ozdobione też schematycznymi obrazkami średniowiecznych budynków. I to jest takie nasze nawiązanie do tego, że przecież wiele gro średniowiecznych miast było zakładanych na prawie magdeburskim. I to jest właśnie punkt wyjścia do tegorocznego tematu naszego Dnia Dziecka, który nie jest dniem.
0: Aha, czyli można się po prostu nauczyć, na czym to polegało, bo ktoś pewnie w szkole nieraz słyszał, że na prawie magdeburskim wiele miast w Polsce zostało założonych. To nie znaczy, że one zakładane były przez Niemców, to po prostu było konkretne założenie, które okazało się bardzo dobrym założeniem urbanistycznym,
1: tak naprawdę, tak.
0: I stąd się właśnie przyjmowało, więc nie może być tak, że w konkretnym miejscu będzie musiał być rynek, kościół, prawda, i tak dalej. No i dzieciaki ucząc się, wkładając te poszczególne elementy w konkretne miejsce, na tej właśnie planszy, będą się uczyły przy okazji, na czym to polegało i dlaczego tak było, bo to jest ciekawe. No
1: to jest bardzo logiczne wszystko. Tutaj często jest tak, ja tyle grup już oprowadziłam i zapewniam, że nie tylko dzieci są zainteresowane tymi klockami.
0: No ja jestem na przykład.
1: Oczywiście, dokładnie. I jak stajemy przed tym punktem naszej wystawy, no co ja będę tam opowiadała? Przecież oczywiście, że ja te klocki rozdaję naszym uczestnikom i czy to są dzieci, czy to są delegacje, oni dostają po kilka klocków. Przepraszam, jeżeli ktoś słuchaczy nie dostał, ale często lubię to robić i zapewniam, że ludzie też tak może są oszołomieni tym, że nagle ja przerywam opowieść i oni muszą się wykazać jakąś aktywnością i wkładały te klocki, tak troszeczkę na chybił trafił. I później się okazuje, że jakaś kamieniczka ląduje tam, gdzie powinien wylądować drewniany klocek z basztą i to jest na murze miejskim, prawda? A no przecież się nie da, przynajmniej teoretycznie,
0: na murze postawić,
1: kamieniczki na murze. No, w późniejszych czasach, tutaj mi się przypomina zawsze mur berliński, były takie rzeczy robione, ale nie w prawie magdeburskim. Tam miał być porządek, ten niemiecki Ordnung, dokładnie.
0: Aha, rozumiem. No można byłoby jakieś stragany też rozstawić.
1: Stragany też mamy na tej grze, tak, oczywiście.
0: Tak, tak właśnie tak, myślałem, no tak. Bo jak mamy nawet przeciętne...
1: Ale nie na murze.
0: No nie na murze, nie na murze. Na murze to można byłoby ewentualnie jakiś catering roznosić tym, którzy muszą tam stać cały dzień i pilnować z dzidami i z bukami. Ale na tym to moim zdaniem powinno polegać, że musi to być przez zabawę i bardzo mi taka forma się podoba, bo wiesz, ja specjalnie to tak mówię o tym w taki sposób, dlatego żeby pokazać, że można wiedzę przemycać w ciekawy sposób i taka nocowanka z poznawaniem historii może być bardzo, bardzo fajną zabawą po prostu.
1: Pozwól mi jeszcze opowiedzieć o dwóch elementach tego wieczoru.
0: Oczywiście, że pozwalam.
1: Mamy tak tutaj gadu-gadu o nocowaniu i pizzy, ale merytorycznie to ma też dużo, dużo elementów, które są bardzo różnorodne. Nigdy nie było inaczej podczas tego naszego wydarzenia dla najmłodszych. Jeżeli już będziemy na tej wystawie i będziemy układali sobie te klocki, no to oczywiście nie może być inaczej, no pójdziemy na spacer po mieście, żeby to wszystko zobaczyć, co było mówione na wystawie. Więc popatrzymy dziecięcym, ale krytycznym okiem na to, czy na pewno ten ratusz musiał stać tam, gdzie stoi. Czy nie mógł sobie stać gdzieś z boku. Tak samo zobaczymy mury miejskie, zobaczymy kilka uliczek takich, które mają nazwy nie bez przyczyny takie, jakie mają. Bo to, że jest ulica Młyńska, to może nie każdy się nad tym zastanawia, dlaczego akurat tutaj jest. Szczególnie jak ktoś idzie z dzieckiem, to nie będzie mówić, a tu jest ulica Młyńska, proszę.
0: I dlaczego? No, domyślamy się, że najprawdopodobniej musiał tu kiedyś stać młyn, ale jak wiemy, nie jeden.
1: Tak. Ulica Krupnicza, tak? Ulica Krawiecka. To są takie nazwy, które tak naprawdę są od średniowiecza. No może w historii tego miasta, wiemy jaka była skomplikowana. Może one się oczywiście też zmieniały, ale współczesne ulice, takie w centrum starych, średniowiecznych miast, bardzo często, jeżeli nawet w przeciągu historii miały zmianę nazwy, no to się już powraca do tego.
0: Żeby... Czyli jeżeli kiedyś tam rzeczywiście były jakieś cechy rzemieślnicze, to wracamy do tej nazwy, żeby podkreślić i żeby ktoś, kto zwiedza nasze miasto, wiedział, że jak idziemy Krawiecką, to tu rzeczywiście...
1: Był prawdopodobnie cech krawców, albo mieszkali po prostu krawcowie. Świętego Wojciecha, może nie każdy też o tym pamięta, że to kiedyś był zaułek żydowski. Też nawiązuje do historii miasta.
0: Po nazwie rzeczywiście tak. Byśmy się zupełnie nie domyślili, ale tutaj mogę zdradzić, że Bogna Peter, moja gościni, jest licencjonowaną przewodniczką i czasami możecie ją spotkać, jak oprowadza właśnie grupy po Opolu, stąd ta kopalnia wiedzy. Rozumiem, że będziesz też wtedy.
1: Tak, tak, tak. Tutaj się umówiłyśmy, że właśnie dzieciom o tym mieście opowiem, ale oczywiście inaczej niż dorosłym. Mhm. to będą zupełnie te same, ale inaczej opowiedziane historie, może tak. Wróćmy jednak do naszego centrum. Na dzieci jeszcze będzie czekało coś, co dzieci bardzo lubią. To jest we współpracy z naszym najnowszym oddziałem. Jeszcze do niedawna mówiłam, jesteśmy najnowszym oddziałem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. To już jest nieaktualne. Najnowszym naszym oddziałem jest Strefa Gier. I się umówiliśmy właśnie ze Strefą Gier, że nas w tym naszym działaniu wesprą. I dzieci również będą grały w gry planszowe. Tego jeszcze nie mogę zdradzić, jakie to będą, ponieważ to zostawiamy kolegom i koleżankom. Ale bez gier planszowych też się to wydarzenie nie może odbyć.
0: No nie może, a ja szczęśliwie myślę, że jest sporo gier planszowych, które nawiązują do średniowiecza. Tam Dominika Gorgorz-Złoty, która jest szefową, na pewno o to zadba, żeby te gry planszowe, które trafią na tę noc, nawiązywały jednak do tego tematu głównego, jakim będzie, czyli tego średniowiecznego miasta. Może pojawią się jakieś smoki, odrobina magii, bo wiemy, że w średniowieczu przecież wiadomo, że były czarownice, były diabły, wiadomo, że były jednorożce i tak można byłoby długo wymieniać.
1: A to, o czym nie wiemy i czego się boimy, to tam są smoki.
0: No właśnie.
1: Tak się mówiło.
0: No, smok wawelski najlepszym dowodem, prawda? Jaki miły i sympatyczny się zresztą. Chociaż nie wiadomo, zdania są podzielone. Jak popatrzymy na... ja pamiętam z Pagaczewskiego, z Baltazara Gąbki, to tam był bardzo sympatyczny. A jak pomyślimy o tym, który dostał barana nafaszerowanego, to już się okazywało, że niekoniecznie bardzo sympatyczny. Jest zresztą bardzo fajne nawiązanie do smoka i tego wątku na wystawie Andrzeja Czyczyły, którą teraz mamy na rynku, można oglądać. Nie powiem wam, co możecie poszukać, pójść na wystawę i zobaczyć, bo jest tam rysunek o smoku, bardzo zresztą zabawny. Bogno, bardzo, bardzo ci dziękuję. Fajny, jeszcze jest jakiś jeden ważny wątek.
1: Bardzo ważny wątek. Poproszę. Jaki jest wiek tych dzieci?
0: A, no tak, rzeczywiście, no bo dzieci to razem myślę wszystkie.
1: Trzeba wiedzieć, że nie mogą być ani za malutkie, ani też za duże, bo tak już podejrzewam, że nie jeden dorosły by chciał tam przyjść. Aha. Uwaga, uwaga, nasze wydarzenie jest dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat.
0: 7 do 10.
1: Czyli już umieją czytać, ale jeszcze mają wielką radość i chęć w tym, żeby poukładać klocki albo pokolorować średniowieczne budynki.
0: A, bo kolorowanki
1: będzie. No oczywiście, że będą malowanki. Nie może być średniowiecznego miasta bez tworzenia średniowiecznego miasta, więc będzie bardzo kreatywnie.
0: No właśnie, zwłaszcza, że jak popatrzymy na niektóre ilustracje, to było kolorowe. No właśnie, mamy na szczęście sporo ilustrowanych ksiąg i rycin i tak dalej, wiadomo, jakichś obrazów, więc średniowiecze było mimo wszystko, myślę, bardzo kolorowym, fajnym takim okresem.
1: Było na pewno w wielu aspektach niełatwe, ale było na pewno też barwne, pełne dźwięków, pełne zapachów, pełne tego, o czym często nie myślimy, myśląc w ogóle, przechadzając się starymi uliczkami, ale postaramy się to średniowieczne miasto poniekąd wskrzesić.
0: Aha. Ja myślę, że trzeba by przemyśleć nocowankę dla dorosłych w takim razie jako osobne wydarzenie.
1: Pomyślimy.
0: Prawda? Dobrze, to teraz już naprawdę bardzo ci dziękuję. Trzymam kciuki za powodzenie.
1: A my zapraszamy serdecznie na przepis na średniowieczne miasto.
0: Państwu przypomnę, Bogna Peter z Centrum Dokumentacyjne Wystawie Niczego Niemców w Polsce była moją i waszą gościnią.
1: Dziękuję.
0: Tak, dziękuję ci ślicznie i państwu też dziękuję już za wysłuchanie dzisiejszej audycji, bo kończymy. Więcej kultury. Dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.

0: Słuchają Państwo Polskiego Radia Opole w pasmach FM, w internecie, w paśmie cyfrowym DAB+. Na zegarach 21:00, czas na wiadomości wieczorne. A w nich prezydent Nawrocki zapowiada kolejny wniosek o referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Wsparcie z budżetu państwa pozwoli na odbudowę mostów Głuchołazach i remont drogi wojewódzkiej Racławice-Śląskie-Klisino. W sporcie ostatnia kolejka sezonu Betclic pierwszej ligi. Odra Opole podejmie Polonię Warszawę.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Prezydent Karol Nawrocki, od tego rozpoczynamy, zapowiedział, że ponownie skieruje do Senatu wniosek o referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Sprawa, wyjaśnia, jest zbyt poważna, by złe pytanie decydowało o tym, czy będzie referendum o Zielonym Ładzie, czy nie. I właśnie dlatego złożę drugi wniosek, zmienimy po prostu pytanie. To zapowiedział dziś w czasie spotkania z mieszkańcami powiatu Sokołowskiego.
1: Na dobry wieczór, wiadomości Radio Opole.
0: Polskie władze zadowolone z decyzji Donalda Trumpa o wysłaniu 5000 żołnierzy do Polski, zaznaczał w Pradze Radosław Sikorski. Podczas forum GlobSec szef polskiej dyplomacji zażartował, że takie niezdecydowanie Amerykanów z pewnością zdezorientowało przeciwników NATO. W Polsce jesteśmy oczywiście zachwyceni tym, że prezydent Trump jasno zapowiedział, że amerykańska obecność w Polsce pozostanie taka sama albo nawet delikatnie wzrośnie. Ale szczególnie satysfakcjonujące jest to, że udało nam się zdezorientować Putina. Teraz już nie ma pojęcia, co zrobimy. Tak się robi strategiczne postępy. Prezydent Stanów Zjednoczonych, przypomnijmy, ogłosił wczoraj, że właśnie Stany wyślą do Polski dodatkowo 5000 żołnierzy. Nie wiadomo, co spowodowało zmianę decyzji Amerykanów po tym, jak w zeszłym tygodniu anulowali wysłanie rotacji żołnierzy właśnie do naszego kraju.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Ponad 20 milionów złotych z budżetu państwa na odbudowę mostu w Głuchołazach i ponad 6 dla samorządu województwa na odbudowę odcinka wojewódzkiej 417 Racławice-Śląskie-Klisino. Most Świętego Wojciecha to jeden z ważniejszych traktów komunikacyjnych, wyjaśnia burmistrz Głuchołaz Paweł Szymkowicz. Jego konstrukcja, wyjaśnia naszemu reporterowi, musi być więcej niż solidna.
2: Chcemy, żeby był mostem jednoprzęsłowym, tak jak ten budowany na drodze krajowej numer 40, most Andrzeja. Dzięki temu to wszystko, co fala powodziowa, co większa woda ze sobą niesie, czyli przede wszystkim kłody drewna, nie będzie się zatrzymywało na podporach.
0: A w ramach otrzymanych dzisiaj promes samorządy już mogą uruchamiać procedury inwestycyjne. W Dzienniku Ustaw opublikowano rządowe rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawieranych za granicą. Rozporządzenie ma 3-miesięczny okres vacatio legis, niezbędny do przeprowadzenia zmian w systemie rejestracji stanu cywilnego. Woda we wsi Komorzno wciąż niezdatna do spożycia. Przypominamy, dzisiejsze wyniki badań próbek wskazują wyraźnie na przekroczenie dopuszczalnych wartości pestycydów. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wołczynie płucze sieć. Mieszkańcy są też zachęcani do płukania instalacji wewnętrznych.
1: Światowe agencje informują.
0: Sekretarz generalny NATO Mark Rutte zapewnia, że sojusz pozostaje zjednoczony i gotowy do obrony wszystkich państw członkowskich. Szef NATO mówił o tym po zakończeniu spotkania ministrów spraw zagranicznych państw sojuszu w szwedzkim Helsingborgu. Stany Zjednoczone mają nowego szefa banku centralnego. Taką decyzję przyniósł piątek podczas uroczystości w Białym Domu. Kevin Walsh został zaprzysiężony na stanowisko przewodniczącego Rezerwy Federalnej.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
0: 4:00 po 21:00.
1: Sport w Radiu Opole.
3: Przed mikrofonem Adam Wołek, kłaniam się Państwu. Zbliża się ostatnia kolejka sezonu Betclic pierwszej ligi. W Opolu niebiesko-czerwoni, którzy dzięki dobrej pracy Piotra Plewnio dłuższego czasu są już pewni utrzymania na zapleczu ekstraklasy, zmierzą się z Polonią Warszawa, zespołem, który zachował matematyczne szanse na awans do baraży o najwyższą klasę rozgrywkową. Mecz Odra Opole-Polonia Warszawa w niedzielę na Itaka Arenie. Cieszy nas dobra gra w ostatnich spotkaniach i nie zamierzamy odpuszczać. Chcemy dobrze skończyć ten sezon, a ja chciałbym wypełnić zwycięstwem powierzoną mi misję, powiedział Piotr Plewnia, szkoleniowiec Odry Opole.
4: Wierzę w to, że zagramy podobnie jak w ostatnich dwóch, trzech spotkaniach, że ta forma nie jest przypadkowa i że spokojnym tokiem, spokojnym tempem, ale zmierza do góry i mam nadzieję i wierzę głęboko w to, że w meczu z Polonią tą formę potwierdzimy. Na pewno czeka nas duże wyzwanie, bo Polonia rzeczywiście z nożem na gardle jeszcze wierzy w matematykę, ale na pewno nie ułatwimy im zadania w zdobyciu czy w osiągnięciu tego swojego celu.
3: Początek niedzielnego spotkania w Opolu na Itaka Arenie o 16:30.

0: a w przeszłości znakomitego piłkarza oznacza koniec ery wielkich sukcesów w historii brytyjskiej piłki. Do jego największych osiągnięć na Etihad Stadium należy 5 tytułów mistrza Anglii, 3 puchary Anglii oraz triumf w Lidze Mistrzów wywalczony w 2023 roku. W niedzielę na kortach Rolanda Garrosa rozpocznie się wielkoszlemowy French Open. Nasza tenisistka Iga Świątek w pierwszym swoim meczu zagra z Australijką Emerson Jones. O piąty triumf Świątek w Paryżu będzie jednak niezwykle trudno. Na Polkę już w trzeciej rundzie może czekać Jelena Ostapenko. Polka ma z nią bilans starć, uwaga, 0-6. Mimo to Iga Świątek zachowuje chłodną głowę przed startem w Paryżu.
1: Każdy turniej to jest zupełnie inna historia i zresztą powtarzam to trochę co roku. Każdy jest jakby w innym momencie karier, życia, też inne są przeciwniczki, więc trzeba po prostu skoncentrować się na tym, co przed nami i podejść do turnieju z świeżym umysłem jakby i z otwartą głową.
0: Pierwszy mecz Iga Świątek rozegra w poniedziałek. Koszykarze Dzików Warszawa zagrają w półfinale Ekstraklasy. W czwartym meczu ćwierćfinałowym Dziki wygrały przed własną publicznością z Treflem Sopot 87-73. W rywalizacji do 3 zwycięstw zespół z Warszawy triumfował 3-1. Drużyna włoskiego trenera Marco Legowicza w pierwszej połowie przegrywała różnicą nawet, uwaga, 17 punktów. Kluczowa dla losu w meczu była jednak druga część i pogoń gospodarzy udana dzięki dobrej grze w obronie. I na koniec Polacy mierzą się z Ukrainą w ramach towarzyskiego turnieju siatkarskiego Silesia Cup. Mecz trwa od 20:00, wynik podamy po zakończeniu batalii, a ponownie o sporcie jutro po 9:00. Do usłyszenia.
2: Pogoda. 18 stopni w Opolu, całkiem wysoka temperatura już jak na tę porę dnia, w zasadzie wieczoru. Mamy 7 minut po godzinie 21:00. W nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane przy temperaturach minimalnych od 9 do 11 stopni, wiatr słaby z kierunków zmiennych. Sobota pod znakiem zachmurzenia małego, temperatury maksymalne jutro praktycznie takie same z takiego samego zakresu jak dzisiaj, czyli od 20 do 22 stopni. Wiatr będzie słaby z północnego zachodu.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
4: Pamiętasz tę piosenkę?
5: Jesteś legendą.
4: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
6: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
7: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
8: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
9: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
7: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl. Reklama społeczna.
10: Reklama. Elastyczność to realne rozwiązania dla firm i pracowników. Krótsze dojazdy, więcej czasu. Dzięki elastycznym formom zatrudnienia możesz działać skuteczniej. Sprawdź na elastyczni.opole.pl. Projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
11: Po reklamie.

0: Katarzyna Zawadzka, dobry wieczór, tu Opole. Dzisiaj będziemy mówić sporo o naszym zdrowiu, jeśli chodzi o układ mięśniowy i kostny. Będziemy dzisiaj zajmować się m.in. bólami w barku czy łokciem tenisisty. Fizjoterapeuta i wykładowca Politechniki Opolskiej Roland Pampuch pojawi się na antenie. To za chwilę, a teraz trochę informacji. Jaskinia na Sekwanie, taki niecodzienny widok, mogą od kilku dni podziwiać mieszkańcy Paryża. Największy most francuskiej stolicy zmienił się w wielką instalację artystyczną i przypomina teraz wielką skalną grotę. Wkrótce paryżanie i turyści będą mogli wejść do jej wnętrza.
1: Projekt francuskiego artysty Gier na paryskim moście Pont Neuf jest hołdem dla słynnego duetu Christo i Jean-Claude, znanego z opakowywania znanych zabytków i przestrzeni naturalnych w różne materiały. Wielka płachta o powierzchni niemal 2,5 tysiąca metrów kwadratowych została rozciągnięta na nadmuchiwanej konstrukcji, tworząc spektakularny efekt iluzji optycznej. Z nacekwańskich bulwarów Pont Neuf przypomina wielką skalną formację, natomiast przejście przez most ma przypominać wejście do prawdziwej groty, a atmosferę dopełni oprawa dźwiękowa przygotowana przez Tomasa Bangaltera, gwiazdę zespołu Daft Punk. Wejście do imersyjnej jaskini na Pont Neuf ma być możliwe o każdej porze dnia i nocy, bezpłatnie. Instalacja zostanie oficjalnie otwarta 6 czerwca, a most pozostanie opakowany do końca miesiąca. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: I z Paryża przenosimy się do Lublina. Tam trwa 14. Studencka Wiosna Teatralna. Tegoroczne hasło festiwalu to kontrapunkt. Grupy teatralne zjechały z całej Polski, aby prezentować swoje talenty, zdobywać doświadczenie aktorskie, wygrać Grand Prix. Razem z aktorką przygotowaliśmy spektakl Dziewczyna, która chciała być mapą, mówi reżyser spektaklu Rafał Paśko z Teatru San.
2: Chcieliśmy opowiedzieć o wykluczeniu, o inności, odmienności. Wybraliśmy grupę Romów. Wydaje mi się, że nasz spektakl jest uniwersalny, bo o kimkolwiek by Kornelia nie mówiła, o jakiejkolwiek grupie czy narodzie, to przekaz jest uniwersalny. Po prostu zawsze gdzieś mamy kogoś, kogo uważamy za obcego, innego, nie naszego.
0: Jestem pod ogromnym wrażeniem tegorocznej edycji programu, powiedziała jedna z osób na widowni.
3: Na uwagę zasługuje to, jak wysoki jest poziom w tym roku na Studenckiej Wiosnie Teatralnej, bo naprawdę od strony technicznej spektakle, z którymi mieliśmy do tej pory do czynienia, są na naprawdę, powiedziałabym, zupełnie nieamatorskim poziomie. To już jest teatr naprawdę profesjonalny.
0: A w programie wydarzenia poza spektaklami znalazły się także warsztaty i wystawy. Studencka Wiosna Teatralna zakończy się o godzinie 17 ogłoszeniem werdyktu jury i wręczeniem nagrody Grand Prix dla najlepszej grupy teatralnej. I zmieniamy temat. Łatwogang rozpoczął dziś nową akcję charytatywną. O godzinie 16 wyruszył rowerem z Zakopanego do Gdańska. Podróż na żywo będzie relacjonować w internecie. Łatwogang chce zebrać brakujące 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa Tockiego. Chłopiec chory jest na dystrofię mięśniową. W rozmowie z Polskim Radiem Rzeszów Max podziękował influencerowi za jego pomysł.
4: Naprawdę bardzo dziękuję Łatwogangowi. Mam nadzieję, że on to słyszy. Bo jak słyszy, to jestem dumny z niego i z całych jego widzów, jak też oglądają.
0: Tato chłopca ma nadzieję, że dzięki akcji uda się zdobyć lek dla niego.
5: Zbiórka się zaczęła w tamtym roku. Oczywiście nazbieraliśmy na koncie Maksymiliana, na subkoncie jest już przeszło 3 miliony złotych, natomiast do 15 to jest potężna droga i tutaj mamy nadzieję, że to, no, że to się naprawdę szybko zakończy i Max będzie mógł dostać lek i normalnie żyć.
0: Tato chłopca zaznaczył, że całą rodziną chcieli być obecni z Zakopanem przy starcie Łatwoganga. I tak kończymy nasze informacje, a za chwilę zapowiedziana już rozmowa z fizjoterapeutą Rolandem Pampuchem o m.in. bólach w barku.

0: Gościem programu jest teraz Roland Pampuch, wykładowca w Katedrze Fizjoterapii na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, fizjoterapeuta, gabinet fizjoterapeutyczny Dotyk dla Zdrowia w Dobrzeniu Małym. Cześć.
1: Cześć, witam serdecznie, Kasiu.
0: I dzisiaj będziemy rozmawiać o kontuzjach barku, o tym wszystkim, co może dziać się w obrębie tej części naszego ciała, bo jak się okazuje, ona podobno często potrafi ulegać kontuzjom. Jakie masz doświadczenia?
1: Jeżeli chodzi o staw ramienny, obręcz barkową, często gęsto przez pacjentów nazywany po prostu barkiem, tych kontuzji widzę z doświadczenia takiego klinicznego jest z roku na rok coraz więcej. Myślę, że musielibyśmy troszkę rozszerzyć temat nie tylko barku, bo faktycznie ból w obrębie tego naszego barku, czyli i obręczy barkowej, i stawu ramiennego, może mieć różne pochodzenia. I widzę takie zagubienie wśród pacjentów, jeżeli powstanie ten ból w barku, faktycznie nie wiedzą, jaka jest tego przyczyna. Czasami jest to przyczyna urazowa, czasami przeciążeniowa, z powodu od wielu, wielu lat powtarzalnych ruchów, chociażby przy pracy przy biurku, pracy na klawiaturze, myszce, krótkie, powtarzające się ruchy mogą powodować oczywiście, tak jak pewnie wiemy, łokieć tenisisty, golfisty, ale bardzo często też przeciążają sam staw ramienny. To jest jakby jeden aspekt. Drugi aspekt to nasza praca bardzo często siedząca i problemy z ergonomią. Chyba już w ostatnim spotkaniu o tym mówiłem, o tej naszej ergonomii, ale przy obręczy barkowej, przy stawie ramiennym i korelacji do odcinka szyjnego kręgosłupa, ta ergonomia jest bardzo ważna. Myślę, że nawet jeszcze bardziej ważna niż w tym odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Co zauważamy? Że większość pacjentów, jak nie, myślę, że prawie że 100% pacjentów ma problem z zaburzoną ergonomią postawy ciała. Ona oczywiście zaczyna się w miednicy, ale później progresuje przez kolejne poziomy naszego ciała i na tej obręczy barkowej i odcinku szyjnym i głowie bardzo mocno się kumuluje.
0: No właśnie, to tak jest zawsze magiczne w pracy fizjoterapeuty dla przeciętnego odbiorcy, że czasami coś się dzieje z kostką, a boli nas kark na przykład. To tak, tak, może teraz sobie trochę żartuję, ale jakby bardzo często problem leży gdzieś zupełnie poza miejscem, które boli.
1: Dokładnie tak jest. I jeden aspekt tego, że ból promieniuje i przyczyna bólu może być w zupełnie innym miejscu, oprócz tego promieniowania bólu, to biomechaniczne zmiany w jednej części ciała mogą nieść za sobą przeciążenia i zmiany w zupełnie innej, daleko odległej części ciała. Drugi aspekt tego jakby podejścia biomechanicznego to to, że zdecydowanie mniej się ruszamy, więcej siedzimy i bardzo często to nasze ciało jest w pozycjach statycznych, których niestety nie lubi. Wracając jeszcze do tej magii, że gdzieś tam boli, a gdzieś indziej jest przyczyna, możemy mieć w gabinecie 10 pacjentów z bardzo podobnymi, wręcz takimi samymi objawami, a przyczyna dolegliwości będzie w zupełnie innych miejscach. Także stąd ta magia naszej pracy fizjoterapeutycznej, medycznej, że na okrągło poszukujemy. I tutaj wracając do tej konsternacji pacjentów, że nie wiedzą, gdzie jest przyczyna, to taka podpowiedź, myślę, że pierwszy kierunek to nie doktor Google i szukanie tej przyczyny jakby samodzielnie, ale skonfrontowanie tego z lekarzem bądź fizjoterapeutą. Jeżeli faktycznie pojawia się pierwszy ból, ból jest urazowy albo przeciążeniowe, to funkcjonalnie sugeruję, żeby zbadał to fizjoterapeuta. Oczywiście, jeżeli w badaniu funkcjonalnym znajdziemy przyczynę, prowadzimy terapię. Jeżeli do końca nie możemy określić poprzez badanie funkcjonalne przyczyny, jak najbardziej kolejna droga to odesłanie do ortopedy, neurologa, w zależności od wyników badania funkcjonalnego, wtedy oczywiście do odpowiedniego specjalisty kierujemy. Co jeszcze, jakby kontynuując myśl, bardzo często pacjent myśli, że z fizjoterapią skorelowany jest ortopeda, neurolog, być może neurochirurg, ale bardzo często w badaniu okazuje się, że musimy odesłać pacjenta do urologa, do kardiologa, do pulmonologa, bo faktycznie czasami bóle w obrębie barku, łopatki są pochodzenia kardiologicznego albo pulmonologicznego. Także tutaj ta korelacja fizjoterapii z różnymi specjalizacjami medycznymi jest bardzo duża i faktycznie razem poszukujemy tej ostatecznej diagnozy.
0: No dobrze, ale dzisiaj obiecaliśmy, że się skupimy na barku. Co zrobić, jak boli bark? Oprócz tego, że przyjść do fizjoterapeuty, to powiedz, co ty robisz z tym barkiem, co tam się dzieje i dlaczego właśnie tam szukasz przyczyny?
1: Jeżeli chodzi o sam ból w barku, to nie zawsze szukam przyczyny w barku. Musimy to skorelować z samym stawem ramiennym, z obręczą barkową i z odcinkiem szyjnym kręgosłupa. Czasami jeszcze z okolicą stawu łokciowego i przed ramieniem, bo te bóle mogą faktycznie w różny sposób promieniować. Pierwsze, jak przychodzi pacjent, to muszę przeprowadzić szeroko pojęty wywiad, bo bardzo często w tym wywiadzie usłyszę, czy ten ból powstał przez jakiś uraz, co już daje mi kierunek w badaniu. Mogę usłyszeć, że to ból, który powstaje w trakcie długich pozycji statycznych, na przykład w pracy, przy siedzeniu. Czasami ten ból będzie powstawał w nocy. I to są wszystko kierunki, które w tym szeroko pojętym wywiadzie będę zbierał, żeby później do badania funkcjonalnego faktycznie poskładać te wszystkie, jak my to mówimy, puzzle w jedną dużą całość. Czyli najpierw wywiad, później faktycznie badanie funkcjonalne. To badanie funkcjonalne jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o pracę czy diagnostykę fizjoterapeutyczną, bo tam faktycznie muszę określić, czy problem jest stricte stawowy, z torebką stawową, z powierzchniami stawowymi, czy problem dotyczy tkanek miękkich w obrębie stawu ramiennego, a tam wiele problemów więzadłowych, ale bardzo dużo też problemów z tkankami kurczliwymi, czyli z mięśniami. Bardzo często w obrębie stawu ramiennego będzie dochodziło do przeciążenia albo uszkodzenia tak zwanego stożka rotatorów, czyli połączenia czterech mięśni, które są takimi stabilizatorami stawu ramiennego i poprzez albo gwałtowne ruchy, niekontrolowane, albo poprzez powtarzalne tysiące razy krótkie, małe ruchy mogą te mięśnie, a najbardziej ścięgna i przyczepy tych mięśni być uszkadzane. Po takiej diagnostyce funkcjonalnej, przez różnego rodzaju testy samego stawu ramiennego, jeżeli widzę konkretną strukturę uszkodzoną, to już jest to dla mnie odpowiedź, że w obrębie tego stawu ramiennego mamy pewne zmiany, ale zawsze to koreluje z badaniem odcinka szyjnego. Dlaczego? No bo w tych naszych sytuacjach przeciążeniowych nie wyizolujemy samego stawu ramiennego, ale w to wszystko wchodzi cała kończyna górna, tułów, odcinek szyjny i bardzo często widzę, że przeciążenia w obrębie stawu ramiennego łączą się z dyskopatiami w odcinku szyjnym.
0: Mówiłeś już o tym, co się może dziać właśnie w tej części ciała, co sprawia nam ból, a jak terapeutycznie pracujesz właśnie tego typu bólem? Co można zrobić, jak można pomóc takiemu pacjentowi?
1: I znowu dochodzimy do takiego momentu, gdzie nie mamy jednej odpowiedzi, bo wiele różnych dysfunkcji może się zadziać w stawie ramiennym, w obręczy barkowej i odcinku szyjnym, które mogą ten ból barku powodować i w zależności od tej dysfunkcji różne podejście terapeutyczne. Oczywiście w większości przypadków podstawową i najważniejszą formą pracy jest praca manualna. Określenie, co jest uszkodzone i dopasowanie odpowiednich technik manualnych do rodzaju uszkodzenia. Jeżeli będą to problemy mięśniowe i uszkodzenie ścięgna, przyczepu bądź samego brzuźca, to musimy jako pierwsze określić i uświadomić pacjenta, że to jest moment, kiedy trzeba odpocząć, bardzo często mamy pacjentów, którzy albo, jak ja to określam, w syndromie wieku średniego bardzo intensywnie chcą wrócić do aktywności fizycznej, do sportów, albo sportowcy, którzy regularnie trenują, mają pewne swoje cele i za bardzo nie chcą słuchać, że trzeba odpocząć. A to jest jedna z bardzo ważnych części terapii, ta możliwość spowodowania dobrych warunków do regeneracji struktury. A przy uszkodzeniach struktury, no to ten odpoczynek będzie bardzo ważny. Oczywiście pod kątem samej pracy manualnej przy uszkodzeniach tkanek kurczliwych, czyli mięśni, bardzo często będziemy pracowali nad opracowaniem tej struktury poprzez głęboki masaż poprzeczny. Często w procesie będzie trzeba włączyć w dalszych etapach pracę ekscentryczną tego mięśnia, żeby przywrócić go do funkcjonowania, ale ten odpoczynek będzie bardzo istotny.
0: A co jeżeli ktoś pracuje fizycznie, nie może sobie na to pozwolić, na przykład w danym momencie? Oczywiście zalecamy, żeby jednak za wszelką cenę starać się znaleźć ten odpoczynek, prawda? Bo to jest najważniejsze, nasze zdrowie.
1: Jak najbardziej są takie sytuacje, często też spotykam w gabinecie osoby, które mówią mi: Roland, ale jak mam to zrobić? Muszę pracować, muszę tą kończynę obciążać, jak to zrobić? Przede wszystkim wtedy rozkładamy na czynniki pierwsze szeroką pojętą ergonomię pracy. Bo tak jak pewnie każdy z nas już wie, że mogę tą pracę wykonywać z dużym obciążeniem danego stawu, a mogę faktycznie w takiej pozycji, w taki sposób przenosić ciężary, pochylać się, używać tej, powiedzmy, że kończyny górnej, żeby to obciążenie na uszkodzone struktury było jak najmniejsze. Jeżeli chodzi o ten szeroko pojęty stożek rotatorów, to tam najbardziej obciążające są wszystkie ruchy, które wykraczają poza odwiedzenie 90 stopni. Czyli to wszystko, co chcemy do góry unieść powyżej obręczy barkowej, to proponowałbym, żeby takich ruchów unikać. Oczywiście, jeżeli jest potrzeba, możemy wspomóc się drugą kończyną, możemy obniżyć na stanowisko, gdzie musimy rzeczy odkładać, tą półkę dać niżej, albo my stanąć wyżej na jakimś podniesieniu, tak żeby tych kierunków w odwiedzeniu, w elewacji obręczy barkowej powyżej 90 stopni jak najbardziej unikać.
0: No dobrze, to myślę sobie, że to jest też kwestia praktyki, powtarzania i pewnej cierpliwości i słuchania tych wszystkich fizjoterapeutycznych rad, ale tak sobie pomyślałam jeszcze, że czasami nawet mamy problem ze zdiagnozowaniem dokładnie miejsca, które nas boli. Czy spotykasz się z czymś takim, że na przykład ktoś myśli, że go boli kark, a boli go bark, albo odwrotnie właśnie, że świadomość ciała też jakby skąd ten ból się bierze, czy jest odcinek szyjny, jakie miejsce jest w pacjentach?
1: Oczywiście, że takie sytuacje zdarzają się w gabinecie, bo tak faktycznie jak pacjent przychodzi do nas jako tej pierwszej linii pomocy medycznej, to faktycznie jego źródłem informacji jest ból, czyli ta lokalizacja, gdzie boli i tam myśli, że jest przyczyna, a drugim źródłem informacji coraz częściej jest faktycznie internet. I tam ciężko w jednoznaczny sposób określić, co jest przyczyną. Dlatego ja to zawsze pacjentom powtarzam. Pierwsza linia to nie internet, tylko fizjoterapeuta i badanie funkcjonalne. A jeżeli chcesz na szybko zweryfikować, co ewentualnie może się dziać, to w prosty sposób możemy sprawdzić ruchomością danego segmentu, czyli stawem ramiennym, czyli stawem łokciowym, czyli odcinkiem szyjnym kręgosłupa, czy ruch w tym danym segmencie powoduje może nie zwiększenie dolegliwości bólowych, ale zmianę tego bólu. Czyli czy ruch w danym segmencie jest mechanicznie zależny, jeżeli chodzi o odczucia bólowe. No taki przykład, boli mnie faktycznie okolica barku i zaczynam wykonywać ruchy tym stawem ramiennym. Ktoś powie ręką, czyli całą kończyną górną, tak powinniśmy to poprawnie powiedzieć. No i wtedy ten ból się zmienia, w pewnych zakresach jest większy, w pewnych jest mniejszy, ale jest mechanicznie zależny, jest odpowiedź na ten ból. No to jest większe prawdopodobieństwo, że to faktycznie jest staw ramienny, ale jeżeli ja poruszam tą kończyną górną i ból się nie zmienia, jest taki sam, no to może trzeba poruszać głową i zobaczyć, czy ten ruch w odcinku szyjnym czasami nie powoduje zwiększenia albo zmniejszenia bólu. Bo będą kierunki do zgięcia wyprostu, zgięć bocznych i rotacji, któreś, które być może ten ból będą zwiększały, a któreś, które będą dawały ulgę, bo w tej sytuacji ta wypuklina, która jest na krążku międzykręgowym, będzie się albo jeszcze bardziej przesuwała zewnętrznie, uciskała korzeń nerwowy, albo będzie się centralizowała. Także to jest takie krótkie, szybkie, przesiewowe badanie, gdzie mogę już sprawdzić, aha, czekaj, poruszam głową, ten ból się zwiększa, a poruszam stawem ramiennym, nie ma różnicy w bólu. Czyli już ten pacjent może stwierdzić, chyba ten problem dotyczy odcinka szyjnego, ale zawsze polecam, żeby pójść jednak do fizjoterapeuty, zbadać to i dokładnie zweryfikować, czy tam faktycznie jest przyczyna dolegliwości.
0: Ile czasu zajmuje uporanie się później właśnie z tym bólem? Jak długo trwa terapia albo różnego rodzaju ćwiczenia? Może też jakieś zalecasz właśnie na tego typu objawy?
1: Może jestem monotematyczny i powtarzam swoją wypowiedź, ale znowu nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
0: Domyślam
1: bo
0: się.
1: Tak dużo jak jest różnych jednostek chorobowych, tak dużo myślę, że tych dróg do odbudowania sprawności i czasu, w którym ta sprawność będzie wracała. Same dolegliwości w odcinku szyjnym, które będą albo pochodzenia mięśniowego i będą promieniowały do barku, albo pochodzenia z konfliktu dyskowo korzeniowego albo dyskowo-oponowego już będą dawały różne czasy regeneracji. Obserwując to w gabinecie, jeżeli mamy takie sytuacje, gdzie ten konflikt dyskowy nie jest zbyt duży, czasami jedna, dwie terapie rozwiązują temat. I wtedy jest ten spektakularny efekt wow i pacjent mówi, że jest super, ale ja badając już wiem, że ta dyskopatia nie jest aż tak dużego stopnia, że ten krążek międzykręgowy, jego pierścienie włókniste nie zostały tak mocno pouszkadzane. Ale są takie sytuacje, gdzie od razu na początku terapii pacjentowi mówię, że dyskopatia jest mocno zaawansowana. To przesunięcie treści jądra miarzystego jest dość duże i na pewno ten proces terapeutyczny będzie trwał kilka do kilkunastu sesji, w zależności jak też później pacjent będzie współpracował w terapii, bo to też swoim pacjentom chcemy i studentom na uczelni chcemy wytłumaczyć, że ta współpraca pacjenta w terapii jest bardzo ważna, bo my w samym gabinecie podczas terapii możemy pewne struktury rozluźnić, wyciszyć ból, scentralizować jądro miarzyste w dysku i faktycznie po terapii pacjent mówi, o fajnie, jest lepiej. Tylko jeżeli później wróci do tego codziennego funkcjonowania w złej postawie, będzie brak ergonomii, będzie zbyt duże obciążanie tej struktury, no to niestety ten proces terapeutyczny będzie się wydłużał. Także tutaj ta nasza współpraca jest bardzo ważna i to, że często słyszymy w gabinecie: Roland, ale ja nie miałem czasu, ale wiesz, dzieci, praca, szkoła, zajęcia, nie ma kiedy. No to musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co w tym momencie jest ważne. Ja wiem, że praca, dom, dzieci, to wszystko jest bardzo ważne. Sam jestem tatą i kocham te moje dzieci i też chcę im ten czas poświęcić, ale myślę, że każdy z nas, każdego dnia, żeby znaleźć te dwa kwadranse, żeby poćwiczyć, żeby porozciągać, żeby popracować nad ergonomią postawy, na pewno znajdzie.
0: Sporo było o bólu w obrębie barku. Teraz powiemy o łokciu tenisisty. Skąd się bierze ta przypadłość i jak sobie z nią radzić? Fizjoterapeuta Roland Pampuch, przypomnę, jest gościem Radia Opole. To skąd ten łokieć tenisisty? Bo chyba nie dotyczy to tylko sportowców. Też przerzucając węgiel można się nabawić tej przypadłości.
1: Oczywiście, łokieć tenisisty to jest taka przypadłość, gdzie pacjenci czasami mówią, ale ja nie gram w tenisa, albo łokieć golfisty, ja nie gram w golfa, ale to są dysfunkcje, które dotyczą tkanek miękkich, tych kurczliwych, czyli mięśni, tak zwanych prostowników i zginaczy nadgarstka. To wyobraź sobie, Kasiu, że dzisiaj piszesz sobie coś, redagując pewien tekst i pracujesz przez 2-3 godziny na klawiaturze, na myszce. To kilkaset, jak nie tysięcy razy te prostowniki i zginacze nadgarstka musiały pracować. Czyli te uszkodzenia, te dysfunkcje typu łokieć tenisisty, golfisty mogą powstawać chociażby przy pracy biurowej albo u pacjentów, którzy ciężko fizycznie pracują, wrzucając węgiel, odkręcając koło w samochodzie. Jeżeli ten mechanik przez kilka tygodni, przy sezonie zmiany opon, na okrągło szarpie tym kluczem, dokręcając te koła albo odkręcając, to oczywiście te, oprócz tego naszego pierwotnego problemu dzisiejszego, czyli problemów z barkiem, przeciąża ten bark, ale też te prostowniki i zginacze nadgarstka. Co się faktycznie dzieje, kiedy mówimy o łokciu tenisisty i golfisty? Często pacjenci przychodzą z własną diagnozą. Roland, boli mnie tutaj, jest łokieć tenisisty. To ja zawsze mówię, poczekaj, poopowiadaj, co się stało, jak to powstało, jak to przebiega w ciągu dnia przy obciążeniu. Potem zbadamy funkcjonalnie i postawimy diagnozę. I przy tym badaniu funkcjonalnym, jeżeli ja napnę te prostowniki nadgarstka, czyli przy prostym stawie łokciowym, dam opór na grzbietową stronę ręki i pacjent ma oporować, wykonując grzbietowe zgięcie, czyli tak zwany wypros nadgarstka, wtedy będzie duży ból i osłabienie tej struktury. Czyli oprócz bólu będzie problem z utrzymaniem tej ręki. To wtedy ja wiem, że ta struktura faktycznie jest uszkodzona i możemy mówić o czystym łokciu tenisisty. Bo bardzo często te prostowniki nadgarstka są przeciążone, bolesne, nadmiernego obciążenia, ale nie uszkodzone. Łącząc to wszystko razem, tak jak Państwo słyszycie od początku, problem barku to może być ból, który promieniuje na obwód, do łokcia, do przedramienia, ale ten ból może być też z pochodzenia przeciążenia tych prostowników i zginaczy nadgarstka, ale ten ból też może być przyczyną dyskopatii w odcinku szyjnym. I nie ma jednoznacznej odpowiedzi, że bolesny bark to faktycznie problem bólu jest w barku, tylko trzeba to faktycznie funkcjonalnie zbadać i określić, gdzie jest przyczyna, bo prowadzenie terapii wtedy na sam bark czy staw ramienny będzie błędem, bo być może faktycznie ten ból jest z pochodzenia z dyskopatii w odcinku szyjnym, a czasami ten ból promieniujący po ramieniu, dochodzący do łokcia, będzie miał przyczynę w samym stawie łokciowym.
0: Jak się taki łokieć tenisisty pojawi, to możemy sobie jakoś sami doraźnie pomóc, czy od razu jechać do fizjoterapeuty, czy czekać aż przejdzie, co robić?
1: Jeżeli pojawią się dolegliwości bólowe w przedramieniu, po tej stronie grzbietowej, to wtedy może nie od razu fizjoterapeuta, ale odstąpienie od tych prac, które wymagają tego wyprostu nadgarstka. Czyli odciążenie tych mięśni. Możemy same mięśnie spróbować sobie samemu rozmasować, pougniatać. Potem bardzo istotne będzie rozciąganie, bo tak jak mówiłem wcześniej, to nie zawsze jest czysty łokieć tenisisty. To są przeciążenia strukturalne w obrębie tych prostowników nadgarstka i samo rozciąganie, rozmasowanie i odciążenie, czyli unikanie tych rzeczy, które wykonywaliśmy, które obciążały prostowniki, w wielu przypadkach da ulgę i nie będzie potrzeby interwencji terapeutycznej.
0: Mówiliśmy na początku o barku, o tym bólu, który może tam wystąpić. A czy są jakieś ćwiczenia, żeby w ogóle wzmocnić tę część, bark, łokieć, nadgarstek, żeby takie problemy nie występowały?
1: Jak najbardziej, tylko tutaj myślę, że nie możemy patrzeć na sam bark, łokieć, czyli ogólnie kończynę górną, tylko musimy znowu popatrzeć mocno holistycznie na całe ciało. I pierwotną przyczyną przeciążania kończyny górnej będą bardzo często asymetrie w ułożeniu całego naszego ciała i to, co myślę, że już bardzo szeroko w mediach i w badaniach naukowych jest omawiane, czyli problem postawy ciała. Wysunięte barki do przodu, wysunięta głowa do przodu, czyli na okrągło jesteśmy w takiej hyperkifozie. Chodzimy troszkę z tym nosem nie przed siebie, a z nosem w podłogę. To bardzo często jest związane ze smartfonem, to bardzo często związane jest z komputerem, to bardzo często też związane jest z tym, szczególnie u dzieci i młodzieży, że czują się niepewni, czują się tacy, nie wiem jak to określić, może przestraszeni tego świata, że troszkę się chowamy. No i ta nasza protrakcja barków, protrakcja głowy powoduje zaburzenia biomechaniczny w obrębie całej obręczy, przez to w stawie ramiennym i w obrębie całej kończyny górnej. Także pierwsze, co musimy zrobić, to poprawić tą postawę. To, co mówiłem już o ergonomii, miednica w przodopochyleniu, żeby była zachowana lordoza lędźwiowa, stąd skoryguje się kifoza piersiowa i głowa wróci nad barki. Często widzę, jak proponuję pacjentom, to spróbuj się wyprostować. Pierwszy odruch jest taki, że bardzo mocno ściągają łopatki do tyłu. To nie jest do końca dobra droga, bo bardzo dużo napięcia zbudujemy w obrębie pleców. Pamiętajmy, że ta retrakcja barków, czyli wysunięcie ich do tyłu, jest dobrym kierunkiem, ale submaksymalnie, a potem tą łopatkę musimy obniżyć, żeby ta pozycja była faktycznie skorygowana. Czyli najpierw tutaj, potem w całej obręczy barkowej. Takie proste ćwiczenie, żeby tą obręcz barkową porozciągać, szczególnie ten mięsień czworoboczny, część stępującą, która jest bardzo często napięta. W pozycji siedzącej łapiemy się krzesełka, pozycja skorygowana ergonomicznie, barki nad miednicą, głowa nad barkami i robimy zgięcie boczne w przeciwnym kierunku, czyli jak prawą ręką łapię krzesełko, to robię zgięcie boczne w lewo i automatycznie cały ten mięsień z całą taśmą boczną kończyny górnej jest rozciągany. Mogę do tego jeszcze dodać napięcie izometryczne, tak jakbym chciał to krzesełko, to siedzisko lekko dźwignąć, napina się mięsień, utrzymuję to 10 sekund, rozluźniam i pogłębiam rozciągnięcie. To pod kątem mięśnia czworobocznego, tej części stępującej, ale nie możemy zapomnieć, że bardzo często zbyt duże napięcie tej przedniej ściany klatki piersiowej, te mięśnie piersiowe, mięśnie zębate są za bardzo pospinane, mamy tą łopatkę w protrakcji i jeżeli skoryguję mechanicznie ułożenie obręczy barkowej, to dobrze byłoby jeszcze rozciągnąć klatkę piersiową. Może to być najprostsze ćwiczenie z odwiedzeniem kończyn górnych i ja to zawsze pacjentom mówię, nie musisz mieć sprzętu, każdy w domu ma drzwi. Podejdź sobie do futryny, oprzyj ręce o boki futryny, stań w drzwiach i klatkę piersiową wysuń do przodu. Automatycznie te mięśnie piersiowe będą bardzo fajnie rozciągane. Możemy, jeżeli nie ma dużych problemów w stawie ramiennym, złapać sobie albo taśmę gimnastyczną, albo laskę gimnastyczną i z odwiedzeniem przejść tą taśmą za głowę, tak żeby całą tą klatkę piersiową rozciągać.
0: I to były świetne rady na zakończenie naszej dzisiejszej rozmowy. Myślę, że tych tematów fizjoterapeutycznych jest sporo i będziemy do nich na pewno wracać. Roland Pampuł, wykładowca w Katedrze Fizjoterapii na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, fizjoterapeuta, gabinet Dotyk dla Zdrowia w Dobrzeniu Małym, dzisiaj był naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Ja również dziękuję. Przede wszystkim życzę Wam wszystkim takiego funkcjonalnego zdrowia, żebyście z tymi dysfunkcjami spotykali się jak najrzadziej, a do fizjoterapeuty chodzili bardziej w celach relaksacyjnych. Tego Wam wszystkim życzę i do miłego usłyszenia.
0: Dziękujemy bardzo. I to już wszystko w dzisiejszej audycji. Dobry wieczór tu Opole. Przypomnę, fizjoterapeuta, wykładowca Politechniki Opolskiej Roland Pampuch dzisiaj był naszym gościem, a za uwagę dziękuję także i kłania się, życząc dobrej nocy, Katarzyna Zawadzka. Do usłyszenia.

0: Słuchają Państwo wieczornego programu Radia Opole w piątkowy wieczór w 22 dniu maja, na zegarach 22 wiadomości wieczorne. A w nich były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiero o znaczeniu myśliwców F-35 na polskim niebie. Unijne kraje dały zgodę na wypłatę Polsce czwartej transzy z Krajowego Planu Odbudowy. W towarzyskim meczu siatkarskiego turnieju Silesia Cup biało-czerwoni grają z Ukrainą.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Oto szczegóły. Samoloty F-35 zwiększają znacznie zdolności bojowe polskiego wojska nie tylko w powietrzu, zaznacza były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera.
2: To jest niewątpliwie istotne podniesienie bezpieczeństwa z kilku powodów, bardzo technicznych, bardzo namacalnych. Jest to bardzo konkretna zdolność, która przenosi się nie tylko na domenę powietrzną, ale na wiele domen, w których te samoloty są w stanie operować.
0: Pierwsze trzy takie maszyny wylądowały dzisiaj w bazie lotniczej w Łasku. Polska zamówiła 32 myśliwce F-35. Do końca roku ma ich stacjonować w Polsce 14.
1: Twoje źródło prawdziwych informacji.
0: Jest zgoda unijnych krajów na wypłatę Polsce czwartej transzy z Krajowego Planu Odbudowy. O czym Joanna Maczak.
3: Ostateczna decyzja Komisji Europejskiej będzie już tylko formalnością. Pieniądze powinny trafić do Polski najpóźniej za 2 tygodnie. Pozwolą one na 3 miesiące finansowania projektów z KPO. Chodzi m.in. o projekty infrastrukturalne, cyfrowe, inwestycje wodno-kanalizacyjne czy dotyczące sieci energetycznych.
0: Aktywiści niosący pomoc Palestynie zrzeszeni w organizacji Globalna Flotylla Sumut apelują do szefa polskiego MSZ o sankcje dla Izraela. Przedstawiciele organizacji napisali do Radosława Sikorskiego list, w którym domagają się reakcji na politykę, jaką prowadzi Izrael wobec Palestyńczyków.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Nie uda się wybudować nowego parkingu przy kompleksie basenów odkrytych w Oleśnie przed latem. Przypomnijmy, gruntownie zmodernizowany obiekt otwarto w lipcu 2024 roku, ale od razu pojawił się kłopot z pozostawieniem samochodu. Jak wyjaśnił naszemu reporterowi burmistrz Olesna Piotr Grenda, konkurs ofert będzie w czerwcu, a ze względów logistycznych i czasowych nie będzie już możliwości wykonania robót budowlanych przed nowym sezonem.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: W towarzyskim meczu siatkarskiego turnieju Silesia Cup w Sosnowcu i Katowicach biało-czerwoni mierzą się z Ukrainą. Na razie mamy 2-1 dla Polaków. Mecze rozgrywane w tym towarzyskim turnieju w dwóch miejscach, w Sosnowcu i Katowicach, są takim elementem przygotowań do Ligi Narodów. Ta, przypomnijmy, rozpoczyna się 10 czerwca.
1: Światowe agencje informują.
0: We Francji poważny zwrot w sprawie zniesienia tzw. niskoemisyjnych stref, czyli francuskiego odpowiednika stref czystego transportu. Francuska Rada Konstytucyjna unieważniła właśnie decyzję o ich zlikwidowaniu, podjętą kilka miesięcy temu przez parlament. Nad Sekwaną powoduje to bardzo poważne kontrowersje. Partia TISA rozpoczęła szybkie zmiany w prawie po przejęciu władzy na Węgrzach. Jednym z najważniejszych projektów jest likwidacja Urzędu Ochrony Suwerenności. Ta instytucja powołał rząd Viktora Orbana do monitorowania organizacji mediów, które miały podlegać zagranicznym wpływom.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
0: 3 minuty po 22.
1: Wiadomości w języku ukraińskim.
4: Вітаю у студії Радіо Ополе журналістка Світлана Мех. Коротко про події України та світу. Польща відправляє свої винищувачі на авіабазу Емарі в Естонії для участі у місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії. Про це повідомив міністр оборони Естонії Ханно Певкур після зустрічі зі своїм колегою, міністром національної оборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем. За словами Певкура, це особливо важливо на тлі зростання загроз у регіоні, зокрема після недавнього інциденту із безпілотником, який порушив повітряний простір країни. Путін хоче завершити війну з Україною до кінця цього року, але за умови, що він зможе подати це як перемогу російської армії. Про це пише Bloomberg, спираючись на свої джерела. Видання зазначає, що Путін хоче представити російському суспільству повний контроль над Донбасом, тобто захоплення всієї території Донецької та Луганської областей. Москва також прагне ширшої безпекової угоди з Європою, у якій були б визнані територіальні здобутки Росії. Від початку повномасштабного вторгнення в Україні загинули щонайменше 15850 цивільних жителів, серед них 791 дитина. Ці дані у соцмережі оприлюднив омбудсмен України Дмитро Лубінець із посиланням на інформацію ООН. За його словами, ще майже 45 тисяч людей в Україні отримали поранення, зокрема 2752 дитини. Як наголосив Лубінець, це лише підтверджені випадки. Реальні цифри можуть бути значно більшими, адже Росія цілеспрямовано атакує мирні міста і цивільне населення.

0: відомі відвідувачам із новими пропозиціями. Отже, не прогавте. І це була остання інформація випуску. У студії працювала Світлана Мех. На все добре.
1: Погода.
2: W nocy w województwie opolskim zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów, temperatury minimalne od 9 do 11 stopni. Spodziewamy się wiatru słabego z kierunków zmiennych. Sobota pod znakiem zachmurzenia małego, jutro temperatury maksymalne od 20 do 22 stopni. Wiatr będzie słaby z przewagą północno-zachodniego. Jeszcze spoglądamy na temperaturę. W Opolu mamy 17 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: przy rodzinnym stole.
1: Dobry wieczór Państwu. Mam nadzieję, że te słowa są stosowne do sytuacji, w jakiej jesteście, bo ja akurat mam dobry wieczór, ponieważ będę rozmawiał o dobrych ludziach w dobrym miejscu i mam nadzieję z dobrą perspektywą. Nie tak dawno gościłem w Nysie z okazji 5-lecia istnienia Zakładu Aktywności Zawodowej i przyznam, że sam obiekt, a także ludzie robią wrażenie. Dlatego ponownie się tu pojawiłem i będziemy rozmawiać z dyrektorem tej placówki, Aleksandrem Buglą. Dobry wieczór, panie dyrektorze.
2: Dobry wieczór, witam ciebie, Krzysztof, serdecznie i państwa na antenie również serdecznie witam.
1: No to zacznijmy od tego, że ostatnio rozmawialiśmy o samej instytucji, o rozwiązaniach związanych z integracją, z przeciwdziałaniem, wykluczeniu społecznemu. Straszna to nazwa, ale nie wiem, czy ktoś wynalazł coś lepszego. Natomiast ja cię chciałem zapytać o twoją drogę, taką prywatną, bo obawiam się, że jeżeli Aleksander chodził do szkoły średniej, to nie myślał o tym, że po maturze i po studiach zostanie z zawodu dyrektorem Zakładu Aktywności Zawodowej. I pytanie, w którym momencie uznałeś, że to jest ten moment, żeby właśnie się zająć taką działalnością, no powiedziałbym, niezbyt powszechną. Bo to z jednej strony bardzo szlachetne, piękne, a z drugiej strony wyzwanie niesamowite. Praca z osobami, które wymagają wyjątkowej cierpliwości, wyrozumiałości, czasu i jeszcze raz cierpliwości.
2: No ja myślę, że już na samym początku uchwyciłeś istotę rzeczy. Nigdy się nie spodziewałem, że będę taki zakład prowadził, że będę dyrektorem w takim zakładzie, że będziemy prowadzili spółkę. Także rzeczywistość na bieżąco przez całe życie mnie zaskakuje. Tak naprawdę inicjatorami powstania tego miejsca są same osoby niepełnosprawne, które los stał, że w odpowiednim momencie stanęliśmy sobie na drodze i się spotkaliśmy. Byłem swego czasu dyrektorem w takiej korporacji kościelnej i przyszły do mnie osoby niepełnosprawne z pytaniem, czy nie przyjąłbym ich na staż. Zaczęliśmy rozmawiać. Pierwsze moje pytanie było takie, dlaczego nie pójdziecie do przedsiębiorców? Tam odbędziecie staż. Na co usłyszałem odpowiedź, nikt nas nie chce przyjąć. Zacząłem wgłębiać się w temat. Był to gdzieś 2017 rok. Środki unijne. Wtedy średnia krajowa plasowała się około 1200 zł. A te pieniążki stażowe, jakie mieli otrzymać za każdy miesiąc przez 3 miesiące, oscylowały około 2000 zł. Czyli była to bardzo duża kwota. Były to pierwsze pieniądze często w życiu tych osób, które miały okazję dostać czy zarobić. A trzecim takim momentem, który dał mi do myślenia, to była sytuacja, w której usłyszałem, że nikt nas nie chce przyjąć. Zacząłem analizować tą kwestię tych środków unijnych i w momencie, w którym się okazało raz, że pracodawca nie jest zobowiązany po odbyciu stażu zatrudnić te osoby. Druga rzecz, okazało się, że opiekun tego stażu jeszcze dostawał dodatkowe środki. No postanowiłem się tym zająć i przyjąć te osoby na staż. W momencie, kiedy skonfrontowałem się z szefową oddziału, która miała taki charakter sangwiniczno-choleryczny, no wtedy zrozumiałem, w czym jest problem, ponieważ pani Wiesława powiedziała kategorycznie, że nie ma na to zgody, nie ma na to czasu, bo jest porwana przez wir różnego rodzaju obowiązków i nikt nie znajdzie przestrzeni do tego, żeby zagospodarować na oddziale te osoby niepełnosprawne. Oczywiście decyzja zapadła i doświadczenie pokazało tych 3 miesięcy, że koordynatorka tego działu przyszła i się zapytała, czy te osoby nie mogłyby zostać po tym stażu. I faktycznie te osoby zostały i pracowały. Ale co było ciekawe, to, że doświadczyliśmy dzięki temu tego, że nie mamy współdoświadczenia pracy z osobami niepełnosprawnymi i często żyjemy różnego rodzaju wyobrażeniami i stereotypami, które gdzieś tam mamy zakodowane mentalnie i tego nie jesteśmy w stanie przeskoczyć, bo moment, w którym zrobi się osobom z niepełnosprawnościami przestrzeń do pracy czy do współpracy z nami, okazuje się, że ten obraz całkowicie się zmienia. No to są osoby z różnego rodzaju doświadczeniami, z różnego rodzaju schorzeniami, ale co się okazało? Że mają czas na dotyk, mają czas na pokarmienie, na rozmowę, wykonują różnego rodzaju czynności, które nas odciążają w codziennej pracy, nie? I być może tego nam brakuje na co dzień. I się okazało, że nie ma jakiejś przestrzeni i miejsca, w którym te osoby znalazłyby zatrudnienie. Co nam zatrudnienie daje? Nadaje sens naszemu życiu.
1: Czujemy się potrzebni. Po prostu to jest jedna z najważniejszych potrzeb życiowych.
2: Dokładnie. I teraz pytanie, co mi konkretnie daje praca? I ja wtedy zrozumiałem, że jesteśmy dzięki pracy, stajemy się kimś niejako wyjątkowym. Jest to wartość sama w sobie, która nas ubogaca. Mało tego, zacząłem rozmawiać z tymi osobami na temat pracy i doświadczenia pracy. Była zatrudniona pani Beata, świetnie przygotowana w studium medycznym do bycia pielęgniarką. Różnie się jej losy potoczyły i to doświadczenie pracy, którym ona się ze mną podzieliła, no wywarło na mnie niesamowite wrażenie. No nie chcę powiedzieć, że ścięło mnie z nóg. W pewnym momencie, gdy zapytałem panią Beatę, jak się pani pracuje, ona mi odpowiedziała: panie dyrektorze, jak przychodzi weekend, to czekam, aż będzie poniedziałek, bo chcę przyjść do pracy.
1: Chyba lepszej nagrody w życiu nie mogłeś usłyszeć jako szef placówki, ale chciałbym wrócić do tej pani. Czy możesz opowiedzieć jej historię? Może nie po to, żeby epatować, tylko po to, żeby pokazać, jakie losy przechodzą ci ludzie, którzy tu znajdują wreszcie, dzięki temu, że w Nysie powstał Zakład Aktywności Zawodowej, znajdują taką przystań życiową, egzystencjalną, pod każdym względem chyba, bo o tym też porozmawiamy, ale historia tej pani.
2: Wkrótce możemy powiedzieć, inteligentna dziewczyna, piękna dziewczyna, skończyła świetną szkołę w Prudniku, studium medyczne, z tradycją, z historią i z jakością kształcenia. Weszła w toksyczny związek. Doświadczenia w tym związku sprawiły różne takie dramatyczne i traumatyczne, że zachorowała na chorobę psychiczną. I to ją całkowicie jakby wyalienowało na margines życia społecznego. Była podopieczną środowiskowego domu samopomocy. W sile wieku, bo ona, to dziewczyna była wtedy w moim wieku, z tego samego rocznika co ja. Takich osób przyszło kilka wtedy do nas, do pracy. I się okazało, że faktycznie w miejscu, w którym powinien być realizowany jakiś duch, charyzmat, tam tego brakowało. I my żeśmy się starali utworzyć przestrzeń i miejsce do tego, żeby te osoby mogły znaleźć zatrudnienie, ale to, co robimy, działa w dwie strony, bo mamy doświadczenie tego, że to też kształtuje nas samych. Ja miałem doświadczenie tego, że ta praca kształtuje mnie samego i nadaje mi sens.
1: To też niewiarygodne dla człowieka, który nie jest wtajemniczony w te meandry, jaki los ci ludzie przechodzą, gdy tylko się, nazwijmy tak potocznie, powinien loga. Wydawałoby się, że są różne instytucje, ja nie będę ich celowo wymieniał, żeby ktoś nie próbował deprecjonować nawet, ale to są instytucje takie socjalne, czy jakieś opieki nad ludźmi wymagającymi szczególnej troski, a tymczasem okazuje się, że przynajmniej na przykładzie tej pani, o której wspomniałeś, no, ona została poza margines wyrzucona.
2: No, tak jak powiedziałeś, te instytucje realizują pewne cele społeczne.
1: No, inaczej, nie ma wątpliwości, że działają, nie ma wątpliwości, że tam ktoś pracuje, że przekazujemy podatki na ten cel, ale coś nie zadziałało, tak to nazwę jako amator.
2: Zawsze można się zastanawiać, jak coś zrobić zgodnie z prawem lub czegoś nie zrobić zgodnie z prawem. Miałem w swoim życiu szefów różnych i zawsze mnie to dziwiło, jak za to samo jedni otrzymywali nagrody i pochwały, a drudzy dokładnie za to samo upomnienia i nagany. Nie? Czyli najistotniejszy jest ten aspekt subiektywny.
1: Oceny po prostu i kto ocenia ewentualnie.
2: Dokładnie. I to, na czym my skupiamy swoją uwagę, to nie? De facto już w średniowieczu byli taka była grupa mistyków nadreńskich i oni odkryli już wtedy kryzys połowy wieku, który między innymi Jung od nich wyczytał. I oni mówili, że tak naprawdę, jeżeli ktoś nas denerwuje i co nas irytuje w drugim człowieku, to powinna być to dla nas informacja, że my sami mamy to nieprzerobione.
1: Także to nasz problem.
2: I że to jest tak naprawdę nasz problem, co nie? No ale wiemy, że wszyscy jesteśmy ludźmi. No w instytucjach dźwiga się te krzyże formalnie, co nie? Tej działalności społecznej, opiekuńczej. No pewnie wszystko zależy od tego, jacy my jesteśmy w tym wszystkim i my jakby to ożywiamy i nadajemy temu jakiegoś ducha, temu co robimy. Wiadomo, że nie ma perpetuum mobile, że jesteśmy ludźmi, że doświadczamy też tego, że zazwyczaj najtrudniej jest wytrzymać z tymi, którzy uważają, że są idealni. To nie trudno jest przyjmować informacje zwrotne. Trudno jest to odnosić do siebie, ale de facto moje doświadczenie jest takie, że najdłuższą z dróg, jaką odbywam w swoim życiu, a trochę już mam, to jest ta droga, która prowadzi mnie gdzieś tam do samego siebie. I ona jest bez końca.
1: I podobno też spotkania z samym sobą, tu już nie będę się odwoływał do cytowanego przez ciebie Carla Junga, ale te spotkania z samym sobą są najtrudniejsze i właśnie chyba najdłuższa droga do nich prowadzi. To nie jest tak, że siądę, pomyślę, aha, jestem taki i taki, zdefiniuję się, jadę jak maszyna, dokonam korekty.
2: No Carla Junga odkrywam na nowo, czytam różne jego piękne dzieła. I powiem szczerze, że to, co mnie najbardziej urzekło, to jego definicja człowieka. Jego doświadczenie człowieka jako takiego i siebie samego pozwoliło mu stwierdzić, że człowieka się nie da zdefiniować. Ponieważ nasze ego, to, co jest świadome, to jest jak wysepka na oceanie, bezkresnym oceanie naszej podświadomości, nieświadomości. I teraz życie człowieka polega na tym, żeby wydobywać to, co nieświadome. A to jest rzeczywistość bezkresna. Dzisiaj niejako trochę to potwierdza fizyka kwantowa. Jak mówi o polu, mówi o świadomości i o wolności w tym wszystkim, czego się nie da ująć w żadne logiczne algorytmy, tego się nie da ująć. Próba interpretowania tego, co doświadczamy, co ma charakter niematerialny. De facto, co nie? Co się wymyka obecnemu paradygmatowi naukowemu i już się nie da tego utrzymać w ryzach, że nie da się człowieka zredukować do tego, co materialne, czy w psychologii do procesów neuronalnych. Duch jest tym, co jest istotą bycia, tym, kim jesteśmy, nasza świadomość, a co za tym idzie jeszcze wolność.
1: A skoro już tak poprowadziłeś nasze spotkanie na taką ścieżkę filozoficzną, no to skorzystam z okazji tej audycji, kiedy wieczorem powinniśmy mieć troszkę więcej czasu, więcej spokoju, zwolnić trochę. A propos Junga, to on chyba opracował takie pojęcie persony, czyli maski. I tutaj znajomość akurat tej dziedziny może się chyba przydawać w pracy, no bo Jung to jedno, a z drugiej strony bardzo znany amerykański pisarz powiedział, że całe życie kogo się udajemy, więc dlatego trzeba bardzo uważać, kogo się udaje. No to było ze śniadania mistrzów akurat. No i stąd pytanie, na ile właśnie to wzbogacanie, także takie merytoryczne, o którym mówisz, pomaga ci w kierowaniu taką placówką z ludźmi niezwykłymi?
2: No na pewno musimy uważać na to, z kim się spotykamy, z kim przystajemy, z kim zadajemy, bo te nasze ludowe przysłowia, z kim przystajesz, taki się stajesz, w dzisiejszej psychologii, neuropsychologii znajdują 100% potwierdzenie, że jesteśmy w stanie kopiować niejako w tej sferze neuronalne całe zachowania osób, z którymi jesteśmy, z którymi przebywamy, z którymi się zadajemy, co nie? Dlatego to, co jest najtrudniej zrobić, to ściągać maskę. Spotykać się z drugim człowiekiem twarzą w twarz. ci filozofowie dialogu byli rewelacyjni, mówili, że musimy spotkać się, spojrzeć sobie w oczy i zobaczyć siebie w drugim. Czyli ten dialog jest fundamentem. Wszyscy wchodzimy na tą samą scenę. Odgrywamy różne role. Nie? Nieraz zapominamy, że to jest tylko rola. I być może to jest największym dramatem. Nie? Cały czas się stajemy. Kim się stajemy? Tym, jakie są nasze wybory. Czyli de facto te wybory nas determinują do tego, kim my jesteśmy. Nie tym, co o sobie myślimy, czy tym, co o nas myślą inni, tylko jakich wyborów dokonujemy. Czyli de facto my jesteśmy kreatorami rzeczywistości. Tak jak mówią to fizycy kwantowi, mój wybór sprawia, że coś powstaje. Niejako z niczego. I to jest ta nasza rzeczywistość, którą my kreujemy spośród szeregu nieskończonych możliwości, jakie przed nami stają w danym momencie. I my tego doświadczamy między sobą. To nasze doświadczenie człowieka jako takiego jest niesamowite, bo to, że ja jestem chory, czegoś nie mogę, nie oznacza, że jestem mniej człowiekiem niż ten, co może. Po prostu jest mi o wiele trudniej osiągać różnego rodzaju cele. A mamy dokładnie takie same cele w życiu. I to jest tak jak wchodzenie na szczyt. Wyznaczamy sobie cel, dany szczyt, ale szlaków do wejścia na ten szczyt jest wiele. Od czerwonego do zielonego, niebieskiego, żółtego. I teraz ja się pytam, jakim szlakiem ja jestem w stanie podążać, żeby zdobyć cel? Ile potrzebuję wsparcia? Być może spotkać innych ludzi, którzy nam w tym pomogą na co dzień. Co nie my tego doświadczamy, że nie jesteśmy samowystarczalni, że jesteśmy dla siebie. Im bardziej zapominamy o sobie, tym bardziej jesteśmy dla siebie i stajemy się przez to, co robimy, co nie? Tym być może, kim mamy być.
1: To jeszcze jest taka malutka walka ze swoim ego czasami, które gdzieś tam tupie nogami, się dopomina uwagi.
2: Największa, co nie, to jest największy problem, żeby zapominać o sobie samym w tym wszystkim, nie? My nie mówimy tutaj o altruizmie, bo ten moim zdaniem wymaga łaski, bo jest ponad naturę, bo uważam, że każdy w sobie ma bardziej lub mniej uświadomioną potrzebę robienia czegoś ze względu na jakieś dobro lub zysk, jakie w tym widzi. I tacy jesteśmy.
1: Jesteśmy po prostu istotami korzyści. Tak jest świat zbudowany i nie ma co się obrażać. Natomiast no, trzeba chyba myśleć też o tych korzyściach innego człowieka, przynajmniej w takiej firmie jak u was. Oczywiście musi być rachunek ekonomiczny, bo tak jak kiedyś powiedział ksiądz dyrektor Caritas Diecezji Opolskiej, cytował zdaje się kogoś, to tak przez taką analogię, Caritas bez pieniędzy to droga do nędzy. Tak samo trochę z przymrożeniem oka można powiedzieć, że zakład aktywności zawodowej, jeżeli nie będzie prowadzony przez człowieka, który ogarnia to finansowo, jest dobrym menedżerem, potrafi rozmawiać z ludźmi i jeszcze ten biznes zamieni w coś pożytecznego, no to chyba to jest istota.
2: To jest istota tego miejsca dokładnie. Tutaj wszystko musi współgrać. Trzeba przekraczać różnego rodzaju bariery, ograniczenia, granice, ale trzeba budować zespół ludzi, którzy to rozumieją i są w stanie współdźwigać dzięki swoim kompetencjom, współdźwigać tą rzeczywistość w celu osiągnięcia tego celu, czyli tego, który oznacza rehabilitację poprzez pracę. Ta praca mnie zmienia, ta praca zmienia nas wszystkich i my na siebie oddziaływujemy cały czas, nie? Rezonujemy bardziej lub mniej. To jest ciężka praca, ale ciężka praca mi się wydaje tak jak każda inna praca. Po prostu. Każda inna praca, w której spotykamy drugiego człowieka, którym widzimy siebie lub siebie nie widzimy, odkrywamy siebie nawzajem poprzez informacje zwrotne, które uzyskujemy. To jest tak samo praca, jak tutaj mówimy o Caritasie, choć tam jeszcze łaska nadprzyrodzona i ten aspekt nadprzyrodzony odgrywa bardzo dużą rolę, gdzie człowiek jest tam w stanie, czy powinien być w stanie ściągnąć ostatnią koszulę i dać drugiemu. Czyli pytanie jest, jak żyć Kościołem, a nie żyć z Kościoła, którego my doświadczamy na co dzień. I no ja powiem szczerze, że największe zawody i największe zdumienia to właśnie doświadczyłem w kościele. Nie? Największe zawody, jeżeli chodzi o ludzi, ale z drugiej strony spotkałem takich ludzi tam, których nigdzie w życiu więcej nie spotkałem i marzyłbym, żeby stać się takim człowiekiem, bo są w stanie przekraczać to, co nieprzekraczalne, dzięki temu, co robią i temu duchowi, którego są w stanie tchnąć w tą rzeczywistość, co nie? My księżmi nie jesteśmy. My patrzymy z różnych perspektyw, ale się uczymy i potrzebujemy tego wsparcia. Wiesz, że prowadzimy tą sekcję Słowa Bożego. I ja widzę, jakie to jest ważne w człowieku, żeby spotykać się z tym słowem, żeby to, co mówi fizyka kwantowa, że tak naprawdę musimy nadawać rzeczywistości sens. Nadawać, odkrywać sens, a to, co nadaje, odkrywa sens, to jest duch człowieka.
1: No to może zacznę od opisu tego budynku, bo to robi ogromne wrażenie. W miejscu, gdzie jeszcze kilkadziesiąt lat temu były koszary po wojsku, ale w głębi powstał budynek niezwykły. Po pierwsze, jeżeli chodzi o architekturę. Ładna, współczesna, czysta, przestrzenna architektura. Wyposażenie może budzić podziw i gdy oglądałem kiedyś film prezentujący wasze dokonania, wasze możliwości, właśnie tę architekturę, to sobie tak pomyślałem, każde miasto wojewódzkie, bardziej bogate niż Nysa, może wam pozazdrościć tego typu placówki.
2: No tego jesteśmy świadomi i też to bardzo doceniamy, także wielu naszych gości także to docenia. Mamy gości z różnych części Polski, także i z Europy. Ostatnio gościli u nas przedsiębiorcy z Włoch i byli zafascynowani tym budynkiem, kompleksowo wyposażonym, dającym niesamowite możliwości rehabilitacyjne osobom, które są i zatrudnione w Zakładzie Aktywności Zawodowej, i uczniom zespołu placówek specjalnych, które wspólnie z nami korzystają z tego budynku, oraz szereg grup społecznych poza godzinami naszej pracy i szkoły korzysta także z tego budynku w celu rehabilitacji.
1: Panie Aleksandrze, ale warto dla osób, które mniej są wtajemniczone albo pierwszy raz spotykają się z tego typu określeniem, co to znaczy Zakład Aktywności Zawodowej, a później jeszcze dodamy w takim mieście jak Nysa.
2: Celem funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej jest rehabilitacja poprzez pracę, poprzez zatrudnienie zawodowa oraz społeczna, czyli organizujemy różne spotkania integracyjne dla szerokiego kręgu osób związanych z powiatem nyskich w celu integracji, wspólnej zabawy, ale też wspólnego doświadczania siebie nawzajem. Czy to są seniorzy, czy to są uczniowie, czy przedsiębiorcy. Wspólnie organizujemy tego typu spotkania. Takim jednym z największych tego typu spotkań integracyjnych jest spotkanie wigilijne, które od 5 lat tutaj w Zakładzie Aktywności Zawodowej jest organizowane i ono liczy ponad 250 osób co roku. To jest bardzo duża grupa integrująca siebie poprzez wspólne doświadczenie bycia właśnie w tym dniu Wigilii, dzielenia się sobą, dzielenia się słowem, dzielenia się swoją obecnością, ale też jest to taki moment dziękowania sobie za to dobro, którego doświadczamy tutaj.
1: A jak powstał pomysł zbudowania takiego ogromnego budynku? Bo jeśli chodzi o bryłę tę architektoniczną, to mówię, robi ogromne wrażenie, bo to jest duży, przestrzenny budynek, pięknie doświetlony. Tu już na etapie projektowania ktoś pomyślał, architekt, o to, żeby jasny, przestrzenny, taki pozytywny w ogóle budynek z takim wnętrzem dodającym siły. Do tego jest jeszcze piękny basen. No wiele takich elementów, jak mówię, że niejedno duże, wojewódzkie, bogate miasto mogłoby pozazdrościć. I teraz z całym szacunkiem, ale Nysa metropolią nie jest, a tym bardziej bogatą metropolią. Więc skąd się wzięła idea powstania takiego obiektu?
2: Pomysłodawcą jest powiat nyski. I to się chwali byłemu już staroście, że pomyślał o wybudowanie tego typu kompleksowego budynku, który umożliwi rehabilitację społeczno-zawodową dla mieszkańców powiatu nyskiego. Tak jak pan już powiedział i ujął pan istotę rzeczy tego budynku, że on jest i przepiękny architektonicznie i bardzo funkcjonalny i daje możliwości rehabilitacji we wszystkich obszarach i przestrzeniach. Od intelektualnej, jeżeli chodzi o naukę, po rehabilitację leczniczą, jeżeli chodzi o basen, który jest tutaj obecny, boisko jest obecne, siłownia, pomieszczenia do sensu stricte rehabilitacji dzieci i młodzieży oraz rehabilitację zawodową, czyli te wszystkie pomieszczenia, które my tutaj zajmujemy i ożywiamy. I tak naprawdę widzimy, że ten budynek jest żywy i daje możliwość bycia tutaj i realizowania różnych swoich potrzeb szerokiemu spektrum osób zamieszkujących powiat Nyski.
1: Wiem, że porównania, odniesienia są trochę niezgrabne, ale żeby tak uzmysłowić skalę tego, co robicie, to tak się odniosę do takiej jednej z najbardziej znanych fundacji na Opolszczyźnie. Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym. Dwa budynki, a nawet trzy. Zakład Aktywności Zawodowej, rehabilitacja dzieci w zasadzie od prawie że noworodków. To jest ogromna, kompleksowa opieka człowiekiem w zasadzie prawie od urodzenia po ostatnie chwile. A jak to rozwiązano właśnie w przypadku Nysy?
2: W Nysie istnieje szereg podmiotów, podobnie jak w Opolu, zajmujących się rehabilitacją społeczną i zawodową. I tutaj wzorowym, tak samo jak wzorowym przykładem w Opolu są jednorogowie i to dzieło, ta fundacja, którą utworzyli i impulsem do utworzenia tego też było doświadczenie państwa jednorogów. To są pewne etapy i dynamika działań. Jeden krok generuje drugi, następny i możemy powiedzieć, że po roku, 10 czy 25 latach, tak jak w przypadku jednorogów, no powstaje przepiękne dzieło, które kompleksowo obejmuje jakby zakres potrzeb, realizacji tych potrzeb poprzez środki, cele, które sobie stawiamy i realizację tych celów oraz ludzi, którzy w to się angażują, bo to są i państwo jednorogowie, i samorządy, i gmina, i powiat, i szereg instytucji, które się zaangażowały w to dzieło, bo zobaczyły, że warto jest w coś, co ma dobry cel, co jest dobre, inwestować i angażować się. Wiem, że bardzo duże wsparcie państwo jednorogowie też otrzymali ze strony niemieckich fundacji. Wyposażenie, doposażenie. Także to był taki impuls, tak jak już to Arystoteles powiedział, że dobro ma tą właściwość w sobie, że pociąga. I faktycznie tak jest. Jeżeli my coś dobrego czynimy, to nie musimy do tego dobra zmuszać, bo każde dobro ma tą właściwość jak magnes, że przyciąga. I to samo jest z tymi działaniami tutaj w Nysie. One przyciągają, pociągają, wzbudzają naszą wyobraźnię. Ta wyobraźnia maluje piękne plany, cele, które my staramy się zrealizować krok po kroku.
1: W przypadku Nysy, no ja jestem pod wrażeniem właśnie dynamiki powstania tego kompleksu, bo to tak trzeba nazwać. To nie jest tylko jakaś bryła, budynek, dzieło architekta, tylko to jest ogromny kompleks przemyślany, bardzo racjonalny.
2: No na pewno dzięki rozmowie, dialogowi, jakby wsłuchiwaniu się w potrzeby, ten budynek mógł zostać tak ożywiony, jak jest dzisiaj ożywiony. W Nysie świetnie funkcjonował środowiskowy i funkcjonuje do dzisiaj środowiskowy dom samopomocy. Świetnie funkcjonują warsztaty terapii zajęciowej i brakowało tego jednego elementu, czyli zakładu aktywności zawodowej, który jest jakby dopięciem tej całej przestrzeni społeczno-zawodowej, jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne w powiecie nyskim. W zakładzie aktywności zawodowej osoby są często pierwszy raz w życiu zatrudnione na umowę o pracę. Czują się pracownikami i niejednokrotnie te pieniądze, które otrzymują w zakładzie aktywności zawodowej, są bardzo często pierwszymi pieniędzmi zarobionymi ze względu na kompetencje, które te osoby posiadają. Nie są to pieniądze, które te osoby otrzymują ze względu na swoją niepełnosprawność. Tak jak różnego rodzaju renty, wsparcia finansowe, to są pieniądze zarobione. Pierwsze w życiu zarobione pieniądze wynikające z pracy na umowę o pracę danego pracownika.
1: Postęp, jeżeli chodzi również o rehabilitację psychiki, bo przecież to jest niesamowicie leczący element, tak mówię w uproszczeniu. Jeżeli ktoś zaczyna pracować, otrzymuje pieniądze, to jest ogromna satysfakcja, a nie ma chyba do końca jeszcze przebadanego leczniczego działania satysfakcji.
2: My tego doświadczamy, bo praca jest tym elementem, który wydaje się od strony społecznej najbardziej człowiekowi nadaje sens. Ja czuję się potrzebny. Ja wiem, że ja mogę coś zrobić, co ma jakąś wymierną wartość. A tutaj my możemy powiedzieć, że ta praca jest pracą, która waży więcej. Tego się nie da wymiernie jakby przełożyć na środki finansowe. Często mogłoby się wydawać, bo stereotypy istniejące w przestrzeni społecznej sprawiają, że często nam się zapala czerwona lampka w momencie, kiedy słyszymy osoba niepełnosprawna. I my przełamujemy dzięki pracy tych osób pewien stereotyp, który nam mówi podświadomie, że jeżeli to jest osoba niepełnosprawna, to nie można myśleć o jakości tych produkowanych przedmiotów czy usług. Nie można myśleć o tym, że te osoby w ogóle mają w sobie taki potencjał, że są w stanie o to zadbać. Nie współdoświadczamy siebie w środowisku pracy, czyli osoby pełnosprawne z niepełnosprawnymi.
1: Wcześniej myślę, że ci ludzie właśnie niepełnosprawni nie mieli okazji wykazać się, uzewnętrznić tych swoich cech charakterologicznych, tak jak pan mówi, empatii, także przeżycia pewnych emocji wynikających z takich doznań sensorycznych, dotyku nawet kogoś innego, bo oni byli zawsze stoją ode mnie z daleka. Ja wiem, że posługuję się bardzo brutalnym stereotypem, ale tak było i to gdzieś tak między nami zamaskowane. Wszystko dobrze, niepełnosprawni są fajni, byle nie za blisko nas.
2: I dokładnie tak było. Ja pamiętam, jak Justynka chciała okazać radość i się przytulić, to automatycznie, jak niejako odruch bezwarunkowy, to było jej pokazanie tego dystansu. I ja się tego uczyłem. Dzisiaj to już nie jest dla mnie żaden problem i te osoby mnie tego nauczyły. Co nie? Jakie to jest bardzo ważne w naszej pracy, byciu ze sobą, jakby spotykaniu się twarzą w twarz, spoglądaniu sobie w oczy, dostrzeganiu, że niepełnosprawność nie oznacza, że to jest osoba, która jest mniej człowiekiem niż osoba pełnosprawna.
1: I w dodatku jeszcze musiałaby być za to skazana na izolację. To modne słowo teraz, wykluczenie.
2: I niejako tak jest. I te osoby też się tak czują. Mało tego, z drugiej strony, już przy końcu tego stażu i się pytam, Justynka, co sobie kupisz? I ona mówi do mnie, wymarzone łóżko w kształcie serca, pomaluję pokój, jak mi coś zostanie, to jadę z mamą na wakacje. Czyli ona była w stanie pierwszy raz niejako zaspokajać te swoje podstawowe potrzeby i realizować marzenia, tak jak my to robimy codziennie.
1: Może o tym nie myślimy, bo to jest w zasięgu naszej ręki. Właśnie, wystarczy pracować, trochę odłożyć, zaplanować i już. Dla nich to nie jest takie proste.
2: Dokładnie. W ogóle sama praca okazuje się marzeniem i nieosiągalnym często. Zapytałem się też pani Beaty. Pani Beato, co słychać? Weekend przychodził i pani Beata mówi do mnie tak, o, wie pan co? Jak przychodzi sobota i niedziela, to czekam, kiedy będzie poniedziałek, bo się nie mogę doczekać, żeby przyjść do pracy. I ja sobie pomyślałem, Boże, kiedy ja ostatni raz tak o swojej pracy myślałem? O życiu i o tym, jaki to sens nadaje, że my się spotykamy ze sobą, że możemy razem z sobą być, budować relacje, doświadczać siebie od tej pozytywnej strony. My tutaj przychodzimy do zakładu, naprawdę jest całkiem inna specyfika. My się witamy, rozmawiamy ze sobą, czujemy to, że się cieszymy nawzajem sobą. Budujemy taką atmosferę, w której poznajemy siebie, można powiedzieć, z imienia, ale też i z historii, jaką mamy, bo przechodzimy szereg różnych rozmów, doświadczamy przełamywania różnych problemów, najróżniejszych, zastanawiamy się z różnymi instytucjami tutaj, jak tę osobę wyciągać, jak jej pomagać, jak ją aktywizować nie tylko społecznie, ale też i bytowo, co nie? Często te osoby borykają się z problemami zamieszkania. My przestajemy być dla siebie anonimowi, przestajemy być tylko i wyłącznie pracownikami.
1: I relacjami takimi urzędniczymi w zasadzie, prawda?
2: Czysto formalnymi, wynikającymi czy z kodeksu pracy, czy z jakichś innych uwarunkowań, uregulowań. Zaczynamy być dla siebie niejako często też i przyjaciółmi.
1: Może tak się dzieje, bo oni bardzo często nikogo takiego nie mają. Może już rodzice nie żyją. Ci, którzy jeszcze gdzieś tam kiedyś się z nimi przyjaźnili, też się wykruszyli. I to życie wraz z postępem czasu, niestety coraz bardziej ich osamotnia.
2: Tak, to jest dobre słowo, bo to jest forma osamotnienia takiego w byciu, w społeczeństwie.
1: Ten wyjechał, ten umarł, ten może już ma inne problemy, założył rodzinę, nie ma czasu.
2: tego wszystkiego doświadczamy na wszystkich płaszczyznach naszego życia, bo to są i bytowe, i rodzinne, i budowania różnych relacji, rozwiązywania w tych relacjach różnych sytuacji napiętych czy konfliktowych, doświadczenia siebie też w nowych sytuacjach, bo każdy dostaje jakąś informację zwrotną. I teraz pytanie, co z tym zrobić, jak to przekuć w to, żeby człowiek się jednak rozwijał, żeby poszukiwał. Często zmieniamy stanowiska pracy, szukając takiego, z którego czy w którym wydobędziemy największy potencjał tej osoby, jaki w sobie ma. Jeden lubi segregować śmieci, drugi lubi kosić trawę, trzeci lubi malować, czwarty układa koraliki. No to jest taka różnorodność, do tej różnorodności staramy się dopasować tą naszą rzeczywistość. Mamy chłopaka, którego pasją jest żywica epoksydowa. I teraz będziemy być może we wrześniu organizowali kurs i na drzewie uczyli się wylewać tą żywicę. I już wiemy, że wymaga to szczególnych warunków i umiejętności. Mało tego, pracownik, który się do tego szykuje, czyta książki, czyta wszystkie przepisy BHP z tym związane. Także to naprawdę widzimy, że to jest pasja. Mamy chłopaka, którego pasją jest historia i pisanie artykułów i te artykuły dla nas pisze. Tutaj jedyne, co nas chyba ogranicza w wydobywaniu tego potencjału, to jest nasza wyobraźnia. Choć się okazuje, że cały czas jesteśmy na nowo zaskakiwani tymi możliwościami i teraz pytanie, jak to przekuwać w to, żeby dać tą możliwość tej osobie realizowania siebie, między innymi w tym, co lubi, dać możliwość odkrywania tych talentów. Niesamowita też jest potrzeba tego, żeby budować poczucie własnej wartości u tych osób, wiary w siebie, w to, że to, co robią, to, co wytwarzają, ma naprawdę sens i jest wartościowe. Mamy Justynkę, która maluje obrazy, bardzo ładne, bardzo specyficzne, mają swój urok i żeśmy spostrzegli, że wśród osób, które kupują, jakby ta kreska wpada w oko. Zorganizowaliśmy w Bibliotece Miejskiej wystawę dla niej w tamtym roku. Także przeżywała to kilka dni, że będzie miała wernisaż, wystawę. Mamy osobę, która też pisze wiersze przepiękne. Też mogła w Bibliotece Miejskiej podzielić się swoją twórczością, swoją poezją. Także to spektrum jest niesamowity. Ten wachlarz jest bardzo szeroki. To, w czym my się tutaj specjalizujemy i próbujemy takie tory obrać, to jest szwalnia, usługi szwalnicze. Cieszymy się, bo to nam coraz lepiej wychodzi. Przychodzą przedsiębiorcy, którzy z nami współpracują od roku czy od dwóch i mówią do mnie, że zazdroszczą mi takich pracowników.
1: Byłem w tej szwalni, zanim spotkaliśmy się przed tą audycją i muszę przyznać, że jest to po prostu ogromne pomieszczenie, gdzie zostały zakupione takie, nazwijmy umownie, pierwszoligowe maszyny. I to widać, że można wykonywać różnego rodzaju produkty z najwyższą jakością dla najbardziej wymagających klientów, bo to jest ważne. Przepraszam, że użyję takiego określenia. To nie jest taka amatorszczyzna, że a niech sobie coś tam robią, będą mieli tutaj miejsce, gdzie są bezpieczni, emocjonalnie się podbudują. To jest też bardzo dużej klasy działanie profesjonalne.
2: Dokładnie. Posiadamy fundusze, które umożliwiają nam zakup dostosowanych maszyn, ale też i profesjonalnych do tego typu wyrobów i usług. I tego też od nas oczekują przedsiębiorcy. Nam nie zależy na tym, żeby ktoś przyszedł do zakładu aktywności zawodowej i kupował coś z litości.
1: Tu mi się przypomniała historia mojego kolegi, który mówił, że po pierwsze najbardziej znienawidzonym rodzajem emocji wobec niego to jest litość. Niepełnosprawni nienawidzą, jak się nad nimi lituje, bo to jest upokarzające. A drugie to, że to było opowiadanie sprzed wielu lat, sprzed 30, może jeszcze z czasu poprzedniego ustroju, że w zasadzie osoba na przykład niewidoma to miała dwie możliwości. Albo siedzieć w domu i się kurczyć z roku na rok, albo w najlepszym przypadku pracować w fabryce szczotek, bo to były takie spółdzielnie pracy inwalidów, to się tak nazywało i tam takim najbardziej już wyszukanym zajęciem było nabijanie tych włosów szczotek w takie drewniane fragmenty i tyle mógł ten człowiek z życia mieć. Ale to pokazuje taką rzeczywiście nędzę pod każdym względem losu ludzi w tamtych czasach. I popatrzmy na to, co jest dzisiaj, tu w Nysie.
2: No dzisiaj możemy się pochwalić tą jakością na pewno. Możemy się pochwalić informacjami zwrotnymi, które przychodzą od przedsiębiorców niesamowicie wymagających, że nam zazdroszczą tego poziomu i pracowników. Dla branży szwalniczej szyjemy torby, opakowania, ściereczki różnego rodzaju dla Austriaków, dla Niemców.
1: Czyli wymagający odbiorca.
2: Wymagający odbiorca. Mamy sekcję stolarską. W tej sekcji stolarskiej wykorzystujemy bardzo zaawansowane maszyny CNC, plotery laserowe, frezarki.
1: To takie, wyjaśnię może, takie urządzenia do wycinania w drewnie, nacinania, nadrukowywania, wszystko sterowane numerycznie komputerem z idealną jakością.
2: Teraz właśnie rozpoczął się kurs obsługi lasera CNC u nas w Zakładzie Aktywności Zawodowej dzięki projektowi, który realizujemy od ponad pół roku. Jeden z wielu kursów. Mamy wytypowane 4 osoby do nauki obsługi tego lasera i chcemy poszerzyć naszą działalność, bo wiemy, że to jest przyszłościowe. Rynek zbytu usług jest bardzo duży. Wykonujemy opakowania dla winiarzy oraz dla pszczelarzy. I też mamy informację zwrotną, że ta jakość wykonywanych przedmiotów jest bardzo dobra. W tym kierunku chcemy iść.
1: Myślę, że to też jest takie dowartościowujące, że ci ludzie nie pracują tylko przy jakichś takich prostych czynnościach, właśnie takich niewymagających żadnego również doskonalenia się, ale że to jest wyzwanie dla nich. Dla każdego w pełni sprawnego człowieka to jest nawet normalny stres i wyzwanie.
2: No zatrudniamy osoby, które borykają się ze swoją niepełnosprawnością, jedne od urodzenia, a inne doświadczyły tej niepełnosprawności dopiero w pewnym okresie swojego życia. Zatrudniamy też osoby niepełnosprawne bardzo dobrze wykształcone. Nie tak, jakby to stereotyp pokazywał, po studiach, z różnymi historiami życiowymi, które są świetnymi pracownikami i często okazuje się, że zostają instruktorami zawodu, bo przekwalifikują się, mają doświadczenie, są wyczulone na wiele spraw. Istotą sukcesu też jest budowanie zespołu ludzi, który jest w stanie, że tak powiem, wydobywać z tych osób różnego rodzaju kompetencje. Mamy bardzo dobre szwaczki zatrudnione, bardzo dobrych stolarzy zatrudnionych, bardzo dobrych rękodzielników zatrudnionych. Z jednej strony jest to fach, który mają w ręku, ale z drugiej strony to są też cechy osobowości, które pozwalają nam to wszystko dopiąć. Cierpliwość, troska, życzliwość. Na tym wszystkim dopiero budujemy pewne sukcesy i możliwości. Także widzimy, że nie jest w Zakładzie Aktywności Zawodowej nie jest taka prosta i łatwa praca, ponieważ ona wymaga od nas jeszcze dodatkowo specyficznych cech, które umożliwią nam to pełne otoczenie opieką i prowadzenie tej osoby niepełnosprawnej, a naszym marzeniem i celem jest wyprowadzenie takiej osoby na wolny rynek pracy.
1: Prawda jest też taka, że każdy z nas czasami ma słabsze dni, może jest jakaś kumulacja różnych negatywnych bodźców, gdzie łatwiej się dajemy zdenerwować. Osoby niepełnosprawne mają ten próg umieszczony w bardzo różnym miejscu. Na ogół są łagodni, przyjaźni, ale mogą też mieć trudne dni, mogą być kapryśni czasami i to jest dodatkowe wyzwanie, z którym musicie się uporać, a może nawet chyba i oswoić, trochę przyzwyczaić.
2: Bo tak naprawdę osoba niepełnosprawna jest takim samym człowiekiem jak każdy z nas.
1: Tylko czasami na skutek wielu przejść po prostu ten ich próg wrażliwości jest dużo niżej położony i przepraszam, takiego człowieka wkurzyć można nieraz z taką głupotą, że my sobie nie wyobrażamy, a dla niego to jest koniec świata.
2: Często tak się zdarza, dlatego zatrudniamy tutaj osoby szczególne, także jest psycholog, są terapeuci, my wszyscy mamy różnego rodzaju jeszcze dodatkowe szkolenia, które nam pomagają pracować z osobami i faktycznie zatrudniamy osoby z orzeczeniem umiarkowanym o niepełnosprawności, ale też 70% osób posiada znaczne orzeczenie o niepełnosprawności i w tym znacznym stopniu niepełnosprawności zawarte są wszystkie niepełnosprawności możliwe, jakie tylko są. Także doświadczamy, jeżeli chodzi o osoby i chore psychiczne, upośledzone umysłowo, ale także osoby, na przykład, i z tym też się mierzymy, chore na różnego rodzaju choroby onkologiczne. doświadczamy procesu ich życia, też procesu leczenia. Nieraz to leczenie się nie udaje, także musimy się pożegnać z tymi osobami, jakby towarzyszymy im do samego końca. I to nam pozwala też siebie samych odkrywać niejako, bo nie jest tak, że to nie ma na nas wpływu, ma na nas wpływ. Tą pracę musimy niejako kochać. Musimy kochać ludzi i musimy kochać życie. Część naszych pracowników znalazła też zatrudnienie na wolnym rynku pracy, z czego się cieszymy. Także to jest pierwszy taki krok, iskra w tej rehabilitacji zawodowej, bo wcześniej też są takie osoby, które doświadczyły tej rehabilitacji społecznej, czy w środowiskowym domu samopomocy, czy w warsztatach terapii zajęciowej i przyszły do nas jako ten następny etap aktywizacji społeczno-zawodowej. Także ta przestrzeń jest, te możliwości są. No i my się staramy, żeby one były coraz większe, pełniejsze, przynosiły satysfakcję. Zapraszamy przedsiębiorców do nas, bo potrzebne są nam zamówienia, potrzebna jest nam praca, a naprawdę nie zawiodą się. Nie zawiodą się, jeżeli chodzi o jakość. Jedyne, z czym nie możemy konkurować, to jest akord i szybkość często. Ale jeżeli chodzi o jakość, to są to wyroby naprawdę pierwszej klasy, najwyższej jakości, jaka jest tylko możliwa.
1: No to tym płomiennym apelem pana dyrektora zakończymy dzisiejsze spotkanie. Przypomnę, dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Nysie, Aleksandr Bugla, był naszym gościem.
2: Dziękuję serdecznie.
1: Gdyby państwo mieli jakieś spostrzeżenia, a może ktoś chciałby nawiązać kontakt, bardzo proszę, można do mnie napisać. Adres poczty radiowej, jak zawsze, krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl.

0: Słuchajcie Państwo nocnego programu Radio Opole. Na zegarach mamy godzinę 23:00, czas na wiadomości wieczorne zaczynamy. A w nich Piotr Uściński z Prawa i Sprawiedliwości o znaczeniu zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w Polsce. 18 nowych murali wskazujących na tożsamość, historię i charakter wsi powstanie w 12 opolskich sołectwach. Sportowo-siatkarski turniej Silesia Cup i wygrana Polski z Ukrainą.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Najpierw jednak pierwsze w Polsce samoloty F-35 wylądowały w bazie wojskowej w Łasku.
2: Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: To jest wielki moment, który zmienia zdolności operacyjne całego polskiego wojska.
2: Sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Cezary Tomczyk.
4: Nie ma myśliwca piątej generacji na świecie, który by równał się z F-35.
0: Im więcej amerykańskich żołnierzy w Polsce, tym lepszy efekt odstraszający dla potencjalnych wrogów, wskazuje Piotr Uściński z Prawa i Sprawiedliwości. Tak odnosi się z kolei do deklaracji amerykańskiego prezydenta dotyczącej wysłania do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy. Gość Polskiego Radia zaznaczył, że za deklaracją amerykańskiego przywódcy musi iść wola współpracy ze strony polskiego rządu.
5: Sam tej decyzji nie może podjąć. Musi liczyć na współpracę polskiego rządu. Sam prezydent Nawrocki też nie wybuduje obiektów, infrastruktury, potrzebnych mieszkań dla amerykańskich żołnierzy. Jeżeli miałoby być tak, że do Polski przyjeżdża 5 tysięcy żołnierzy porównywalnych z tymi, którzy są wycofywani z Niemiec, to znaczy, że to będą stałe bazy. Stała baza to są 5 tysięcy żołnierzy wraz z rodzinami, z małżonkami, z dziećmi. Trzeba im przygotować mieszkania. Te rodziny nie mogą mieszkać przecież w koszarach.
0: Główny inspektor sanitarny, podobnie jak MSZ, apelują o odłożenie podróży do krajów afrykańskich, w których występuje ognisko gorączki krwotocznej Ebola. Epidemię eboli w Demokratycznej Republice Konga ogłoszono w piątek. Choroba występuje też na przykład w Ugandzie czy Sudanie Południowym, zaznaczył Marek Waszczewski, rzecznik głównego inspektora sanitarnego.
1: Wiadomo, wiadomości Radia Opole.
0: Paliwa na weekend trochę tańsze. Za 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 46 groszy za litr. Cena oleju napędowego to 6 zł i 85 groszy, czyli również o 6 groszy mniej na 1 litrze. 18 nowych murali podkreślających tożsamość, historię i charakter wsi powstanie w 12 opolskich sołectwach. Do tej pory w regionie w ramach konkursu Opolska Wieś Malowana powstało już 70 takich malowideł. Nowe będą tworzone m.in. na budynkach świetlic, szkół, izb tradycji czy remizach OSP. Każdy mural nawiązuje do tematu przewodniego danej miejscowości. Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego można znaleźć opis wszystkich murali. Teraz Dolny Śląsk. We Wrocławiu startowały Dni Odry. To cały cykl wydarzeń związanych z rzeką. Największą atrakcją ma być sobotni piknik na bulwarze Dunikowskiego. Dla mieszkańców zaplanowano pokazy flyboardu, ratownictwa wodnego czy sporty motorowodne. Według organizatorów to nie tylko czas na zabawę i aktywność fizyczną, ale także na edukację o samej rzece.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Polscy siatkarze wygrali w Katowicach z Ukrainą 3-1 w drugim meczu towarzyskiego turnieju Silesia Cup. Trener Nikola Grbicz sprawdza przede wszystkim mniej doświadczonych i debiutujących zawodników przed Ligą Narodów, która rusza 10 czerwca. W sobotę jeszcze o 20 Polacy na zakończenie turnieju zmierzą się w spotku z Bułgarami.
1: Światowe agencje informują.
0: Stany Zjednoczone zawieszają sprzedaż broni na Tajwan. Oficjalny powód zawieszenia umowy to wojna na Bliskim Wschodzie i konieczność przeglądu amerykańskich magazynów. W zeszłym tygodniu jednak o Tajwanie i sprzedaży wyspie uzbrojenia przez Waszyngton rozmawiali, przypomnijmy, w Pekinie prezydenci Chin i Stanów Zjednoczonych. Marine Le Pen chce wyprowadzić Francję ze struktur dowódczych NATO. Liderka narodowców wskazała, że należy wrócić do sytuacji sprzed 2 dekad, gdy Francja należała do sojuszu, ale nie podlegała jego dowództwu wojskowemu. W imię większej niezależności, tak to ocenia, władze w Paryżu potępiły dziś wypowiedzi polityczki.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W nocy w opolskim zachmurzenie małe i umiarkowane przy temperaturach minimalnych od 9 do 11 stopni. Wiatr będzie słaby, zmienny. Sobota pod znakiem zachmurzenia małego. Słońca nie zabraknie. Temperatury maksymalne jutro od 20 do 22 stopni. Wiatr będzie słaby z północnego zachodu. W Opolu mamy 16 stopni. Dziękuję Państwu. Dobrej nocy. Do usłyszenia.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

dobry wieczór, witam w audycji Gorączka Piątkowej Nocy przy mikrofonie Agnieszka Kurenda-Schmidt. A dziś, drodzy Państwo, posłuchamy Gracie Abrams, autorki wiralowego singla That's So True, która wyraźnie zaznacza swoje miejsce na scenie u boku najpopularniejszych artystek. Pojawi się także Giveon, siedmiokrotnie nominowany do nagrody Grammy, platynowy piosenkarz, który powraca z rozszerzoną wersją swojego ostatniego albumu. Szczegóły już za moment. Zostańcie Państwo z Radiem Opole co najmniej do północy.

Wojtek Łuzowski, przez lata kojarzony z zespołem Afromental, od pewnego czasu bardzo konsekwentnie wraca do muzyki pod pseudonimem Łos Łozowski. Ostatnio zaprezentował single Knock on Your World. No i ten utwór, utrzymany w soulowym, letnim klimacie, powstał we współpracy z naszym opolskim producentem BRK. Muzycznie Wojtek znowu wrócił do korzeni, czyli do brzmień, które ukształtowały jego rozumienie piosenek. Ta nowa piosenka to jest jednak coś więcej niż tylko taki wakacyjny numer. To jest symboliczny krok w stronę nowego muzycznego.

ważnego etapu po dłuższej przerwie, no i zapowiedź najbardziej osobistego albumu w karierze tego artysty. Premiera płyty ma być jeszcze w tym roku. In Between, bo taki będzie nosić tytuł, to jest płyta, która powstawała przez wiele lat i opowiada o wszystkim, co wydarzyło się między jednym rozdziałem życia a kolejnym. Jak mówi Wojtek, ten utwór jest jednym z tych momentów, w których po prostu chciał, żeby muzyka była ciepła, szczera i żywa. Posłuchajmy najnowszego singla Wojtka Łozowskiego.

Od debiutu w roku 2019 Gracie Abrams bardzo konsekwentnie rozwijała swoją karierę. Od kameralnych wydawnictw po globalne sukcesy streamingowe. Jej utwór That's So True przekroczył 1,5 miliarda odtworzeń, no i trafił do top 10 Billboardu Hot 100. Nadchodzący album studyjny, zatytułowany Daughter from Hell, ma się ukazać 17 lipca. No i co ważne, ma być jeszcze bardziej osobisty i bardziej szczery, co właściwie od lat jest znakiem rozpoznawczym Abrams. Zapowiedzią nowego albumu jest singiel Hit the Wall, stworzony we współpracy z Aaronem Dessnerem. No i zdecydowanie ten utwór wyznacza kierunek tego nadchodzącego materiału. Nowy album to będzie kolejny krok po wielkim sukcesie The Secret of Us z roku 2024, który, jak pamiętamy, zdobył szczyty list przebojów w wielu krajach. Abrams umocniła wtedy swoją pozycję na scenie, zdobywając nominacje do Grammy, między innymi za duet z Taylor Swift, no i wyprzedając koncerty na całym świecie.

Dwóch wspaniałych, czyli Martin Garrix i Ed Sheeran, połączyli siły w singlu Repeat It, który ukazał się w tym tygodniu. Premiera ma dla Garrixa szczególne znaczenie, dlatego że zbiegła się z jego 30 urodzinami i jest odpowiedzią na wieloletnie oczekiwania fanów na ich wspólny utwór. Oprócz tego wydanie tego singla zbiega się także z intensywnym okresem w karierze tego artysty, dlatego że DJ rozpoczyna właśnie rozbudowaną trasę America's Tour, która obejmie kilkadziesiąt koncertów w obu Amerykach. Ciekawe jest to, że historia piosenki sięga ponad dekady, dlatego że artyści rozpoczęli nad nią pracę dokładnie 12 lat temu w Nashville, jednak dopiero od niedawno wrócili do tego nagrania, by nadać mu ostateczny kształt. No i obaj przyznają, że długo nie byli pewni, czy ten numer kiedykolwiek ujrzy światło dzienne, co czyni tę premierę jeszcze bardziej wyjątkową. Repeat It świetnie łączy charakterystyczny wokal Sheerana z dopracowaną elektroniczną produkcją Garrixa. Posłuchajmy.

Ostatnia współpraca Shakiry i Burna Boya to jest spotkanie dwóch muzycznych światów. Artystka postanowiła ponownie sięgnąć po sprawdzoną formułę stadionowego hitu, natomiast Burna Boy wniósł nowoczesne, afrykańskie inspiracje, świeże brzmienia, no i tak powstał utwór Die Die, czyli oficjalny singiel FIFA World Cup 2026, który już od premiery wzbudził duże emocje na całym świecie. Niewątpliwie ta kompozycja stworzona z myślą o stadionach jest dynamiczna, chwytliwa, opiera się na bardzo wyrazistym rytmie. W utworze przenikają się, tak jak wspomniałam, te wpływy afrobeatu, latynoskiej muzyki i popu. No i to wszystko tworzy fajną, energetyczną mieszankę z mocnym refrenem i wyrazistą, perkusyjną strukturą. Tak więc wszystko wskazuje na to, że ta piosenka ma potencjał stać się jednym z bardziej rozpoznawalnych utworów tegorocznego mundialu, i to zarówno na trybunach, jak i światowych playlistach.

Kolejnym duetem, który połączył swoje siły, jest Cyrani i Adi Oasis. Razem wydali właśnie singiel New Highs, który łączy klasyczne disco z nowoczesnym funkiem i soulem. Ten utwór jest utrzymany w tanecznym, klubowym klimacie, ale jednocześnie odwołuje się do tradycji gatunku i współczesnej produkcji. Ta piosenka to też spotkanie dwóch wyrazistych stylów, bo Cyrani wnosi charakterystyczny groove, pulsującą rytmikę, natomiast Adi dodaje tutaj organiczny bas, soulową wrażliwość, no i taką lekkość wokalną. Tak więc New Highs opiera się na tym dynamicznym rytmie. Są też analogowe inspiracje, no i to wszystko tworzy brzmienie, które myślę, że trafi zarówno do fanów klasycznej muzyki tanecznej, jak i tych młodszych słuchaczy szukających świeżych, stylowych produkcji.

Artysta nominowany do Grammy, Giveon, wraca z projektem Beloved Act 2, czyli rozszerzoną odsłoną albumu Beloved, z tą różnicą, że to nowe wydanie pogłębia tę emocjonalną historię znaną z pierwszej wersji. Rozszerzona edycja przynosi nam premierowe utwory, które podkreślają te charakterystyczne dla artysty brzmienie, czyli oszczędne aranżacje, bardzo intymny nastrój, no i jego rozpoznawalny, głęboki wokal. To jest niejako kontynuacja opowieści o relacjach, o tęsknocie, bliskości, osadzona gdzieś między tym klasycznym soulem a nowoczesnym R&B. Na płycie pojawiają się też gościnne współprace z przedstawicielami współczesnej sceny soul i R&B. Tak więc Beloved Act 2 niejako domyka historię, która została rozpoczęta na oryginalnym albumie, oferując nam również te bardziej osobiste, wielowymiarowe doświadczenia.

czas naszego spotkania dobiega końca. Pięknie Państwu dziękuję za dziś. Życzę spokojnej nocy, udanego weekendu i wspaniałego tygodnia. Do usłyszenia. Kłaniam się nisko. Agnieszka Kurenda-Schmidt.

0: O tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole.
1: Debata o kulturze.
2: Dzień dobry Państwu, debata o kulturze w Radio Opole 2 Kultura. I mój gość, który przysłał mi notkę, o sobie poprosiłem taką, żeby zrobić notę, bo zazwyczaj proszę swoich gości, żeby się jakieś przedstawili mi, żebym później mógł zrobić opis do audycji. I ta nota była długa i skomplikowana. Marcin, gdybyś chciał się po prostu przedstawić i powiedzieć słuchaczom dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Ale przedstaw się, powiedz.
3: Marcin Sobczak. Głównie zajmuję się produkcją filmową i muzyczną. Znany jestem najbardziej z crowdfundingu. Zebrałem ponad 2 miliony dolarów na amerykańskim Kickstarterze, między innymi na taki projekt Twój Vincent, który był nominowany do Oscara ponad już rok temu.
2: No, to duży sukces. 2 miliony, to wiesz, te 2 miliony usłyszałem, myślałem, że dla siebie, a to nie dla siebie.
3: Nie, Rolls Royce w Opolu jeszcze nie zaistniał. Mhm. Chociaż wiesz, w przyszłości.
2: Ale chciałbym opowiedzieć o tym właśnie crowdfundingu, bo to jest, no teoretycznie już jakoś to jest znane, ale pamiętam, kiedy się tym zacząłeś zajmować, to nie wiem, czy nie byłeś jednym z pierwszych w Polsce, którzy tak naprawdę poważnie, profesjonalnie tym się zajęli. Jakbyś chciał powiedzieć słuchaczom, bo
3: dziękuję.
2: Ale bardzo proszę, no tak jest. Nie? Wiesz, dlatego cię zaprosiłem między innymi, bo ty jesteś bardzo znaczącym gościem i naszym opolaninem do tego, a ja lubię zapraszać znanych Opolan, którzy wbrew pozorom wcale nie są powszechnie znani, no bo nie macie na reklamach, na billboardach.
3: Na szczęście,
2: wiem, nie każdy chce, nie każdy lubi. A jest to bardzo, bardzo ważna rzecz ze względu właśnie dla twórców, dla kultury wbrew pozorom, bo często się mówi, że no to artysta stworzył dzieło i już, nie? Później chodzi i mówi, a to pokażcie mi, dajcie mi kasę, zróbcie. I często obija się od drzwi. I wtedy przychodzą tacy ludzie jak ty, którzy wiedzą, co zrobić, jak to zrobić i jaki jest sposób, żeby nie tylko chodzić i się prosić, ale spróbować uwierzyć, nie wiem, fanom, ludziom, słuchaczom. Tak mniej więcej to rozumiem?
3: Bardzo dobrze. Właściwie. Jeszcze raz dzięki za zaproszenie do audycji. Wygląda to następująco. Najważniejsza, szczególnie w dzisiejszych czasach, co nie każdy wie, nawet szczególnie producenci filmowi, bo nastąpił taki bardzo mocny zwrot w produkcji czegokolwiek. I najważniejsza stała się ostatnio komunikacja. Wcześniej tak nie było. Można sobie przypomnieć nawet jakieś takie historie komiksowe, czy w wielu filmach, komediach amerykańskich pojawia się postać takiego dużego producenta, który zasiada w za małym krzesełku, odpala cygaro i wrzuca w ludzi pieniędzmi. W szkole filmowej w Łodzi nauczyli nas, że oczywiście była to ten obraz producenta był przeciwstawieniem bloku Związku Radzieckiego, który tego producenta próbował kapitalistycznego tak, w taki czy inny sposób symbolicznie zabić. Natomiast faktycznie wydarzyło się tak w kinie, czy w muzyce, czy w sztuce amerykańskiej i później oczywiście miało to swoje konsekwencje dla Europy i wielu krajów azjatyckich czy afrykańskich, czy z Ameryki Łacińskiej, że ten producent amerykański stał się takim nawet symbolicznie, ale przykładem tego, w jaki sposób biznes artystyczny powinno się, w jaki sposób nim zarządzać. Nie jestem przyzwyczajony do przemów.
2: No nie szkodzi, bardzo
3: troszkę się zamieszało.
2: Nikt nas nie goni, naprawdę. Nie, jest czytelnie, jest dobrze. Kiedy mówisz o producencie i o tym jego obrazie, to też wiem, że i bardzo często tak było, że dużo osób narzekało, że ograniczają rolę twórcy, że potrafią się, zwłaszcza właśnie ci amerykańscy, ingerować. Też są słynne takie postacie producenta, który przychodzi i reżyserowi każe, a ta tutaj Jimmy Joe zagra u ciebie. No i wiadomo, tak, że to jest jakaś jego tam, no, i potrafili w ten sposób.
3: Jest też słynny Final Cut, czyli kwestia ostatniego cięcia, w filmie, który zwykle odbywa się już na poziomie montażu i nieraz producent, który w taki czy inny sposób agresywnie chciał wpłynąć na film, nie robił tego w trakcie planu zdjęciowego. Nawet są takie i filmy, i anegdoty o tym, że tego producenta w trakcie zdjęć w ogóle na planie nie ma i dobry producent filmowy charakteryzował się tym właśnie, że nie musiał być, ponieważ dopinał wszystko i cały zespół w taki sposób, żeby ktoś za niego zorganizował sam plan zdjęciowy, a on zajmował się kwestiami najpierw inwestycyjnymi, później dystrybucji filmowej, czy dystrybucji płytowej, jeżeli weźmiemy na przykład rynek muzyczny. I tym samym miał wpływ na rozwój projektu, a później na jego zakończenie, czyli montaż. I wtedy właśnie to jest ten moment, w którym nieraz wydarzały się największe tragedie artystów, ponieważ przychodził producent i zmieniał całokształt nakręconego już filmu, na przykład kolejność scen albo zakończenie i gwarantował sobie zwykle w umowach prawo do tego final cutu, czyli ostatniego słowa. Ponieważ na przykład film był pokazywany nieraz i w zależności od tego, i tutaj byśmy tak lekko przechodzimy oczywiście do tematu, czym jest biznes filmowy i biznes muzyczny i biznes artystyczny, ale jednak do tego kluczowego słowa, czyli biznes. To jest biznes i nieraz producenci podejmowali dopiero ostateczne decyzje o tym, jaki kształt będzie miał film, nie na poziomie scenariusza, nie na poziomie produkcji, tylko właśnie na poziomie montażu, kiedy ostatnie decyzje montażowe odbywają się na przykład po pierwszym pokazie publicznym czy półprywatnym, bo zależy oczywiście od sytuacji. Natomiast no, to jest zazwyczaj producentom zarzucane najbardziej, czyli ta ingerencja producenta amerykańskiego, który różnił się jednak na przykład od wizji producenta europejskiego, kino autorskie, tutaj kłania się oczywiście francuska Nowa Fala, gdzie producent nieraz był krytykiem filmowym albo sam był artystą i

0: Natomiast jeśli chodzi o biznes filmowy, czy biznes biznes muzyczny, czy sztukę nowoczesną, na przykład, i inne pochodne dziedziny, w których ten pieniądz jednak odgrywał dużą rolę i na poziomie inwestycji w dzieło sztuki, które powstaje, i na poziomie później logistycznym. Producent jednak rzadko zdarzało się, żeby artysta miał taki komfort decydowania samemu o sobie. To się dopiero działo na poziomie zwykle komunikacyjnym, zresztą w Europie też, gdzie nieraz Europa wzorowała się na Stanach i Stany na Europie, ale można zobaczyć, że tak naprawdę, kiedy przyjrzy się historiom, anegdotom, biografiom filmowym twórców czy producentów, można zobaczyć te historie o tym, jak rzadko tak naprawdę artysta, szczególnie artysta mniej znany lub nieznany, mógł decydować o sobie. I jak dużo ludzi też bierze udział przy takiej produkcji w Ameryce w tym momencie, czy w większych produkcjach azjatyckich, czy na przykład zachodnioeuropejskich, to są już tysiące osób często, jak się siedzi w kinie i widzi się po prostu te niekończące się napisy.
1: Aha, to by tłumaczyło, dlaczego to kosztuje miliony. Tak, no bo, a tego nie widać na przykład później na tak zwanym czerwonym dywanie. Wiem, że jeździłeś jako młody chłopak, znaczy dalej jesteś jeszcze młodym mężczyzną.
0: Dzięki.
1: Ale to bardzo szybko zacząłeś jeździć na przykład do Cannes i na festiwale i tam myślę, że to też wpłynęło w dużej mierze na to, co robiłeś później, ale na pewno też jest tak, że tam właśnie czy tam było widać producenta i tą ich rolę? Bo mi się wydaje, że właśnie tam pokazuje się głównie gwiazdy, reżyserów, aktorów i później takie jest wrażenie, że ten producent to właśnie jest taki gruba z tym małym krzesełkiem, który ma tylko wyłożyć kasę, nie?
0: Tak.
1: A z drugiej strony później tak, śmiejemy się z tych amerykańskich, bo mówimy, włożył kasę, a później się wcina, niech się odwali, a z drugiej strony, jeżeli ktoś włożył ileś tam milionów, no to on chce raczej zarobić. No, w przypadku kina autorskiego, europejskiego jest pytanie, czy twórcy nie chcą zarobić, czy ta wiara w to, że to się i tak sprzeda, bo odbiorca europejski i tak na artystyczne kino pójdzie w takim stopniu. Inna sprawa też, że ono nie wymaga często aż takich nakładów finansowych, powiedzmy wprost, jeżeli to ma być kino przygodowe, z efektami specjalnymi, no to będą zupełnie inne kwoty niż czarno-biały film kameralny z dwójką, trójką aktorów w jakimś lesie w małym domku. Więc to są też dwie różne rzeczy, nie? Kiedy mówimy o takich rozrywkowym kinie i kinie artystycznym.
0: To jest ciekawy temat w ogóle na wiele rozmów tak naprawdę i wiele nieprzespanych nocy dla niektórych, bo nawiązując do pierwszego tematu, czyli tych czerwonych dywanów, jest taka anegdota, która chodzi między producentami. Bardzo często jest taka mocno lotna, że robi się duży film i film dostaje się do głównego konkursu w Cannes. Anegdota zresztą jest prawdziwą historią kilku moich znajomych. I oni przyjeżdżają w końcu całą ekipą i ci znani aktorzy, i reżyser, i ten producent, który od powiedzmy 5-6 lat nic innego nie robił, tylko rozwijał ten projekt, sprawiał, żeby ten projekt powstał, żeby dostał się na ten festiwal, żeby odpowiednio o nim napisano, żeby wszystko dobrze zadziałało i żeby wszyscy byli zadowoleni. I faktycznie wszyscy już w Cannes, na tym czerwonym dywanie, jest wielka premiera filmu. Wychodzi producent z żoną, pełno fotoreporterów i nagle słychać za tej bramki, przy której fotograf stoi, ktoś krzyczy, who is it? Czyli kto to jest? A odpowiada ktoś inny, oh, that's nobody. Czyli oczywiście to nikt. I tak się bardzo często tak naprawdę dzieje, ponieważ producent to jest osoba, która jest mocno schowana po drugiej stronie kamery, ale nie wychyla się w taki sposób, w jaki wychyla się reżyser. To znaczy nie ma PR-u, nie ma marketingu dla producenta. Producent często narzeka, jak się go spotyka, że tyle przecież pracuje i tak dużo robi, a jest to tak jakoś mniej doceniane. Natomiast no, tak jak wspomniałem z kolei na początku tego wątku, to jest bardzo historycznie bardzo skomplikowane, co się tam wydarza. Przede wszystkim świat artystyczny jest też dość specyficzny w kontekście tego, w jaki sposób ludzie reagują na siebie i w jaki sposób chcą ze sobą współpracować. Już tak zwany credit, czyli to, w jaki sposób ktoś zapisze, że czy taka osoba, czy taka brała udział w danym projekcie, to potrafią być ogromne

0: ogromne batalie i konflikty w trakcie i okazuje się często, że miałem okazję poznać ludzi, którzy powydawali miliony dolarów na to, żeby jakiś projekt czy dwa powstały. A okazało się, że najważniejsze było to, kto jest zapisany jako pierwszy w tych napisach na samym końcu, których nikt nie czyta. Więc można sobie wyobrazić poziom jakiegoś napięcia i zarówno takiego pozytywnego, które jestem napięciem twórczym i kreatywnym. Kiedy mówi się o branży artystycznej, a zarazem jest tam ogromna ilość frustracji, nieraz leczenie kompleksów i wielu innych historii, dzięki którym też, które są motorem tak naprawdę nieraz takiego czy innego dzieła sztuki, też bez tych emocji na wierzchu właśnie w pracy, niektóre dzieła by w ogóle nie powstały. Natomiast no tak skracając ten temat, jest to jednak walka o wpływy i nie jest do końca tak, że ten widz, który często po prostu przychodzi do kina i nie angażuje się bezpośrednio, wydawałoby się, że ten widz jest wręcz czasami, można powiedzieć, nieważny, bo jedyne, co się słyszy, to jakieś statystyczne historie, czyli tyle sprzedanych biletów, takie pieniądze, czy film zarobił, czy nie. Jest to właśnie wynik historii kina i historii filmu i o tym, czym ten biznes jest w gruncie rzeczy, dlatego że tam, gdzie ogromne pieniądze, tam też niestety i trochę nudnych informacji, ale z drugiej strony właśnie ten widz staje się najważniejszy, kiedy spotyka się producenta czy ekipę filmową, czy reżysera, to oni o niczym innym nie mówią, tylko w jaki sposób dotrzeć do tego widza. I tutaj dochodzimy do pewnego paradoksu XXI wieku. To znaczy nie mamy już czasów, w których agresywna reklama czy docieranie do widza można nazwać czymś takim zupełnie ogólnym. Czyli idę po mieście, widzę plakat, ekscytuję się. I to troszkę wystarczy. Tak samo dość złożona jest kwestia tego dotarcia do widza przez czy producenta, czy przez całą ekipę filmową i zrozumienie tak naprawdę, co widz jeszcze zarejestruje na koniec, tak? Bo to, że widz rejestruje reżysera, to też nie jest przypadek, ani z kolei nie jest to taka kwestia związana z tym, że ten reżyser zawsze jest najważniejszy w projekcie. Niekoniecznie. Natomiast można powiedzieć, że troszkę historia kina, która jest jednak krótka stosunkowo, bo rozmawiamy tu o 100 latach z kawałkiem już, pokazała, że przede wszystkim ludzie nie są w stanie zarejestrować wszystkiego, a ekipa filmowa, która jest dość rozległa i skomplikowana nieraz, te role się odwracają albo są nakomplikowane, powoduje, że niełatwo się połapać, kto jest kim w świecie filmu. Z drugiej strony można pomyśleć sobie jeszcze od innej strony, czyli ile właściwie filmów powstaje. Rocznie powstaje około ponad miliard filmów na całym świecie, a w kinach ile w polu możemy zobaczyć? Oczywiście, część z tych filmów to jest Bollywood i tak zwany Nollywood, czyli kino nigeryjskie, które wydaje się na kaseta VHS, sprzedaje na targu. Wlicza się to oczywiście w jakąś statystykę. W Bollywood powstają filmy zarówno kinowe, jak i takie właśnie niskobudżetowe, masowe, które nie wychodzą zbyt daleko z własnego podwórka. Natomiast już nawet my jesteśmy tak naprawdę, jeżeli sobie siedzimy tu w Opolu, i myślimy o Europie jako takiej w kontekście na przykład właśnie świata kinematografii, czy świata muzyki, czy świata sztuki, my jesteśmy na bardzo uprzywilejowanej pozycji. Dlatego, że na przykład jak jedzie się na American Film Market, który raz do roku pokazuje oblicze amerykańskiej branży filmowej, to są takie mocno branżowe targi, na których tych wystawców jest od 7 do 10 tysięcy najważniejszych. to są najważniejsi wystawcy, ci, których stać w ogóle na to, żeby się wystawić. A wokół tych targów jest kilkaset tysięcy osób, które próbują w jakiś sposób wybić się właśnie ze swoim pierwszym filmem. Nieraz i w Stanach przyjęło się, że na przykład taki budżet jak 2 miliony dolarów, to jest film jeszcze niskobudżetowy, taki troszkę po studiach. No i teraz jak sobie to przełożymy na rynek europejski, gdzie mamy taki komfort jednak tego, że można pójść do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, można postarać się o grant europejski albo poprosić kolegę, żeby mi jakieś tam pożyczył pieniądze, czy zrobię crowdfunding, to czy tamto, albo niech mi operator dla portfolio popracuje, to okazuje się, że u nas bardzo dużo filmów powstaje właśnie takich, nieobarczonych jednak tą sferą biznesu, gdzie przychodzi duży producent i mówi no nie wiem, podoba mi się, nie podoba mi się, może wezmę to pod swoje skrzydła, albo nie. Mamy tutaj bardzo dużą wolność w Europie tworzenia, takiego nieskażonego jednak mocno pieniądzem, a z drugiej strony tworzenia, które pozwala bardzo szybko się wybić, dlatego że kino europejskie jest szanowane na całym świecie, jesteśmy taką kolebką kultury i nawet jeżeli to nie zawsze jest prawda, nie zawsze te dzieła, które wypływają z Europy są ciekawe nawet albo choć trochę interesujące, to i tak troszkę mamy fory tej PR-owej. Jesteśmy tak naprawdę na stosunkowo niewielkim terenie, wszyscy zorganizowani w porównaniu na przykład z Ameryką Łacińską, gdzie po prostu znaleźć od jednej firmy produkcyjnej w tym samym kraju do drugiej mogą dzielić tysiące kilometrów. I to troszkę i troszkę pewne rzeczy tam inaczej przechodzą. Na przykład jak teraz byliśmy w Meksyku, widziałem, że jedna firma, która na przykład jest po zachodniej stronie, tam gdzie Pacyfik, a druga będzie tam, gdzie Atlantyk, one muszą się w Stanach troszkę spotkać, żeby zastanowić się, czy chcą ze sobą współpracować. A dla nas tutaj polecieć dzisiaj jutro do Londynu, czy do Francji, czy nawet do Dubaju i porozmawiać z kimś o możliwej współpracy, to jest kwestia tak naprawdę kilku godzin i rozmowy o tym, czy nas stać na bilet lotniczy. Więc nie ma tak naprawdę tutaj już sztywnych reguł. Kiedyś projektowałem strony internetowe tak z 10 lat temu i to były takie tabelkowe historie, że coś się układało w tabelce, potem się od tego odchodziło, bo okazywało się, że te strony się robią bardzo ciężkie, bo jest tam pełno pustego kontentu między zdjęciem a ramką. I tak zawsze pamiętam, zastanawialiśmy się z kolegami, czy to w ogóle da się jakoś przeskoczyć, czy można zrobić stronę, która jest lżejsza. No wtedy się nie dało. Natomiast dziś ostatnio właśnie w kwestiach jakichś takich zleceń, które mam w firmie, przyszedł do mnie klient i mówi, że on chciałby stronę internetową zrobić i poszedłem do specjalisty już w dziedzinie, bo po tylu latach nie jestem w stanie sam osobiście wszystkiego doglądać w taki sam sposób jak kiedyś. No i siedzę z tym informatykiem i ja mówię, powiedz mi, na czym polega istota dzisiejszych stron internetowych, żebym ja mógł klientowi przekazać tak, żeby on zrozumiał. No i ten informatyk mówi mi, Marcin, no przede wszystkim, jak ty tworzyłeś stronę 10 lat temu, to strona internetowa była takim trochę uciążliwym bytem. Albo niezrozumiałym, bo jak się weszło, zobaczyło kod, no to jakaś masakra dla kogoś, kto tego kodu nie znał. Albo pełno błędów, albo to czy tamto. A on mówi, a dzisiaj strona internetowa nie istnieje. Ja mówię, jak to nie istnieje? On mówi, no nie istnieje. Strona internetowa, jak wchodzisz do internetu, ona nie istnieje. To jest seria zapytań. Ty generujesz zapytanie do bazy danych o to, czy ta strona w ogóle jest i baza danych odpowiada, że jest i buduje ją dopiero na twoich oczach. Ja mówię, no to jest ciekawe, prawda? I jeżeli byśmy odnieśli tą samą historię do branży filmowej czy do branży muzycznej, to w dzisiejszym czasie, dlatego ta produkcja odwróciła się z komunikacją, bo mamy dokładnie tą samą historię. To znaczy, mamy filmy, które nie mają w ogóle dystrybucji. Po raz pierwszy raz w historii kina możemy stworzyć film, wydać na niego kupę szmalu, możemy zatrudnić wszystkich ludzi na planie, zrobić fantastyczny film i nikt o nim mógł nie słyszeć. I to jest taki temat, był podjęty w tym roku na Biennale Wenecji, na festiwalu, przez takie stowarzyszenie kin europejskich, jako główny temat, którym powinniśmy się jako w branży filmowej zająć, ponieważ ten temat jest zupełnie kluczowy dla istnienia kina w ogóle europejskiego. Ponieważ może się okazać, że jeżeli będziemy mieli za na przykład 20 czy 30 lat rozpoznawalność mocniejszą kina chińskiego w kontraście do kina amerykańskiego, kino europejskie może zupełnie nie zostać dystrybuowane takimi metodami, jakie przynajmniej znamy dzisiaj, czyli może nie być w kinie, może go nie kupić platforma, może producentowi nie starczy sił i energii, żeby promować coś po swojemu w internecie i okaże się, że po prostu film powstanie na półkę.
1: Ha, a to jest intrygujące. Jeszcze, ale to dosłownie za chwileczkę do Państwa wrócimy, bo tutaj ruszyłeś ważny temat, jeżeli chodzi o dystrybucję i o kina, bo jest też troszkę nowych różnych form i mediów, za pomocą których możemy dzisiaj oglądać, korzystać i słuchać, ale to za sekundę.

0: Debata o kulturze.
1: Drodzy Państwo, jesteśmy nadal w temacie języka, jego nieczenia, jego upadku i próbujemy zwracać uwagę, głównie pan dr Adam Wierciński próbuje zwracać uwagę na częste błędy. Tych błędów, jak się okazuje, jest mnóstwo. Ale myślę sobie, pan tutaj poruszył też ważną kwestię pewnego dowcipu, kiedy pan przypomniał, i to by było na tyle, że są pewne zwroty, pewne takie żarty językowe, czy specjalne niepoprawności, przeinaczenia, które mają być dowcipne, a dzisiaj myślę, jest to trudne do rozróżnienia. Dzisiaj trudno jest powiedzieć, czy ktoś żartuje, bo
2: kiedy musi patrzę, ktoś chwycić to żart.
1: No właśnie, a kiedy tego nijaczenia, kiedy tych błędów jest tak dużo, to myślę, że dzisiaj chyba odebrano już w ogóle nawet możliwość udanego żartu, bo większość weźmie to na poważnie. Jak dzisiaj zażartować językowo, kiedy to była świetna broń przecież, wspaniały środek literacki.
2: No. Żart, groteska. A dzisiaj panienka w sklepie pyta, czy posiada pan kartę? Jakąś tam kartę, która daje 5% czy ileś tam zniżki. Posiadać to można willę nad morzem, majątek ziemski, kilkadziesiąt hektarów lasy w XIX wieku, posiadać stadninę konia, posiadać duże rzeczy. A tu, czy posiada pan kartę? Ja takie też słyszałem, czy posiada pan małżonkę? To jest dopiero powiedzenie. To jest równie dobre jak ten talerz dedykowany roladzie. Chociaż chyba dzisiejsze podczas naszej dzisiejszej rozmowy, to chyba ten talerz jest najlepszy. Nie ma.
1: O, to się okaże. Jeszcze mamy przed sobą chwilę.
2: Nie ma pan
1: czasu,
2: wiedzy w tym temacie po prostu.
1: W tym temacie nie. Ja nie twierdzę też, że ja przy panu jestem bardzo zestresowany bardziej niż zazwyczaj.
2: Jeśli pan pozwoli, to jeszcze o jednej rzeczy, bo to o tym wkurzaniu to już mówiłem, bo to wkurze to mnie bardzo denerwuje.
1: Tutaj tylko powiem słuchaczom, że to jest od bardzo wulgarnego słowa, którego pan doktor nie wymówi. Ja też nie wymówię, bo audycja jest w takim paśmie, że ale ta końcówka jest inna, bardziej dosadna i związana z tym słowem na K. To tak gwoli wyjaśnienia.
2: Jednocześnie słówka z celi więziennej, które weszły do języka i znowu to, co pan mówił słusznie, że kiedyś tym słówkiem można było się bawić, można było wprowadzić pewien nastrój, żart, a dzisiaj nagle znowu felietonistka Tygodnika Powszechnego napisała takie zdanie na końcu. Ona marzy o tym, żeby dzieci zrobiły coś tam i olały. I ona nagle posłużyła się słówkiem z celi więziennej, że nie wie, co to znaczy. Jej się wydaje, że olewać to znaczy lekceważyć kogoś. Tymczasem olewać źródło słów to pochodzi z tego obrzydliwego zwyczaju poniżania w celi. To, co jak się znęcano nad tym przybyłym nowym więźniem. Już nie będę wchodził w szczegóły jak. Tak samo te słowa typu zwroty, dać kopa i nie wiadomo, co to znaczy. No to jest wzięte przecież z języka, tylko trochę z medykamentami niezbyt stosownymi związane, że coś daje kopa, prawda? Dać kopa.
1: Ale z takimi zwrotami, myślę, będzie trudno sobie poradzić. Ostatnio tak mnie zapytała pewna pani. Rozmowa dotyczyła określenia wariat. Że słowo wariat, nazywanie kogoś wariatem, bardzo często w różnych oczywiście odmianach tego słowa, wariacie, szaleńcu, chyba żeś oszalał, oczywiście są bardziej wulgarne odmiany, że cię po i nie będziemy się wyrażać, ale trzeba przy takiej edycji. I tam wziął w obronę kolega wariatów, tak ogólnie to ujmując, że to jest grupa ludzi chorych i że z chorych się naśmiewać nie można.
2: Skoda, ale wariat jednocześnie niekiedy może pełnić inną rolę. Mąż skruszony kupił 20 czy 30 róż, przyniósł, no i żona mówi, wariacie kochany.
1: No ja tego argumentu użyłem, złapał tak? Mnie pan tak.
2: Czy w barze lwowskiej było, ty wariat, ty durny pomidor, ty kochany wariat, złoty wariat. Także tu wiadomo, bo to jest sprawa intencji. No, nie każde słowo to sprawa kiedy, do kogo, jak mówimy, kiedy matka z taką troszeczkę ciepłą taką nutką mówi do 12-letniego, ty mój chuliganie, to nie jest to samo, co nazwanie bandziora, który rozbija szybę, no to wiadomo.
1: No właśnie, bo o tej intencji chciałem powiedzieć.
2: To jest
1: sprawa
2: bogactwa języka.
1: Bo myślę, że właśnie to, bo mówiłem już o tym, że kiedy, w jakim towarzystwie wolno, czyli jeżeli jestem wśród dobrych kolegów, przyjaciół, to możemy sobie nawet wobec siebie pozwolić na pewne zwroty, które publicznie byłyby absolutnie wulgarne i nie na miejscu. Ale to jest jakby nasz kod językowy. To
2: kiedy studenci tak przy piwie rozmawiają i mówią, nie wygłupię się, albo coś ty głupi, coś ty powiedział, bo przecież, ale byłeś głupi, albo o sobie, ależ głupstwo palnąłem. I to jest wiadomo. Tak samo z takimi zwrotami, które mogą mieć wiele wdzięku. Kiedy chłopcy kończą spotkanie gdzieś tam na boisku i dwóch przyjaciół, kolegów mówi, no to my spadamy i to spadamy brzmi normalnie. Ale jeżeli dorosły człowiek w sytuacji jakiejś tak oficjalnej mówi do drugiego spadaj, no to jest nie do przyjęcia, ale mało kto wie o tym, czy tak samo zwroty, jak szybko się przechodzi dzisiaj na mówienie po imieniu, czy na pan plus imię, to szczególnie też w tych rozmowach. Co innego, kiedy rockman rozmawia ze swoimi wielbicielami i wtedy dziennikarz do młodego rockmana może mówić ty, bo przedtem się tak umówili i to ma swój wdzięk, a co innego do poważnego człowieka nagle, którego pierwszy raz widzimy, mówić pani Janku. To Paweł Herc, taki bardzo, to bardzo wybitny eseista, historyk kultury, przypominał o znajomości z żoną Iwaszkiewicza i mówi, na początku to była pani, później była pani Hania, później pani Haneczka, aż wreszcie Hania. Czyli tyle etapów, tak jak na początku próbowałem, może tam za długo mówiłem o tej dewulgaryzacji, że muszą gdyby pewne etapy. Wtedy życie jest inne, bo z tymi brzydkimi słowami, jeżeli komuś to odpowiada, jeśli jakiś tam krąg przyjaciół między sobą, to jest ich sprawa, jak oni mówią. Natomiast jeśli to jest przestrzeń publiczna, to obowiązują nas pewne zasady. Przede wszystkim zasada stosowności. Chodzi o to, żeby drugiemu człowiekowi nie sprawiać przykrości. Nic więcej. Wtedy życie jest jakoś tak bez kantów.
1: Nie sprawić przykrości, ale też okazać szacunek zwyczajnie, bo myślę, kiedy pan powiedział o tym szybkim przechodzeniu na ty, o tym lekceważącym odnoszeniu się, mam takie wrażenie, że skoro już powoli tytuły naukowe przestały robić wrażenie, no bo skoro magister może sprzedawać mi bułkę z mięsem, to szacunek, zapominam oczywiście szacunku dla drugiej osoby tylko dlatego, że jest człowiekiem i to powinno nam w zupełności oczywiście wystarczać. Ale myślę, że leczymy bardzo często kompleksy, że jesteśmy
2: równi, fajni.
1: Tak, i bardzo często się zapominamy.
2: To samo, to fajny. Chłopcy między sobą, że ale fajna książka, fajną piłkę kupiłeś, fajna muzyka i to słówko pasuje, natomiast nie może jakiś tam urzędnik wysoki czy minister w sytuacji oficjalnej użyć tego słowa, bo tylko to sprawa stosowności. Kto to mówi, jak to mówi. Zatem najgorsze jest to zanika. Ja otrzymuję listy z urzędu i nagle oni piszą do mnie Kowalski Jan. Ludzie, po polsku to jest niegrzeczne, trzeba napisać Jan Kowalski. I oni tego nie wiedzą, no kto ma wiedzieć?
1: Szanowny pan jeszcze z przodu byłoby
2: No nawet już z tym panem, ale wystarczy pan samo. Ale Jan Kowalski, nie Kowalski Jan. Tak samo ksiądz nie może od ołtarza mówić, wspominać tych, którzy złożyli datki, aby wspomnieć i modlić się za dusze zmarłych. I te nazwiska muszą być odmieniane. Nie może być za duszę Janiny i Jana Kowalczyk, tylko Kowalczyków. Nazwisko się odmienia. I tu nikt nie zwraca na to uwagi, bo wybitny matematyk Hugo Steinhaus zresztą skromnie twierdził, że on tam niewiele wynalazł. Największy jego wynalazek to Stefan Banach. No a Banach to wiadomo, światowa sława matematyk. I on był, kiedy do niego napisano właśnie tak Kowalski Jan, to zwracał. Zwracał list, nie przyjmował. Czy tak samo odmiana. Przyjaźnił się z profesorem Knasterem. Ale czy Knaster, czy Knastera, czy Knastra? Według Steinhausa powinno być Knastra, bo po co wydziwiać? No, ale tamten się nie zgadzał, chociaż wiadomo, że jesteśmy właścicielami nazwiska tylko w pierwszym przypadku. I wreszcie poszła taka fama. Były dwa ogródki we Wrocławiu. W jednym ogródku kwitły astry profesora Steinhausa, a w drugim kwitły astery profesora Knastera.
1: No, była jeszcze z tym odmienianiem nazwisk, była jeszcze anegdota przepyszna, którą pan wiedział, z tym, że zadzwoniła pani, już nie mówmy, że dziennikarka, może ktoś z telemarketingu, niech będzie.
2: To chyba z tych, którzy prześladują. Tak.
1: Tak, tak. I tam też nie odmieniła nazwiska, na co ten zagadnięty mówi, proszę panią, ale ja się deklinuję. O, to ja przepraszam, to ja później zadzwonię. I myślę, że straszą nas też trudne słowa, bo z jednej
2: oczywiście,
1: strony...
2: Oczywiście, taki... on się deklinuje, nie wiadomo co, a jemu chodziło o to, że odmienia się nazwisko. Ale co to znaczy? Ta deklinacja jest tak straszna, że nie wszyscy to rozumieją.
1: Bo tu chciałem zwrócić właśnie kolejną jeszcze uwagę i o to też pana zapytać, że z jednej strony język staje się banalny, czyli coraz więcej mamy takich słów wypływów. Czyli jednym słowem zastępujemy wiele innych, którymi moglibyśmy nie tylko ubarwić, bo to nawet nie jest kwestia tego, żeby wykazać się swoim osłuchaniem, oczytaniem, elokwencją, wykształceniem, obyciem i talentem językowym, ale zwyczajnie, żeby oddać różne poziomy, różne stopnie natężenia, czy to emocji, czy stosunku do danej osoby, rzeczy, sprawy. Po to są te różne określenia i w różnych stopniach. I tu upraszczamy, a z drugiej strony pojawiają się modne słówka. Na przykład mnie osobiście bardzo drażniło swego czasu, a i dzisiaj jeszcze się pojawia dyskurs. Nagle użyła jedna, druga, trzecia osoba. Czy też właśnie pan zauważa, że to od razu jest przechwytywane szeroko, kiedy pojawi się w mediach. I nagle okazało się, że słowo dyskurs zaczęło oznaczać jakąkolwiek rozmowę. Czyli my w tej chwili uprawiamy dyskurs. Pani Jadzia w Warzywniaku z panem Heniem też uprawiają dyskurs i wszędzie jest dyskurs, dyskurs, bo się ludziom wydaje, że mówią coś mądrego i że oni już nie tylko rozmawiają, ale oni tutaj uprawiają dyskurs. Porażające to jest, że nie tylko, jak już przejmujemy nawet jakieś mądre słówko, to bardzo szybko ono traci swoje istotne, rzeczywiste znaczenie i przez to robi się bałagan. A jak później młody, zwłaszcza młody słuchacz, czy ktokolwiek ma się później połapać, kiedy on słyszy zewsząd i czyta w artykułach i słyszy w mediach, no to skąd ma wiedzieć, co jest tak naprawdę właściwe? Jak ma być poprawnie, skoro tej poprawności nie ma?
2: To paskudztwo jeszcze chyba późniejsze, to narracja. Nagle termin wzięty ze słownika terminów literackich zaczyna znaczyć wszystko, że to jest narracja, że on uprawia narrację, że to jest narracja tej, a nie innej grupy politycznej, bo wejść w narrację, nie wiadomo, co to znaczy wszystko i nic nie znaczy. Narracja, tak jak projekt chyba, nie wiem, czy pan zauważył, że to też od 2-3 lat. Wszystko jest projektem.
1: Tak, na przykład książki to jest projekt, nagranie płyty to jest projekt.
2: Grozi nam to niezrozumieniem. To tak jak kilka lat w związku z tymi różnymi dyskusjami o obyczajach, obyczajowości, o męskiej dominacji, nagle pojawiło się słówko molestować w innym znaczeniu niż dotąd. Molestować w języku polskim znaczyło coś innego. Wnuczek 5-letni molestował dziadka, żeby mu kupił lody. Dorastająca córka molestowała matkę, żeby jej kupiła nowe pantofle modne albo torebkę, bo wszystkie koleżanki mają, a ona nie. Tymczasem nagle molestować z łaciny przez angielski dotarła do nas i znaczy co innego. To znaczy okazywać nazbyt no, już takie agresywne zachowania erotyczne wobec osób, które sobie tego nie życzą. I nagle to niezrozumienie. kiedy to molestować znaczy to coś nagannego, a co innego normalne słowo, kiedy wnuczek chce te loty, a dziadek mówi, nie bądź taki namolny. A tu ciągle jest to przerażające, że gubimy się, co to znaczy. Od 30 lat próbuję wojować, od 30 lat wojuję z wydawnictwem Znak, które ośmiesza wybitnego, znakomitego historyka Normana Daviesa, który napisał znakomitą historię Polski. Ale tam jest mnóstwo rzeczy, które się nadawałyby do dawnego przekroju. Dawny przekrój miał taką rubrykę humor zeszytów szkolnych. Nagle w takim szkicu o szlachcie. Mówi, że szlachtę tę drobną to przezywano tak różnie, między innymi przezywano ich zagończykami. I nagle ani redakcja, ani tłumaczka nie wiedzą, co to jest zagończyk. Bo historyk angielski, który napisał znakomitą historię Polski, coś mu się tam pomyliło, to znaczy dwa słowa, zagonowiec i zagończyk. Zagonowiec to jest drobny szlachcic, który uprawiał wąski pas ziemi, stąd go nazywano zagonowcem. Miał tylko jeden zagon, nie miał ani ćwierć wsi, ani pół wsi, ani poddanych. Sam uprawiał ten mniutki zagon, skrawek ziemi, o którym mówiono, że jest długi, długi, wysoki aż do nieba i głęboki aż do środka ziemi, pokpiwano. No to był zagonowiec, szlachcic na zagonie, a zagończyk to był dzielny żołnierz, który na czele oddziału albo z oddziałem kawalerii przebijał się na tyły wroga, okrążał, wojował, odnosił zwycięstwo i był taki, że jak wracał do domu, to żona mu mówiła, mój ty książę Poniatowski, prawda?
1: Ale wydawnictwo, jak pamiętam, nie zwróciło uwagi, nie zareagowało na pana.
2: Maszyny drukarskie biją, walą, więc lud to kupi, nikt się nie będzie tym przejmował. Przejmowali się profesorowie tacy wybitni jak profesor Tazbyr, profesor Kieniewicz, Henryk Markiewicz wytykał błędy. To żartuję, takiej trójki znawców, to już bym teraz nie znalazł w całej Polsce, na żadnym uniwersytecie nie ma profesora Kieniewicza ani profesora Markiewicza, takiej klasy. Nikogo to nie obchodzi, stąd się bierze ta byle jakość i to spłaszczenie, to chyba tak by trzeba, ktoś to już chyba tak nazwał, spłaszczenie świata umysłowego i to obejmuje obie strony, i twórców, i odbiorców. Stąd proszę zwrócić uwagę, bo co na to, takie zjawisko, co innego kultura młodzieżowa, kiedy tam modnego piosenkarza, rockmana pytają, a co on tam na śniadanko je, a jakie on tam skarpetki, czy kolorowe, czy niekolorowe, a co lubi, a czym się skrapia, no takie, wiadomo. Natomiast o pisarzach, o malarzach, no co się kiedyś mówiło o tym, czy ma natchnienie, a jaką tam te farby miesza, a jak ten światłocień, a jak mu się udaje tego bohatera stworzyć w literaturze. Teraz też nikogo nie obchodzi, bo też pisarza można spytać, a co on tam robi, nie robi. To taka straszna historia była kiedyś ze Stachurą. Stachury żona, Oryszyn, świętej pamięci, dobra pisarka, nie miała nigdy wieczorów autorskich. Pytana dlaczego, mówi, bo nie chce stracić zębów. No i wszyscy pytali, a dlaczego, a co się stało? A no bo Stachura miał kiedyś wieczór autorski. Któryś z czytelników pamiętał jakieś opowiadanie, kiedy on z kolegą oczyszczali basen. No i pytanie z sali. Czy pan miał wtedy mikrofon, że ten dialog jest taki żywy? Ryszyn mówi, że tak się zacukał, tak się przejął Stachura, że wziął z misy stojącej obok orzech, ugryzł, no i wiadomo z jakim skutkiem. I stąd Ryszyn powtarzał, że ja chcę zachować zęby, nie chcę mieć takich wieczorów autorskich, na których pytają, czy to prawda, czy pan miał mikrofon, a czy pan pisze zielonym atramentem, czy nie, a co pan lubi, a czy pan zasypia w piżamie, czy bez, no bo to dziś tak się to spłaszczyło.
1: Ja dlatego rzadko chodzę na spotkania autorskie, czego wiele osób nie może zrozumieć. Jest zresztą bardzo trudno mi odpowiadać w taki sposób, żeby nikogo nie urazić, bo jest jeszcze jeden kłopot z tym poprawianiem, zwracaniem uwagi na niepoprawności językowe, błędy, niechlujstwo.
2: To znaczy, poprawiać dorosłych się nie poprawia. To jest pierwsza zasada. No, chyba, że bliskim komuś możemy powiedzieć. Ktoś publicznie.
1: Ale jak w takim razie walczyć z blejakością, z tymi błędami, z tym wszystkim, z tym niechlujstwem, jeżeli nie będziemy zwracać uwagi? A dzisiaj komukolwiek się tylko powie cokolwiek krytycznego, no, wie pan, jak to jest na popularnym portalu internetowym, to pana ten ktoś usunie ze znajomych i tyle. Albo wrzuci pan jakąś naklejkę i powie, bujaj się żuczku, jak to mówiła. Właśnie mi brakuje tego typu określeń. Miałem taką koleżankę i ona tym swoim bujaj się żuczku była w stanie każdego faceta
2: położyć.
1: Pozamiatać, jak to się dzisiaj mówi. Bo tak jak mówię, nie ma co się bać tego typu określeń, kiedy one są w wesołym kontekście humorystycznym, w formie anegdoty, ale tak było. A dzisiaj od młodzi dziewczyny człowiek był słyszącie spier albo cokolwiek innego i to jest porażające. Myślę, że i to wcale nie zrobiłoby wrażenia, bo to...
2: Przecież trzeba jeszcze ciągle odróżnić język ulicy, język codzienny, język potoczny, a język tych, którzy powinni wiedzieć, a nie wiedzą. Jeżeli polityk, to wiadomo, polityk to już wyżej niż minister, nie wie, że w mianowniku jest Rzeczpospolita, kto co, a w dopełniaczu może być Rzeczypospolitej albo Rzeczpospolitej, a on mówi, że my zbudujemy ta Rzeczypospolita, no to już klęka ludzie, to już nie, człowiek jest bezradny. Jeżeli dziennikarz mówi, że państwo widzicie, zo.
1: No pan się tutaj widzę ulubionym pana grupą są politycy i dziennikarze.
2: Bo od nich się wymaga najwięcej.
1: Od nich powinno się wymagać, tak, bo ich dużo osób słucha i powinno traktować i uważać za autorytet, ale ja nie wiem, czy dzisiaj jeszcze dziennikarz i polityk uchodzą za autorytety.
2: Patrzą uchodzą, to, jednak nie, jednak wpływają.
1: Ja myślę, że wśród swoich sympatyków.
2: Jeszcze dygresja, kiedyś była rozmowa z nauczycielem, kto wie, czy nie nauczycielem roku, który to nauczyciel mówił tak drętwym, tak płaskim językiem, a tuż po nim, po tym nauczycielu roku, mówiła pani, która się zajmuje pieczeniem chleba. Jaką ona cudowną, plastyczną polszczyzną mówiła. Ten chleb, o chlebie, jak się chleb piecze, to ten chleb rzeczywiście pachniał. Język żywy, cudowny, bez tych wszystkich natrętnych, bez tych wszystkich za wysokich czy za niskich zwrotów. I wiadomo, że to jest. Zapominamy o jednej chyba sprawie, że mówić publicznie to jest przywilej. I za łatwo się chyba ten przywilej uzyskuje.
1: O, bardzo możliwe. Dosyć to smutna konstatacja. Ja już panu będę musiał, bo czas nam audycji dobiega właśnie, podziękować za dzisiaj, ale myślę, że to nie będzie nasze ostatnie spotkanie. Mam nadzieję, że jeszcze pan kiedyś da się zaprosić i rozwiniemy niektóre jeszcze wątki, bo jest ich kilka zdecydowanie. A państwu, czy ja mogę dać jakąś radę? Myślę, że nie ufajmy zanadto temu, kto i jak mówi, bo to co mówi, to jeszcze jest temat na osobną audycję. Musimy dbać, sami musimy wierzyć w to, że w szkołach będą nas uczyli nauczyciele, którzy posługują się pięknym językiem, bogatym. A póki co zostaje nam czytanie książek, bo w książkach jeszcze mam wrażenie, najbardziej ten język ocalał, jest najbogatszy, zwłaszcza w tych dawnych, bo te nowe, ja na tych nowych niespecjalnie przyznaję lubię.
2: Proszę nie zapominać o radiu. W Anglii było...
1: No, radio oczywiście, no właśnie dowodem tego audycja.
2: W Anglii było określenie BBC English, bo tak się mówi BBC. Później oczywiście to określenie stało się takie dwuznaczne, bo jak ktoś mówił nazbyt poprawnie, a to już takie BBC English. Natomiast to samo poczucie, bo tak się mówi w radiu, bo tak mówiono w radiu.
1: No, ja obiecuję państwu, że będę się starał mówić tak, żeby państwo byli zadowoleni i mieli dobre wzorce. Panie doktorze, bardzo dziękuję za spotkanie. Ja państwu życzę dobrej, spokojnej nocy i do usłyszenia w kolejnej audycji.
0: Na co dzień Radio Opole.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: Katarzyna Zawadzka, dobry wieczór, tu Opole. Dzisiaj będziemy mówić sporo o naszym zdrowiu, jeśli chodzi o układ mięśniowy i kostny. Będziemy dzisiaj zajmować się m.in. bólami w barku czy łokciem tenisisty. Fizjoterapeuta i wykładowca Politechniki Opolskiej Roland Pampuch pojawi się na antenie. To za chwilę, a teraz trochę informacji. Jaskinia na Sekwanie, taki niecodzienny widok, mogą od kilku dni podziwiać mieszkańcy Paryża. Największy most francuskiej stolicy zmienił się w wielką instalację artystyczną i przypomina teraz wielką skalną grotę. Wkrótce paryżanie i turyści będą mogli wejść do jej wnętrza.
2: Projekt francuskiego artysty Gier na paryskim moście Pont Neuf jest hołdem dla słynnego duetu Christo i Jean-Claude, znanego z opakowywania znanych zabytków i przestrzeni naturalnych w różne materiały. Wielka płachta o powierzchni niemal 2,5 tysiąca metrów kwadratowych została rozciągnięta na nadmuchiwanej konstrukcji, tworząc spektakularny efekt iluzji optycznej. Z nadsekwańskich bulwarów Pont Neuf przypomina wielką skalną formację, natomiast przejście przez most ma przypominać wejście do prawdziwej groty, a atmosferę dopełni oprawa dźwiękowa przygotowana przez Tomasa Bangaltera, gwiazdę zespołu Daft Punk. Wejście do imersyjnej jaskini na Pont Neuf ma być możliwe o każdej porze dnia i nocy, bezpłatnie. Instalacja zostanie oficjalnie otwarta 6 czerwca, a most pozostanie opakowany do końca miesiąca. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: I z Paryża przenosimy się do Lublina. Tam trwa 14. Studencka Wiosna Teatralna. Tegoroczne hasło festiwalu to kontrapunkt. Grupy teatralne zjechały z całej Polski, aby prezentować swoje talenty, zdobywać doświadczenie aktorskie, wygrać Grand Prix. Razem z aktorką przygotowaliśmy spektakl Dziewczyna, która chciała być mapą, mówi reżyser spektaklu Rafał Paśko z Teatru San.
3: Chcieliśmy opowiedzieć o wykluczeniu, o inności, odmienności. Wybraliśmy grupę Romów. Wydaje mi się, że nasz spektakl jest uniwersalny, bo o kimkolwiek by Kornelia nie mówiła, o jakiejkolwiek grupie czy narodzie, to przekaz jest uniwersalny. Po prostu zawsze gdzieś mamy kogoś, kogo uważamy za obcego, innego, nie naszego.
1: Jestem pod ogromnym wrażeniem tegorocznej edycji programu, powiedziała jedna z osób na widowni.
4: Na uwagę zasługuje to, jak wysoki jest poziom w tym roku na Studenckiej Wiosnie Teatralnej, bo naprawdę od strony technicznej spektakle, z którymi mieliśmy do tej pory do czynienia, są na naprawdę, powiedziałabym, zupełnie nieamatorskim poziomie. To już jest teatr naprawdę profesjonalny.
1: A w programie wydarzenia poza spektaklami znalazły się także warsztaty i wystawy. Studencka Wiosna Teatralna zakończy się o godzinie 17 ogłoszeniem werdyktu jury i wręczeniem nagrody Grand Prix dla najlepszej grupy teatralnej. I zmieniamy temat. Łatwogang rozpoczął dziś nową akcję charytatywną. O godzinie 16 wyruszył rowerem z Zakopanego do Gdańska. Podróż na żywo będzie relacjonować w internecie. Łatwogang chce zebrać brakujące 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa Tockiego. Chłopiec chory jest na dystrofię mięśniową. W rozmowie z Polskim Radiem Rzeszów Max podziękował influencerowi za jego pomysł.
5: Naprawdę bardzo dziękuję Łatwogangowi. Mam nadzieję, że on to słyszy. Bo jak słyszy, to jestem dumny z niego i z całych jego widzów, jak też oglądają.
1: Tato chłopca ma nadzieję, że dzięki akcji uda się zdobyć lek dla niego.
6: Zbiórka się zaczęła w tamtym roku. Oczywiście nazbieraliśmy na koncie Maksymiliana, na subkoncie jest już przeszło 3 miliony złotych, natomiast do 15 to jest potężna droga i tutaj mamy nadzieję, że to, no, że to się naprawdę szybko zakończy i Max będzie mógł dostać lek i normalnie żyć.
1: Tato chłopca zaznaczył, że całą rodziną chcieli być obecni z Zakopanem przy starcie Łatwoganga. I tak kończymy nasze informacje, a za chwilę zapowiedziana już rozmowa z fizjoterapeutą Rolandem Pampuchem o m.in. bólach w barku.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą.
1: Gościem programu jest teraz Roland Pampuch, wykładowca w Katedrze Fizjoterapii na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, fizjoterapeuta, gabinet fizjoterapeutyczny Dotyk dla Zdrowia w Dobrzeniu Małym. Cześć.
2: Cześć, witam serdecznie, Kasia.
1: I dzisiaj będziemy rozmawiać o kontuzjach barku, o tym wszystkim, co może dziać się w obrębie tej części naszego ciała, bo jak się okazuje, ona podobno często potrafi ulegać kontuzjom. Jakie masz doświadczenia?
2: Jeżeli chodzi o staw ramienny, obręcz barkową, często gęsto przez pacjentów nazywany po prostu barkiem, tych kontuzji widzę z doświadczenia takiego klinicznego jest z roku na rok coraz więcej. Myślę, że musielibyśmy troszkę rozszerzyć temat nie tylko barku, bo faktycznie ból w obrębie tego naszego barku, czyli i obręczy barkowej, i stawu ramiennego, może mieć różne pochodzenia. I widzę takie zagubienie wśród pacjentów, jeżeli powstanie ten ból w barku, faktycznie nie wiedzą, jaka jest tego przyczyna. Czasami jest to przyczyna urazowa, czasami przeciążeniowa, z powodu od wielu, wielu lat powtarzalnych ruchów, chociażby przy pracy przy biurku, pracy na klawiaturze, myszce, krótkie, powtarzające się ruchy mogą powodować oczywiście, tak jak pewnie wiemy, łokieć tenisisty, golfisty, ale bardzo często też przeciążają sam staw ramienny. To jest jakby jeden aspekt. Drugi aspekt to nasza praca bardzo często siedząca i problemy z ergonomią. Chyba już w ostatnim spotkaniu o tym mówiłem, o tej naszej ergonomii, ale przy obręczy barkowej, przy stawie ramiennym i korelacji do odcinka szyjnego kręgosłupa, ta ergonomia jest bardzo ważna. Myślę, że nawet jeszcze bardziej ważna niż w tym odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Co zauważamy? Że większość pacjentów, jak nie, myślę, że prawie że 100% pacjentów ma problem z zaburzoną ergonomią postawy ciała. Ona oczywiście zaczyna się w miednicy, ale później progresuje przez kolejne poziomy naszego ciała i na tej obręczy barkowej i odcinku szyjnym i głowie bardzo mocno się kumuluje.
1: No właśnie, to tak jest zawsze magiczne w pracy fizjoterapeuty dla przeciętnego odbiorcy, że czasami coś się dzieje z kostką, a boli nas kark na przykład. To tak, może teraz sobie trochę żartuję, ale jakby bardzo często problem leży gdzieś zupełnie poza miejscem, które boli.
2: Dokładnie tak jest. I jeden aspekt tego, że ból promieniuje i przyczyna bólu może być w zupełnie innym miejscu, oprócz tego promieniowania bólu, to biomechaniczne zmiany w jednej części ciała mogą nieść za sobą przeciążenia i zmiany w zupełnie innej, daleko odległej części ciała. Drugi aspekt tego jakby podejścia biomechanicznego to to, że zdecydowanie mniej się ruszamy, więcej siedzimy i bardzo często to nasze ciało jest w pozycjach statycznych, których niestety nie lubi. Wracając jeszcze do tej magii, że gdzieś tam boli, a gdzieś indziej jest przyczyna, możemy mieć w gabinecie 10 pacjentów z bardzo podobnymi, wręcz takimi samymi objawami, a przyczyna dolegliwości będzie w zupełnie

0: zupełnie innych miejscach. Także stąd ta magia naszej pracy fizjoterapeutycznej, medycznej, że na okrągło poszukujemy. I tutaj wracając do tej konsternacji pacjentów, że nie wiedzą, gdzie jest przyczyna, to taka podpowiedź, myślę, że pierwszy kierunek to nie doktor Google i szukanie tej przyczyny jakby samodzielnie, ale skonfrontowanie tego z lekarzem bądź fizjoterapeutą. Jeżeli faktycznie pojawia się pierwszy ból, ból jest urazowy albo przeciążeniowy, to funkcjonalnie sugeruję, żeby zbadał to fizjoterapeuta. Oczywiście, jeżeli w badaniu funkcjonalnym znajdziemy przyczynę, prowadzimy terapię. Jeżeli do końca nie możemy określić poprzez badanie funkcjonalne przyczyny, jak najbardziej kolejna droga to odesłanie do ortopedy, neurologa, w zależności od wyników badania funkcjonalnego, wtedy oczywiście do odpowiedniego specjalisty kierujemy. Co jeszcze, jakby kontynuując myśl, bardzo często pacjent myśli, że z fizjoterapią skorelowany jest ortopeda, neurolog, być może neurochirurg, ale bardzo często w badaniu okazuje się, że musimy odesłać pacjenta do urologa, do kardiologa, do pulmonologa, bo faktycznie czasami bóle w obrębie barku, łopatki są pochodzenia kardiologicznego albo pulmonologicznego. Także tutaj ta korelacja fizjoterapii z różnymi specjalizacjami medycznymi jest bardzo duża i faktycznie razem poszukujemy tej ostatecznej diagnozy.
1: No dobrze, ale dzisiaj obiecaliśmy, że się skupimy na barku. Co zrobić, jak boli bark? Oprócz tego, że przyjść do fizjoterapeuty, to powiedz, co ty robisz z tym barkiem, co tam się dzieje i dlaczego właśnie tam szukasz przyczyny?
0: Jeżeli chodzi o sam ból w barku, to nie zawsze szukam przyczyny w barku. Musimy to skorelować z samym stawem ramiennym, z obręczą barkową i z odcinkiem szyjnym kręgosłupa. Czasami jeszcze z okolicą stawu łokciowego i przedramieniem, bo te bóle mogą faktycznie w różny sposób promieniować. Pierwsze, jak przychodzi pacjent, to muszę przeprowadzić szeroko pojęty wywiad, bo bardzo często w tym wywiadzie usłyszę, czy ten ból powstał przez jakiś uraz, co już daje mi kierunek w badaniu. Mogę usłyszeć, że to ból, który powstaje w trakcie długich pozycji statycznych, na przykład w pracy, przy siedzeniu. Czasami ten ból będzie powstawał w nocy. I to są wszystko kierunki, które w tym szeroko pojętym wywiadzie będę zbierał, żeby później do badania funkcjonalnego faktycznie poskładać te wszystkie, jak my tu mówimy, puzzle w jedną dużą całość. Czyli najpierw wywiad, później faktycznie badanie funkcjonalne. To badanie funkcjonalne jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o pracę czy diagnostykę fizjoterapeutyczną, bo tam faktycznie muszę określić, czy problem jest stricte stawowy, z torebką stawową, z powierzchniami stawowymi, czy problem dotyczy tkanek miękkich w obrębie stawu ramiennego, a tam wiele problemów więzadłowych, ale bardzo dużo też problemów z tkankami kurczliwymi, czyli z mięśniami. Bardzo często w obrębie stawu ramiennego będzie dochodziło do przeciążenia albo uszkodzenia tak zwanego stożka rotatorów, czyli połączenia czterech mięśni, które są takimi stabilizatorami stawu ramiennego i poprzez albo gwałtowne ruchy niekontrolowane, albo poprzez powtarzalne tysiące razy krótkie, małe ruchy mogą te mięśnie, a najbardziej ścięgna i przyczepy tych mięśni być uszkadzane. Po takiej diagnostyce funkcjonalnej przez różnego rodzaju testy samego stawu ramiennego, jeżeli widzę konkretną strukturę uszkodzoną, to już jest to dla mnie odpowiedź, że w obrębie tego stawu ramiennego mamy pewne zmiany, ale zawsze to koreluje z badaniem odcinka szyjnego. Dlaczego? No bo w tych naszych sytuacjach przeciążeniowych nie wyizolujemy samego stawu ramiennego, ale w to wszystko wchodzi cała kończyna górna, tułów, odcinek szyjny i bardzo często widzę, że przeciążenia w obrębie stawu ramiennego łączą się z dyskopatiami w odcinku szyjnym.
1: Mówiłeś już o tym, co się może dziać właśnie w tej części ciała, co sprawia nam ból, a jak terapeutycznie pracujesz właśnie tego typu bólem? Co można zrobić, jak można pomóc takiemu pacjentowi?
0: I znowu dochodzimy do takiego momentu, gdzie nie mamy jednej odpowiedzi, bo wiele różnych dysfunkcji może się zadziać w stawie ramiennym, w obręczy barkowej i odcinku szyjnym, które mogą ten ból barku powodować i w zależności od tej dysfunkcji różne podejście terapeutyczne. Oczywiście w większości przypadków podstawową i najważniejszą formą pracy jest praca manualna. Określenie, co jest uszkodzone i dopasowanie odpowiednich technik manualnych do rodzaju uszkodzenia. Jeżeli będą to problemy mięśniowe i uszkodzenie ścięgna, przyczepu bądź samego brzuśca, to musimy jako pierwsze określić i uświadomić pacjenta, że to jest moment, kiedy trzeba odpocząć. Bardzo często mamy pacjentów, którzy albo, jak ja to określam, w syndromie wieku średniego bardzo intensywnie chcą wrócić do aktywności fizycznej, do sportów, albo sportowcy, którzy regularnie trenują, mają pewne swoje cele i za bardzo nie chcą słuchać, że trzeba odpocząć. A to jest jedna z bardzo ważnych części terapii, ta możliwość spowodowania dobrych warunków do regeneracji struktury. A przy uszkodzeniach struktury, no to ten odpoczynek będzie bardzo ważny. Oczywiście pod kątem samej pracy manualnej przy uszkodzeniach tkanek kurczliwych, czyli mięśni, bardzo często będziemy pracowali nad opracowaniem tej struktury poprzez głęboki masaż poprzeczny. Często w procesie będzie trzeba włączyć w dalszych etapach pracę ekscentryczną tego mięśnia, żeby przywrócić go do funkcjonowania, ale ten odpoczynek będzie bardzo istotny.
1: A co, jeżeli ktoś pracuje fizycznie, nie może sobie na to pozwolić, na przykład w danym momencie? Oczywiście zalecamy, żeby jednak za wszelką cenę starać się znaleźć ten odpoczynek, prawda? Bo to jest najważniejsze, nasze zdrowie.
0: Jak najbardziej są takie sytuacje. Często też spotykam w gabinecie osoby, które mówią mi: Roland, ale jak mam to zrobić? Muszę pracować, muszę tą kończynę obciążać. Jak to zrobić? Przede wszystkim wtedy rozkładamy na czynniki pierwsze szeroką pojętą ergonomię pracy. Bo tak jak pewnie każdy z nas już wie, że mogę tą pracę wykonywać z dużym obciążeniem danego stawu, a mogę faktycznie w takiej pozycji, w taki sposób przenosić ciężary, pochylać się, używać tej, powiedzmy, że kończyny górnej, żeby to obciążenie na uszkodzone struktury było jak najmniejsze. Jeżeli chodzi o ten szeroko pojęty stożek rotatorów, to tam najbardziej obciążające są wszystkie ruchy, które wykraczają poza odwiedzenie 90 stopni. Czyli to wszystko, co chcemy do góry unieść, powyżej obręczy barkowej, to proponowałbym, żeby takich ruchów unikać. Oczywiście, jeżeli jest potrzeba, możemy wspomóc się drugą kończyną, możemy obniżyć na stanowisku, gdzie musimy rzeczy odkładać, tą półkę dać niżej, albo my stanąć wyżej na jakimś podniesieniu, tak żeby tych kierunków w odwiedzeniu, w elewacji obręczy barkowej powyżej 90 stopni jak najbardziej unikać.
1: No dobrze, to myślę sobie, że to jest też kwestia praktyki, powtarzania i pewnej cierpliwości i słuchania tych wszystkich fizjoterapeutycznych rad, ale tak sobie pomyślałam jeszcze, że czasami nawet mamy problem ze zdiagnozowaniem dokładnie miejsca, które nas boli. Czy spotykasz się z czymś takim, że na przykład ktoś myśli, że go boli kark, a boli go bark, albo odwrotnie właśnie, że świadomość ciała też jakby skąd ten ból się bierze, czy jest odcinek szyjny, jakie miejsce jest w pacjentach?
0: Oczywiście, że takie sytuacje zdarzają się w gabinecie, bo tak faktycznie jak pacjent przychodzi do nas jako tej pierwszej linii pomocy medycznej, to faktycznie jego źródłem informacji jest ból, czyli ta lokalizacja, gdzie boli i tam myśli, że jest przyczyna, a drugim źródłem informacji coraz częściej jest faktycznie internet. I tam ciężko w jednoznaczny sposób określić, co jest przyczyną. Dlatego ja to zawsze pacjentom powtarzam. Pierwsza linia to nie internet, tylko fizjoterapeuta i badanie funkcjonalne. A jeżeli chcesz na szybko zweryfikować, co ewentualnie może się dziać, to w prosty sposób możemy sprawdzić ruchomością danego segmentu, czyli stawem ramiennym, czyli stawem łokciowym, czyli odcinkiem szyjnym kręgosłupa, czy ruch w tym danym segmencie powoduje może nie zwiększenie dolegliwości bólowych, ale zmianę tego bólu. Czyli czy ruch w danym segmencie jest mechanicznie zależny, jeżeli chodzi o odczucia bólowe. No taki przykład, boli mnie faktycznie okolica barku i zaczynam wykonywać ruchy tym stawem ramiennym. Ktoś powie ręką, czyli całą kończyną górną, tak powinniśmy to poprawnie powiedzieć. No i wtedy ten ból się zmienia, w pewnych zakresach jest większy, w pewnych jest mniejszy, ale jest mechanicznie zależny, jest odpowiedź na ten ból. No to jest większe prawdopodobieństwo, że to faktycznie jest staw ramienny, ale jeżeli ja poruszam tą kończyną górną i ból się nie zmienia, jest taki sam, no to może trzeba poruszać głową i zobaczyć, czy ten ruch w odcinku szyjnym czasami nie powoduje zwiększenia albo zmniejszenia bólu. Bo będą kierunki do zgięcia wyprostu, zgięć bocznych i rotacji, któreś, które być może ten ból będą zwiększały, a któreś, które będą dawały ulgę, bo w tej sytuacji ta wypuklina, która jest na krążku międzykręgowym, będzie się albo jeszcze bardziej przesuwała zewnętrznie, uciskała korzeń nerwowy, albo będzie się centralizowała. Także to jest takie krótkie, szybkie, przesiewowe badanie, gdzie mogę już sprawdzić, aha, czekaj, poruszam głową, ten ból się zwiększa, a poruszam stawem ramiennym, nie ma różnicy w bólu. Czyli już ten pacjent może stwierdzić, chyba ten problem dotyczy odcinka szyjnego, ale zawsze polecam, żeby pójść jednak do fizjoterapeuty, zbadać to i dokładnie zweryfikować, czy tam faktycznie jest przyczyna dolegliwości.
1: Ile czasu zajmuje uporanie się później właśnie z tym bólem? Jak długo trwa terapia albo różnego rodzaju ćwiczenia? Może też jakieś zalecasz właśnie na tego typu objawy?
0: Może jestem monotematyczny i powtarzam swoją wypowiedź, ale znowu nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
1: Domyślam
0: bo
1: się.
0: Tak dużo jak jest różnych jednostek chorobowych, tak dużo myślę, że tych dróg do odbudowania sprawności i czasu, w którym ta sprawność będzie wracała. Same dolegliwości w odcinku szyjnym, które będą albo pochodzenia mięśniowego i będą promieniowały do barku, albo pochodzenia z konfliktu dyskowo korzeniowego albo dyskowo-oponowego już będą dawały różne czasy regeneracji. Obserwując to w gabinecie, jeżeli mamy takie sytuacje, gdzie ten konflikt dyskowy nie jest zbyt duży, czasami jedna, dwie terapie rozwiązują temat. I wtedy jest ten spektakularny efekt wow i pacjent mówi, że jest super, ale ja badając już wiem, że ta dyskopatia nie jest aż tak dużego stopnia, że ten krążek międzykręgowy, jego pierścienie włókniste nie zostały tak mocno pouszkadzane. Ale są takie sytuacje, gdzie od razu na początku terapii pacjentowi mówię, że dyskopatia jest mocno zaawansowana. To przesunięcie treści jądra miarzystego jest dość duże i na pewno ten proces terapeutyczny będzie trwał kilka do kilkunastu sesji, w zależności jak też później pacjent będzie współpracował w terapii, bo to też swoim pacjentom chcemy i studentom na uczelni chcemy wytłumaczyć, że ta współpraca pacjenta w terapii jest bardzo ważna, bo my w samym gabinecie podczas terapii możemy pewne struktury rozluźnić, wyciszyć ból, scentralizować jądro miarzyste w dysku i faktycznie po terapii pacjent mówi, o fajnie, jest lepiej. Tylko jeżeli później wróci do tego codziennego funkcjonowania w złej postawie, będzie brak ergonomii, będzie zbyt duże obciążanie tej struktury, no to niestety ten proces terapeutyczny będzie się wydłużał. Także tutaj ta nasza współpraca jest bardzo ważna i to, że często słyszymy w gabinecie: Roland, ale ja nie miałem czasu, ale wiesz, dzieci, praca, szkoła, zajęcia, nie ma kiedy. No to musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co w tym momencie jest ważne. Ja wiem, że praca, dom, dzieci, to wszystko jest bardzo ważne. Sam jestem tatą i kocham te moje dzieci i też chcę im ten czas poświęcić, ale myślę, że każdy z nas, każdego dnia, żeby znaleźć te dwa kwadranse, żeby poćwiczyć, żeby porozciągać, żeby popracować nad ergonomią postawy, na pewno znajdzie.
1: Sporo było o bólu w obrębie barku, teraz powiemy o łokciu tenisisty, skąd się bierze ta przypadłość i jak sobie z nią radzić. Fizjoterapeuta Roland Pampuk, przypomnę, jest gościem Radia Opole. To skąd ten łokieć tenisisty, bo chyba nie dotyczy to tylko sportowców, też przerzucając węgiel można się nabawić tej przypadłości.
0: Oczywiście, łokieć tenisisty to jest taka przypadłość, gdzie pacjenci czasami mówią, ale ja nie gram w tenisa. Albo łokieć golfisty, ja nie gram w golfa. Ale to są dysfunkcje, które dotyczą tkanek miękkich, tych kurczliwych, czyli mięśni, tak zwanych prostowników i zginaczy nadgarstka. To wyobraź sobie, Kasiu, że dzisiaj piszesz sobie coś, redagując pewien tekst i pracujesz przez 2-3 godziny na klawiaturze, na myszce. To kilkaset, jak nie tysięcy razy te prostowniki i zginacze nadgarstka musiały pracować. Czyli te uszkodzenia, te dysfunkcje typu łokieć tenisisty, golfisty mogą powstawać chociażby przy pracy biurowej albo u pacjentów, którzy ciężko fizycznie pracują, wrzucając węgiel, odkręcając koło w samochodzie. Jeżeli ten mechanik przez kilka tygodni, przy sezonie zmiany opon na okrągło szarpie tym kluczem, dokręcając te koła albo odkręcając, to oczywiście te, oprócz tego naszego pierwotnego problemu dzisiejszego, czyli problemów z barkiem, przeciąża ten bark, ale też te prostowniki i zginacze nadgarstka. Co się faktycznie dzieje, kiedy mówimy o łokciu tenisisty i golfisty? Często pacjenci przychodzą z własną diagnozą. Roland, boli mnie tutaj, jest łokieć tenisisty. To ja zawsze mówię, poczekaj, poopowiadaj, co się stało, jak to powstało, jak to przebiega w ciągu dnia przy obciążeniu. Potem zbadamy funkcjonalnie i postawimy diagnozę. I przy tym badaniu funkcjonalnym, jeżeli ja napnę te prostowniki nadgarstka, czyli przy prostym stawie łokciowym, dam opór na grzbietową stronę ręki i pacjent ma oporować, wykonując grzbietowe zgięcie, czyli tak zwany wyprost nadgarstka, wtedy będzie duży ból i osłabienie tej struktury. Czyli oprócz bólu będzie problem z utrzymaniem tej ręki. To wtedy ja wiem, że ta struktura faktycznie jest uszkodzona i możemy mówić o czystym łokciu tenisisty. Bo bardzo często te prostowniki nadgarstka są przeciążone, bolesne, nadmiernego obciążenia, ale nie uszkodzone. Łącząc to wszystko razem, tak jak Państwo słyszycie od początku, problem barku to może być ból, który promieniuje na obwód, do łokcia, do przedramienia, ale ten ból może być też z pochodzenia przeciążenia tych prostowników i zginaczy nadgarstka, ale ten ból też może być przyczyną dyskopatii w odcinku szyjnym. I nie ma jednoznacznej odpowiedzi, że bolesny bark to faktycznie problem bólu jest w barku, tylko trzeba to faktycznie funkcjonalnie zbadać i określić, gdzie jest przyczyna, bo prowadzenie terapii wtedy na sam bark czy staw ramienny będzie błędem, bo być może faktycznie ten ból jest z pochodzenia z dyskopatii w odcinku szyjnym, a czasami ten ból promieniujący po ramieniu, dochodzący do łokcia, będzie miał przyczynę w samym stawie łokciowym.
1: Jak się taki łokieć tenisisty pojawi, to możemy sobie jakoś sami doraźnie pomóc, czy od razu jechać do fizjoterapeuty, czy czekać, aż przejdzie, co robić?
0: Jeżeli pojawią się dolegliwości bólowe w przedramieniu, po tej stronie grzbietowej, to wtedy może nie od razu fizjoterapeuta, ale odstąpienie od tych prac, które wymagają tego wyprostu nadgarstka, czyli odciążenie tych mięśni. Możemy same mięśnie spróbować sobie samemu rozmasować, pougniatać. Potem bardzo istotne będzie rozciąganie, bo tak jak mówiłem wcześniej, to nie zawsze jest czysty łokieć tenisisty. To są przeciążenia strukturalne w obrębie tych prostowników nadgarstka i samo rozciąganie, rozmasowanie i odciążenie, czyli unikanie tych rzeczy, które wykonywaliśmy, które obciążały prostowniki, w wielu przypadkach da ulgę i nie będzie potrzeby interwencji terapeutycznej.
1: Mówiliśmy na początku o barku, o tym bólu, który może tam wystąpić, a czy są jakieś ćwiczenia, żeby w ogóle wzmocnić tę część, bark, łokieć, nadgarstek, żeby takie problemy nie występowały?
0: Jak najbardziej, tylko tutaj myślę, że nie możemy patrzeć na sam bark, łokieć, czyli ogólnie kończynę górną, tylko musimy znowu popatrzeć mocno holistycznie na całe ciało. I pierwotną przyczyną przeciążania kończyny górnej będą bardzo często asymetrie w ułożeniu całego naszego ciała i to, co myślę, że już bardzo szeroko w mediach i w badaniach naukowych jest omawiane, czyli problem postawy ciała. Wysunięte barki do przodu, wysunięta głowa do przodu, czyli na okrągu jesteśmy w takiej hiperkifozie. Chodzimy troszkę z tym nosem nie przed siebie, a z nosem w podłogę. To bardzo często jest związane ze smartfonem, to bardzo często związane jest z komputerem, to bardzo często też związane jest z tym, szczególnie u dzieci i młodzieży, że czują się niepewni, czują się tacy, nie wiem jak to określić, może przestraszeni tego świata, że troszkę się chowamy. No i ta nasza protrakcja barków, protrakcja głowy powoduje zaburzenia biomechaniczne w obrębie całej obręczy, przez to w stawie ramiennym i w obrębie całej kończyny górnej. Także pierwsze, co musimy zrobić, to poprawić tą postawę. To, co mówiłem już o ergonomii, miednica w przodopochyleniu, żeby była zachowana lordoza lędźwiowa, stąd skoryguje się kifoza piersiowa i głowa wróci nad barki. Często widzę, jak proponuję pacjentom, to spróbuj się wyprostować. Pierwszy odruch jest taki, że bardzo mocno ściągają łopatki do tyłu. To nie jest do końca dobra droga, bo bardzo dużo napięcia zbudujemy w obrębie pleców. Pamiętajmy, że ta retrakcja barków, czyli wysunięcie ich do tyłu, jest dobrym kierunkiem, ale submaksymalnie, a potem tą łopatkę musimy obniżyć, żeby ta pozycja była faktycznie skorygowana. Czyli najpierw tutaj, potem w całej obręczy barkowej takie proste ćwiczenie, żeby tą obręcz barkową porozciągać, szczególnie ten mięsień czworoboczny, część stępującą, która jest bardzo często napięta. W pozycji siedzącej łapiemy się krzesełka, pozycja skorygowana ergonomicznie, barki nad miednicą, głowa nad barkami i robimy zgięcie boczne w przeciwnym kierunku, czyli jak prawą ręką łapię krzesełko, to robię zgięcie boczne w lewo i automatycznie cały ten mięsień z całą taśmą boczną kończyny górnej jest rozciągany. Mogę do tego jeszcze dodać napięcie izometryczne, tak jakbym chciał to krzesełko, to siedzisko lekko dźwignąć, napina się mięsień, utrzymuję to 10 sekund, rozluźniam i pogłębiam rozciągnięcie. To pod kątem mięśnia czworobocznego, tej części stępującej, ale nie możemy zapomnieć, że bardzo często zbyt duże napięcie tej przedniej ściany klatki piersiowej, te mięśnie piersiowe, mięśnie zębate są za bardzo pospinane, mamy tą łopatkę w protrakcji i jeżeli skoryguję mechanicznie ułożenie obręczy barkowej, to dobrze byłoby jeszcze rozciągnąć klatkę piersiową. Może to być najprostsze ćwiczenie z odwiedzeniem kończyn górnych i ja to zawsze pacjentom mówię, nie musisz mieć sprzętu, każdy w domu ma drzwi. Podejdź sobie do futryny, oprzyj ręce o boki futryny, stań w drzwiach i klatkę piersiową wysuń do przodu. Automatycznie te mięśnie piersiowe będą bardzo fajnie rozciągane. Możemy, jeżeli nie ma dużych problemów w stawie ramiennym, złapać sobie albo taśmę gimnastyczną, albo laskę gimnastyczną i z odwiedzeniem przejść tą taśmą za głowę, tak żeby całą tą klatkę piersiową rozciągać.
1: I to były świetne rady na zakończenie naszej dzisiejszej rozmowy. Myślę, że tych tematów fizjoterapeutycznych jest sporo i będziemy do nich na pewno wracać. Roland Pampuł, wykładowca w Katedrze Fizjoterapii na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, fizjoterapeuta, gabinet Dotyk dla Zdrowia w Dobrzeniu Małym, dzisiaj był naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Ja również dziękuję. Przede wszystkim życzę Wam wszystkim takiego funkcjonalnego zdrowia, żebyście z tymi dysfunkcjami spotykali się jak najrzadziej, a do fizjoterapeuty chodzili bardziej w celach relaksacyjnych. Tego Wam wszystkim życzę i do miłego usłyszenia.
1: Dziękujemy bardzo. I to już wszystko w dzisiejszej audycji. Dobry wieczór tu Opole. Przypomnę, fizjoterapeuta, wykładowca Politechniki Opolskiej Roland Pampuch dzisiaj był naszym gościem, a za uwagę dziękuję także i kłania się, życząc dobrej nocy, Katarzyna Zawadzka. Do usłyszenia.

0: Dobry wieczór Państwu. Mam nadzieję, że te słowa są stosowne do sytuacji, w jakiej jesteście, bo ja akurat mam dobry wieczór, ponieważ będę rozmawiał o dobrych ludziach w dobrym miejscu i mam nadzieję z dobrą perspektywą. Nie tak dawno gościłem w Nysie z okazji 5-lecia istnienia Zakładu Aktywności Zawodowej i przyznam, że sam obiekt, a także ludzie robią wrażenie. Dlatego ponownie się tu pojawiłem i będziemy rozmawiać z dyrektorem tej placówki, Aleksandrem Buglą. Dobry wieczór, panie dyrektorze.
1: Dobry wieczór, witam ciebie, Krzysztof, serdecznie i państwa na antenie również serdecznie witam.
0: No to zacznijmy od tego, że ostatnio rozmawialiśmy o samej instytucji, o rozwiązaniach związanych z integracją, z przeciwdziałaniem, wykluczeniu społecznemu. Straszna to nazwa, ale nie wiem, czy ktoś wynalazł coś lepszego. Natomiast ja cię chciałem zapytać o twoją drogę, taką prywatną, bo obawiam się, że jeżeli Aleksander chodził do szkoły średniej, to nie myślał o tym, że po maturze i po studiach zostanie z zawodu dyrektorem Zakładu Aktywności Zawodowej. I pytanie, w którym momencie uznałeś, że to jest ten moment, żeby właśnie się zająć taką działalnością, no powiedziałbym, niezbyt powszechną. Bo to z jednej strony bardzo szlachetne, piękne, a z drugiej strony wyzwanie niesamowite. Praca z osobami, które wymagają wyjątkowej cierpliwości, wyrozumiałości, czasu i jeszcze raz cierpliwości.
1: No ja myślę, że już na samym początku chwyciłeś istotę rzeczy. Nigdy się nie spodziewałem, że będę taki zakład prowadził, że będę dyrektorem w takim zakładzie, że będziemy prowadzili spółkę. Także rzeczywistość na bieżąco przez całe życie mnie zaskakuje. Tak naprawdę inicjatorami powstania tego miejsca są same osoby niepełnosprawne, które los stał, że w odpowiednim momencie stanęliśmy sobie na drodze i się spotkaliśmy. Byłem swego czasu dyrektorem w takiej korporacji kościelnej i przyszły do mnie osoby niepełnosprawne z pytaniem, czy nie przyjąłbym ich na staż. Zaczęliśmy rozmawiać. Pierwsze moje pytanie było takie, dlaczego nie pójdziecie do przedsiębiorców? Tam odbędziecie staż. Na co usłyszałem odpowiedź, nikt nas nie chce przyjąć. Zacząłem wgłębiać się w temat. Był to gdzieś 2017 rok. Środki unijne. Wtedy średnia krajowa plasowała się około 1200 zł. A te pieniążki stażowe, jakie mieli otrzymać za każdy miesiąc przez 3 miesiące, oscylowały około 2000 zł. Czyli była to bardzo duża kwota. Były to pierwsze pieniądze często w życiu tych osób, które miały okazję dostać czy zarobić. A trzecim takim momentem, który dał mi do myślenia, to była sytuacja, w której usłyszałem, że nikt nas nie chce przyjąć. Zacząłem analizować tą kwestię tych środków unijnych i w momencie, w którym się okazało raz, że pracodawca nie jest zobowiązany po odbyciu stażu zatrudnić te osoby. Druga rzecz, okazało się, że opiekun tego stażu jeszcze dostawał dodatkowe środki. No postanowiłem się tym zająć i przyjąć te osoby na staż. W momencie, kiedy skonfrontowałem się z szefową oddziału, która miała taki charakter sangwiniczno-choleryczny, no wtedy zrozumiałem, w czym jest problem, ponieważ pani Wiesława powiedziała kategorycznie, że nie ma na to zgody, nie ma na to czasu, bo jest porwana przez wir różnego rodzaju obowiązków i nikt nie znajdzie przestrzeni do tego, żeby zagospodarować na oddziale te osoby niepełnosprawne. Oczywiście decyzja zapadła i doświadczenie pokazało tych 3 miesięcy, że koordynatorka tego działu przyszła i się zapytała, czy te osoby nie mogłyby zostać po tym stażu i faktycznie te osoby zostały i pracowały. Ale co było ciekawe, to, że doświadczyliśmy dzięki temu tego, że nie mamy współdoświadczenia pracy z osobami niepełnosprawnymi i często żyjemy różnego rodzaju wyobrażeniami i stereotypami, które gdzieś tam mamy zakodowane mentalnie i tego nie jesteśmy w stanie przeskoczyć, bo moment, w którym zrobi się osobom z niepełnosprawnościami przestrzeń do pracy czy do współpracy z nami, okazuje się, że ten obraz całkowicie się zmienia. No to są osoby z różnego rodzaju doświadczeniami, z różnego rodzaju schorzeniami, ale co się okazało? Że mają czas na dotyk, mają czas na pokarmienie, na rozmowę, wykonują różnego rodzaju czynności, które nas odciążają w codziennej pracy, nie? I być może tego nam brakuje na co dzień. I się okazało, że nie ma jakiejś przestrzeni i miejsca, w którym te osoby znalazłyby zatrudnienie. Co nam zatrudnienie daje? Nadaje sens naszemu życiu.
0: Czujemy się potrzebni. Po prostu to jest jedna z najważniejszych potrzeb życiowych.
1: Dokładnie. I teraz pytanie, co mi konkretnie daje praca? I ja wtedy zrozumiałem, że jesteśmy dzięki pracy, stajemy się kimś niejako wyjątkowym. Jest to wartość sama w sobie, która nas ubogaca. Mało tego, zacząłem rozmawiać z tymi osobami na temat pracy i doświadczenia pracy. Była zatrudniona pani Beata, świetnie przygotowana w studium medycznym do bycia pielęgniarką. Różnie się jej losy potoczyły i to doświadczenie pracy, którym ona się ze mną podzieliła, no wywarło na mnie niesamowite wrażenie. No nie chcę powiedzieć, że ścięło mnie z nóg. W pewnym momencie, gdy zapytałem panią Beatę, jak się pani pracuje, ona mi odpowiedziała: panie dyrektorze, jak przychodzi weekend, to czekam, aż będzie poniedziałek, bo chcę przyjść do pracy.
0: Chyba lepszej nagrody w życiu nie mogłeś usłyszeć jako szef placówki, ale chciałbym wrócić do tej pani. Czy możesz opowiedzieć jej historię? Może nie po to, żeby epatować, tylko po to, żeby pokazać, jakie losy przechodzą ci ludzie, którzy tu znajdują wreszcie, dzięki temu, że w Nysie powstał Zakład Aktywności Zawodowej, znajdują taką przystań życiową, egzystencjalną, pod każdym względem chyba, bo o tym też porozmawiamy, ale historia tej pani.
1: Wkrótce możemy powiedzieć, inteligentna dziewczyna, piękna dziewczyna, skończyła świetną szkołę w Prudniku, studium medyczne, z tradycją, z historią i z jakością kształcenia. Weszła w toksyczny związek. Doświadczenia w tym związku sprawiły różne takie dramatyczne i traumatyczne, że zachorowała na chorobę psychiczną. I to ją całkowicie jakby wyalienowało na margines życia społecznego. Była podopieczną środowiskowego domu samopomocy. W sile wieku, bo ona, to dziewczyna była wtedy w moim wieku, z tego samego rocznika co ja. Takich osób przyszło kilka wtedy do nas, do pracy. I się okazało, że faktycznie w miejscu, w którym powinien być realizowany jakiś duch, charyzmat, tam tego brakowało. I my żeśmy się starali utworzyć przestrzeń i miejsce do tego, żeby te osoby mogły znaleźć zatrudnienie, ale to, co robimy, działa w dwie strony, bo mamy doświadczenie tego, że to też kształtuje nas samych. Ja miałem doświadczenie tego, że ta praca kształtuje mnie samego i nadaje mi sens.
0: To też niewiarygodne dla człowieka, który nie jest wtajemniczony w te meandry, jaki los ci ludzie przechodzą, gdy tylko się, nazwijmy tak potocznie, powinien loga. Wydawałoby się, że są różne instytucje, ja nie będę ich celowo wymieniał, żeby ktoś nie próbował deprecjonować nawet, ale to są instytucje takie socjalne, czy jakieś opieki nad ludźmi wymagającymi szczególnej troski. A tymczasem okazuje się, że przynajmniej na przykładzie tej pani, o której wspomniałeś, no, ona została poza margines wyrzucona.
1: No, tak jak powiedziałeś, te instytucje realizują pewne cele społeczne.
0: No, inaczej, nie ma wątpliwości, że działają, nie ma wątpliwości, że tam ktoś pracuje, że przekazujemy podatki na ten cel, ale coś nie zadziałało, tak to nazwę jako amator.
1: Zawsze można się zastanawiać, jak coś zrobić zgodnie z prawem lub czegoś nie zrobić zgodnie z prawem. Miałem w swoim życiu szefów różnych i zawsze mnie to dziwiło, jak za to samo jedni otrzymywali nagrody i pochwały, a drudzy dokładnie za to samo upomnienia i nagany. Nie? Czyli najistotniejszy jest ten aspekt subiektywny.
0: Oceny po prostu i kto ocenia ewentualnie.
1: Dokładnie. I to, na czym my skupiamy swoją uwagę, to nie, de facto już w średniowieczu byli taka była grupa mistyków nadreńskich i oni odkryli już wtedy kryzys połowy wieku, który między innymi Jung od nich wyczytał. I oni mówili, że tak naprawdę, jeżeli ktoś nas denerwuje i co nas irytuje w drugim człowieku, to powinna być to dla nas informacja, że my sami mamy to nieprzerobione.
0: Także to nasz problem.
1: I że to jest tak naprawdę nasz problem, co nie? No ale wiemy, że wszyscy jesteśmy ludźmi. No w instytucjach dźwiga się te krzyże formalnie, co nie? Tej działalności społecznej, opiekuńczej. No pewnie wszystko zależy od tego, jacy my jesteśmy w tym wszystkim i my jakby to ożywiamy i nadajemy temu jakiegoś ducha, temu co robimy. Wiadomo, że nie ma perpetuum mobile, że jesteśmy ludźmi, że doświadczamy też tego, że zazwyczaj najtrudniej jest wytrzymać z tymi, którzy uważają, że są idealni. To nie trudno jest przyjmować informacje zwrotne, trudno jest to odnosić do siebie, ale de facto moje doświadczenie jest takie, że najdłuższą z dróg, jaką odbywam w swoim życiu, a trochę już mam, to jest ta droga, która prowadzi mnie gdzieś tam do samego siebie. I ona jest bez końca.
0: I podobno też spotkania z samym sobą, tu już nie będę się odwoływał do cytowanego przez ciebie Carla Junga, ale te spotkania z samym sobą są najtrudniejsze i właśnie chyba najdłuższa droga do nich prowadzi. To nie jest tak, że siądę, pomyślę, aha, jestem taki i taki, zdefiniuję się, jadę jak maszyna, dokonam korekty.
1: No Carla Junga odkrywam na nowo, czytam różne jego piękne dzieła. I powiem szczerze, że to, co mnie najbardziej urzekło, to jego definicja człowieka. Jego doświadczenie człowieka jako takiego i siebie samego pozwoliło mu stwierdzić, że człowieka się nie da zdefiniować. Ponieważ nasze ego, to, co jest świadome, to jest jak wysepka na oceanie, bezkresnym oceanie naszej podświadomości, nieświadomości. I teraz życie człowieka polega na tym, żeby wydobywać to, co nieświadome. A to jest rzeczywistość bezkresna. Dzisiaj niejako trochę to potwierdza fizyka kwantowa. Jak mówi o polu, mówi o świadomości i o wolności w tym wszystkim, czego się nie da ująć, żadne logiczne algorytmy tego się nie da ująć. Próba interpretowania tego, co doświadczamy, co ma charakter niematerialny. De facto, co nie? Co się wymyka obecnemu paradygmatowi naukowemu i już się nie da tego utrzymać w ryzach, że nie da się człowieka zredukować do tego, co materialne, czy w psychologii do procesów neuronalnych. Duch jest tym, co jest istotą bycia, tym, kim jesteśmy, nasza świadomość, a co za tym idzie jeszcze wolność.
0: A skoro już tak poprowadziłeś nasze spotkanie na taką ścieżkę filozoficzną, no to skorzystam z okazji tej audycji, kiedy wieczorem powinniśmy mieć troszkę więcej czasu, więcej spokoju, zwolnić trochę. A propos Junga, to on chyba opracował takie pojęcie persony, czyli maski. I tutaj znajomość akurat tej dziedziny może się chyba przydawać w pracy, no bo Jung to jedno, a z drugiej strony bardzo znany amerykański pisarz powiedział, że całe życie kogo się udajemy, więc dlatego trzeba bardzo uważać, kogo się udaje. No to było ze śniadania mistrzów akurat. No i stąd pytanie, na ile właśnie to wzbogacanie, także takie merytoryczne, o którym mówisz, pomaga ci w kierowaniu taką placówką z ludźmi niezwykłymi?
1: No na pewno musimy uważać na to, z kim się spotykamy, z kim przystajemy, z kim zadajemy, bo te nasze ludowe przysłowia, z kim przystajesz, taki się stajesz, w dzisiejszej psychologii, neuropsychologii znajdują stuprocentowe potwierdzenie, że jesteśmy w stanie kopiować niejako w tej sferze neuronalne całe zachowania osób, z którymi jesteśmy, z którymi przebywamy, z którymi się zadajemy, co nie? Dlatego to, co jest najtrudniej zrobić, to ściągać maskę. Spotykać się z drugim człowiekiem twarzą w twarz. Ci filozofowie dialogu byli rewelacyjni, mówili, że musimy spotkać się, spojrzeć sobie w oczy i zobaczyć siebie w drugim. Czyli ten dialog jest fundamentem. wszyscy wchodzimy na tą samą scenę. Odgrywamy różne role. Nie? Nieraz zapominamy, że to jest tylko rola. I być może to jest największym dramatem. Nie? Cały czas się stajemy. Kim się stajemy? Tym, jakie są nasze wybory. Czyli de facto te wybory nas determinują. Do tego, kim my jesteśmy. Nie tym, co o sobie myślimy. Czy tym, co o nas myślą inni, tylko jakich wyborów dokonujemy. Czyli de facto my jesteśmy kreatorami rzeczywistości. Tak jak mówią to fizycy kwantowi, mój wybór sprawia, że coś powstaje. Niejako z niczego. I to jest ta nasza rzeczywistość, którą my kreujemy spośród szeregu nieskończonych możliwości, jakie przed nami stają w danym momencie. I my tego doświadczamy między sobą. To nasze doświadczenie człowieka jako takiego jest niesamowite, bo to, że ja jestem chory, czegoś nie mogę, nie oznacza, że jestem mniej człowiekiem niż ten, co może. Po prostu jest mi o wiele trudniej osiągać różnego rodzaju cele, a mamy dokładnie takie same cele w życiu. I to jest tak jak wchodzenie na szczyt. Wyznaczamy sobie cel, dany szczyt, ale szlaków do wejścia na ten szczyt jest wiele. Od czerwonego do zielonego, niebieskiego, żółtego. I teraz ja się pytam, jakim szlakiem ja jestem w stanie podążać, żeby zdobyć cel? Ile potrzebuję wsparcia? Być może spotkać innych ludzi, którzy nam w tym pomogą na co dzień. Co nie my tego doświadczamy, że nie jesteśmy samowystarczalni, że jesteśmy dla siebie. Im bardziej zapominamy o sobie, tym bardziej jesteśmy dla siebie i stajemy się przez to, co robimy, co nie? Tym być może, kim mamy być.
0: To jeszcze jest taka malutka walka ze swoim ego czasami, które gdzieś tam tupie nogami, się dopomina uwagi.
1: Największa, co nie? To jest największy problem, żeby zapominać o sobie samym w tym wszystkim, nie? My nie mówimy tutaj o altruizmie, bo ten moim zdaniem wymaga łaski, bo jest ponad naturę, bo uważam, że każdy w sobie ma bardziej lub mniej uświadomioną potrzebę robienia czegoś ze względu na jakieś dobro lub zysk, jakie w tym widzi. I tacy jesteśmy.
0: Jesteśmy po prostu istotami korzyści. Tak jest świat zbudowany i nie ma co się obrażać. Natomiast no, trzeba chyba myśleć też o tych korzyściach innego człowieka, przynajmniej w takiej firmie jak u was. Oczywiście musi być rachunek ekonomiczny, bo tak jak kiedyś powiedział ksiądz dyrektor Caritas Diecezji Opolskiej, cytował, zdaje się, kogoś, to tak przez taką analogię, Caritas bez pieniędzy to droga do nędzy. Tak samo trochę z przymrożeniem oka można powiedzieć, że zakład aktywności zawodowej, jeżeli nie będzie prowadzony przez człowieka, który ogarnia to finansowo, jest dobrym menedżerem, potrafi rozmawiać z ludźmi i jeszcze ten biznes zamieni w coś pożytecznego, no to chyba to jest istota.
1: To jest istota tego miejsca dokładnie. Tutaj wszystko musi współgrać. Trzeba przekraczać różnego rodzaju bariery, ograniczenia, granice, ale trzeba budować zespół ludzi, którzy to rozumieją i są w stanie współdźwigać dzięki swoim kompetencjom, współdźwigać tą rzeczywistość w celu osiągnięcia tego celu, czyli tego, który oznacza rehabilitację poprzez pracę. Ta praca mnie zmienia, ta praca zmienia nas wszystkich i my na siebie oddziaływujemy cały czas, co nie? Rezonujemy bardziej lub mniej. To jest ciężka praca, ale ciężka praca mi się wydaje tak jak każda inna praca. Po prostu. Każda inna praca, w której spotykamy drugiego człowieka, którym widzimy siebie lub siebie nie widzimy, odkrywamy siebie nawzajem poprzez informacje zwrotne, które uzyskujemy. To jest tak samo praca, jak tutaj mówimy o Caritasie, choć tam jeszcze łaska nadprzyrodzona i ten aspekt nadprzyrodzony odgrywa bardzo dużą rolę, gdzie człowiek jest tam w stanie, czy powinien być w stanie ściągnąć ostatnią koszulę i dać drugiemu. Czyli pytanie jest, jak żyć Kościołem, a nie żyć z Kościoła, którego my doświadczamy na co dzień. I no ja powiem szczerze, że największe zawody i największe zdumienia to właśnie doświadczyłem w Kościele. Nie? Największe zawody, jeżeli chodzi o ludzi, ale z drugiej strony spotkałem takich ludzi tam, których nigdzie w życiu więcej nie spotkałem i marzyłbym, żeby stać się takim człowiekiem, bo są w stanie przekraczać to, co nieprzekraczalne, dzięki temu, co robią i temu duchowi, którego są w stanie tchnąć w tą rzeczywistość, co nie? My księżmi nie jesteśmy. My patrzymy z różnych perspektyw, ale się uczymy i potrzebujemy tego wsparcia. Wiesz, że prowadzimy tą sekcję Słowa Bożego. I ja widzę, jakie to jest ważne w człowieku, żeby spotykać się z tym słowem, żeby to, co mówi fizyka kwantowa, że tak naprawdę musimy nadawać rzeczywistości sens. Nadawać, odkrywać sens. A to, co nadaje i odkrywa sens, to jest duch człowieka.
0: No to może zacznę od opisu tego budynku, bo to robi ogromne wrażenie. W miejscu, gdzie jeszcze kilkadziesiąt lat temu były koszary po wojsku, ale w głębi powstał budynek niezwykły. Po pierwsze, jeżeli chodzi o architekturę. Ładna, współczesna, czysta, przestrzenna architektura. Wyposażenie może budzić podziw i gdy oglądałem kiedyś film prezentujący wasze dokonania, wasze możliwości, właśnie tę architekturę, to sobie tak pomyślałem, każde miasto wojewódzkie, bardziej bogate niż Nysa, może wam pozazdrościć tego typu placówki.
1: No tego jesteśmy świadomi i też to bardzo doceniamy, także wielu naszych gości także to docenia. Mamy gości z różnych części Polski, także i z Europy. Ostatnio gościli u nas przedsiębiorcy z Włoch i byli zafascynowani tym budynkiem, kompleksowo wyposażonym, dającym niesamowite możliwości rehabilitacyjne osobom, które są i zatrudnione w Zakładzie Aktywności Zawodowej, i uczniom zespołu placówek specjalnych, które wspólnie z nami korzystają z tego budynku.